0: Tak, moi drodzy, witamy dzisiaj naszych słuchaczy. W studiu mamy gości: Kamila Brawińska i Angelika Kowalska. Cześć dziewczyny.
1: Cześć, cześć, witam.
2: Witam serdecznie.
0: Przedstawcie się może tak pokrótce dla
2: słuchaczy. Ja prowadzę
0: słuchaczy.
2: Salon fryzjerski w Toruniu od ponad 5 lat. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. To dotyczy włosa, czyli pielęgnacją, koloryzacjami, wszelkiego rodzaju ustrzyżeniami, także wszystko, co się wiąże z fryzjerstwem, to w tej chwili mamy już w ofercie.
0: Tak muszę dopowiedzieć, bo na pewno stali słuchacze wiedzą, że my także byliśmy z naszą modelką Martą i u Kamili, i u Angeliki.
1: Tak, ja jestem Angelika, prowadzę salon tak naprawdę bardzo krótko, bo od września i u Kamili gabinet po prostu podnajmuję, stąd się znamy i tak nasza współpraca gdzieś tam się nawiązała, ale każda z nas działa na własnej działalności, ale dobrze nam się pracuje razem, więc jestem zadowolona. U mnie akurat, jeżeli chodzi o ofertę, to jest typowo medycyna estetyczna plus makijaż permanentny. Ja stwierdziłam, że jakby dziedzina, w której ja bardzo lubię i dobrze się czuję, to w tą sobie dziedzinę po prostu pójdę. Tu potrzebuję tak naprawdę jednego gabinetu. Mogę sobie spokojnie sama pracować, dlatego że oferta nie jest aż tak rozbuchana.
0: Czyli możesz tak na spokojnie sobie pracować.
1: Mogę sobie na spokojnie pracować. Tak naprawdę zainwestowałam w 2 podstawowe urządzenia. Jest to laser do usuwania właśnie makijażu permanentnego i dodatkowo po prostu radiofrekwencja mikroigłowa, która teraz cieszy się dużym powodzeniem.
0: O której opowiemy. Kamila, a my u ciebie byliśmy robić już 2 razy, bo pierwszy raz byliśmy rok temu. Pierwszy raz była nanoplastia i drugi raz również. Jakie ty zabiegi robisz tak najczęściej, powiedz mi? Bo wiemy też, że nanoplastię to jesteś takim szkoleniowcem, prawda?
2: Tak, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o salon, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, w ofercie mamy i koloryzację, i jakieś tam rozjaśniania, więc ja się głównie tym zajmuję. Bardzo mało robię strzyżeń. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nanoplastia, jestem szkoleniowcem firmy Nature Eva od prawie 3 lat, więc bardzo mnie cieszy ta współpraca. I tutaj robimy to właśnie zabiegi typowo nanoplastii, także botoksu i naszego autorskiego zabiegu, czyli Mixology, połączenie botoksu i nanoplastii. No u nas cieszy się to dużym powodzeniem i tak jak Angelika już zdążyła pewnie zauważyć, robimy taką małą zadymkę. No, jak każdy produkt, jego nadmiar gdzieś musi tam sobie odparować, więc no taki...
0: No podczas nanoplastii rzeczywiście ta zadyma jest.
2: Tak. Czasem jest mniejsza, czasem większa. To też zależy od tego, na przykład jak klientka ma włosy koloryzowane, jaką farbą. Czasem jest tak, że są farby, które mocniej odparowują, a są takie, czy jak robimy na przykład na włosach naturalnych, zdecydowanie mniej tych oparów jest, niż przy włosach właśnie farbowanych, albo farbowanych, jak to się mówi, taką niskiej jakości farb. Nanoplastia u nas cieszy się dużym powodzeniem. Ja robię te zabiegi od prawie 5 lat i mamy mnóstwo klientek stałych, ale także nowych, które przyjeżdżają do nas nawet po 100 kilometrów, bo wiedzą, że z polecenia po prostu robimy te zabiegi od dawna i one faktycznie działają i efekty są super. To jest zabieg bardzo czasochłonny, ale myślę, że dla efektu zdecydowanie warto, tak? Ten wyprost włosa utrzymuje się od 6 do 8, u niektórych klientek nawet 12 miesięcy, więc naprawdę efekty są widoczne, potem no niestety odrastają nam już takie włoski, które mamy w naturze, więc u klientek, które mają bardziej kręcone włosy, czy też afro, no to ten odrost dużo bardziej się rzuca w oczy, ale wtedy częściej powtarzamy go tam powiedzmy co 7-8 miesięcy i nadal jest super. Klientki, bardzo dużo klientek moich zapuściło włosy w ten sposób. Prostownica, nieodpowiednia pielęgnacja, bardzo dużo klientek niestety nadal jest nieświadomych tego, jak ogromną rolę pełni pielęgnacja domowa. Bo to, że my jako fryzjerzy robimy wszystko, żeby te włosy u nas wyglądały cudownie, no to niestety klientki muszą to robić też w domu.
0: No tak, bo no można zepsuć to.
2: Dokładnie.
0: Wszystko,
2: no słuchajcie, no to jest tak, jakbyśmy kupili auto i oczekiwali tego, że my nic nigdy przy tym aucie nie zrobimy, tak? No wymienia się części, olej, to te wszystkie naprawy takie bieżące, no to tak samo jest z włosami, tak? Ja mówię klientkom, że odżywki, jakieś maski, pielęgnacje, wszelkiego rodzaju olejki zabezpieczające końcówki, no to są ważne rzeczy. Ale jeżeli klientka tego w domu nie robi, no to ja już nie mam na to wpływu, tak? Więc musimy uświadamiać tych naszych klientów, że ta kontynuacja jest naprawdę bardzo ważna.
3: Jak się poznałyście?
1: Szukałam po prostu miejsca pod wynajem i zaczęliśmy rozmawiać z panem od nieruchomości i on mówi, a to podeślę wam dziewczynę, bo ona tam kogoś ma. No i faktycznie Magda się odezwała i nas spotkała.
2: Magda Angowska jest panią od nieruchomości, taką agentką, która jest moją klientką.
1: Nie od razu się zdecydowałam, bo stwierdziłam, bo to było pierwsze pomieszczenie moje też, które widziałam, więc mówię, dobra, zobacz jaki tam rynek jest w Toruniu. ale nawet jeśli jakiś gabinet mi się spodobał, to konkretnie osoba, która mi pokazywała ten gabinet, która tam pracowała, nie do końca, a tu jakoś tak z Kamilą mam wrażenie od razu kliknęło i wiedziałam, że nie, że wracam tam, bo ważna też jest atmosfera dla mnie, a jednak spędzamy tam większość naszego czasu i faktycznie charakterami mi się wydaje, że z Kamilą się tak, bardzo zgrałyśmy, nadajemy dokładnie i jest fajnie, także bardzo się cieszę z tego. Myślę, że nikt nie chce wracać do domu zmęczony i o Boże, jutro muszę znowu tam iść, tak? Jak już to chcę iść z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej, jeżeli same tworzymy sobie własną pracę, tak? Nie pracujemy na umowę o pracę, to no chcemy, żeby ona była przyjemna, tak? No jakby... No
0: to się przekłada też na klientów, prawda?
1: Oczywiście,
0: bo też to czują.
2: To napięcie, tak, powiem wam, że nas słyszę różne sytuacje, jak ludzie współpracują i faktycznie to napięcie dużo potrafi popsuć między właśnie osobami, które chciałyby współpracować, ale...
3: Czego oczekujemy od was?
1: I myślę, że klientki są zdecydowanie bardziej świadome i tak jak już tu Kamila wspomniała, też wcześniej jak rozmawialiśmy, że Instagram dużo robi, tak? Facebook, w ogóle internet. Klientki zanim na coś się zdecydują, one 5 razy będą czytać w internecie. Nie zawsze prawdę oczywiście, bo na internecie mamy różne informacje. Myślę, że tak, że dużo więcej pytań na pewno zadają. Ja wolę, jak klient jednak pyta, tak? Bo ja przekazuję wszystkie informacje. Zaczyna się w ogóle od podania pani karty, tak? Zabiegowej. Pani tą kartę wypełnia, ja później tą kartę biorę do ręki i jeszcze weryfikuję ją, tak? Jeżeli coś wzbudza gdzieś tam moją niepewność, to zaczynam dopytywać. Przy istotnych przeciwwskazaniach, gdzie to jest takie naprawdę bezwzględne przeciwwskazanie, które uniemożliwia mi wykonanie zabiegu, pytam 2 razy. Tak naprawdę tutaj namówimy, jeśli chodzi na przykład o radiofrekwencję, no to jeżeli mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii na przykład, tak? Czy ogólnie jakiegoś leczenia, no to nie wykonujemy tego zabiegu, dlatego że każdy zabieg, nawet nie tylko radiofrekwencja, obniża nam odporność, tak? Więc organizm może sobie nie poradzić, a skutkiem jest tego, że po prostu mamy powikłanie pozabiegowe. Więc ja wolę zawsze 5 razy dopytać. No niestety w mojej karierze spotkałam się z wieloma przypadkami, że klientki po prostu zatajają pewne informacje na rzecz tego, żeby ten zabieg był wykonany. Więc ja już jestem nauczona, żeby dopytywać, aczkolwiek no, jeśli ktoś nie chce mi powiedzieć, to mi tego nie powie, tak? Ale no, też no, się dokładnie. Nie dopyta, tak? Dlaczego? Mhm, dlaczego na przykład to przeciwwskazanie jest w tej karcie? Później jak jest sytuacja, że coś się dzieje i wychodzi taki kwiatek...
0: Ktoś ma pretensje wtedy,
1: to ma
0: tak
1: do mnie
0: ciebie.
1: Pretensje. No, to nie jest tak. No ja też nie jestem w stanie naprawdę, no nie siedzę w czyjejś głowie, tak? No i dlatego ja wolę, żeby klientka 5 razy, wie pani co, ale ja na przykład 2 tygodnie czy 3 tygodnie brałam te leki. Czy na pewno? Mhm. Ja wolę taką klientkę, bo ja wtedy mogę jej uświadomić, że dobra, poczekajmy, jeszcze tydzień, a jeśli już minął miesiąc, dobra, możemy spokojnie zrobić, ja wszystko wyjaśniam i tak dalej, więc no, pytajcie panie.
0: No właśnie.
3: No tak, ale czy taki teraz, jak jest teraz sezon grypowy, przeziębieniowy, myślę, że tutaj też jest troszeczkę trudniej, żeby przyjść, zrobić taki zabieg.
1: Tak, no jeśli przychodzi do mnie klientka i mówi, pani co, no nie mam żadnych antybiotyków, ale coś mnie łapie, tak? Mm-hmm. Zaczynam już mieć katar i tak dalej, no odpuśćmy sobie, tak? Zobaczmy, czy ta choroba się rozwinie, czy to jest coś poważnego, czy nie skończy się tymi antybiotykami, tak? Bo to wszystko ma naprawdę duży, duży wpływ. Czasami nam się wydaje to dość błahe, ale lepiej, myślę, dmuchać na zimne, niż później robić

0: wrażenie, że ona chce wyglądać po prostu, wiesz, no wizualnie, tak, z twarzy, jak ta dziewczyna z Instagrama. No jest, jedynie wtedy mogę jej zaproponować właśnie gdzieś tam jakieś doczepianie włosów. No, ale no z tak włosów do ramion no nie jestem w stanie zrobić. No, nawet jakbym bardzo chciała, słuchaj, no to się tego nie da zrobić. Ale faktycznie jest to zmora. Po części fajnie, że klientki są świadome, bo łatwiej jest też je poinformować, co mają robić, jak te włosy dalej pielęgnować. Ale jest to dla nas też zmora, dlatego że one chcą mieć kolor, który dla nas jest tak naprawdę czasem nieosiągalny. I zazwyczaj widać to wtedy, kiedy są zdjęcia mocno prześwietlone, przefiltrowane, ewentualnie kolor ubrania jest taki, bo ja zawsze po tym patrzę, na ile są filtry nałożone, bo kolor ubrania, ja nigdy w życiu takiego koloru nie widziałam. Tak. Albo widzę cień, który się rzuca od lampy, więc już wiem, że to jest wszystko mocno przefiltrowane, prześwietlone. I też klientki nasze nie rozumieją tego, że nie na wszystkich włosach no da właśnie się zrobić platynowy blond. I ja jej nie zrobię, ona pójdzie gdzieś. My mieliśmy mnóstwo takich sytuacji. Ja jestem z tego typu, że nie robię wszystkiego, jak to się mówi, dla pieniędzy. Mhm. Jeżeli wiem, że to będzie niedobre dla tej mojej klientki, dla jej kondycji włosa, ja po prostu odmawiam takiego zabiegu, gdzie one się uprą, one chcą i pójdą gdzieś indziej i potem wracają do mnie na zabiegi właśnie regeneracyjne czy tam pielęgnacyjne, bo włosy się uszkodziły, spaliły. Więc mamy dużo takich sytuacji i niestety, mimo tej ogromnej świadomości, to i tak nadal takie rzeczy się zdarzają.
1: Jest to zawód i fryzjerstwo, i czy kosmetyka, no klientki otwierają się, jest im łatwiej się otworzyć, bo się nie znamy, tak? Ja nie będę jej oceniała, bo ja jej nie znam. Ona może wygadać swoje problemy. Naszą rolą jest tego wysłuchać. Czasami zdarza się, że proszą nawet o jakieś porady, tak? No, trzeba to też z tego wybrnąć jakoś dyplomatycznie, tak? No bo jeżeli nie znam do końca sytuacji, a ona mi ją przedstawia ze swojego punktu widzenia, to ciężko komuś radzić. Aczkolwiek, no, dla nich jest to też taka ulga, że przyjdą, wygadają się, wychodzą i jakby zostawiają to za sobą, tak?
2: Tak.
1: Ale to jest po prostu nasza praca, tak jak i ja i Kamila. Obie lubimy rozmawiać, dużo mówimy, bardzo dużo mówimy.
2: No to dobra cechę do radia
1: jest. Więc tak, z klientkami naprawdę nie mamy problemu, żeby temat pojawia się po prostu sam. I on, także to jest fajne. Ja lubię dlatego kontakt z ludźmi, dlatego tak naprawdę też siedzę w tym zawodzie, bo lubię pracę z ludźmi i myślę, że Kamila ma podobnie.
0: Tak, no, czy u nas zakres rozmów jest naprawdę, powiem wam, bardzo szeroki. Od problemów po jakieś tam fajne rzeczy, które się w życiu zdarzały, ale też bardzo musimy uważać na to, co się mówi, dlatego że no, często klientki, to nie chodzi o to, że się znają, tylko chodzi, chodzi o to właśnie, że polityka jest jak zwykle śliskim tematem i czasami dochodzi do takich, wiecie, starć politycznych, chociaż staram się wyciszać te tematy, ale też bardzo jest, musimy uważać na to, co powiemy, bo czasami powiemy po prostu, no słuchaj, ja bym zrobiła tak czy tak i ktoś się gdzieś czymś zainspiruje i potem, no miałam jakieś taką sytuację, że przyszła mi klientka, mówi, wiesz co, no zrobiłam tak, jak mówiłaś. I ja mówię, dobra, i co z tego wyszło? I mówi mi do mnie, wiesz, no, awantura i tak dalej, ale mówi, teraz jestem o krok dalej i jest mi z tym lepiej. Więc to są takie sytuacje, gdzie mnie zastanawiają, czy ja to w ogóle powinnam powiedzieć, bo też, no, niestety konsekwencje są różne. Zazwyczaj są to pozytywnie odbierane jakieś takie właśnie, czy rady, takie jak Angelika wspomniała, czy takie chłodne spojrzenie z boku, bo wiadomo, że człowiek jest w jakimś tam problemie, konflikcie, on to widzi zupełnie inaczej. My, słuchając tego z boku, widzimy to inaczej i też jesteśmy w stanie na chłodną głowę cokolwiek tam powiedzieć. Ewentualnie poszukać też rozwiązania, bo nasza praca daje nam też możliwość po części łączenia troszkę ludzi. Dlatego, że no, tak było właśnie z Magdą, jeśli chodzi o nieruchomości. Okazuje się, że my mamy wśród klientów kogoś, kto potrzebował agenta, a znowu Magda szukała kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś tam inwestycje dalej rozwijać, więc ta ich współpraca idzie do przodu, więc po części też trochę łączymy tych naszych klientów.
3: Tak,
0: mój mąż się śmiał kiedyś, że powinniśmy mieć takie biuro. takich schatów. Niekoniecznie, wiecie, chodzi tutaj o relacje damsko-męskie, ale o to, jak to wygląda na zasadzie właśnie ja czegoś potrzebuję, a ta osoba właśnie może mi to dać.
3: Nie mam pomidora, to masz jabłka.
0: Dokładnie, więc wiecie, no zróbmy sałatkę. tak to działa, nie? Więc naprawdę, bo zakres, no tutaj obręb naszych klientów jest z każdej branży, tak? Poczynając od dziewczyn, które gdzieś tam pracują w sklepach, tak? Po ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach,

0: i czasami po
1: tak,
0: prostu...
1: Tak, bo każdy musi skorzystać z waszych usług.
0: Osoby dokładnie. Z jakiegoś tam wyższego szczebla, one szukają kogoś do pracy, a znowu taki człowiek z, no brzydko mówiąc, z niższego szczebla, on nie ma dojścia tam, więc czasami są to naprawdę ambitni ludzie, którzy po prostu nie mają, jak to się
1: a
0: mówi,
1: tak z polecenia waszego
0: znajomości.
1: Mogą się dostać
0: tak,
1: na przykład
0: naprawdę,
1: do pracy.
0: To jest fajne, bo, ale też dużo, mnie na przykład bardzo dużo takich pozytywnych emocji klientki tutaj, klientki mi dostarczają, tak? Bo my rozmawiamy na różne, różniste tematy, czasem
2: naprawdę.
0: Przede
2: wszystkim tak się wtrącę, że jak ma się te stałe klientki, to na bieżąco już wiemy, co u nich słychać. I to już naprawdę z niektórymi już jest tak, że no cześć, słuchaj, no i jak ci tam poszło tam, nie? I to my już wiemy, tak? Bo się pamięta już tak daną osobę, która przychodzi faktycznie cyklicznie. Więc to też już tak, taka gdzieś tam się zaprzyjaźniamy z tymi klientkami, co też jest bardzo fajne. No i tak jak Kamila mówi, no też dużo ludzi się nawet samemu czasami potrzebujemy, tak? Gdzieś pójść i słuchaj, tak. Ale ty pracowałaś tam.
0: Słuchajcie, to tak działa,
2: więc
0: nie?
2: To tak naprawdę tak obopólnie trochę wtedy są korzyści.
0: Tak, nie? No my z tego korzystamy. Czasami, no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że trzeba gdzieś coś pozałatwiać, jak to się mówi, na boku, bo normalnie się nie da. Ale też nasze klientki na przykład. Ja o czymś tam rozmawiam i ona mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ja mówię, kurczę, no wiesz co, ktoś mi mówił. Jak mi się przypomni, to ja ci dam znać. I faktycznie tak jest, że czasami my pomagamy bardzo często tym naszym klientkom coś tam znaleźć, tak? To jest dla mnie fajne. Ja mam naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że mamy tak zwany salon Toxic Free. I wiadomo, to nie chodzi o segregację klienta, bo to brzydko bym to powiedziała. Ale są klientki, z którymi człowiek łapie, właśnie tak jak Angelika mówi, mówiłam, że tak jak między nami, poszła taka iskierka, że się dogadujemy, tak? I ja też nie skreślam tych klientek na pierwszej wizycie, bo wiadomo, na pierwszej wizycie klientki są spięte. One,
1: tak,
0: wiesz,
1: no,
0: miały też pewnie jakieś przygody w innych salonach, więc na pierwszej wizycie nikt się nie otwiera. Dokładnie. Więc ja zawsze daję ten czas, jedną, drugą, trzecią wizytę, ale w momencie, kiedy ja się totalnie z kimś, nie nadajemy na tych samych falach i one mi mówią, słuchaj, wiesz, to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, coś tam, no to ja po prostu staram się podziękować takiej klientce, dlatego że dla mnie to jest niepotrzebny stres. Jeśli ktoś jest niezadowolony, no ja nie mam, słuchajcie, podpisanej tam, nie wiem, jakiejś umowy lojalnościowej, żeby one korzystały na przymus z moich usług, tak? Jak ktoś jest niezadowolony, staram się, żeby to była druga, trzecia, wiesz, wizyta. Jeśli nadal coś jest nie tak, no to ja nie jestem w stanie temu sprostać, tak? Dlatego myślę, że łatwiej się tak pracuje, jak jesteśmy wszyscy w miarę gdzieś tam w stanie się porozumieć.
2: No tak, to prawda, że są klienci, którym ciężko po prostu, one gdziekolwiek nie pójdą, to im ciężko sprostać i dogodzić, nie? Człowiek by mógł się naprawdę
1: zawsze
2: na wyżyny tam wspinać, ale zawsze takie, jakiś tam właśnie mankament znajdą i będą po prostu to drążyć. Ja pracowałam też w takim większym instytucie. To pamiętam, jakaś klientka powiedziała, że ona tu przychodzi do tego instytutu, bo tutaj łatwiej uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdyby coś. Aha. Więc to jest też znowu...
1: Już z góry takie podejście,
2: tak? Ale są klientki, które chodzą i no, jest to przykre, ale no ja się z tym niestety zdarzyłam, że specjalnie podkładają się pod takie zabiegi, żeby później faktycznie to odszkodowanie uzyskać, tak? Skończyło się to, pamiętam, wtedy sprawą sądową. No niestety jej się nie udało, no bo jakby nie było żadnego błędu z naszej strony. Ale no takie przypadki również są. No, ale pracujemy z ludźmi i trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ludzie są różni i są wspaniali i są niestety ci, którzy gdzieś tam starają się kombinować, tak? No i po prostu trzeba nauczyć się funkcjonować w tym świecie.
3: Dżungli,
2: w tej dżungli, tak? I właśnie tak jak Kamila mówi, czasami po prostu podziękować, bo żadne pieniądze nie są warte tych nerwów, które gdzieś tam człowiek musi brać na te swoje barki. A to nie jest tak, że wychodzimy z pracy i po prostu zamykamy ten temat, tak? Te drzwi są zamknięte. Idziemy z tym do domu, martwimy się, każda z nas tak naprawdę, nikt nie chce krzywdy nikomu robić, tak? Każda z nas bierze bardzo poważnie swoją pracę. Jeśli ja podejmuję się wykonania zabiegu, to też biorę gdzieś tam odpowiedzialność za to. A ja nie chcę być odpowiedzialna za czyjeś krzywdy, wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę uszczęśliwiać ludzi, żeby oni się ze sobą czuli dobrze, bo to często też wpływa na ich psychikę, tak? Taka poprawa wyglądu, tak. Zrobienie sobie włosa, czy poprawienie sobie właśnie, nie wiem, zrobienie sobie powiększenie ust, tak? Kwasem hialuronowym. to powiększa nasze poczucie takiego, że jest do wartościowania się, dokładnie. Więc my raczej idziemy w tym kierunku, a nie w drugim, więc no mówię, lepiej czasami dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto sprosta twoim oczekiwaniom i tyle, nie?
0: Ja bardzo późno zaczęłam swoją przygodę. Tak, znaczy u mnie to się zawsze gdzieś tam już od dziecka chodziło po głowie, że faktycznie ja zawsze robiłam sobie kołcze, czesałam gdzieś wszystkich w koło, robiłam koloryzacje jakieś takie domowe właśnie. Tylko, że to był czas, że było bardzo trudno znaleźć praktyki. Jak się chciało iść do dobrego salonu na praktyki, a nie tylko zamiatać przez 3 lata, no to powiem wam, że to graniczyło z cudem, żeby znaleźć. Więc ja zupełnie coś innego robiłam w życiu. Potem przyszedł taki moment, że właściwie to mój mąż był takim motorem. Rzucił kiedyś hasło tak w sumie z niczego, bo mój mąż robi strzyżenia męskie i teraz go namawiam od wojska. Od czasów wojska to się u niego zaczęło. I robi to tak, mam wrażenie, hobbystycznie bardziej niż ten. Kiedyś go namawiałam, żeby zaczął w tym, bo wszyscy, których tam strzyże po domowemu, że tak powiem, to mówią, że robi to dobrze, wszyscy go namawiają, no ale no, zawsze jest jakiś taki lęk z tyłu głowy, że może coś nie wyjdzie, może coś tam. Teraz go namawiam też właśnie na przedłużanie włosów.
1: Widziałem właśnie to.
0: Tak, zrobił kurs. Myślę, że ma do tego duże predyspozycje.
2: Ja już byłam pierwszą klientką.
1: Chcieliśmy dostąpić
0: Angelika. Tak, no to są właśnie tutaj Angelika czy Magda, to są modelki Pawła. Namawiam go, żeby on faktycznie w to poszedł, bo on potrafi to robić, ma do tego gdzieś tam dryk, z tym, że denerwuje się jeszcze niepotrzebnie. Każdy. Nie, tutaj nie o ręce chodzi, tylko no, czasem jest tak, że któryś kosmyk zjedzie, jest luźniejszy, czasem jest, nie wiem, no, pociągniemy za mocno szczotką i te kosmyczki tam spadają i on się już z tym denerwuje, stresuje. Ale ogólnie myślę, że tak, że to jest odpowiedni człowiek do tego, żeby to robić, bo ja w tej chwili z racji tego, że wykonuję te wszystkie koloryzacje i nanoplasty, która jest bardzo czasochłonna, nie mam czasu już na to przedłużanie włosów, więc bardzo chciałabym, żeby on to robił, no ale zobaczymy,
1: no tak, to
0: nie?
1: To taka jego działka by była wtedy.
0: Tak, dokładnie. No ja mówię, ja mogłabym robić koloryzację i całą resztę, a tutaj myślę, że Paweł mógłby właśnie robić przedłużanie włosów, no i jakieś tam strzyżenia, tak? Zwracając do tematu, właśnie to on gdzieś tam rzucił takie hasło, słuchaj, idziemy do szkoły. Ja jestem z tego typu ludzi, że nie lubię czegoś robić, jak to się mówi, nie wiedząc, z czym to się je. Więc uznałam, że najpierw chcę zrobić szkołę, zrobiłam szkołę taką, jak to się mówi, podstawową, czyli zawodową. Potem było mi mało, bo stwierdziłam, że kiedyś może będę chciała być szkoleniowcem, uczyć dzieci i tak dalej, więc zrobiłam jeszcze dodatkowo technikum. No i to tak wyglądało, ale głównym motorem właśnie do tego, żebym ja poszła w późnym wieku do szkoły, zaczynała, jak to się mówi, z dziećmi, takimi, no ja miałam już ponad 30 lat, jak no zaczęłam tak. Szkołę, a dzieciaki tam przychodziły i miały po 20, 21, 19, no bo to mieliśmy taką klasę naprawdę, wiecie, różnorodną.
1: Różnorodną, tak.
0: Tak, ale ja zawsze mówię, że to on był takim naszym głównym zapalnikiem do tego, żeby to zrobić. Potem właśnie nawiązała się też moja współpraca z Nature Eva, gdzie powiem wam, że dla mnie to też jest duży sukces, bo po 2 latach takiej mojej ciężkiej pracy dostałam możliwość prowadzenia szkoleń właśnie dla jednej z wiodących firm na rynku polskim. Także naprawdę dla mnie to jest mega duży sukces. No właśnie dzięki też zawdzięczam to między innymi właśnie Pawłowi. Bo myślę, że gdyby nie to, że tam walczył o to,
1: że pociągnął cię.
0: Tak, dokładnie. No to był, wiesz, salon to też jest po części jego zasługa, no bo my wchodziliśmy na puste, zupełnie puste miejsce w stanie surowym, więc cały remont zrobił sam. Bardzo mocno wierzył i przede wszystkim no, wspiera mnie też w tym, żebym ja szła do przodu. I fajnie się patrzy na to, że cieszą go moje sukcesy. To jest naprawdę dla mnie mega duże wsparcie, jeśli chodzi o... No rzadko kto może powiedzieć, że mąż na tyle wspiera. Myślałam, że to będzie... wiecie, klientki mi czasami mówią, a wiesz, bo jak ja bym poszła, to mój mąż by był zazdrosny, że ja coś więcej robię, że to nie on i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż nie. Powiem wam, że naprawdę jestem tutaj mega wdzięczna za to jego wsparcie, nie?
3: Mhm. No, a u ciebie?
2: U mnie... Ja generalnie mniej więcej w wieku, no tak 16-17 lat już wiedziałam, w którą stronę pójdę. Zaczęło się to tak po prostu, że moja mama zaprowadziła mnie do kosmetyczki, bo miałam problemy z cerą. I tak mi się spodobał ten zawód, bo tam też dziewczyna ze mną przeprowadziła cały wywiad i w ogóle całe to miejsce mi się podobało. To było takie ładne wszystko.
3: Czyściutkie.
2: Ona tak schludnie ubrana i właśnie ta cała, właśnie ten wywiad, później cały ten zabieg. Ja po prostu byłam oczarowana. I ja dopiero wtedy mówię, Boże, to jest coś dla mnie, to jest coś, co bym mogła spokojnie robić. Więc faktycznie, kończąc techniką totalnie oderwane, bo inżynierii środowiska, więc no, w ogóle no nie ten kierunek. Poszłam faktycznie na studia już kosmetologiczne, wyjechałam do Poznania i zrobiłam 5 lat studiów. I mniej więcej na trzecim roku zaczęło się moje zainteresowanie właśnie tą medycyną estetyczną i to też koleżanka mówi, chodź, pojedziemy na szkolenie. Ja na początku nie bardzo chciałam, bo ja w ogóle kiedyś bardzo bałam się igieł. Więc to było dla mnie przerażające. Ja mówię, słuchaj, mówię, Magda, w życiu. Ja mówię, nie pójdę na takie szkolenie. No nie, ja się boję tych igieł. Ona, no proszę, jedźmy, nie? Dobrze, no i faktycznie pojedziemy na to szkolenie. No i tak złapałam tego bakcyla, że już, no tak naprawdę już od szkolenia do szkolenia to było. No i faktycznie po studiach, zaraz po studiach, wymarzyłam sobie ten właśnie mój wymarzony, piękny salon. No i wynajęłam taki salon, wyremontowaliśmy go z mężem po prostu od stóp do głów. No i to był błąd mój, bo choć był piękny i no zainwestowane pieniądze bardzo duże, to bez bazy klientów, bez takiego ja nie byłam totalnie znana, tak, jako kosmetolog w Toruniu. Tych pieniędzy nie było jeszcze aż tyle, żeby zainwestować faktycznie w reklamę, w tą takie właśnie, wtedy jeszcze, no ten Facebook już działał, ale to chyba jeszcze nie było tą stronę, gdzie ludzie się reklamowali, tak? Bo kiedyś Facebook polegał na tym, żebyśmy mieli tam swoich znajomych, starych znajomych i tak dalej. Tak teraz, no już troszeczkę poszło to w inną stronę, no wtedy tego nie było, więc ja też to prowadzenie tego Facebooka to był, no, dramat. No i my też byliśmy akurat na etapie też starania się o dzieci i miałam ten salon bodajże rok. Po roku udało mi się zajść w ciążę, bo to no też jakby osobna historia, długo się dostaliśmy, więc dla mnie to było bardzo ważne. No i jeszcze w ciąży to prowadziłam, urodziłam syna i już wiedziałam, że miałam tam pracownicę, ale to nie szło tak, jak ja chciałam, no bo tak naprawdę żaden pracownik nie zaangażuje się w 100%, bo to nie jest jego. On jest tam na umowie i trzaska drzwiami, tak zwanie. No to jest jego komfort, tak? To jest jego komfort, no jakby jestem na umowie o pracy, więc moim komfortem jest, tak jest, to, że mogę trzasnąć drzwiami i mnie to nie interesuje. No ja się nabawiłam siwych włosów na głowie.
3: Nie widać.
2: Już Kamila dba o to, żeby nie było to widać.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć.
2: No i ja, no jak już urodziłam syna, no to zdecydowaliśmy się sprzedać ten salon. I już wtedy siedziałam w domu, później druga ciąża, no i tak 4 lata w domu przesiedziałam. No i właśnie po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę otwierać swojego. Właśnie pójdę na tą umowę, na tą strefę komfortu. No i poszłam na tą umowę, na tą strefę komfortu. 4 lata pracowałam w tym instytucie. No i po 4 latach wiedziałam już, że nie dam rady dłużej. Jednak jestem...
1: Ciągnęło cię coś do swojego.
3: Samodzielna.
2: Tak. Nie lubię mieć bata na co. Wolę być tym batem. No i dlatego zdecydowałam się ponownie otworzyć swoje. No też jakby tutaj rozumiem w pełni Kamilę, bo mój mąż też jest taką osobą, która totalnie mnie wspiera i przyszłam do niego z pomysłem, słuchaj, rzucam pracę, otwieram, rób to, tak? To, żebyś była szczęśliwa, żebyś to ty się dobrze czuła, damy sobie radę, tak? Więc też jest totalny, też dla mnie totalnie wsparciem, za co go niezmiernie kocham, bo nigdy nie podcinał mi skrzydeł, więc myślę, że to też jest dużo dla takiego osobistego rozwoju, że to dużo robi, że ma się tego kogoś za sobą, kto kibicuje, nie? I się z tego cieszy.
3: Tak. No i co, powrót był trudny?
2: Po tych 4 latach, na początku tak, no, jak poszłam do pracy i rzucono mnie bardzo na głęboką wodę i już właśnie w te wszystkie urządzenia, których nie znałam wcześniej, ja też nie miałam ich w swoim salonie, na studiach też nie miałyśmy aż takich technologii, no tam było takie totalne, ja na początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, pomimo tego, że gdzieś tam przez te 4 lata starałam się na bieżąco właśnie czytać, tak, te nowinki w kosmetyce i tak dalej, bo to po prostu pędzi, to pędzi. No i nagle tam poszłam i dobra, rób to, to, to, a ja po prostu się łapałam za głowę, tam jeszcze było tak, że bardzo istotny był czas, tak, że jeżeli miałam przeznaczoną godzinę na klientkę, to ja musiałam wyrobić się w tą godzinę. A ja jestem z tych osób, które lubią wszystko robić dokładnie, na spokojnie, że jestem pewna, więc ja totalnie na początku się nie wyrabiałam. Ja miałam wieczne tyły, dokładnie, ja miałam wieczne tyły. No później już, no szybko musiałam wbić się w ten rytm, no i się wbiłam. Już później to już po prostu szło naturalnie mi i było okej, bo tych klientów tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale no mówię, później jak człowiek gdzieś tam sobie też przelicza, tak? No to mówię, nie muszę dla kogoś robić, mogę dla siebie to robić, tak?
4: No i co, teraz jesteś szczęśliwa?
2: I bardzo jestem szczęśliwa. No mówię, ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że mówię, są okresy, miesiące, gdzie są bardziej takie zastoje, tak? Że te klientki nie przychodzą, a są, też jest taka sezonowość trochę w tej branży. Więc w momencie, kiedy wiem, że nie wiem, w danym tygodniu no nie mam za dużo klientek na przykład umówionych, to mam ten komfort, że mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, zrobić zakupy, pojechać, załatwić.
1: Czy chociażby przyjechać do Radia Krupa.
2: Czy właśnie przyjechać do was i mile spędzić czas. To jest dla mnie duży komfort, dlatego że właśnie mówię, jak się ma pracę na umowie, to tam nieważne, czy miałyśmy klientki, czy nie, bo były dni, że też nie miałyśmy cały dzień i musiałyśmy tam siedzieć. I to była taka dla mnie strata czasu totalnego. Tu mam ten komfort, że właśnie sama jestem sobie sterem, sama ten czas sobie ustalam i to też jest dla mnie ważne, dlatego że mam 2 małe dzieci.
4: A mają lat?
2: 8 i 6 lat, oj, to więc... Tak. 4 lata pracując tam, mnie w domu nie było tak naprawdę, bo ja miałam takie godziny, że ja do 20 pracowałam, w soboty pracujące.
4: I mąż szły spać już.
2: Tak, ja wracałam do domu, to one szły spać, a rano tak naprawdę mąż już zabierał je, zawoził do szkoły, przedszkola, więc mnie nie było tak naprawdę w ich życiu, co mnie też bardzo bolało, bo one tak naprawdę, jak się ktoś pytał, to nie, mama, pracuje tatuś, nie? Tatuś to, tatuś tamto. Mhm. No i mnie to bolało i ja wiedziałam też, że nie dam rady dłużej tak pracować, bo nikt mi nie odda tego czasu z nimi. No ja nie cofnę czasu. No i mówię nie. A tutaj mówię, mam ten komfort, zawsze mogę sobie gdzieś, będzie trzeba, nie wiem, z dzieckiem nawet do głupiego lekarza pojechać, tak? Być przy tym dziecku. To jest też dla mnie istotne i dlatego też taka decyzja poszła.
4: Powiedzcie mi, jaki temat tutaj chciałbyście nam taki podrzucić, który jest ostatnio bardzo dla was ważny i dla klientek. Takie tematy, które są problematyczne. Które najbardziej u ciebie jest taki temat drażliwy, trudny dla klientek, czego nie rozumieją?
0: Ja myślę, że u mnie to cały czas się przewija temat pielęgnacji.
4: Mhm.
0: Cały czas jest to, że klientki nie są świadome tego, dlaczego się myje 2 razy skórę głowy. Mimo tego, że ten temat jest wałkowany, naprawdę, wiecie.
4: A dlaczego?
0: Dlatego, że pierwsze mycie nie oczyszcza nam tych włosków, tak? Dopiero przy drugim myciu, pierwsze mycie powinno się w ogóle robić bardzo szybko, na tyle, żeby się skupić na skórze głowy i usunąć to wszystko, co zdążyliśmy nagromadzić na tej skórze, a dopiero drugie mycie powinno być robione bardzo dokładnie, bardzo też dokładnie, ale też z użyciem tak jakby masażu troszeczkę, tak? Żeby tą skórę, tak, żeby to pobudzać wszystko, do tego, żeby te włosy, żeby ta skóra była fajna. Także no, nie większość osób się też... Tak, dokładnie. Większość osób się skupia na myciu długości włosa, to tak naprawdę ta skóra głowy jest ważna do mycia, tak? A nie długość włosa, bo tutaj wystarczy piana, która nam wzleci i też będą dobrze umyte.
4: To jest podstawowy błąd.
0: Tak, to jest podstawowy błąd. Oczywiście potem jest to, że no wiesz, bo ja nie mam czasu nałożyć maski czy odżywki, a potem się dziwimy, że włosy są suche, że one są bardziej łamliwe, że one nie wyglądają wyglądają estetycznie, tak? No słuchajcie, no nie da się, kurczę, no nie da się, samo się nie zrobi, tym bardziej jeżeli no włoski są rozjaśniane, czy gdzieś bardziej uwrażliwione, tak? Chociaż naszym ostatnim takim, myślę, odkryciem jest to, że większość naszych klientek była nieświadoma, że mają włosy kręcone.
4: Tak?
0: Tak, większość włosów, które się puszą, mają tendencję do skrętu.
4: Tak.
0: To widziałaś chyba też ostatnio, nie? Aha, kilka naszych
2: takie
0: klientek,
2: metamorfozy, które Kamila tam tworzy.
0: Słuchajcie, to... i one mówią, nie, moje włosy się nie kręcą, nigdy się nie kręciły, one w ogóle nie są podatne i tak dalej. A ja już mocząc włosy, myjąc je na
1: już
0: myjce,
1: widzisz, co się może
0: ja
1: z nimi
0: widzę,
1: stać.
0: Tak, że one faktycznie, one chcą się kręcić. Nie, absolutnie moje się nie kręcą, słuchajcie. I faktycznie robimy odpowiednią pielęgnację do włosa kręconego i okazuje się, że skręt jest piękny. Mamy też taką klientkę, która trafiła do nas. Tak, tak, ja uważam, że twoje włosy
1: sprawdzić.
0: Też się kręcą, tylko po prostu nie dajesz im odpowiedniej ilości miłości.
1: Moje raczej się nie kręcą.
0: Nie, ale mamy w ofercie również trwałą keratynową, więc jak zapuścisz włoski, to możemy spróbować. Także dobrze. Myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
1: Pojawi się zamiast Marty
0: ale
1: tym
0: tak,
1: razem.
4: Zamiast Marty.
0: Jest moda kręcona.
4: No tak, bo to trzeba
0: włosy.
4: Troszeczkę posiedzieć wtedy,
0: tak,
4: żeby je...
0: No, słuchajcie, większość klientek z prostymi włosami myśli, że te dziewczyny, które mają kręcone, one wstają rano i jest cudownie kręcony włos i on wygląda jak z lokówki. To tak nie jest, nie? To jest naprawdę dużo większa pielęgnacja włosa, tak? Dużo więcej kosmetyków, ugniatania, ale też suszenie w odpowiedni sposób, bo włosów kręconych nie suszymy normalnie takim podmuchem, tylko suszymy na dyfuzor. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo pracy, ale efekt jest naprawdę fajny. A dla tych, które mają proste włosy, mamy właśnie też trwałą keratynową. A propos właśnie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, Nature Eva, to też w tak zwanym portfelu tak. Beauty Skills, czyli firmy tej naszej głównej, pojawił się właśnie Johnny Verax, czyli trwała
1: tak.
0: keratynowa. Słuchajcie, dla nas to jest hit. Korzystają z niej nawet panowie i młodzież, bo produkt jest bezpieczny. Nie działa na zasadzie tak jak kiedyś, że doprowadzaliśmy do trwałego uszkodzenia włosa, tylko działamy na odkształcanie białka we włosie do wypłukania. 3-5 miesięcy w zależności od tego, jak kto dba, jak to wszystko działa i no, nie uszkadzamy tego włosa. Więc
4: i też trzeba
0: jest
4: tak długo siedzieć?
0: Nie, a troszkę krócej. Nie, przy nanoplastii faktycznie potrzebujemy tego czasu, ale to chodzi też o to, żeby zabieg był wykonany dokładnie. My możemy to zrobić szybciej, no niestety efekt będzie wiadomo jaki. Tak, a my tutaj, wiesz, no, wkładamy dużo miłości, żeby te pasma były idealnie proste i żeby to wszystko się trzymało. Są zabiegi, które się robi szybciej, w 2-3 godziny, ale no niestety efekt jest zdecydowanie krótszy. No i kondycja włosa potem też jest niezbyt fajna. A trwałą robimy, no zależy, wiadomo, od długości włosa, około 2,5-3 godzinki.
4: A u ciebie?
2: Moje zabiegi są troszkę szybsze.
4: A tak, z czym zderzasz się, jak przychodzą klientki, czego nie wiedzą? Największy problem.
2: Znaczy, no, z racji tego, czym...
5: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Ja się zajmuję, no to największym problemem moich klientek jest starzenie się. One nie chcą się starzeć, chcą zatrzymywać ten proces. No i ja mam im w tym pomóc.
1: No ty masz
2: tak?
1: być wehikułem czasu i
2: tak, ja mam być wehikułem czasu i tak jest.
1: Tak.
2: 10 lat mniej pstryk. Nie, a tak serio, no tak, no, klientki bardzo ubolewają, tak, no, nie godzą się czasami z tymi zmianami, które zachodzą na skórze. Przede wszystkim kobiety, gdzie wchodzą w ten okres taki menopauzy, tak, no, hormony gdzieś tam już nie pracują, zaczynają opadać, tak, więc ta skóra też bardzo mocno dostaje w kość, jest wiotka, no, ta jędrność, no, ginie niestety. No i tutaj faktycznie poprawiamy tą kondycję tej skóry. No mam różne zabiegi, które na to wpływają. Przede wszystkim klientki, one chciałyby tu i teraz, tak? Tak jak tu mówimy, magiczna różdżka, 10 lat mniej. Nie do końca, to jest chyba największy problem wszystkich klientek, które teoretycznie są uświadomione przez te wszystkie portale, ale jedyna, najmniejsza ich świadomość jest taka, że to nie jest pstryknięcie palca. I nie potrafią zrozumieć, że to jest systematyczność, tak? Nie kończy się na jednym zabiegu, nawet nie kończy się na dwóch, trzech zabiegach. To trzeba cyklicznie chodzić. Nawet jakbym miała do mnie przychodzić raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale niech przyjdzie, 2 razy w roku, ale niech przyjdzie, tak? Jak będzie tak chodziła, to wtedy faktycznie możemy mówić o efektach. A no jeżeli tak. przychodzi do mnie jednorazowo, albo nawet zrobi sobie jedną serię 3 zabiegów...
4: Przed Sylwestrem,
2: znaczy przed większymi imprezami staram się nie wykonywać zabiegów, bo to nie kończy się dobrze, bo im bardziej nam zależy, tym coś zawsze jest nie tak, a chodzi też o klienta, tak, że się nastawia i później no, skóra gdzieś tam płata nam figla, albo nie wiem, totalny siniak nam wychodzi, którego ciężko zakryć, więc lepiej przed imprezami takich zabiegów nie wykonywać, jestem przeciwna, ale robi sobie właśnie na przykład jedną serię i ona oczekuje, że ta skóra już później będzie przez następne 2 lata wyglądała super, nie? Ale nie będzie nic z tym robić po prostu dalej. To nie działa, tak? My się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie
1: zatrzymać. Skóra wraca z powrotem do tego, co
2: to
1: było.
2: To nawet nie chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak? Ta jędrność. Ale
1: czas
2: proces
1: robi swoje.
2: Czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie, co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda no po prostu rewelacja, ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. My będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
1: To tak jak z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda?
2: Oczywiście.
1: Jeździmy na rowerze,
2: tak.
1: co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to niestety.
2: Dokładnie. Mhm. Masa spada, dokładnie, mięsień
1: tak.
2: spada.
1: Wydajność też,
2: dokładnie.
1: Już oddech
0: masa
1: inny jest.
2: Masa tłuszczowa, tak.
0: Tłuszczowa rośnie.
4: A jak jest z włosami, Kamilko?
0: No, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to, no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
4: Chciałam dopytać
0: tak,
4: właśnie,
0: dokładnie.
4: Że to nie tylko jest,
0: nie.
4: że przyjdę i zrobię chemicznie, poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
0: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie, bo
4: zaburzenia
0: my na przykład
4: hormonalne.
0: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu
2: zmora
0: teraz wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtory jesteśmy w stanie zauważyć
1: różnicę.
0: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze,
2: no
0: czy
2: bardzo.
0: Też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, my działamy tutaj powierzchownie, tak?
1: Tak.
0: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc wiecie, no nie da się go uzdrawiać, tak?
4: No nie.
0: Możemy robić wszelkie, dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, ojej, super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
4: może na
0: wcierki.
4: Trzeba i zrobić badania.
0: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania. Tak. Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakichś tam witamin i minerałów. I od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to, słuchajcie, no prędzej czy później, słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się, słuchajcie.
1: Nie da się.
0: Nie, to wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nam nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
4: U ciebie jest tak samo?
2: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
1: Tak, no skóra jest taką tylko takim, tym, gdzie się stykamy ze środowiskiem. Prawda?
2: Tak, jestem bardziej narażone tak na środowiska jak najbardziej. Ale
4: powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
0: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu przy ulicy Kwiatowej 4.
4: Czyli to są Wrzosy.
0: Wrzosy, tak. Dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
4: To jest skrzyżowanie.
0: Tak, no autobus mamy, wysiadamy tak naprawdę.
2: Przystanek jest przed nami, przed naszym wejściem. Mhm.
0: Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
2: jest
0: do nas dotrzeć.
2: Jest też duży parking,
0: nie?
2: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
1: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
2: Tak.
4: Ciężko się zamówić do ciebie?
0: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym minionym już roku, zaczęło się w maju. Ale to a propos, tak, a propos świąt.
2: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
0: To muszę przyznać, bo także klientki moje, początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
4: Pierwsze
0: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie z tych wszystkich tam zabiegów.
2: Jakieś tam grono tych klientek przyszło i już zaczynamy współpracę.
0: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
1: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak. Skoro jesteście razem.
4: Tak, nie trzeba biegać po całym mieście.
0: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystę. Masażystkę. To zależy, kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
4: Ale już nie macie miejsca.
0: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej. I żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie coś.
1: Centrum, takie centrum.
0: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, niefajną.
4: W przyszłym roku może
0: biurową. mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, do uczania się. Przecież no, no ten rynek idzie tak, idzie tak bardzo, pędzi, bardzo, każdy, bardzo mocno, tak. Nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz.
4: A teraz mamy u właśnie... ciebie jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
0: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą. Bo... No, kiedyś wiadomo, no, była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby o tutaj, a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
1: No właśnie.
0: Tak, bo będzie nasz taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały tak. Dlaczego tak się dzieje? Na co działamy? I tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce. To będzie prawdopodobnie cykliczny taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje. Ja bym chciała drążyć, tak wiecie, ciągle mam mało, nie?
1: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie, nie tylko sama prognoza.
0: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne. To może robić każdy.
1: Tak, to
0: ale
1: każdy
0: mimo wszystko
1: zrobić.
0: Ja ale chciałabym dlaczego, wiedzieć, dlaczego
1: ten
0: tak
1: proces
0: jest,
1: się taki, tak, a nie inaczej
0: tak
1: przebiega.
2: Czy znaczy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo, co i jak, bo no, naprawdę branża jest tak rozbudowana i tych salonów jest ogrom. Tak naprawdę przejdźmy się po Toruniu, na każdym rogu jest salon fryzjerski, jest salon kosmetyczny, czy tej medycyny estetycznej, naprawdę jest tego ogrom. A jednak jeszcze wiele się spotyka tych klientek, które przychodzą, ja tam nie pójdę, bo tam w ogóle zerowe pojęcie, bo ktoś się właśnie nie szkoli, tak? Tylko na zasadzie zrobię zabieg, skasuję tyle, ile trzeba, niech idzie dalej. Nie patrzą tak daleko księżnie, że warto zadbać o tego klienta, bo on się odwdzięczy, tak? On będzie wracał, to jest fajne bardzo i dlatego, tak jak Kamila mówi, takie szkolenie się non-stop, ja się to właśnie śmiejemy, bo my wiecznie siedzimy i ja takie szkolenie jest takie, tu muszę pojechać, ja już założyłam sobie osobną skarbonkę na szkolenie.
0: Tak.
2: Także mam wielką skarbonkę, ona stoi, więc jak ktoś chce mi kupić prezent i nie chce prezentu, wrzuć tam pieniądze. No bo no to też jest kosztowne, tak? Że każde szkolenie kosztuje niemało. Ale myślę, że to są takie pieniądze zainwestowane w siebie, bardzo istotne, ważne i fajne. Ja uwielbiam na szkolenia jeździć, zawsze się dowiadywać. Co jest jeszcze fajne w szkoleniach? Poznaje się innych ludzi z branży, którzy mają też inne doświadczenia.
1: Tak.
2: Się wymieniamy tymi doświadczeniami, poznajemy się, więc już też mogę tak kogoś zadzwonić. Słuchaj, a miałaś już taką sytuację i taką? No bo nie ze wszystkimi sytuacjami się jeszcze spotkałyśmy, tak?
0: To jest prawda.
2: Więc warto też zadzwonić, poradzić się, tak? I dlaczego nie? Więc jak najbardziej rozwój.
0: Tak.
2: Jeszcze raz
0: no
2: rozwój,
0: ja doświadczam też właśnie takiej sytuacji, o której Angelika teraz mówi, na szkoleniach, które ja prowadzę. Bo wiecie, no ilość osób, które spotyka się na szkoleniu, pracuje, ja nie jestem w stanie przepracować na każdym kosmetyku, który się pojawia na rynku. I w momencie, kiedy przyjeżdżają dziewczyny, które pracują na tych kosmetykach, to ja już wiem, czy one są zadowolone, z czego są zadowolone, jakie tam są składy, chociaż część osób nie wie, nie ma pojęcia, jakie są składy, czy to one są bogate, czy nie. W większości kosmetyków mamy tam powiedzmy 5 do 6, 8 składników aktywnych, które faktycznie dobre rzeczy robią tym naszym włosom, a tak jak o, chociażby tutaj Johnny, marka, którą wprowadza między innymi też Nature Iba, jest od 14 do 16 tych składników aktywnych. Dla mnie to jest w ogóle mega bogactwo tego, gdzie większość ludzi nie zgłębia tego. Słuchajcie, oni ich interesuje cena, opakowanie i czy włosy są po nich miękkie, czy nie. Tak, no tak to działa, tylko wiecie, no klient nie musi tego wiedzieć. To jest moje zadanie, dlatego dla mnie jest ważne, żeby dobrać pielęgnację do włosa, to ja muszę wiedzieć, czy te kosmetyki mają emolienty, czy też proteiny, czy humektanty, czego te włosy potrzebują i co ja im mogę dać, tak? Bo nie każdy był taki szał, pewnie pamiętacie, na olej kokosowy używany do jedzenia, do włosów, do ciała, do wszystkiego, gdzie większość osób nie toleruje tego, włosy przede wszystkim nie tolerują.
4: Tak. Ja tak miałam.
0: No tak, no bo twoje włosy tego nie potrzebują, tak?
4: Nie.
0: No, dlatego mówię. Ja jako, tym bardziej osoba, która prowadzi szkolenia, ale też dla moich klientek, ja lubię tą wiedzę zgłębiać. Dla mnie to jest ciekawe i też nie chciałabym, żeby moja klientka mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest jakiś tam nowy produkt, a ja o nim nie słyszałam. Słuchajcie, dla mnie to jest takie faux pas. Myślę, że nie byłoby to dla mnie przyjemne. Wiadomo, że one mnie o coś tam pytają i jednym uchem wpada, drugim wypada, ale ja ostatnimi czasy łapię się na tym, że wykupuję szkolenia, których nie potrzebuję, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co ktoś nowego wymyślił. Słuchajcie, nie pracuję, no wchodzą
2: takie... sytuacje jest też mnóstwo, to też się zderzyłam z tym właśnie, że klient przychodzi, bo ja widziałam na internecie takie coś i mi się zapala lampka, o czymś nie wiem, nie? Mhm. I to jest właśnie później szukanie.
0: Tak.
2: O czym ona mówiła, bo... No mówię...
4: A jak wychodzicie z tego z twarzą?
2: Znaczy, to prosta jest odpowiedź. No, my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, tak? I no, nie, tak jak Kamila mówi, każdego kosmetyku, każdego produktu, my nie jesteśmy w stanie poznać, no bo też nie będziemy zamawiać z każdej marki produkt i go testować na ludziach, tak? No bo jakby to nie o to chodzi. Jeśli ja mam marki, z których jestem zadowolona i wiem, że na nich praca mi odpowiada, no to ja nie mam potrzeby zmian, tak? Jeżeli faktycznie wychodzi coś nowego, oczywiście gdzieś tam sprawdzam i tak dalej, ale jeśli widzę, że no jakby no jest kolejny produkt z rzędu, który tak naprawdę no nie zrobi mi różnicy i mój produkt dalej nie jest gorszy od tego, tak, a nawet bym powiedziała lepszy, to ja nie mam potrzeby brania tego produktu, tak? No a klientki przez to, że naoglądają się, bo ktoś akurat wrzucił mnóstwo pieniędzy w marketing i wyświetla się to na każdej reklamie, to on przychodzi i on jest znawca wtedy, nie? Bo on zobaczył tą reklamę i a zna pani ten produkt? On jest znawca, ten klient.
0: Ale
2: no okej,
0: okay,
2: widziałam,
0: składy,
2: mniej więcej znam, no nie potrzebuję, nie jest on jakiś tam faktycznie górnolotny, czy tam z górnej półki, żeby jakby się nad nim pochylić, tak? Więc to jest jakby normalne, że my też nie wszystkie, jakby o wszystkich produktach wiemy wszystko, tak?
0: No w takiej sytuacji właśnie, wiesz, no my czytamy też składy. Ja przynajmniej staram się, tak? Mam też do tego aplikację. Wiadomo, no nie znam tej łaciny na tyle, żeby każdy produkt znać, ale też producenci, no wiadomo, są na tyle cwani, że jeżeli coś poszło hejtem, to zamieniają to inną nazwę, tak, dokładnie, jest ten sam produkt, tak, ale zamieniamy go na coś pod inną nazwą i wtedy wchodzi w składy, dlatego ja mam aplikację, która rozczytuje mi też takie składy, jest mi łatwiej. Większość tych produktów już znam, jestem w stanie ocenić, tak, czy te konserwanty, które są zawarte, są dobre, niedobre, co zawiera. Ale jak już jest coś nowego dodanego, to wtedy korzystam z aplikacji, która mi mówi, tak, to jest dobre, to jest niedobre, ułatwia życie. Ale tak, no klientki nasze, wiadomo, one czytają, one się tym interesują, przeglądają, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, też na szczęście jest to bardzo rzadkie, to wtedy proszę ją o podesłanie składu, sprawdzam i wtedy mogę się wypowiedzieć.
4: kogo chcecie pozdrowić na koniec?
0: Ja myślę, że nasze klientki tutaj głównie.
2: Zdecydowanie.
0: Tak, tak. Bo myślę, że bez nich to też po części no, nie byłoby nas, tak? One są naszym takim motorem do tego, żeby się szkolić, ale przede wszystkim no, do tego, żebyśmy mogły ten salon prowadzić. Także myślę, że tak, że tutaj nasze klientki obecne, ale też...
2: I przyszłe, tak. Panów również pozdrawiamy oczywiście, bo też są naszymi klientami. Jeszcze jest to małe grono, ale jest, z czego bardzo się cieszę. Także jak najbardziej pozdrawiamy. Tak. No i myślę, że mężowie też tutaj no zasługują na nasze pozdrowienie. Tak. Więc ich również pozdrawiamy.
4: Tak. A naszymi gośćmi były?
2: Angelika Kowalska
0: i Kamila Brawińska.
2: Tak.
0: Kamila Brawińska, Salon B&B.
4: Dziękuję.
1: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny.

0: 20:26.
1: A to sobie, rozwinąć.
2: Oczywiście, tak się składa.
1: Tak się składa? Tak się że składa. Całą rodziną?
2: Prawie niemalże tak.
1: I od kiedy już tak ta pasja jest rozwinięta u Państwa, jeśli chodzi o baloniarstwo?
2: Ja latam 26 lat w
1: balonach. No to długo już, to rzeczywiście.
2: To jest sporo czasu, dlatego nazbierało się trochę przygód przez ten okres.
1: Tak?
2: Natomiast, Boże, nie będę wymieniał, ile tu jest ludzi z rodziny, bardzo dużo, ale generalnie wszyscy jesteśmy stowarzyszeni w Mościckim Klubie Balonowym, a tutaj jest reprezentacja klubu Grupa Lotnicza Roleski.
3: Macie przepiękne kostiumy.
2: To bardzo się cieszę, że...
1: Panie Krzysztofie, a kiedy ta replika powstała, tego balonu? Tutaj
2: powstała 12 lat temu. Replika oczywiście to jest za dużo powiedziane. To jest balon inspirowany pierwszym balonem braci Montgolfier. Replika, no cóż, nikt teraz nie lata na balonach z papieru, ani żaden urząd lotniczy nie dopuściłby słomy jako paliwa lotniczego. Także,
1: czyli połączyliście jakby tą technikę współczesną.
2: Współczesność, ale chcemy zachować jakiś tam
1: takie
2: klimat
1: epoki.
2: Tak. Mhm. To i w zasadzie to jest rekonstrukcja klimatu.
1: Tak
2: sobie to wymyśliliśmy.
1: Bardzo piękne stroje widzę.
2: To są kostiumy szyte
1: przez źle powiedziałem.
2: Znakomitą pracownię teatru starego w Krakowie. Także to tam są artystki.
3: Widać, panie Krzysztofie.
1: Widać.
3: Że są piękne. Zresztą tu jeden pan z rodziny.
1: A jaką pojemność ma ten balon akurat, ta replika?
2: 850. Ale z samej nośnej powierzchni to jest, objętości to jest 2500 metrów.
3: Panie Krzysztofie, ja jestem w ogóle laikiem, jeśli chodzi o balony. Proszę powiedzieć mi, jak one wysoko wznoszą się?
2: Tak na co dzień to lata się do 1000-1500 metrów. Bo w tych dolnych warstwach atmosfery są jeszcze, można znaleźć takie warstwy, które mogą nas zanieść w pożądanym kierunku. Ale takie balony to rekordy to już są dziesiątki tysięcy kilometrów. Ale to muszą być konstrukcje specjalnie przygotowane do tego, specjalna konstrukcja palnika.
1: Kosza też
2: zasilanie dodatkowe tlenem.
1: Tak. A zawsze mnie ciekawiło, panie Krzysztofie, co zabieracie do tego kosza, żeby powiedzmy ileś godzin jednak spędzacie tam w locie?
2: Jeżeli mówimy o balonach na ogrzane powietrze, to są wycieczki takie, które trwają godzinę, dwie.
1: Aha.
2: Więc nie ma jakichś specjalnych wymagań. Co do sprzętowienia, czy to przygotowania się takich. Jak w balonach długodystansowych, gdzie spędza się w powietrzu 2-3 doby czasem, noce i taki kosz w balonie to jest i sypialnią, i kuchnią, i łazienką, i biurem, i stanowiskiem
1: dowodzenia. Wszystko trzeba zabrać.
2: I to trzeba wszystko zabrać i pomieścić na bardzo niewielkiej przestrzeni kosza.
1: A też z drugiej strony... to wszystko waży, więc też musi być jak najmniej, prawda?
2: A to właśnie chodzi. Tak. Tutaj to ma bardzo istotne znaczenie.
3: Jak jest za ciężkie, to wyrzucacie?
1: Balast?
2: Tak, jak jest za ciężki czy schłodzony, to odsypuje się piasek i ten piasek jest de facto paliwem, które się podczas lotu zużywa. Trzeba zawsze zostawić jakiś zapas do lądowania.
3: A ile osób jest w takim balonie, w takim koszu zabierane?
2: To są różne balony i różne wielkości balonów i co za tym idzie kosza.
1: Klasy, że tak powiem.
2: Natomiast jeżeli mówimy o replice Montgolfier, no to pilot plus trzy osoby może spokojnie lecieć. A w tych zawodach Gordon Bennetta to obsada jest dwuosobowa, dwóch pilotów, którzy luzują się, któryś musi się przespać.
1: Tak, żeby mieli siłę na lot. Bo jednak i niskie temperatury też mimo
2: wszystko.
1: Dokładnie,
2: to jest zupełnie inna filozofia.
1: Filozofia lotu. Na bajkach, na filozofię lotu.
3: Czyli jak są te starty, to one już parę godzin trwają, tak? Tak jak jutro będziecie startowali.
2: Jak jutro będą startowali zawodnicy w Pucharze Gordona Bennetta, to oni muszą być przygotowani na bardzo długi lot. Jeżeli warunki pozwolą, to można lecieć stąd na Cypr lub gdzieś do Norwegii, tam w okolice Koła Polarnego. A to są już
1: ogromne odległości.
2: Tutaj jeszcze otwarta jest Ukraina w tym sensie, że można przelecieć przez zachodnią część Ukrainy, nie lądując, ale można przelecieć, w związku z tym otwierają się duże możliwości przy jakichś wiatrach w kierunku południowym.
1: No tak, ale co by się stało, gdyby na przykład balon poleciał w miejsce, gdzie nie może lecieć nad przestrzenią?
2: Jest dyskwalifikowany taki zawodnik.
1: Ale musi wylądować wtedy na danym...
2: Powinien wylądować. Później to są jakieś konsekwencje. Wiadomo, że nikt nie robi tego
1: specjalnie,
2: tylko jeżeli tak się złoży, no to trzeba się liczyć z tym naruszeniem jakiejś zamkniętej przestrzeni powietrznej. Informuje się o tym. No balon niestety nie ma swojego napędu.
1: Nie, musi korzystać z tego, co
2: więc
1: jest.
2: Więc pilot do jakiegoś stopnia jest usprawiedliwiony. Ale nie może tego zrobić.
1: Żeby polecieć tam.
2: Z premedytacją.
3: Panie Krzysztofie, czy można na przykład takie loty turystyczne u Was też są? Jeśli na przykład prywatna osoba chce sobie polecieć balonem.
2: Tak, oczywiście, to jest bardzo łatwe.
3: Trzeba kwestia tylko umówienia się. Panie Krzysztofie, dziękuję.

0: o 26.
1: Nie ma jakby takiej specyficznej genetyki. Nawet Mercedes, który jest protoplastą motoryzacji, zatracił ten swój pierwszy gen,
2: który miał ojcowski, tak można to nazwać. Nie ma.
1: Między Kiją a Mercedesem jaka jest różnica?
2: Nie, w tej chwili...
1: Producenci robią u jednego wszyscy. No. Jedne klamki, bo ktoś ma opanowane, robi najtaniej, najtańsza tryskarka, najtańszy człowiek i od niego biorą wszystko. Potem to ulepią. I nie ma też takiego charakteru, jak nie ma prawdziwej firmy, która się nazywa producentem samochodów. Między innymi jedną z takich firm to była nasza FSO na Żeraniu. To jest firma, która robiła wszystko. Łącznie z kuźnią, odlewy,
2: tak, bo tam było
1: śruby,
2: wszystko.
1: To była fabryka. Robiła cały samochód w jednym
2: było od jednego do drugiego.
1: Dzisiaj cały świat robi, a biznes robi ten, co składa. Czyli jest tylko blacharka, lakier i montaż tego, co przywiozą tiry. I to jest producent. I ten robi pieniądze.
2: Ten robi
1: a
2: pieniądze.
1: Ten, co robi te podzespoły, to nie
2: ale
1: robi
2: teraz na pewno się pan ze mną zgodzi, że samochody nie mają żadnego charakteru.
1: No nie mają.
2: Nie mają.
1: To jest dziwny twór, co jest najgorsze, że w moim pojęciu ja nie wiem, do czego to zmierza. Ta przyszłość motoryzacji, do czego zmierza? Moim zdaniem do katastrofy. Bo się namawia, że do elektryki. No nie. Jednej rzeczy się ludziom nie mówi, a ludzie nie są specjalnie wykształceni, żeby nie rozumieli, że jeżeli jest litr benzyny, pierwszy, który pan tankuje, czyli ten 55 litr, czy ten ostatni na rezerwie, to on ma tę samą wartość kaloryczną, opałową. To jest to samo paliwo.
2: Tak.
1: Natomiast nikt nikomu nie tłumaczy.
2: Co jest
1: szofer dobry wie, co jest
2: w akumulatorze.
1: Jeżeli zegar mi pokaże 70%, to ja nie mam tej do setki tej Tesli.
2: Przyspieszenia takiego,
1: ponieważ
2: nie.
1: Ja nie mam już... Czyli
2: z czego
1: wartość
2: brać?
1: Energetyczna
2: spada.
1: A rezerwa się obala w zegar, na zegarze paliwowym i wiesz, że nie. Tam do końca ten litr
2: będzie
1: te same
2: czas,
1: kalorie.
2: Tak, i ta sama moc będzie.
1: Szofer stary wie, że jak jest zima i mam akumulator w połowie naładowany, to ja go nie zapalę rano.
2: Nie.
1: Więc co grozi temu, co ma elektryka? Stale to musi być pompowane pod prądem. Jeżeli zegar pokaże tam 90-100, okej, to jest on.
2: To jest
1: a potem jest bieda z nędzą. Potem już to nie jest ten litr
2: paliwa, który jest
1: bakunalany,
2: tak, tę samą energię.
1: Nikt ludzie mnie tłumaczy, to jest, do czego to doprowadzi? Nie wiem, do moim zdaniem do katastrofy energetycznej.
2: Ale ludzie ogólnie myślą, że to jest to samo,
1: no
2: jeśli chodzi.
1: Albo myślą, że wóz tak mało pali, bo on jest hybrydowy. Tak, jeżeli kolega da panu wtyczkę i powie, włącz się tam.
2: Tak.
1: A jak przyjdzie mu tą hybrydą samemu uzupełnić ten akumulator z tego silnika, to za
2: to
1: darmo
2: nie,
1: nie ma nic.
2: Samo. Nie, nie, nie.
1: No prosto.
2: Wystarczy włączyć klimatyzację tylko, już jest ogromna różnica.
1: I wieka, jak jest. A jak on ładuje, no to on bierze jeszcze.
2: No,
1: skoro ma tych KW tyle zabezpieczyć, to musi je
2: to
1: dać.
2: Z czegoś musi to wziąć.
1: No tak. No. Więc to jest taka... To są ogromne niedomówienia, ale ciekawe dlaczego. Nie? Tak samo rewolucja, szybko to powstało, bo do tej pory widzieliśmy, jak energetyka, czyli te elektryki były gnębione, wręcz, dosłownie.
2: Tak, bo to cały
1: czas... Powstawały nie pies, nie wydra, czyli nie to skuter powiązany trójkołowce, jakieś takie w ogóle dziwadło.
2: No, eksperymentalne, powiedzmy, były
1: takie na raz wybuchło i nikt się nie zastanawiał, że budujmy elektryki, czyli budujmy auta w nowej jakiejś technice, czyli lekko.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Tak.
1: Bo akumulator sam jest ciężki, więc on tę masę zapewni, która jest zabójcza.
2: Która jest zabójcza, a wkładamy to wszystko do samochodu,
1: który... A zaczęli wkładać do SUV-a, który waży dwie tony, dwie ponad i jeszcze akumulator.
2: Do tego.
1: No to kurde, ja mówię, że mamy ciężarówkę. I jak ma być ekonomia, jak ma być efektywność, jak ma być ekologia? No nie ma, no chyba, że ktoś na nowo się uczy fizyki, a ta stara jest nieprawdziwa, którą ja znam na przykład.
2: Tak.
1: Moje roczniki znają może
2: się przypomniała taka opowieść na temat, na pewno ją pan zna, bo tam Bentley akurat stoi na samym początku, jak były nazywane najszybszymi ciężarówkami świata.
1: No tak, Bentley najszybsze
2: ciężarówki.
1: To na starych lat przedwojennych.
2: Tak.
1: No bo tam tylko maski rosły i kierowca musiał mieć jedną rzecz, dobry wzrok, bo inaczej nie
2: widział co jest w przodu.
1: Tam, żeby potrzebny dobry wzrok. No, ale, No ja akurat się wychodzę ze sportu wyczynowego. Tam ja masę lat, ponad ćwierć wieku, to w formule naszej, takiej polskiej, to była formuła Ester, były czasy
2: tak,
1: KDL-u.
2: Pamiętam,
1: myśmy tylko w mistrzostwach KDL-u brali udział. No i tam człowiek musiał być zorientowany w fizyce i tak dalej, żeby był efektywny. I naraz patrzę na to, co robi się współcześnie, to w ogóle... To
2: wszystko musiało być najlżejsze, żeby...
1: No tak. Nawet dziecko małe, które w kartingu jedzie, to on wie, że on przed startem idzie zrobić siusiu.
2: Tak, bo jest lżejszy.
1: No, że ta masa ma znaczenie, a konstruktorzy już nie wiedzą, nie?
2: No.
1: Przestali wiedzieć.
3: Tak samo. Pan samochodem przyjechał?
1: Ja w sumie to propaguję tego? Z kolegi, bo to jest kopia Laurent Clément. To są Czesi, którzy zainicjowali Skodę. Tak. I oni to stworzyli najpierw jako samoistą firmę dwóch konstruktorów. To jest 1905 rok, to auto, ale to jest kopia.
2: Tak, bo już pytaliśmy
1: oryginał, jeden jest Mlada Bolesław, muzeum. Oni mają jednego oryginała, a tak to nie ma. I to piszą, że to jest jedyny zachowany. Natomiast to niepodobne. No natomiast ten jest replikowany, ale bardzo dobrze zreplikowany.
2: Nie, naprawdę bardzo.
1: Ma jeszcze ciekawy
2: jest.
1: Silnik, bo ma też nie oryginalny, ale bardzo stary, stacjonarny, który wygląda jak oryginalny. Bo najgorzej chłopaki robią nieraz, że jest replika, a tam Brick Straton, kosiarka Brick Straton. No to już się kłóci. A tutaj jak przeciętny człowiek nie wie, jak wygląda oryginał, powie, że to jest okej, to jest...
2: W porządku, pasuje.
1: Pasuje, no bo pasuje. Jakby. Nie, no jest to epokowe, bardzo stare urządzenie, dolnozaworowy, rosyjski dwucylindrowiec.
2: A skąd wzięty? Jeszcze można wiedzieć, ten silnik?
1: No silnik to, bo to grono moich kolegów. Jeden to budował, a drugi mu dał ten silnik. Mówi, będzie ci pasował. Perfekt, weź go. No i dobrze, no bo to jest taki ciąg, łańcuch dobrej woli ludzi.
2: No tak, pomagacie sobie po prostu,
1: jeden
2: żeby
1: drugiemu, tak, widzi,
2: zbudować, odrestaurować.
1: Tak, nawet i finansowo się pomaga. Czy widzisz, jak ktoś ma talent i charyzmę, to trzeba pomóc. A energia, żeby to zbudować, potrzebna jest wszelaka. I musi być i manualna,
2: i umysłowa.
1: I jeszcze
2: też.
1: Również jedna, bardzo ważna.
2: Finansowa.
1: No, to też jest postać energii, która jeżeli nie ma jej w tym całym ciągu uwarunkowań,
2: nie ma efektu.
1: Tak. Albo efekt jest nieprawdziwy. Nie?
3: One jeszcze... stopują tylko czerwone.
1: Proszę?
3: Tylko są w kolorze czerwonym. Piękny ten kolor.
1: No
3: jest.
1: Piękny kolor. Znaczy, piękny. No ja w ogóle lubię kolor czerwony. Ja taki, on jest taki dynamiczny. No.
3: Tak.
1: Tak, no to jest jedno auto, ja kolegę propaguję, a ja mam na co dzień, jest tam Opel Kadett C.
2: A, ten niebieski. Ten,
1: nie, to brat ma, to jest Ford Taunus, a ja mam obok stoi Kadett C. Opel Kadett C, 77 rok. Tak,
3: jest jeszcze syrenka, widziałam.
1: No syrenka, tak, to jest naszego kolegi, to jest Pupilka. Z nim lubimy jeździć, ponieważ nie ma tego samochodu, nawet Bentley nie robi tego wrażenia. Zawsze go puszczamy przodem, potem cierpimy, bo wdychamy ten surowy, ale on nam otwiera, jak on działa jak paszport.
2: Do wszystkiego,
1: on otwiera
2: wszystkie drzwi.
1: Jest przejście dla pieszych, no to zatrzymujemy się, on się zatrzymuje. Ale pieszy mówi, nie, proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
1: Teraz pan, no to my korzystamy, wiesz. Także zawsze go z przodu bierzemy, bo on robi ją forpocztę i nam otwiera właśnie. No taką sympatię, takie emocje budzi teraz syrena. Jest to auto, nie do przecenienia. Mówię, może jechać, bo jeździ z nami, również tam takie wycieczki robimy 4-5 wozów,
2: ale
1: również Bentley, no to już...
2: Wyższa klasa, powiedzmy.
1: No to jest zupełnie inne auto. I trzeba umieć odróżnić, że...
2: No to tak było popularne, no nie ma
1: nie wolno, nie można nawet takim podjeżdżać do sklepu po zakupy. No to jest auto, które stworzone jest do zupełnie innych
2: zadań.
1: Celów,
2: inne zadanie.
1: I on ma też problem, bo on też nie może na każdą taką pospolitą imprezę pojechać, bo nie wypada. No to jest auto, które...
2: No reprezentacyjne, co to dużo mówić.
1: No
2: właśnie.
1: I trzeba też dla niego innych takiego... No innego sztafarzy, już innych imprez, nie? Żeby właśnie on mógł zaistnieć, prawda, jako lordowska moc, czy jako chociażby kierowca.
2: Tak, no jako szofer właśnie.
1: Też, no. Więc to takie aspekty, no ja to lubię takie rzeczy właśnie, taki spektakle, teatralnie jakby do tego podejść, bo wtedy jest to w pełni, czyli te stroje, te samochody. Właściwie
2: no tak jest,
1: samochody
2: wtedy...
1: jest taki pretekst, żeby się spotkać, stworzyć taki klimat. Ja uwielbiam lata 30. No wiadomo, że nie były takie złote, bo co było dobre, to dobre, a co złe, to złe.
2: No to wiadomo.
1: Ale to dobre lubię, więc wolę jakby wyciągać ten klimat.
2: Te dobre rzeczy.
1: No samochody były na pewno dobre, były zupełnie inne konwencje budowane, miały służyć człowiekowi. Zasada była taka, że jak skonstruowano, to w każdej części świata miał być niezawodny i służyć latami.
2: Tak.
1: Miał być naprawialny, a dziś niekoniecznie. Dziś niekoniecznie. Dzisiaj w moim pojęciu to jest tak, że człowiek jest niewłaścicielem. Nigdy nie zostajesz właścicielem tego współczesnego, tylko użytkownikiem.
2: No tak, tylko tak można powiedzieć w zasadzie.
1: Dokładnie, jak się człowiek zastanawia. No tak jest moje zdanie. Tylko użytkownikiem i że tak powiem, ponosisz koszty i faszerujesz i firmę, i dealera.
2: I wszystkich, nigdy nie, którzy są
1: tak,
2: po drodze.
1: A dawno nie. Jak zapłaciłeś, to było
2: to był
1: całkowicie
2: samochód.
1: Twój tak. Samochód. Koniec. A dziś nie. Bo oni się wołają nawet po czasie jakieś oprogramowanie, a na to potrzebne, kurde, to oprogramowanie.
2: Nie? No tak, musisz to zrobić, bo inaczej nie będziesz jeździł.
1: Bo nie będziesz jeździł, albo nie będziesz tam czegoś miał.
2: No, tak.
1: Na przykład kontrola pasa. To nie jest samoistne prowadzenie samochodu. A ludzie wykorzystują. Bo już znam taki przypadek.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Już pojechał, że...
1: No kobieta robi to, że ostentacyjnie ręce do tyłu.
2: I przejeżdża.
1: I samochód, skoro jak tylko widzi pas, tylko że jedzie jak pijana. Samochód od pasa do pasa.
2: Do pasa.
1: Ale kiedy go pomaca radarem, to wrat koryguje. Mhm. Ale koryguje na zasadzie piłokształtnym takim.
2: Aha.
1: Czyli jak, tak jakby ktoś
2: jechał pijany.
1: Nie prowadzi się liniowo. Bo już zauważyli, co niektórzy kreatywni, że to tak działa. No tak, ale jak zabraknie któregoś paska,
2: to niestety,
1: boom.
2: To będzie boom.
1: I w dużej mierze nieraz się dziwimy, jak ta autostrada jechała, jak przyzwonił w balustradę. Czemu?
2: Właśnie, no bo niestety, właśnie.
1: Zabawił się, że on ma tak zwany sam prowadzący się sam pojazd. Nie do końca.
2: No, nie, ta technika jeszcze tak myślę, że...
1: Ale jak szybko ludzie...
2: Łapią to, no.
1: To było...
3: Proszę mi powiedzieć, czy często macie takie zloty?
1: Czy często mamy? No tak często nie, bo to by nas zamęczyło, ale staramy się zawsze mieć zloty, które sobą coś reprezentują, czyli albo są przy jakiejś takiej
2: wartościowej,
1: czy jakiejś, tak jak ta impreza jest bardzo wartościowa. W naszym pojęciu baloniarstwo to jest taka nośna, wartościowa i wtedy jakby no, ona daje ten splendor. No nie można się wystawiać wszędzie, gdzieś tam przy jakichś szałerkach.
2: To nie to.
1: Robimy też wystawy, ja też robię wystawy w halach, halowe lubię. Robimy taką w Toruniu, mieliśmy zawsze w lutym, taką w sali, w tej hali wystawowej, parodniową. Robimy też w Poznaniu, retro motoryzacyjną taką, też też halowa. One mają, to niezależne od pogody, to już człowiek się nie męczy, może się ubrać jak...
2: No tak jak chce wtedy.
1: Tak. No, w każdym razie takie, które coś wnoszą, mają jakiś splendor, jest to jakaś, musi być okazja, żeby nie na siłę, bo to niczego nie
2: pozna. Bo na siłę to naprawdę nie ma sensu.
1: Też po drugie nie mogą być za częste, bo one bardzo absorbują, żeby na przykład coś pokazać ludziom, to trzeba się nad tym napracować. Czyli logistyka jest bardzo trudna.
2: Bo no nawet, tak, bo jednak tymi samochodami nie przyjeżdżacie na kołach, podejrzewam.
1: Sam samochód
2: jednak,
1: to jest nic. No, trzeba przywieźć jeszcze umeblowanie.
2: Tak,
1: czy na przykład ten motor lotniczy. No jego zdjąć i założyć.
2: No to sobie wyobrażam.
1: Potrzebujemy, to jest to na wagę. Potrzebujemy wózek.
3: Świk.
1: Potężny widłowy.
2: Widłowy, żeby podnieść, tak.
1: No ale znowu nie przywieźć, no to powiesz, no tak, prosto. Przyjadę, odjadę, ale
2: to nie jest
1: po
2: takie...
1: co?
2: No.
1: Zasada. Proszę.
3: Z jakiego to samolotu?
1: To jest produkt jest nerdowski, ale wyjściowo jest to silnik BMW, który był stosowany w Focke-Wulfie, drugowojennym myśliwcu Focke-Wulf 190. Piękny, bardzo sprawny myśliwiec.
2: Mhm.
1: I ten motor to jest silnik BMW. Po wojnie.
2: No tak, bo po wojnie te tereny.
1: Po wojnie Rosjanie
2: przejęli
1: te fabrykę, dokumentację i zlecili nerdowcom produkować ten silnik dla siebie. One były produkowane i uzbrajali w to iły.
2: Aha.
1: To były bombowce, a również pasażerskie w latach 50. No bo bombowiec,
2: a tylko kwestia tak. Kwestia tylko przezbrojenia,
1: dali
2: że tak powiem.
1: Tak, ale i dwie takie jednostki były na skrzydłach, w iłach, co dawało łącznie około 4000 koni, także było bardzo sprawny napęd. To jest taki, można powiedzieć, apogeum, jeśli chodzi o poziom
2: inżynierii technicznej.
1: Mhm. To jest apogeum silników tłokowych, tak zwanych gwiazdowych, wielocylindrowych. Tak. Bo on, ten motor dzięki temu właśnie, że przestał być jakby na topie, bo weszły już odrzutowe jednostki napędowe.
2: I praktycznie wyparły.
1: I ta jednostka jest po przeglądzie totalnym, wojskowym, no ale uznano, że już nie
2: będzie używana,
1: bo jest nowa technika, odrzutowce są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze silniki, więc zaniechane. Dlatego ten motor został wykupiony z wojska, bo po prostu już nie ma do czego.
2: Nie ma do czego.
1: Tak, ale to jest high-tech, to jest ten top, jeśli chodzi o technologię
2: silników tłokowych.
1: Technikę, rozwój właśnie techniki silników tłokowych, wielocylindrowych w systemie gwiazdowym. Bo to jest gwiazda podwójna.
2: Gwiazda widziałem właśnie, 14-cylindrowa.
1: Tak, podwójna. No, co prawda były amerykańskie Pratt Whitney, to potrafiły mieć cztery.
2: Cztery rzędy gwiazdowe. W gwieździe.
1: No, potężność. No ale też pojemności, nie ekonomia, to by mała, no bo to konsumpcja. On miał ma 40 ponad litr pojemności, motor 40 litrów.
3: Zielony samochodzik, co to jest?
1: A zielony to jest ulubieniec pilotów angielskiego RAF-u. To jest z roku 36 angielski Relay. Ulubieniec Relay, dlatego, no że piekielnie szybki.
2: Piekielnie jak szybki
1: na
2: były,
1: rata, tak. Bardzo słaba
2: hamuje. Właśnie.
1: Ale jedzie szybko, naprawdę. No a piloci, ponieważ wiadomo, no to przywykli do prędkości
2: to musieli
1: jak
2: mieć
1: wysiadł z tego skrzydlatego stworka, no to jeszcze musiał, że tak powiem, adrenalinę wyhamować.
2: Tak, bo pani ma na tym, na kurtce napis Relay Down.
1: I to jest ulubieniec właśnie, bo bardzo, bardzo szybki, no więc jak wysiadł z tego, to jeszcze adrenalina w nim była.
2: To mógł
1: to jeszcze wygaszał, tak. Bo to, no to jest prawda, że właśnie skojarzenie.
2: A ten Citroen,
1: ten samochód, tak, to jest amerykański, to jest wytwór współczesny, ale z lat 60-tych, 70-tych, firma Gazelle, to jest amerykańska firma, robiła w oparciu o amerykański motor, tam jest motor Forda, ale rzędowy, czwórka, 2-3 litra, automatyczna skrzynia.
2: Czyli niewielki silniczek był w zasadzie.
1: Niewielki,
2: tak,
1: bo chodziło, żeby był taki europejski, wąski. I to jest wzorowany, stylistyka jest na Mercedesie SSK.
2: A, tak, bo trochę
1: przedwojenny, przedwojenny SSK. Jest bardzo podobny, ale to jest kopia. No tym niemniej ma to grubo ponad 25 lat. Jest to oldtimer i ta firma miała nawet duże wzięcie, bo wielu ludzi sobie chciało mieć takie w tamtych latach takie klasyczne auto na wzór Mercedesa SSK, właśnie ta długa maska, te słynne ozdobne wyloty
2: rur, tak, wydechowych.
1: Także jak ktoś tam zna SSK, no to wie, że faktycznie bardzo przypomina.
2: Bardzo podobne jest.
1: Bardzo podobne.
3: Wiele lat pan się już tak zajmuje.
2: Citroen widzę też.
3: Samochodami wiele lat.
1: To znaczy, ja jako młody człowiek, tam niespełna 20 lat, to wszedłem w ten sport, od razu ten wyczynowy formułę. No wiem, ponad 25 lat to z przyjacielem ciągnąłem, potem przyjaciel niestety odszedł z tego świata. No to ja jeszcze dalej, potem przeszedłem na rallycross, bo znowu rallycross
2: był jakby wtedy wybuchł,
1: wykwit.
2: Był taki okres,
1: mocny,
2: pamiętam.
1: Prężny, tak, jako dziedzina sportu i to. A później już po rallycrossie, no trudno, no, z racji wieku i upodobania, no, poszedłem, że tak powiem, w motoryzację. Trzeci kierunek, ten ostateczny chyba już, a szkoda. Czyli
2: oldtimery.
1: No ale to jakby tak powrót do korzeni, bo ja się na takich autach jakby uczyłem tej motoryzacji. No i teraz
2: z powrotem.
1: Wróciłem to. Tak,
2: koło zatoczyło.
1: Żebie, tak, zatoczyłem
2: historia
1: koło.
2: Historia zatoczyła koło.
1: Żebie niemalże jak archeolog. Bo w tej chwili już tam komunikuję się z autami bardzo starymi, lata 30, 20, amerykańskie.
2: A to rzeczywiście, to trudno, część
1: także
2: jest często.
1: No. Nie dziwię się archeologom, że on taki jest podnieczony, on tam skorupkę wykopał i nie będzie spał, bo jutro znajdzie tam całą wazę. To jest nieprawdą, nie? Ale jest ten upór i tak człowiek dąży, poszukuje tego punktu wzorcowego, tego pierwszego. No i taka jest prawda, jak to się zajmuje oldtimerami, to się dąży do tego, żeby pomacać, dotknąć, stworzyć, robić chociaż częściowo to, co było tym
2: oryginale.
1: Wzorcem, tym pierwszym. No, że no. Dociekanie do tej głębi, do tego początkowego genu, który dał jakby
2: impuls do działania,
1: następnym konstruktorom. Także, no to jest piękne, tylko tyle, że w tej chwili jakby konstruktorzy nie patrzą na te zdrowe, dobre geny, a szczególnie na jakichś syntetycznych genów. Nie? A szkoda,
2: że... właśnie idzie w tym kierunku takim...
1: Żeby właśnie nadal jeszcze bazowali na tym, co stworzyli dobrzy konstruktorzy. Szymonku? Widzimy się. Dobrze. Okej. Okay. Żeby czerpali jeszcze z tej dobroci dozgonnie, co było dobre i ewentualnie głaskali to dobro. A to jest taka zasada, że no to już było, to czekaj, jak jeszcze nie było,
2: to musimy...
1: trzeba być ktoś kreatywny, ten kreatywny. On wymyślił, że koła będą na dachu. Tego jeszcze nie było. To jest dobre.
2: Jakby dało się jeździć na kwadratowych, to podejrzewam, że też by.
1: Ja czekam, kiedy usłyszę w informacji, że odkryto koło.
2: No tak.
1: Ponownie odkryje ktoś koło. Dlatego, że nie patrzy historycznie, tworzy nowe rzeczy. Nie, to jest przenośnia duża.
2: Ale tak się dzieje,
1: teraz mówię, ale, no. ale ja to tak w sposób komiczny widzę, że mówię, nawet bym się nie zdziwił, gdy słyszał, gdzieś tam w relacjach, że odkryto koło. Dawno się odkryto, więc po co...
2: drugi raz odkrywać to samo?
1: Dokładnie. Idźmy dalej z tym kołem. No. Nie wiemy, gdzie ta motoryzacja zawędruje, straszą na tymi elektrykami, tę klasykę, że tak powiem, że nie, że niedługo nie będzie w ogóle benzynowych. Nie wiem, zobaczymy.
2: Na szczęście
1: jeszcze mamy tyle egzemplarzy, że można się pobawić, włącznie z Lancią Kappą, prawda?
2: Tak. No, więc chociaż jeszcze... powiem panu, że nasza wersja akurat jest kombi, to też nie było zbyt dużo, bo 9 tysięcy z kawałkiem tylko.
1: Zawsze kombi było mniej.
2: No, ale...
1: Niektóre były w ogóle jakoś tam, bo i Volvo robiło też bardzo mało. No niektóre firmy kombi sprzedawały się dobrze, to robiły dużo.
2: A to w przypadku Lancia akurat
1: nie. Lancia nie robiła dla malarzy samochodów, tylko
2: nie.
1: charakter sportowy. Są włoskie w ogóle, nie?
2: Tak.
1: Miały taki cuore sportivo, tam zawsze jest taki.
2: Tak, zawsze był ten...
1: No tak, inżynieria też jest fajna, bo to są, znam te silniki włoskie, znam amerykańskie. No amerykańskie to jest taki typowo użyteczny na broni, jak żołnierska broń.
2: Tak, duża jest pojemność,
1: prosta. Nawet ją obsłużyć łatwo, te znaki nastawcze, rozrządu. To jest
2: wszystko
1: takie,
2: jest okej.
1: Okay. Czytelne wszystko. Natomiast włoskie...
2: Nie, włoskie jest trudno.
1: Maserati też robiłem silniki.
2: Tak?
1: Villaste z lat 60. Mm-hmm. Maserati Ghibli, to jest też V-ka.
2: Pamiętam, wiem. Tak, V8.
1: Piękne auto, V8. No ale to jest art. Ja to nazywam moto art. To jest piękna jednostka, to jest pięknie wybarwiona. Najskomplikowana, już tak jak wyczynowa, ten łańcuch kilometrowy, nie, tam jest kilka łańcuchów zresztą, które po kolei trzeba wszystkie
2: poustawiać
1: te wszystkie
2: potem,
1: koła,
2: tak, żeby...
1: Tak. Mm-hmm. Dowolność jest duża, trzeba na odpowiednie otwarcia, wzniosy i tak dalej, no tak jak wyczynowy, skomplikowany, nieporównywalny z amerykańskim prostym kowadłem.
2: Militarnym takim, tak. Użytkowym.
1: To jest typowo użyteczna, wojskowa broń, tak jak wojskowa. Natomiast Włosi nie, to jest cuore sportivo. No i ta efektywność jeszcze. Jak włoski nie miesza kołami, albo kierowca się go nie boi, to znaczy, to nie jest.
2: To nie jest.
1: Kierowca ma się go bać.
2: Właśnie.
1: Tak jak w Ghibli, bo jeszcze chyba nikt tam nie pocisnął do końca. Bo ta aerodynamika była w tamtych latach nie taka.
2: Nie taka, nie, no, wtedy jeszcze
1: było,
2: nie.
1: Zresztą ona piękna, stylistyczna, ale widać, że.
2: A wtedy właśnie dbano o tą
1: powietrze, stylistykę. Puszcza powietrze pod spód. Zresztą tam jest na pewno noszenie, jeżeli się to eskaluje prędkościowo, to działa jak skrzydło.
2: Aerodynamicznie.
1: A zasada jest, żeby jednak to przytłaczać. No. Im szybciej, tym bardziej.
2: Niżej, tak, żeby było jednak.
1: Żeby się parło oponami do ziemi, dociska. Tam nie do końca. No ale za to przyspiesza na tych niskich biegach. Można tam.
2: No tak, zrobić wrażenie.
1: No, elastyczność potężna, bo to jest jednostka 5-litrowa. No i właśnie ten system zasilania, tam jest cztery podwójne
2: gaźniki,
1: czyli praktycznie każdy cylinder ma swój gaźnik, bo to jest komora wspólna,
2: komora
1: natomiast klapy i kanały zasilające są indywidualne. No ustawić to jest...
2: No to była na pewno sztuka,
1: zdaję sprawę z tego. Ten majętny człowiek musiał mieć chyba dobrego mechanika gdzieś tam z wyczynu, że co chwilę go tam korygował i wtedy ten... Ktoś mógł sobie tam się pocieszyć tym rytmem, tym równym rytmem, bo tak to potem już na tych wolnych to zaczyna tam chodzić jakby kilka jednostek niezależnych, dwucylindrowych.
2: No.
1: Ale jak się to ustawi, no to jest bajka, fajnie. No i ten dźwięk, to połyka, czuć, że to powietrze idzie tam w ogromnych ilościach.
2: To
1: jest natychmiast połykane w ogromne pojemności, są zasysane. No fajnie, płaszczyzna jest fajna.
3: Dziękujemy panu za to.
2: A może jeszcze zobaczymy pana Opla?
1: Proszę bardzo.
2: Tu pójdziemy na
3: chwileczkę. A jeszcze raz, jak pan ma na imię?
1: Lech.
2: Panem
1: Lech Jamiński.
2: Z panem Lechem mieliśmy wywiad dzisiaj.
1: A to ja cały czas na żywo szedłem?
2: No oczywiście.
3: Pan jest nagrany.
2: Panie Lechu, ma pan nagrane. Ale nie, to zmontujemy oczywiście, żeby nie było wszystkiego.
1: Nie, ja się tam staram, że bo już tak, ja tam wiele rzeczy. Ja mam do niej sentyment jako młody człowiek, ja ściągnąłem, ona żyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto.
2: Także no to ładnie, naprawdę piękny
1: ponad
2: stanie
1: 10
2: wygląda.
1: Lat jest od momentu odrestaurowania. Mhm. I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. Mhm. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
2: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
1: Do wszystkiego. Z tego miejsca, w sensie serwisu, to było bajka. Dzisiejszy, no to nie masz
2: dużo,
1: szans.
2: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
3: Tak, nie ma dużo miejsca.
1: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza, to jest 1,2 litra. Mhm. Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś robiło się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną i fartuchy widać, że
2: są
1: przetłoczenia.
2: Tak, przetłoczenia są zrobione.
1: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor, tu wchodził ten sześciocylindrowy, żeliwny cych, motor oznaczony jako cicha. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
2: szła...
1: Który
2: był później w Senatorach, tak? Tak, w Omega 3 litrowy, bo miałem taką Omega też 3 litry.
1: I on wchodził tu.
2: Żeliwny 3 litry silnik, tak.
1: Były wtedy na 3 Weberach i chłodnica była już wtedy w pasie przed nim, a on wypełniał całą. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwiga.
2: Tak, bo sztywność całej płyty.
1: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Nie? Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
2: Sztywne, wszystko
1: z grubej blachy. Dzisiaj nie, dzisiaj tylko wskaże dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A buduje się auto, bo też je budowałem w rallycrossie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
2: Kratka, tak.
1: A tu się daje laminaty, tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
2: Dokładnie.
1: A jak się robi współczesny do sportu tą klatką,
2: to reszta jest wszystko z plastiku, laminat tylko.
1: Tak, klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne
2: zawieszenia?
1: Pod zawieszenia i ona niesie. A trapka lekka i tyle. A dawniej nie. Dawniej musiał być eskort miał też tak samo. Ford miał eskorta. To był taki konkurent do Opla.
2: Wiem, do Opla, tak.
1: I one były też już budowane mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy. Dzisiaj klatka.
3: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego... Razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
1: A czy my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Mhm. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
2: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby
1: wróciliśmy
2: zobaczyć,
1: do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
2: Skoro
1: bez,
2: się spotykacie na...
1: Bez prezesów, bez całej tej tam...
2: Otoczki.
1: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili się.
2: Tak się poznaliście.
1: Poznali się. Nie, wracam do historii, przed wojną.
2: A, no tak, przed wojną tak było.
1: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
2: Czyli...
1: I mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
2: że miał srebrną.
1: Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
2: Duży hrabiowie tam jeździ.
1: Tak,
2: no
1: naprawdę, ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
2: Właśnie.
1: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
2: A nie teraz,
1: przyczepiony. Że a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny intruz, depnij, będziesz szybciej. Ten parabanik tam będzie na szybciej. Nie?
2: No.
1: Ore. Ta motoryzacja, dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Gdzieś semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
2: Na spokojnie postać.
1: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Rozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
2: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak...
1: Człowiek jest intruzem przeciwnym.
2: Przeciwnym, tak. Właśnie. Jeden drugiemu jest wilkiem, można powiedzieć.
1: Tak, dokładnie. A nie tak tam to było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi: pomógł, kolego, coś się stało. Pomóc ci, masz wszystko.
2: Teraz już tego odruchu nie ma.
1: Nie ma.
2: My jadąc powiem panu tutaj.
1: Ponieważ... Masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali, na końcu jeszcze papieros, prawda? I rozjechali się. Do dzisiaj tego nie ma.
2: Co? Nie.
1: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
2: tutaj nie jechaliśmy nie już, na jednym ze skrzyżowań. Panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
1: No. Właśnie.
2: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
1: Ludzie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej.
2: Tak.
1: A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdżasz,
2: na czerwony,
1: bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje, ale następne światło, jak i następne, to następnego ma i go dojeżdża. Nie? Nie mieści się ludziom w głowach, że to jest ten regulator.
2: Tak, a nie on.
1: Nie on
2: rządzi.
1: Nie jego tempo.
2: Nie.
1: Tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa. Nie? Otwarci zamknięć. No dobra,
2: dobrze,
1: ale się nagadałem.
2: Ja się pan nagadał bardzo. To jest jakieś...

song.

0: Dziś zaglądamy za kulisy branży beauty, porozmawiamy o trendach, zdrowiu, pielęgnacji i o tym, jak wygląda praca dwóch specjalistek, fryzjerki i masażystki. Naszymi gośćmi są dzisiaj
1: Kamila Browińska,
2: Kinga Walczyk.
0: Chcielibyśmy z Wami porozmawiać, jak zmieniają się oczekiwania klientek i jak szybko ewoluują trendy w fryzjerstwie i w masażu. Kinga, może zaczniemy dzisiaj od Ciebie. Jakie techniki masażu na dziś są najpopularniejsze? Czym różni się masaż relaksacyjny od terapeutycznego?
2: No ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, że nie ma czegoś takiego jak dana technika, która jest popularna w danym okresie. Bardziej chodzi o to, że nasz klient czy też pacjent wybiera masaż, który jest modny. I teraz wszystko zależy od tego, gdzie jedzie, co będzie robił, czego oczekuje od masażu. Masaż stał się coraz bardziej popularny i to sobie powiedzmy. Teraz w wakacje, jadąc do resortów, nie ma miejsca już na masaże. Jadąc przed, musimy sobie zarezerwować taki zabieg, czy też pakiet, czy też jadąc za granicę, kiedy nie mamy możliwości skontaktowania się z obiektem, to wtedy pierwszego dnia należy udać się do spa i wykupić taką całą serię, czy też masaż, gdzie powiem szczerze, że to już troszeczkę już zaczyna graniczyć z cudem, tak, żeby udać się na taki zabieg. I teraz, wszystko zależy od tego, gdzie jedziemy. Czyli wiadomo, jadąc do Turcji, wybieramy bardzo popularny zabieg, którym jest hamam. W Polsce nie pójdziemy na taki zabieg, bo nasi specjaliści, chociażby chcieli, byliby w 100% przeszkoleni, nie są w stanie wykonać go dlatego, że nie mamy takich produktów, takiego otoczenia, nie będzie takiego przeżycia dla nas, udając się w takie miejsce, tak? Mhm. Czyli taki hamam. Inaczej tak naprawdę turyści pytają, co to jest. Czyli tak naprawdę obmycie ciała mydłem. Szarym, takim bardzo zwyczajnym, naturalnym mydłem, tak, które w Polsce jest, że tak powiem, trudno dostępne. Mamy jakieś na rynku, ale to nie są te prawdziwe tureckie mydła, skąd to wszystko się wywodzi, więc to jest coś innego. Czyli taki hamam, czyli masaż pijaną, który się wykonuje na specjalnych łóżkach, które są podgrzewane, marmurowe, dzięki czemu to jest w takich, że tak powiem, komnatach. W trakcie prawdziwego tureckiego hamam nie ma możliwości, że jest jedna osoba w gabinecie, czyli to jest taka komnata, taki pokój najczęściej, gdzie na środku stoi duży, taki, że tak powiem, stół marmurowy, on jest podgrzany, oblewany wodą i tam kilka osób leży naraz. Każdy ma swoją terapeutkę i jest jednocześnie wykonywany ten zabieg kilku osobom, więc to też jest dla takiego, że tak powiem, typowo polskiego turysty przeżycie.
0: Niespotykane.
2: Niespotykane. Idąc na hamam, nie wiemy, czego się będziemy spotykać, a tam wchodzimy do pokoju, gdzie leżą inne osoby, tak? Więc jest to dla nas, że tak powiem, przeżycie. Dlatego wspomniałam o tej Turcji. Turcja teraz jest jednym z bardziej popularnych kierunków wakacyjnych dla Polaków. Drugi kierunek, Egipt. W Egipcie nie udamy się na hamam, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Tam mamy takie rytuały łączone, czyli najczęściej spotykany rytuał Kleopatry. Dlaczego Kleopatry? No bo wiadomo, no Kleopatra jest z Egiptu. Mhm. Na przykład, ciekawostką w Egipcie jest taką, że tam facet nie może masować kobiety. Tylko kobieta masuje kobietę, a jeżeli przychodzi na masaż facet, no to faceta może masować i kobieta, i facet. Więc to jest coś takiego też innego. Tam też są popularne takie masaże na plaży. Czyli stoją takie budki, kładziemy się i tam na przykład nie ma możliwości, że inną kobietę będzie dotykał facet. I też masażystki są poubierane. Wszystko jest pozakrywane. Nie ma możliwości, że zobaczymy twarz naszej masażystki. To jest też inna kultura, to jest islam. Więc też musimy się na to przygotować, tak? Często przychodzą do nas turyści i mówią, ale jak ta pani będzie mnie masować? Przecież ona ma zakrytą twarz, zakryte wszystko. One najczęściej mają od łokci wszystko pozakrywane, czyli całe nogi, całą twarz, tylko widać oczy, tak? Muszą być w tych burkach, żeby to po prostu nie ujmować ich religii. I to jest też ważne, że nasz klient przychodzi i nie wie, co się dzieje. Albo jest na plaży, jest masowany i też to jest taki experience dla naszych tych. Gdzie spotkamy w Polsce masaże na plaży? Nie ma, właśnie. Mamy polskie morze, tak? W Sopocie bardzo ładna marina. Dlaczego tego nie robimy? Bo nie mamy pogody.
0: Kinga, powiedz mi, czy wy przygotowujecie klientów swoich na to, co tam czeka w Egipcie, rozumiem, tak? Czy
2: troszeczkę
0: nie? Czy oni jadą tam w ciemno?
2: Nie, bo teraz, jeżeli my powiemy klientowi, tak, przed zakupem masażu, będzie pana, będzie panią masowała kobieta, będzie ubrana w burkę, będzie to wyglądało tak i tak, to jaki to będzie eksperyment dla naszego klienta?
0: Tak.
2: Żaden. Więc klient przychodzi i jest troszeczkę w szoku, kładzie się i wtedy to przeżywa, tak? To wszystko, co się dzieje. Te techniki są też troszeczkę inne, bo to też zależy od edukacji. W Egipcie na przykład, żeby móc masować, trzeba ukończyć szkołę. I to są szkoły kilkuletnie. W Polsce, żeby móc masować legalnie, to kończymy szkołę dwuletnią i jest to okej. Okay. Mhm. Później się doszkalamy, mamy jakieś kursy, robimy, czy też fizjoterapeuci, którzy kończą studia, tak, kilkuletnie. Tam jest to troszeczkę inaczej wygląda. Często jest też tak, że ci masażyści, którzy są, uczyli się, nie wiem, od swoich dziadków, czy od swoich babci, to jest pokolenia na pokolenie. U nas w Polsce tego nie ma przekazywanej takiej wiedzy. Więc te techniki są troszeczkę inne. Oni mają zupełnie inne wyczucie niż my. Bo u nas w Polsce masażysta dziennie przemasuje ile osób? Nie wiem, jesteśmy w stanie 8 osób przemasować i nie znam takiego masażysty, który pracuje 7 dni w tygodniu po 8 godzin. A u nich tak to wygląda. Oni zostawiają swoje rodziny na przykład w Kairze, w Luksorze, czyli w większych miejscowościach, wyjeżdżają do resortów, gdzie tam mieszkają, pracują od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu. Później na przykład, i pracują tak, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące, później mają miesiąc, czy na przykład 2 tygodnie wolnego, wracają do swoich rodzin. Więc to jest tam normalne i oni mają dużo lepsze wyczucie, dużo lepiej czują, z czym mamy problem, z czym nie mamy, jak to nam pomóc złagodzić, co zrobić, żeby pacjent nas czuł się komfortowo, no bo idąc na taki masaż, że tak powiem, na plażę, to też trzeba zadbać o komfort takiego pacjenta, tak?
0: Tak?
2: Nasi klienci polscy, idąc na masaż, przygotowują się, czyli są ubrani, wypachnieni, czyści. Tam tego nie ma, bo klient tak naprawdę leży sobie w resorcie, jest wysmarowany jakimś olejem, czymkolwiek, leży na plaży, w tym piasku i on idzie tak na masaż. Nie idzie się wykąpać. Więc często przed łóżkami na plażach, gdzie są wykonywane masaże, klient nasz siada, wtedy oblewamy mu stopy w misce wodą, żeby zszedł ten piasek, tak? I dopiero on się kładzie. I leży w stroju kąpielowym. Tam nie ma czegoś takiego, że się rozbiera do zera, tak jak u nas tutaj w Polsce, czy zostaje w samych majtkach, czy też, nie wiem, w bieliźnie jakiejś jednorazowej. Tam czegoś takiego w ogóle, jakbyśmy mi powiedzieli, że jest coś takiego jak bielizna jednorazowa, to okej, okay, w jakichś lepszych spa, w hotelach typu Rixos, czy jeszcze wyższa półka, to jest. Ale w normalnych hotelach, gdzie jeździ typowy Polak, nie ma. Gdzie oni chodzą względem siebie, też tego nie ma. Więc oni są obmywani tylko stopy i leży. Jednak dużo większy jest nacisk na czystość. Te ręczniki, wszystko jest zmieniane faktycznie po każdym kliencie. Są one prane, dostosowywane, że jest to bardzo pilnowane, że ten klient leży w czystych warunkach. To nie jest Polska. W Polsce idźmy sobie do jednego z lepszych spa i nie jest czysto. Więc to też warto sobie podkreślić. Tak samo w Polsce najczęściej masujemy na jakiejś oliwce, na jakimś kremie, wybieramy jedno z tych dwóch. Tam w Egipcie najczęściej masujemy, najpierw nakładamy krem i krem mieszamy z oliwką, więc to jest też takie inne nawodnienie, czy też nawilżenie tej skóry, bo pacjent nasz, powiedzmy sobie szczerze, po takim masażu turysta gdzie idzie? Na leżak. Więc też, jeżeli my go byśmy nasmarowali taką typową oliwką, to on się od razu spali, więc też musimy o niego zadbać. Tutaj jest więcej czynników takich, na które musimy zwrócić uwagę, niż u polskiego klienta, który wchodzi do gabinetu, czysty, wypachniony, wychodzi z tego gabinetu i idzie do domu. Więc to jest też zupełnie inne przeżycie. Musimy zadbać w inny sposób o takich klientów. To jest bardzo ważne.
0: Dobrze, od masażu przechodzimy teraz do fryzur letnich. Mamy lato. Kamila, jak to wygląda u ciebie?
1: Myślę, że sezonowo nie ma różnicy, czy to jest lato, czy zima. Pielęgnacja oczywiście jest zdecydowanie inna, dlatego że korzystając chociażby właśnie z takich miejsc jak Egipt czy Turcja, bardzo mocno przesuszamy włosy, więc ta pielęgnacja letnia no jest troszeczkę inna. Musimy zdecydowanie zabezpieczać te włosy. Tak jak używamy filtrów na skórę, to tak samo powinniśmy używać termoochron wszelkiego rodzaju. SPF-y się już teraz pojawiły do włosów. I tak właściwie mam wrażenie, że jeszcze chwilę i tych kosmetyków będzie tyle, że więcej będziemy zabierać kosmetyków w walizkę niż ubrań. No tak to, tak to wygląda. Tak, ale patrząc po moich klientkach, coraz więcej osób jest świadomych tej pielęgnacji, tego, że jeżeli chcą mieć blond włosy i chcą mieć ładne blond włosy, no to trzeba o nie dbać. Bo tutaj słona woda, wszelkiego rodzaju upały bardzo mocno ingerują we włosy. No i niestety blond i upały nie idą w parze bez żadnego zabezpieczenia. Bardzo często w poprzednich latach mieliśmy takie sytuacje, że klientki wracały z jakichś takich właśnie wakacji w ciepłych krajach. No i ta pielęgnacja musiała wchodzić bardzo mocno i to tak wieloetapowo, bo czasami taka woda słona, właściwie jej pH, bo to tutaj głównie, do tego słońce, które w połączeniu z mokrym włosem właściwie działa troszeczkę jak soczewka, czyli odparowujemy całą wilgoć z włosa, dlatego mamy je takie suche. Czasem po prostu działa i bardziej się uszkadzają niż rozjaśniać. Musimy bardzo stawiać na tą pielęgnację właśnie wyjeżdżając w ciepłe kraje.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o trendy w fryzjerstwie? Panie bardziej chcą być neutralne, takie naturalne, czy też wybierają jakieś odważne stylizacje?
1: Myślę, że trendy zaskoczyły chyba wszystkich fryzjerów, bo ja jestem też z tej grupy, która się zarzekała, że nigdy więcej nie będę robiła trwałej, a trwała w tym roku, właściwie od zeszłego roku, króluje niesamowicie na naszych salonach, że tak powiem, i my robimy jej bardzo dużo. Fakt faktem, nie jest to płyn, produkt taki, jak był 20 lat temu, że właściwie włosy były tylko do ścięcia, a dzięki nowym płynom, nowym technologiom płynów, możemy sobie pozwolić na takie uzyskanie wręcz naturalnych loków. I większość klientek raczej jest zaskoczona, bo włosy wyglądają po tej trwałej jak naturalnie kręcone. Oczywiście świadoma pielęgnacja zaczęła się od COVID-a. Mam wrażenie, że wszystkie włosomaniaczki pobudziły swoje gdzieś zapędy do tego, żeby wygniatać, żeby uzyskiwać te swoje loki. No i rynek, myślę, też się do tego przystosował, z racji tego, że kiedyś do włosów kręconych właściwie była pianka, która dawała nam efekt mokrej włoszki, ewentualnie żel, który sklejał w strączki. I niczego więcej. W tej chwili mamy wszelkiego rodzaju kremy do loków, aktywatory, stylizatory, gama produktów fryzjerskich czy też kosmetycznych do włosów naprawdę jest bardzo, bardzo obszerna w tej chwili i możemy wybrać wiele. Także ja myślę, że w tym roku, w tym sezonie loki zdominowały branżę fryzjerską.
0: Co jest największym wyzwaniem w twojej pracy obecnie?
1: Myślę, że internet, a właściwie AI i zdjęcia, które niestety coraz częściej dostajemy jako inspirację. I ja się cieszę bardzo, jak klientka przychodzi i pokazuje mi inspirację, bo ja wiem, do czego zmierzamy. Przede wszystkim jestem w stanie sprawdzić, czy tak samo widzimy kolory, bo bardzo często zdarza mi się, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, chcę mieć beż, ładny, jasny beż, a pokazuje mi blond, który bardziej ja bym przyrównała do, nie wiem, śmietankowego, waniliowego i z beżem nie ma nic wspólnego, więc to jest niestety fakt, że klienci i my zupełnie inaczej widzimy kolory, dlatego ta inspiracja, okej, ona jest bardzo ważna, ale niestety filtry i cała branża AI poszła w tą stronę, że po prostu na włosach ludzkich, naszych, słowiańskich, europejskich jest to po prostu niewykonalne. Jeśli to się komuś udaje, to jest naprawdę jedna osoba na, nie wiem, 5000 głów, które idzie wykonać. Jest to wszystko tak przerobione. Ja zawsze mówię mojej klientce, jak pokazuje mi zdjęcie, które ja już na pierwszy rzut oka widzę, że takich włosów się nie da uzyskać, to pytam, czy taki kolor swetra albo bluzki, którą ma akurat osoba założona, istnieje w rzeczywistości, bo potem też widać, że to wszystko jest sztuczna inteligencja, nie? Więc wyłapywanie detali, tak samo światła gdzieś na ścianie, jak zdjęcia są naświetlane lampami, to ja zawsze mówię, słuchaj, jest cień z tyłu za tą osobą? No jest. To znaczy, że ono jest prześwietlone, naświetlone i to nie będzie nigdy realne. Mało tego, zdjęcie w ciepłym świetle będzie wyglądało inaczej, pod zimną lampą inaczej i w świetle dziennym też inaczej. Zawsze mówię, że trzeba to sprawdzać, bo no niestety o ile AI daje nam duże możliwości, tak niestety mam wrażenie, że troszkę psuje, no nie tylko branżę fryzjerską, ale też myślę, że całą branżę beauty, bo oczekujemy czegoś, czego nie zawsze da się zrobić.
0: Czyli tak reasumując, musiałaś stać się też i specjalistką od fotografii
1: po części. Tak, kurczę, ja nigdy w życiu nie zwracałam uwagi na tyle detali, jeśli chodzi o zdjęcia, bo wiesz, zawsze spojrzysz i było to na zasadzie, o, ładne, nieładne, podoba mi się, nie podoba, tak? A tutaj tak naprawdę w pierwszej kolejności ja muszę ocenić, czy to jest faktycznie zdjęcie, bo ktoś je wykonał i tak mogę zrobić, czy to jest raczej na zasadzie, o dobra, sztuczna inteligencja, w życiu tego nie zrobię, nie? I naprawdę jest, no utrudnia nam to życie. Fakt faktem są też opcje, gdzie klientki teraz bardzo często korzystają i one swoje zdjęcia wrzucają w AI i dzięki temu mogą zobaczyć, czy jakiś kolor przy takich drastycznych zmianach, jak blondynka na przykład robi się na brąz, czy jej to będzie pasowało. I tutaj akurat AI możemy wykorzystać bardzo fajnie, bo nie mamy tego kombinowania. Kiedyś było tak, dobra, zrób mi brąz. I po miesiącu ściągaliśmy kolor i tak naprawdę ani dla włosów, ani dla nas też jako dodatkowej pracy nie było dobre, tak? A w tej chwili klientka wrzuca w AI, tak, ja chcę, będę w tym dobrze wyglądać, więc to narzędzie akurat jest dobre, tylko no niestety wiadomo, w każdej branży wykorzystujemy je nie tak, jak powinniśmy.
0: Do włosów jeszcze wrócimy. Kinga, czy masz podobne doświadczenia, czy też ta sztuczna inteligencja jakoś ci pomaga, czy przeszkadza w pracy?
2: To zależy. Mamy też takie zabiegi w masażu typu wyszczuplanie, ujędrnianie, pozbawianie się celulitu. I teraz, jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje takie zdjęcie AI, gdzie ja widzę, jest wiele salonów, które to robią, okej, może ściągną sobie na tym klientów na jedną, dwie wizyty, ale nie na stałe. Więc jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje, że w salonie A po dwóch masażach, czy też po jednym, wszystko zniknęło, to jest nierealne. Powiedzmy sobie szczerze, że są takie zabiegi, które najczęściej klientki oglądają latem, typu bańka chińska. Bardzo znany zabieg dla wszystkich, ale to nie jest zabieg, który wykonuje się latem, tak? Po pierwszej serii takich zabiegów, czyli po pierwszym, dwóch, trzech zabiegach, nasze klientki wyglądają, jakby miały poważny wypadek. One są całe w siniakach, bo to jest dlatego, że ta powięź odkleja się od mięśni, od skóry, więc powstają te mikrourazy i to są straszne wylewy, najczęściej na całe nogi, na całe uda, na całe łydki, czy też na cały brzuch. I później taka klientka, po takim jednym zabiegu, gdzie ona widzi, że ten rezultat był, ona się mnie pyta, jak to jest możliwe? No jest to niemożliwe, bo to jest to właśnie AI, które pokazuje, że no jednak nie było tych żadnych zasinień, siniaków, wybroczyn. Nie u wszystkich to powstaje, jednak jest to zupełnie, zupełnie normalne, więc idąc na taki zabieg, też musimy uświadamiać naszych klientów, że on będzie miał te siniaki, bo może przyjść pani, która, nie wiem, zauważy, że w salonie A było tak wykonane, później przyjdzie do mnie i oczekuje, że u mnie będzie tak samo wyglądała. No nie. To jest nierealne, więc to AI nam bardzo, że tak powiem, w masażu utrudnia pracę, bo pokazuje efekty takich w fryzjerstwie, które są nierealne dla nas do wykonania. Okej, taka seria zabiegów przynosi bardzo duży efekt. Czy też madeoterapia, czy też bańka chińska, czy też inne zabiegi ujędniające, czy też nawet, jeżeli kobieta stosuje regularnie peeling ciała, wykonuje go w domu, powiedzmy, to będzie miało efekty. One będą widoczne, ale nigdy po jednym zabiegu. Tak samo, nie wiem, idąc do lekarza, nigdy po jednym zabiegu, czy też po jednej wizycie, po jednej tabletce nie przestanie nas, nie wiem, boleć coś. Tak samo od nas. Klient wychodzi, czy też pacjent i on po jednym zabiegu, to zawsze jest pogorszenie stanu zdrowia. Czyli on będzie odczuwał jakieś zakwasy, zasiniaczenia, wybroczyny, ten stan będzie dużo gorszy. Jednak z każdym kolejnym zabiegiem, czyli drugi, trzeci, czwarty i kolejne,
0: będzie się
2: ten
0: polepszą.
2: Stan zdrowia będzie dużo, dużo lepszy. To też można zauważyć u seniorów. Teraz jest, że tak powiem, wakacje. Wszyscy jadą do sanatorium. Sanatoria są w 100% obłożone. I teraz tak, pierwszego, drugiego dnia ci kuracjusze się czują dużo, dużo gorzej, bo są też przebodźcowani, tak?
0: Co?
2: W domu nie używamy takiej ilości zabiegów, czy też nie naświetlamy się, nie mamy prądów, nie ćwiczymy, taki senior. Więc idąc na takie zabiegi w sanatorium, on jest zmęczony na początku. Często pacjenci z sanatorium wracają w dużo gorszym stanie, są dużo, dużo bardziej zmęczeni i później też się dziwią, że nie chcą jechać kolejny raz. Ale ten efekt sanatorium, tak naprawdę kiedy pacjent nasz wraca do domu, to jest dopiero po tygodniu, dwóch, do miesiąca. Dopiero wtedy nasz, że tak powiem, kuracjusz jest w stanie powiedzieć, czy to mu pomogło, czy też nie. Więc to jest też bardzo ważne. Uważam, że powinno się uświadamiać starsze osoby, które jadą, że ten wyjazd do sanatorium nie będzie dla nich fajny.
0: Czyli brakuje tej edukacji, tej informacji.
2: Tak? A dlaczego brakuje? Bo terapeuta nie ma na to czasu. W gabinecie nie ma przeznaczonego takiego tak naprawdę czasu dla terapeuty, który może porozmawiać z pacjentem i mu to wszystko wyjaśnić. Od nas się oczekuje, że pacjent będzie powiadomiony o tych wszystkich, ale kiedy my to mamy zrobić? Nie ma.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Takiej możliwości. Okej, więc ja uważam, że powinno się nagłaśniać, czy to też w radiu, w telewizji, wszędzie, mówić o tym, że pacjent, idąc na jakikolwiek zabieg, będzie ten stan miał gorszy. Co on może uzyskać, jakie będą jego, właśnie jakie ma przeciwwskazania, czy też co się pojawi po, żeby to było, on był uświadomiony, a nie później jest takie rozczarowanie, tak? Czy też babcia, dziadek jadą do sanatorium, tam no czują się gorzej, wracają i co pierwsze, co mówią? Że więcej nie pojadą.
0: No tak.
2: No więc właśnie, więc tutaj też trzeba odczekać ten czas, gdzie po miesiącu ten efekt jest naprawdę widoczny tych wszystkich zabiegów.
0: Dobrze, wracamy teraz do Kamili. Kamilo, jakie zasady pielęgnacji włosów poleciłabyś naszym słuchaczom? Co powinna znać każda kobieta?
1: Jeśli chodzi o pielęgnację, to przede wszystkim ja to wołkuję od zawsze i powtarzam każdemu, że szampon dobieramy do skóry głowy. To jest tak duży, ale mocno lekceważone, że ja czasem po prostu nie chcę mi się wierzyć, że w dobie internetu i tego wszystkiego, co się mówi ciągle w mediach i tak dalej, nadal są osoby, które wybierają szampon, bo mają na przykład suche włosy. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Szampon tak naprawdę służy nam do tego, żeby domyć, doczyścić skórę głowy. I jeśli wybieramy szampon, który nie mamy problemów ze skórą głowy, a wybieramy do włosa suchego, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej przesuszamy tą skórę, no to właściwie sami sobie robimy krzywdę, tak? Bo przesuszając skórę głowy, pobudzamy nasze serum skóry głowy, sebum tak zwane, do tego, żeby się jeszcze bardziej naprodukowywało. Czyli tak naprawdę działamy wręcz odwrotnie. Skóra dostaje sygnał, że okej, przesuszyła mnie, tak? Więc ja muszę naprodukować tego dwa razy więcej. I to jest to. Więc zawsze pamiętamy, że szampon jest do skóry głowy. Jeśli nie mamy problemów ze skórą, wybieramy normalny szampon, tak zwany. Możemy wybrać oczywiście do włosów też farbowanych. Odżywka to jest druga dla mnie bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś, substancje myjące z szamponu, który mimo wszystko ścieka po tych włosach, otwiera nam łuskę włosa, no to tą łuskę czymś trzeba zamknąć. I to właśnie robi też odżywka. Buduje nam barierę hydrolipidową na włosie i dzięki temu tą wilgoć zachowujemy w środku. Jeśli zostawiamy łuskę włosa otwartą, to tam nie ma szans, żeby ta woda fajnie gdzieś pracowała we włosie i ten włos był ładny, błyszczący, no bo ta łuska jest otwarta. Jakbyśmy to powiększyli przez mikroskop, to tak właściwie mamy taką potężną choinkę zamiast ładnie domkniętej łuski. Więc odżywka. No i przez to, że cały czas producenci nakierowują nas na to, że ta chemia, te SLS-y, silikony, to wszystko jest złe, to te szampony i odżywki są coraz słabsze.
0: Czyli?
1: Głównie o szampony. Czyli tak naprawdę nie domywają nam właściwie tych kosmetyków, które nakładamy sobie, tak? Bo my używamy tyle różnych olejków, wszystkiego, że potem na skórze głowy, a to właściwie ten bezpieczny, zdrowy wzrost włosa zaczyna się od skóry głowy. Włosy nie rosną od końcówek, tylko od skóry. Jeżeli na skórze mamy nagromadzone produkty, których nie domył szampon, bo był po prostu zbyt lekki, no to zapychamy sobie skórę i tak naprawdę wstrzymujemy wzrost włosa. Dlatego pojawiły się na rynku peelingi. Przecież kiedyś tego nie było. Były peelingi do skóry głowy? Nie, bo szampon w zupełności wystarczał. W tej chwili jest to wszystko tak gdzieś ograniczane. No tam pewnie normy unijne i cała reszta, że tych kosmetyków po prostu nie jesteśmy w stanie usunąć. I stąd marketingowo ktoś wpadł na pomysł, dobra, no to dajmy coś,
0: to dajmy
1: do...
0: coś...
1: Wiecie, tych produktów jest tyle w tej chwili właśnie a propos stylizatorów. Kiedyś nasze babcie myły szampon, odżywka, czesały. Nawet czasami odżywki nie stosowały, tylko wcierały olejki, nie?
0: Tak.
1: I to było super. A w tej chwili, no wiadomo, to jest tak jak rynek farmaceutyczne. Nigdy nie zależało im na tym, żeby nas leczyć, tylko żebyśmy tylko jednak żebyśmy kupowali, nie?
0: Wiecie, no i to jest ta sama sytuacja.
1: Branża kosmetyczna jest dokładnie taka sama. Nie chcą nigdy, żeby faktycznie jeden produkt był i cudownie działał, tylko zawsze mamy gamę kosmetyków do tego, do tamtego.
0: No
1: i
0: więcej się sprzedaje.
1: Oczywiście, że tak. I stąd też pojawiły się peelingi. Tak przy tych obecnych kosmetykach, które mamy dostępne, peelingi jak najbardziej. Więc dla mnie to taki jest zestaw, jak to się mówi, must have. Peeling do skóry głowy, dobry szampon i dobra odżywka, ewentualnie maska w zależności, jak tam włos potrzebuje, nie? I my nie potrzebujemy niczego więcej, nie potrzebujemy tych wszystkich olejków, serum, nie wiadomo czego, bo tak naprawdę nagromadzamy, a włos ma swoją pojemność. On nie będzie chciał więcej, bo tam się po prostu nie zmieści. I często mamy takie sytuacje, że używamy na przykład jakiejś odżywki, olejków, czegoś tam przez pół roku i zawsze włosy były super, a przychodzi taki moment, że nagle po tych samych kosmetykach mamy jeden wielki puch. A bierze się to z tego, że kosmetyki się nagromadziły i włos zaczyna rozsadzać od środka, zamiast się domykać. I większość osób w tej sytuacji zrobi tak, że pójdzie i kupi inne kosmetyki, a właściwie wystarczyłoby zrobić porządne oczyszczanie, czyli wyrzucić z włosa wszystko, co się tam nagromadziło i pielęgnacja, którą mamy w domu, będzie działała idealnie. Czasem jest tak, że klientki nam mówią, że one mają mnóstwo kosmetyków. Jak mi pokazują zdjęcia, to okazuje się, że pół łazienki to jest po prostu pół drogerii. Zmiany kosmetyku, bo nie działa tak, jak tam nie było.
0: Kolejne i kolejne.
1: No to jest takie trochę wyrzucanie pieniędzy.
0: Ja wrócę do tego, co powiedziałaś na początku, że szampon dobieramy do skóry. Ale czy to nie jest wina też producentów, którzy piszą na etykietach szampon do włosów tam suchych, zniszczonych i tak dalej i nie informują do tego, do jakiej skóry jest?
1: Tak, bo większość producentów nakierowuje nas na to, żeby faktycznie kupić 2, 3, 4 szampony. Oni nie chcą, żebyś ty kupił jeden, bo będzie do włosów suchych, tak? Jest napisane nawet do włosów suchych, tak? Do włosów farbowanych. Tylko szampon jest do skóry głowy. Piana, którą wytworzysz na skórze głowy, ona ściekając z włosa, już ci usuwa resztki. Włos to jest martwy wytwór, tam nie ma czego czyścić. I okej, jeżeli są osoby, które używają lakierów, tak, czyli środków, które się nagromadzają na włosie, no to oni tam to mycie powinni zrobić troszeczkę mocniejsze, bądź też zostawić tą pianę wytworzoną na 10-15 sekund, tak? Ale ogólnie mycie skupiamy na skórze głowy. Włosy nie potrzebują szorowania, tarcia i jak to się mówi, prania ręcznego, bo jak ja czasem widzę, jak klientki nasze myją gdzieś tam, jak pokazują w domu, to ja mam wrażenie, że one robią pranie wręcz, nie? Bo to jest takie szorowanie tego, a i tak nie skupiają się na skórze głowy. Tak samo bardzo ważne jest to, że włos głowę myje się dwa razy, bo pierwsze mycie jest tak zwanym myciem wstępnym, które oczyszcza to wszystko, co nagromadziliśmy i to mycie powinno być krótsze i drugie mycie powinno być już właściwe i tu skupiamy się też na przemasowaniu skóry głowy, bo dzięki temu, że skóra będzie czysta, ona będzie bardziej dotleniona, ale masaż też pobudza całe tam ukrwienie na skórze głowy. A dzięki temu, że mamy ukrwienie, mamy też fajny wzrost włosów.
0: Kinga, pytanie do ciebie teraz. Co byś poradziła klientkom, które po raz pierwszy przychodzą do ciebie na masaż? No bo są na pewno takie.
2: Tak naprawdę do pierwszego masażu nie trzeba się przygotowywać w jakiś tam szczególny sposób. Nie wiem, niektórzy myślą, że my patrzymy na to, w jaki sposób wygląda nasza skóra, czy jest ona pozbawiona tych włosów, czy też nie. Masażysta na to nie zwraca uwagi. Bardziej oczekujemy od naszych klientów, czy też pacjentów, aby powiedzieli, czego tak naprawdę oczekują. Bo też często wybieramy nie to, co chcemy. Bo idąc na masaż, tak naprawdę musimy uznać to, że nasz klient, czy też pacjent nie ma o tym pojęcia. Nie ma pojęcia o tym, co będzie miał robione, w jaki sposób, jak to na niego zadziała. Więc idąc na masaż, tak naprawdę nasz klient powinien się zastanowić, czego on chce. Czyli, czy chce, żeby ustąpiły jego dolegliwości bólowe, czy też chce się zrelaksować, odprężyć, czy chce poprawić wygląd swojej skóry, czy chce ujędrnić w jakiś tam sposób, tak? Bardzo często ja się spotykam z tym, że przychodzą pacjenci, czy też pacjentki, które wchodzą do gabinetu, widać, że są przepracowane, zmęczone, chcą tylko tak naprawdę świętego spokoju, ale przy tym bolą mnie na przykład plecy. I co takiej pacjentce poradzić? Czy poradzić masaż mocny, leczniczy, który ją jeszcze bardziej wykończy, tak? Będzie miała potem siniaki, będzie jeden czy dwa dni cierpiała, będzie zmęczona, chociaż ten ból ustąpi może w 90%, czy też skupić się na jej tutaj psychice, czyli ją bardziej wyciszyć, zrelaksować, odprężyć i to będzie dużo lepsze dla niej, pierwszy taki zabieg, bo ona wyjdzie, te dolegliwości bólowe i troszeczkę ustąpią, wiadomo, nie w takim stopniu jak masaż leczniczy, ale będzie zrelaksowana, odprężona, na drugi dzień będzie się czuła super, będzie miała więcej energii, niż po prostu będzie dwa dni cierpiała, a później będzie ten efekt, więc tutaj też musimy zwrócić uwagę, ja zawsze mówię swoim masażystom, czy też osobom, z którymi pracuję, że zawsze to dobro pacjenta trzeba postawić na numer jeden. Jak pacjent, nie tylko w jakim stanie on do nas przychodzi, tylko w jakim stanie od nas wyjdzie. Bo nie wiem, jeżeli przyjdzie pan, który chce mocnego masażu i chce później czuć przez dwa dni zakwasy, my mu to możemy zapewnić. Ale jeżeli przyjdzie i widzimy, że z facetami jest często taki problem, że przychodzą na masaż, chcą mocnego masażu, żeby ich bolało, ale później przez dwa dni, trzy umierają z bólu, więc trzeba też im to uświadomić, że taki masaż nie jest dla nich lepszy, tak? Jeżeli przychodzi pan z biura, który nigdy nie ćwiczył, albo ćwiczy raz w tygodniu, czy też dwa razy w tygodniu na siłowni i on oczekuje ode mnie jakiegoś mocnego masażu sportowego, albo w ogóle nie ćwiczy i przychodzi na masaż sportowy, no to to dla mnie zupełnie nie ma sensu. Lepiej takiego pacjenta wyciszyć, uspokoić, tą skórę dotlenić. Zawsze masaż to, że jeżeli ktoś się nie masuje, przyjdzie na masaż, to to będzie miało duży wpływ na jego mięśnie. Więc ja zawsze zalecam, że początkowo, jeżeli ktoś nigdy nie miał masaż albo stosuje je bardzo regularnie, to lepiej zacząć od takich masaży relaksacyjnych, żeby przygotować też tą tkankę, niż od razu mocno sobie działać, bo to będzie dla naszego organizmu i też dla naszej psychiki dużo gorsze i takiego klienta też troszeczkę zniechęci. A on przyjdzie raz, zobaczy, że to boli.
0: I już nie przyjdzie.
2: Nie będzie chciał się leczyć, nie będzie chciał pojechać do sanatorium, albo na przykład vouchery. Kupujemy naszej babci, czy też dziadkowi, czy też rodzicom voucher na masaż. I teraz warto też zapytać tą osobę, która ma przyjść do nas, czy ona w ogóle lubi, czy chce z czegoś takiego skorzystać, bo bardzo często spotykamy się z czymś takim, że starsze osoby nie chcą. I wtedy pojawia się problem. Przychodzą do tego gabinetu już nastawione źle, bo one wcale nie chciały przyjść. I teraz są dwie opcje. Albo wykonamy taki masaż relaksacyjny, wyciszymy tego pacjenta, pokażemy mu, że ten masaż jest fajny i on do nas wróci. A jeżeli mu tutaj zastosujemy jakieś tam mocne techniki, które okej, pomogą mu zdrowotnie, ale jego psychikę bardziej osłabią, bo on będzie wiedział, że nie chce już więcej tam przyjść, bo go to boli, no to to w ogóle dla mnie nie ma sensu taka praca, tak? Trzeba tego klienta, naszego pacjenta stopniowo przygotowywać, tak? I teraz też bardzo ważne, że jeżeli już przychodzimy na masaż, to masażysta jest tak naprawdę dla nas jak lekarz. Nawet troszeczkę bardziej. Trzeba mu otwarcie wszystko powiedzieć, na co chorujemy. Bo nieraz są takie przeciwwskazania, o których nie mamy pojęcia. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że to może być przeciwwskazanie do masażu, a pójdziemy, nikt nas o to nie zapyta i ten stan zdrowia się bardzo pogorszy. Albo, nie wiem, powiedzą, no a w sanatorium, czy gdzieś tam u kogoś innego miałem taki zabieg wykonywany. Więc tutaj też ta nasza świadomość i ta świadomość terapeutów, żeby potrafić odmówić pacjentowi, jest bardzo ważna. Tutaj w masażu zupełnie nie chodzi o to, żeby zarobić na tym, tylko żeby mieć czyste sumienie, że temu pacjentowi nie zaszkodziliśmy. To jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę, lepiej odmówić, niż wykonać coś i później no mogą być jakieś komplikacje, tak? Więc to jest też bardzo ważne, żeby pacjent nam powiedział jasno i otwarcie, na co choruje, z czym ma problemy, co kiedy w jego życiu się wydarzyło, żebyśmy my też mogli ocenić, czy taki masaż w ogóle możemy wykonać, czy też nie.
0: Czyli robisz też taki krótki wywiad przed
2: zrobieniem. Tak, ja u swoich pacjentów zawsze przed jakimkolwiek masażem przeprowadzam ten wywiad, bo to jest kluczowe. Jestem w stanie wtedy przeprowadzić dobrą terapię. Jeżeli ja na przykład przyjdzie do mnie pan, położy się na masaż i ja nic o nim nie wiem, o jego tkankach, o tym, czym się zajmuje, czy ma pracę fizyczną, czy też siedzącą, czy pracuje w biurze, to on jest narażony na coś zupełnie innego, tak? Tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na przykład problem nasz jest zupełnie gdzie indziej, niż go odczuwamy, czyli na przykład bardzo często przychodzą państwo, którym drętwieją dłonie. I teraz, jeżeli my będziemy masować te dłonie, to ten ból nie ustąpi, tak? No bo to nie ma żadnego sensu. Jeżeli my przemasujemy kark, czyli dotrzemy do źródła tego bólu, no to ten ból ustąpi. Więc skąd ja mogę wiedzieć, od czego naszego pacjenta to boli, jeżeli ja z nim nie przeprowadzę wywiadu?
0: No dokładnie, tak.
2: Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja przede wszystkim muszę się dowiedzieć to, czego pacjent ode mnie oczekuje, czuje i z jakimi przychodzi do mnie problemami. Bez tego to taka terapia nie ma najmniejszego sensu.
0: A dzisiaj rozmawialiśmy o branży beauty i o tym, jak współpraca przynosi dobre owoce. A naszymi gośćmi były?
1: Kamila Prawińska,
2: Kinga Walczyk.
0: A my zapraszamy Państwa na kolejną audycję.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Dobry wieczór słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiejszą audycję przeprowadzę ja, Wiktoria Sadowska, a moim gościem specjalnym jest Oliwia Flodorowska.
3: Dobry wieczór wszystkim.
2: Młoda ekspertka w dziedzinie piękna. No i tutaj, Oliwia, preferuję, żebym zwracała się do ciebie Olu, tak?
3: Jak najbardziej.
2: Więc żeby ułatwić naszą rozmowę, będę się zwracać Olu. No i dzisiaj porozmawiamy o najnowszych trendach w kosmetykach, pielęgnacji oraz sztuce makijażu. No i zastanowimy się, jak w prosty sposób możemy podkreślić naszą urodę i czuć się w niej swobodnie. Mamy dla was mnóstwo inspiracji, praktycznych porad i ciekawych tutaj jeszcze inspiracji, którymi podzieli się z nami Ola. No i dobrze, więc Olu, opowiedz mi i słuchaczom coś więcej o sobie. Jak w ogóle zaczęła się ta twoja przygoda z makijażem i branżą beauty i co cię do tego zainspirowało?
3: Moja przygoda z branżą beauty zaczęła się dzięki mojej mamie, która od zawsze pracowała w tej dziedzinie i zaraziła mnie pasem, chociażby do takich prac artystycznych. Już jako dziecko podbierałam jej kosmetyki i próbowałam wszystkiego, co znajdę w jej kosmetyczce, aż z czasem przerodziło się to w prawdziwe zainteresowanie.
2: Okej, okay, super. No, a jakie były to takie twoje pierwsze kroki w branży, które podjęłaś, żeby być tutaj, gdzie jesteś teraz?
3: Moje pierwsze kroki w branży beauty zaczęły się tak naprawdę od praktyki w domu. Malowałam po rodzinie, po koleżankach, po znajomych, aż w końcu postanowiłam spróbować swoich sił w Akademii Wizażu w Warszawie i tak naprawdę na szkoleniach jeżdżąc po całej Polsce.
2: Okej. Okay. Czy masz jakieś takie formalne wykształcenie w dziedzinie makijażu, czy jesteś raczej samoukiem?
3: Tak, posiadam takie wykształcenie, a mianowicie oprócz licznych szkoleń uzyskałam też tytuł czeladnika, wizażystki i stylistki, ale w branży beauty nauka nigdy się nie kończy, dlatego cały czas się szkolę i poszerzam swoją wiedzę.
2: Tak, to prawda. Możemy zauważyć, że naprawdę tutaj branża beauty kwitnie teraz, szczególnie w naszych czasach i widzimy coś nowego ciągle. Wchodzimy na media społecznościowe, widzimy cały czas jakieś nowe inspiracje na makijaż i zaraz sobie o tym właśnie porozmawiamy. Ale Olu, czy pamiętasz swoją pierwszą profesjonalną klientkę, której wykonałaś makijaż? No i jakie to było doświadczenie? Czy już wtedy właśnie wiedziałeś, że okej, to jest to, co chcesz robić?
3: Tak, pamiętam swoją pierwszą klientkę. Byłam wtedy bardzo zestresowana. Tak naprawdę miałam bardzo ubogi asortyment, jeżeli chodzi o kosmetyki i tak naprawdę nie wiedziałam do końca, czy jestem w stanie wykonać taki profesjonalny makijaż, ale kiedy zobaczyłam swoją klientkę uśmiechniętą i która była naprawdę zadowolona z tego makijażu, co do dzisiaj uświadamia mi to, wtedy kiedy przychodzi na moje wizyty i została moją taką stałą klientką, faktycznie pokazało mi to, że jednak to jest to, co chciałabym robić.
2: Okej, dobrze. Czyli została z tobą od początku tak naprawdę do teraz.
3: Tak, od początku mojej branży aż do dzisiaj.
2: Mhm. Dobrze, Olu. Więc teraz dla słuchaczy przechodzimy w temat dzisiejszych trendów w makijażu i stylizacji brwi, bo w brwiach też się specjalizujesz.
3: Tak,
2: więc tutaj pytanie, jakie są najnowsze trendy w makijażu i stylizacji brwi, którymi mogłabyś się z nami teraz podzielić dla słuchaczy?
3: Obecnie w makijażu i stylizacji brwi można wyraźnie zauważyć tą naturalność oraz lekkość. Obecnie w makijażu stawiamy na naturalny wygląd. Cera ma wyglądać promiennie, świetliście, zdrowo. Kluczowe jest podkreślenie struktury skóry, a nie jej nadmierne zmatowienie. Mocne makijaże poszły tak naprawdę w niepamięć, a pojawił się ten minimalizm. Można powiedzieć, że wystarczy naprawdę lekki krem BB, delikatny róż i subtelne podkreślenie oczu i brwi i mamy tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi tutaj o brwi, głównie skupiamy się na naturalnym wyglądzie. Dbamy o nie tak naprawdę podkreślając ich naturalność. Nie stawiamy bardziej tu na depilację, a jednak zapuszczenie tych brwi czy układanie poprzez mydełka. Wybieramy się tak naprawdę do profesjonalnych stylistek na zabiegi typu laminacja brwi, co jest teraz bardzo modne.
2: Mm-hmm. I co też u ciebie można zrobić. Tak, bo pamiętam właśnie rok 2016, gdzie ten makijaż był mocny, te mocne brwi, pamiętam to, ta mocna kreska, dużo kolorów na powiece. Teraz zupełnie się od tego uciekło. Jest to, nie wiem, delikatny błysk na powiece i to jest tak naprawdę tyle. I
3: tak,
2: wchodzimy właśnie, czy na Instagram, gdzie widzimy takie osobistości już wyższe w randze makijażu, gdzie oni w ogóle odbiegli od takich makijaży, więc jakby to za nimi podążamy. Dobrze, no i teraz jakie kosmetyki do brwi są teraz najczęściej używane? Już tam wspomniałaś o mydełku, tak? Jakby, czyli mydełko, czyli taki naturalny look. Tak. Na to stawiamy, tak?
3: Tak, stawiamy bardziej na naturalne podkreślenie, czy to brwi, czy cery. Stawiamy też na lekkie podkłady typu krem BB. Wszystko, co jest nawilżające i dobre dla naszej cery, też stawiamy na tą pielęgnację tak naprawdę. Bo tutaj, jeżeli nie ma dobrego płótna do makijażu, czym jest nasza cera, tak naprawdę nawet najlepszy podkład nie będzie stanowił tej podstawy
2: tak,
3: makijażu.
2: To po prostu będzie wyglądało dalej źle.
3: Tak, dokładnie.
2: Czyli musimy zacząć tutaj od cery. Dobrze, Olu, no i tutaj jakie najczęściej popełniamy w takim razie błędy w makijażu i w brwiach? Bo teraz właśnie jak przeglądam internet, to panuje taki trend jak na przykład brown blindness. Czyli, że jakby coś, jesteśmy ślepe na punkcie na przykład robieniu swoich brwi. I właśnie widzę, że teraz dziewczyny też wstawiają swoje zdjęcia sprzed kilku lat, że jeju, jak ja robiłam te brwi. No i teraz, żeby zapobiec temu teraz w obecnej codzienności, no co tutaj robić?
3: Jeżeli chodzi o brwi, teraz naprawdę mamy bardzo duży asortyment kosmetyków. Są to mydełka do brwi, są cienie do brwi, czy nawet lekkie kredki, czy pisaki. Tutaj nie stawiamy już na taką pomadę, a jednak stawiamy na te naturalne wykończenie, na ten subtelny wygląd. Tak naprawdę, jeżeli widzimy jakieś ubytki w brwiach, lepiej je skorygować takim pisakiem do brwi, czy lekkim cieniem, a nie mocną pomadą, która jest ciemniejsza niż nasze naturalne brwi.
2: Mhm. Czyli teraz takim młodym osobom, lub nie tylko młodym, po prostu osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z stylizacją brwi, co byś tak poradziła? Czy na przykład, czyli stawiać na naturalność, to wiemy. Ale co może jeszcze? Może jakieś tutoriale, coś, co mogłabyś polecić?
3: Na pewno mogłabym polecić nieprzycinanie brwi, co bardzo mi się zdarza, jeżeli chodzi o klientki. Klientki na własną rękę próbują też w taki sposób próbują sobie dobrać ten kształt, ale nie zawsze im to wychodzi, dlatego też mówię, że jesteśmy my, żebyśmy też pokazały inny kształt, jaki mógłby być jakby dobrany do naszego typu cery, twarzy, oczu, naszych konturów i wybranie się do takiej właśnie stylistki brwi jest tu lepszym rozwiązaniem niż pójście na własną rękę.
2: Tak, dokładnie, bo wiem, że dużo dziewczyn bierze często nożyczki i ciacha. Nie, tak nie robimy, drogie
3: tak
2: panie.
3: Nie robimy.
2: No i teraz kończymy tutaj rozmowę o brwiach. No i teraz przejdziemy do tematu makijaż a wiek, czyli jak dopasować ten makijaż do różnych etapów naszego życia. No bo my zaczynałyśmy się malować, jak byłyśmy też młode, ale też są osoby teraz w dojrzalszym wieku i też mają zagwozdkę, jak dobrać ten makijaż. No i może zacznijmy od tych młodszych osób, jak już wspomniałam na początku. I jakie są najważniejsze takie zasady dla tych młodych osób?
3: Najważniejsze to nie... najważniejsze jest, aby siebie nie postarzać tak naprawdę, bo nasza cera jest młoda i to powinniśmy pielęgnować, powinniśmy przedstawiać to z jak najlepszej strony, dlatego najważniejsza jest pielęgnacja, nie stawiamy na mocne podkłady, a lekkie. Jeżeli miałabym powiedzieć tutaj o młodych dziewczynach, możemy naprawdę zaszaleć, ale tutaj na przykład w kwestii oczu możemy stawiać na bardziej podkreślone, teraz bardzo modne jest stawianie na kolory. Szalejemy z kolorami i tu nie mam nic przeciwko, jeżeli chodzi o młode osoby. Jeżeli chodzi o starsze, tutaj właśnie bym postawiła na kolory stonowane, czyli bardziej maty, bardziej takie subtelne kolory typu beże, lekkie brązy, aby ten makijaż nie był za bardzo przesadzony.
2: Czyli te młode osoby jeszcze tutaj mogą zaszaleć na powiece, ale właśnie przejdźmy teraz, jak już wspomniałaś, do osób dojrzalszych w średnim wieku. Czyli już takie maty, coś bardziej swobodnego, żeby ta powieka jakby nie grała roli, tak?
3: Tak.
2: W całym makijażu.
3: Dokładnie. Tutaj właśnie u osób starszych bardziej stawiamy na cerę, żeby ona też była świetlista. Możemy też użyć pewnego rodzaju rozświetlaczy. Taki rozświetlacz też da nam to, że ta cera będzie wyglądała zdecydowanie zdrowszą. Jeżeli chodzi o oczy, tu stawiamy właśnie, tak jak mówiłam, na maty, żeby te powieki były bardziej... Nie za bardzo podkreślone, a może bardziej wyglądały też na takie uwypuklone i nie przyciągały tych zmarszczek. Też nie stawiamy na mocne kreski, ciemny kontur oczu, a jednak stawiamy na dolne linie bardziej w beżach. Usta oczywiście też możemy tutaj... Można powiedzieć, że możemy zaszaleć z czerwienią, bo jak to w wieku eleganckim, kobiety lubią tą czerwień.
2: Czyli tutaj możemy szaleć, tak?
3: Tu możemy akurat szaleć, jeżeli chodzi o usta, to tak.
2: A czyli już mniej więcej określiłaś, jak ten makijaż powinien wyglądać, że ma być on świetlisty, że ma jakby takie próba odmłodzenia się, tak? Żeby ta cera wyglądała młodo. No i jakie są właśnie takie błędy, które panie popełniają w tym makijażu, co jakby bardziej niż ma odmładzać, postarza?
3: Tak naprawdę najczęstszym błędem, z którym się spotykam u kobiet w wieku eleganckim, jest źle dobrany podkład. Tak naprawdę często kobiety nie potrafią dobrać sobie odpowiedniego odcienia podkładu. Zwykle wybierają za ciemne lub za żółte.
2: Czyli jakby tu jest problem, a jakbyś mogła... pomóc, jak z doborem podkładu. Co warto zrobić, jak na przykład idziemy do drogerii i chcemy kupić sobie podkład? Co robimy?
3: Tutaj właśnie też takim błędem jest, że panie sprawdzają sobie podkłady na dłoniach, co jest najczęstszym błędem, ponieważ tą partię ciała mamy zakrytą. Dlatego lepiej sprawdzać tonację podkładu na żuchwie lub... na szyi, czy też nawet na dekolcie. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, ponieważ tak samo jak twarz, te partie ciała są odkryte, są narażone na światło UV, czy na inne czynniki zewnętrzne, przez co też jest łatwiej nam dobrać taki podkład, ponieważ no, tutaj mamy taką spójność i one najbardziej są ukazywane w codziennym noszeniu makijażu tak naprawdę.
2: Tak, dokładnie. A jeszcze jakieś błędy?
3: Tutaj mogę też postawić na zbyt mocne konturowanie twarzy. Czasem warto wybrać bronzer czy róż w płynie. Mokre kosmetyki są też łatwiejsze do rozprowadzenia. Możemy rozprowadzić je zwilżoną gąbeczką, tak samo jak podkład. Nawet jeśli nałożymy zbyt dużo produktu, zawsze możemy je rozblendować taką gąbeczką. Po drugiej stronie, wtedy kiedy stosowałyśmy podkład na jednej stronie gąbeczki, drugą stronę gąbeczki mamy czystą i wtedy też możemy rozblendować taki bronzer czy róż, a nie stosować suche produkty, przez które możemy sobie zrobić tak naprawdę krzywdę na tej twarzy i zrobić tak naprawdę jedną wielką plamę.
2: Tak, też właśnie teraz używam produktów na mokro, nie dość, że są o wiele właśnie lepsze pod względem tego, że tej krzywdy sobie nie robimy, bo bierzemy tą właśnie mokrą gąbeczkę, o której wspomniałaś, sobie rozblendujemy i to wygląda fajnie, naturalnie. Dokładnie. A często właśnie te suche bronzery, weźmiemy tutaj pędzelek i jak zrobimy plamę, to często później to uratować i musimy często zmywać ten makijaż, bo już z tą plamą ciężko cokolwiek zrobić. Czyli takie produkty na mokro.
3: Dokładnie też. Mhm,
2: dobrze.
3: Tak samo na przykład brak tej pielęgnacji. Nawet najlepiej dobrany podkład nie będzie wyglądał dobrze bez tej odpowiedniej pielęgnacji. I ja zawsze o tym wspominam, że codzienne nawilżenie twarzy, tutaj odpowiedni dobór kosmetyków do pielęgnacji też jest bardzo ważny.
2: Mhm, a jeżeli chodzi o taką pielęgnację, czy mogłabyś mniej więcej nam powiedzieć, jakie rzeczy używać? W sensie na pewno wiemy o kremie, ale no właśnie panie używają często krem i ten krem nie da rady. Coś musimy jeszcze, może jakieś serum, czy jeszcze wiemy teraz o tej nagonce na używanie SPF-u, że to jest też bardzo ważne. Czyli jakbyś to posortowała?
3: Tak naprawdę zacznijmy od tego, że zanim użyjemy jakichkolwiek kosmetyków pielęgnacyjnych na twarz, warto też tą cerę dobrze oczyścić. Mamy tutaj dużą gamę właśnie kosmetyków, które nam tą twarz oczyszczą, czy nawilżające pianki. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się dla osób z cerą dojrzałą. Takie pianki, ponieważ one nie podrażniają skóry. Wtedy możemy przejść do pielęgnacji twarzy za pośrednictwem takich właśnie serum, płatków pod oczy, kremów, właśnie jak wspominałaś. SPF też jest bardzo ważny i nieważne, czy jest to lato, czy jest to zima, SPF też musi być używany w zimę, ponieważ te słońce tak naprawdę cały czas jest nad nami.
2: Tak, dokładnie.
3: Cały czas ma takie działanie nieprzyjazne dla naszej cery. Dlatego warto go stosować tak naprawdę. No i też najważniejsze, jeżeli chodzi o kobiety dojrzałe, warto też stosować kremy pod oczy, które mają za zadanie ujędrnić nam tą okolicę koło oczu i też nam wygładzić w pewnym stopniu. Mhm. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne, żeby był też ten etap pielęgnacyjny, żeby tylko nie stosować jednego kremu, a jednak poszerzyć tą swoją taką kosmetyczkę, można powiedzieć, i żeby też spojrzeć na to w takiej kwestii pielęgnacyjnej, a nie tylko krem i podkład, taki, który znajdziemy w szafie daleko zakopany, mm-hmm. można powiedzieć. A tutaj właśnie też ta pielęgnacja jest bardzo ważna.
2: Dobrze, czyli jakbyś teraz miała powiedzieć właśnie o tych nawykach makijażowych pomagających utrzymać młody wygląd, czyli mówimy o tej pielęgnacji. Jakby Dokładnie. To ona będzie tym takim pionierem. Dobra Dokładnie. Pielęgnacja będzie nam pomagała utrzymać ten młody wygląd, że ten makijaż naprawdę wygląda dobrze, zdrowo i że ta skóra nie jest po prostu wysuszona. Często widzimy takie suche grudki na twarzy, że ten makijaż się roluje. To jest też jakby wszystko pielęgnacja. To, co mamy pod tym, ma właśnie to znaczenie.
3: Dokładnie.
2: Dobrze, no to teraz czy istnieją jakieś techniki, które choć troszkę mogłyby ukryć zmarszczki lub inne oznaki starzenia. Pewnie ta pielęgnacja, ale czy jest coś jeszcze?
3: Tak naprawdę no, lekkie podkłady też są bardzo ważne. Możemy też użyć w pewnym stopniu, jeżeli mamy te zmarszczki, no to najważniejsze jest to rozświetlenie. Czy to są lekkie rozświetlacze, czy to lekkie podkłady, lekkie korektory, które nam nawilżą tą strefę, a nie wysuszą nam tej strefy.
2: Mhm. Dobrze, więc teraz zamykamy właśnie temat makijażu a wieku. Super pewnie tutaj nasze słuchaczki czy słuchacze zaczerpnęli inspiracji. Teraz takie pytania do ciebie, może troszeczkę osobiste. Jak wygląda twój taki codzienny makijaż? Bo jesteś makijażystką i robisz super pracę, ale czy u ciebie to wygląda na przykład inaczej, że idziesz do kosmetyczki, szybko pach, pach, pach i wychodzisz? Czy raczej masz taki rytuał, że 50 kroków?
3: Tak naprawdę, jak to się mówi, szef bez butów chodzi. Ja właśnie jestem taką osobą, która wstaje rano, używa trzech kosmetyków i wychodzi tak naprawdę. Czasem nie mam czasu, żeby się pomalować, ale za to uwielbiam malować osoby z zewnątrz.
2: Mhm. I jeszcze mogłabyś wymienić swoje takie top 3 kosmetyki, które zawsze musisz mieć na sobie, albo masz w swojej kosmetyczce i poleciłabyś z każdej z nas?
3: Tak naprawdę moje top 3 kosmetyki to na pewno dobrze nawilżający krem, dobrze nawilżający podkład, bo im mniej, tym lepiej. I taki nawilżający podkład na pewno dłużej się będzie trzymał na co dzień niż taki mocniejszy. No i przede wszystkim tutaj właśnie może jakiś błyszczyk i troszeczkę różu na policzkach, tyle by mi wystarczyło.
2: Okej, okay. No i jakie są twoje plany na przyszłość w branży makijażowej, bo ty się dopiero rozkręcasz tak naprawdę, więc widzimy tutaj ciebie po prostu w tym na razie kwitnącą, ale co dalej? Masz jakieś plany?
3: Tak, mam spore plany. Tutaj właśnie za 2 tygodnie zaczynam studia kosmetologiczne w Gdańsku. Chciałabym poszerzyć swoją wiedzę nie tylko teoretycznie, a praktycznie. No i chciałabym się rozwijać w tym dalej, poszerzać swoją wiedzę i też swój zakres usług.
2: Dobrze, więc ja życzę tutaj tobie powodzenia w tym aspekcie studiów.
3: Dziękuję.
2: No i teraz na koniec, Olu, czy mogłabyś powiedzieć, jakie usługi oferujesz i gdzie klienci mogą się do ciebie zgłosić?
3: Tutaj usługi, jakie oferuję, to duży zakres makijaże okolicznościowe, fotograficzne czy też ślubne oraz stylizacja brwi, między innymi henna pudrowa, laminacja brwi czy laminacja rzęs. Możecie mnie tak naprawdę znaleźć w Unisławiu, na ulicy Lipowej 9, w salonie kosmetycznym MF, który prowadzę ze swoją mamą.
2: Dobrze, ja już skorzystałam z takich usług, więc serdecznie zapraszam. Ola, jak i jej mama są super osobami, więc zachęcam, żeby się tam wybrać. No i ja ci, Olu, dziękuję bardzo za ten wywiad, dziękuję, że byłaś tutaj ze mną. I również dziękuję słuchaczom za wysłuchanie i życzę wam dobrego wieczoru.
3: Również dziękuję za zaproszenie. No i do usłyszenia.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Zamkniętych drzwi.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem farmaceuta, magister farmacji Anna Kobylińska, ale też miłośniczka świętej Hildegardy, naturoterapeuta, specjalista medycyny mitochondrialnej. Także myślę, że jest to odpowiednia osoba, żeby dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o odporności. Także dzisiaj Ania myślę, że nam troszkę podpowie właśnie, dlaczego chorujemy, jedni bardziej, drudzy mniej, jedni ciężej, drudzy słabiej. To jest na pewno związane z naszą odpornością. Mamy w sobie miliardy komórek odpornościowych i myślę, że to jest właśnie klucz, że od ich stanu zależy ta nasza odporność i czy sobie poradzimy szybciej, czy wolniej z taką infekcją. Także Aniu, podpowiedz nam właśnie, co to jest ta odporność odmieniana przez wszystkie przypadki i jakby jak nad nią pracować, jak ją budować.
1: Witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Jolu. Bardzo dziękuję za takie piękne słowa, które powiedziałaś pod moim adresem. Postaram się sprostać wymaganiom i powiedzieć to, co dla Państwa, co chcecie usłyszeć, co dla Was będzie tak naprawdę najistotniejsze i bardzo proste do zastosowania. Najprostszą rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, to jest codzienne, systematyczne i harmonijne budowanie swojej odporności. Wirusy, bakterie, grzyby i wszelkiego rodzaju toksyny były, są i będą, bo tak jest skonstruowany świat. Żyjemy w ekosystemie i teraz my jesteśmy cząstką tego ekosystemu. I dostaliśmy nieprawdopodobną łaskę od Boga, że możemy tutaj żyć i mamy wszyscy jakieś zadanie do wypełnienia. I zazwyczaj dostajemy te siły do wypełnienia tych zadań i do służenia z miłością człowiekowi. Ale teraz, czy czasami świadomie albo nieświadomie tych praw nie pogwałcamy? Czy ich po prostu gdzieś nie zsuwamy i jakoś to będzie? To jeszcze nie dzisiaj. Zacznę od jutra. Od świąt zacznę, postanowienia noworoczne, potem drugi taki zryw jest na wiosnę.
0: Czyli ludzie podświadomie wiedzą, że jakieś grzeszki popełniają.
1: Ależ oczywiście, kochani, na co dzień prowadzę taki system budowania odporności. Prowadzę bazę zdrowia. To jest firma, można tak po ludzku powiedzieć, ale tak naprawdę to jest moja misja. Budowania świadomości, pokazania, że można w dzisiejszych czasach żyć zdrowo.
0: Bo to jest nasze największe narzędzie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Szczepionki, te wszystkie propozycje farmaceutyczne jakby nie są w stanie tak wypełnić tej dziury, jak nasza odporność, która sama wyprodukuje przeciwciała, prawda?
1: Oczywiście.
0: W tym momencie, kiedy nam będą potrzebne, bo wiadomo, szczepionki musi się wcześniej to wszystko zadziać, prawda? Lekarstwa też się okazują, że się starzeją, a my mamy po prostu nasz system, który nam wyprodukuje najlepsze lekarstwo w danym momencie, jak go potrzebujemy.
1: Tak, to prawda i właśnie na tym staram się skupić i w ten sposób pracuję ze swoimi pacjentami. Ale o zgrozo, bym powiedziała, takich ludzi zdarzają się jeden na 500 pacjentów, którzy przyjdą i poproszą. Proszę zobaczyć, co jest w moim organizmie i jak mogę stosować tą właściwą profilaktykę. To by było po prostu cudowne, to jest moje marzenie, żeby tak było. Zazwyczaj do mnie trafiają ludzie, którzy już stoją pod ścianą, już jest zablokowane większość procesów, ale tak jak święta Hildegarda mówiła, nie ma chorób nieuleczalnych. No może tutaj tylko tak na marginesie wspomnę o wadach genetycznych, no to tutaj mamy pewną trudność. Nieuleczalny jest człowiek czasami, wtedy kiedy nie zechce tego zrozumieć. Jeżeli nie schyli pokornie głowy i nie zacznie pracy nad swoim ciałem, nie poniesie odpowiedzialności za to, co już się wydarzyło, za to, co już zostało zrobione, przykro mi, wtedy jest bardzo ciężko i trwa to długo. I nie możemy wtedy zrzucać winy na kogoś a że to jakaś terapia nie zadziałała, a to, że jakieś zioła nie zadziałały. Budujmy własną odporność. Przede wszystkim pochodzi ona z harmonii, równowagi pomiędzy dniem a nocą, pracą a wypoczynkiem, czyli tej harmonii, o której już żeśmy rozmawiały, która jest tak bardzo ważna. Benedyktyńska zasada podziału 24 godzin naszej doby na 8 godzin aktywności, życia, odżywiania, jeszcze raz podkreślam, bo nie zawsze jedzenie jest związane z odżywieniem naszego ciała. Drugie 8 godzin to jest zastanowienie się nad tym, czy my dobrze postępujemy, to jest nasza modlitwa, nasz wypoczynek, a nie czarne pudło i tylko zmiana kanałów i otwieranie lodówki i zaspokajanie jakby takich potrzeb przyziemnych,
0: które, zachcianek.
1: Zachcianek, tak, oraz takich łatwych przekąsek, które nam serwuje dzisiejszy świat, po które często chętnie sięgamy, do których bardzo często jest dodawany biały cukier i niestety tutaj powiem takie zdanie, które zawsze i grubymi literami w sposób pisemny uświadamiam moim pacjentom, każda choroba żywi się cukrem, a my tak bez opamiętania ten cukier dostarczamy do naszego ciała, rozregulowujemy gospodarkę insulinową, rozregulowujemy zupełnie florę jelitową, pracę naszej flory jelitowej i zaczyna się. Jelita to jest nasz drugi mózg, więc mówiąc o odporności, najpierw podkreślam rolę jelit, naszej saprofitycznej flory jelitowej. Bo jeżeli ta flora jelitowa będzie w odpowiedniej ilości, potrzebujemy aż prawie 2-2,5 kg tych bakterii, to też jest indywidualna sprawa, ale one muszą być nasze, muszą harmonijnie pracować z naszym ekosystemem zdrowia, zawartych w naszych trzewiach, prawda? I to jest ogromna powierzchnia, która odpowiada za odżywianie, za wchłanianie tego, co jest nam potrzebne, ale też za utylizację toksyn, za wydalanie tego, co niepotrzebne. To jest również nasza metoda na odmładzanie, naturalne odmładzanie, na budowanie naszej odporności, na regenerację. Jak ja zregeneruję, znaczy ja nie zregeneruję, ja tylko wytłumaczę, jak to zregenerować, prawda? A człowiek to zrobi, to od jelit wychodzi jego odporność. I to jest piękne. Tam powstaje i na to są wykonane badania naukowe, między innymi dla profesora Bodo-Kuklińskiego i Enzmana, tam cały zespół naukowców szwajcarskich i niemieckich pracował, gdzie na początku lat 2000 otrzymali Nagrodę Nobla, gdzie podkreślili i wytłumaczyli całą biochemię działania naszych jelit. Jak one budują przepięknie, naturalnie naszą odporność. Jeżeli stosujemy antybiotyki, słowo antybiotyk, przeciw życiu i już tworzy nam się dysharmonia, już jest dysfunkcja naszych jelit. To nie oznacza, że ja jestem przeciwniczką leków, przeciwniczką szczepionek i przeciwniczką, absolutnie, ja skończyłam Akademię Medyczną i z wielkim szacunkiem podchodzę do medycyny i nigdy nie traktuję człowieka tak samo, tylko rozpatruję jego indywidualność, ale to właśnie najpierw skorzystać z tego, co daje natura, nim jeszcze sięgniemy po tą ostateczną formę pomocy.
0: A my zrobimy odwrotnie. Ja często lubię mówić, że strzelamy z armaty do muchy, prawda?
1: Tak, strzelamy z armaty do muchy.
0: Czyli zaczyna się katarek, coś tam, a my już właśnie antybiotyk z antybiotykiem, bo już musimy iść do pracy, być zdrowi i uważamy, że to szybciutko przechorujemy, prawda? Czyli już wtedy to jest pierwszy błąd.
1: To jest pierwszy błąd, a nasz organizm jest bardzo inteligentny i zapamiętany. Te błędy. My mamy coś takiego, i Hildegarda o tym mówiła. Ona to inaczej nazywała, ale to jest tak zwana pamięć komórkowa. I w tej pamięci zapisują się te wszystkie błędy. I na przykład tak samo złe diety. Dieta z greckiego oznacza sposób życia. Czyli coś, co jest dla nas dobre. Dieta taka, dieta inna. Moja córka, która już jest dorosła, mówi, najlepiej to być na trzech dietach, bo jedną można się nie najeść. To takie niby śmieszne, ale rzeczywiście niesie szalone ryzyko dla naszego zdrowia.
0: Tak, i często ludzie mówią, że grób sobie kopiemy widelcem, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to jest to.
1: Tak, tak. Albo łyżeczką, albo widelcem. Niestety tak. To, co kładziemy na talerzu, albo buduje naszą odporność, albo niestety utylizujemy nasze ciało i pozbawiamy go w pewnym momencie wszystkich procesów naprawczych. I zaczyna się od złej pracy żołądka i jelit, o czym już żeśmy rozmawiały, czyli jeszcze raz przypomnę, żołądek musi być kwaśny, tam powinien być dobry kwas żołądkowy, pepsyna oraz dużo naturalnej witaminy C, czyli tej, którą nam przynosi natura z całym pakietem, bo oczywiście to jest kolejny tutaj temat rzeka, a mianowicie właśnie naturalna witamina C. I warto tutaj popatrzeć, w jaką formę witaminy C przynosi natura. My jako ludzie tej witaminy C nie umiemy syntetyzować. Nie umiemy jej przyswoić, jeżeli ona jest chemiczna.
0: Czy musi być rutyna, hesperydyna, te wszystkie...
1: Biflawonoidy.
0: Tak, elementy, które jakby składają się na tą witaminę C, a nie tylko kwas.
1: I enzymy, które tą witaminę przyjmą i wprowadzą tam, gdzie jest ona potrzebna, a potrzebna jest w każdej żywej komórce. Dlatego, że witamina C razem z kompleksem witaminy B uruchamia cały system działania mitochondrium komórkowego, gdzie produkowana jest energia niezbędna do życia. A my co? Wstajemy, jesteśmy od razu zmęczeni. Nie ma energii.
0: Ktoś jest zmęczony, to już powinien pomyśleć o deficytach mikro, makroelementów, prawda?
1: Tak, bo następnym krokiem zmęczenia jest depresja. Ile młodych ludzi cierpi na depresję, na brak snu, nie mogą zasnąć, wybudzają się w nocy. Wtedy trzeba popatrzeć, o której w nocy się wybudzają, bo to jest też czasami oznaką już złej gospodarki insulinowej i możliwości takiej bardzo trudnej do wyprowadzenia choroby jak cukrzyca, jak insulinooporność, której w tej chwili jest cała plaga. Tak, to jest też w pewnym sensie choroba z autoagresji. Potem tarczyca daje nam sygnał. To jest informacja, jak funkcjonuje całość naszego ciała. Tarczyca zawiaduje naszym metabolizmem. I co? Nadczynność, niedoczynność. I zaczynamy różnego rodzaju procesy naprawcze. A zacznijmy od tego, żeby zrozumieć, co ta tarczyca nam pokazuje. I nie ma takiej tableteczki, którą weźmiesz, a nawet jak weźmiesz to, co jest mówione, będziesz to brał do końca życia. Do mnie, jak przychodzą ludzie, pytają się, a jak długo będę prowadził tą dyscyplinę? Jak to długo wszystko będzie trwało?
0: Tą dietę.
1: Tak, tak długo, aż wyprowadzimy harmonijnie nasz organizm w kierunku zdrowia. Jak to pięknie zostało powiedziane, właściwie to chyba na koniec powinnam powiedzieć. Zostaliśmy stworzeni z miłości i miłość jest dla nas najlepszym lekarstwem. Ale ta Boża miłość, ta miłość, która daje nam spokój, radość życia, chęć pomagania innym. Stąd czerpiemy tą siłę, tą energię.
0: Czyli ta głowa, prawda, kolokwialnie mówiąc. Jak uporządkujemy głowę, uporządkujemy jedzenie, to mamy odporność.
1: Ale głowy nigdy nie uporządkujemy, jak mamy dysfunkcyjne jelita. I dostajemy kolejne etapy budowania naszej odporności. I już mamy tutaj w gardle migdałki, flora jelitowa w naszych, przepraszam, flora bakteryjna w naszych w jamie ustnej. Święta Hildegarda wielką uwagę poświęca oczyszczaniu jamy ustnej. Na przykład opłukiwaniu zębów zimną wodą.
0: Tak.
1: To daje energię naszym dziąsłom, naszym zębom, prawda? Taką właśnie regenerację tej naszej naturalnej flory w jamie ustnej. Potem mamy zabezpieczające nas migdałki. Nie czekajmy do tego momentu, aż te migdałki już się nadają tylko do wycięcia. No bo już są po prostu zepsute. To tak, jak to naczynie piękne, miedziane, świecące, które dostaliśmy na początku, w którym tylko gotujemy, gotujemy, gotujemy i nie myjemy. no to ono też będzie zaśniedziałe, brudne i pełne pleśni i drobnoustroju. I mamy po kolei systemy, które nas wzmacniają, regenerują, zarówno od naszych narządów, które naprawdę chciałyby odpocząć. I te ostatnie 8 godzin 24-godzinnej doby to jest sen. I wtedy zapewnienie naszemu ciału regeneracji poprzez sen to jest najwspanialsze lekarstwo. Całe nasze ciało zaczyna się regenerować. To jest też droga do budowania odporności. Czyż nie jest to proste?
0: No to jest bardzo proste. Czyli jakby medycyna Hildegardy to pięknie zbiera głowa i ciało, prawda? Jak to uporządkujemy, zharmonizujemy, to możemy myśleć o odporności. Ale rzeczywiście w tej chwili mamy bardzo duże deficyty, które są związane z niedoborami w żywności, składników i minerałów. Powiedz, Aniu, czy można to gdzieś sobie sprawdzić po prostu, no bo też media zachęcają, prawda, witamina D3, cynk i tak dalej. I nie chodzi o to, żeby teraz przypadkowo łykać jakieś suplementy, bo do tego nie chcemy zachęcać,
1: nie.
0: Ale żeby ruszyła ta nasza odporność, żeby wyrównać to, na co zapracowaliśmy sobie właśnie nieumiejętną dietą, właśnie złym snem, brakiem ruchu, no to trzeba szybciutko wyrównać, bo jedzeniem też tego nie nadrobimy. Ja gdzieś czytałam, że żeby witaminę C nadrobić, to trzeba by 20 kilo ziemniaków zjeść. No nikt tego nie jest w stanie dziennie zjeść, więc czasami jesteśmy skazani na te suplementy, bo warzywa i owoce za czasów Hildegardy miały bogactwo
1: zupełnie
0: tego. To
1: było
0: zupełną inną wartość, prawda? I teraz czasami, żeby ruszyć, żeby tą odporność szybciutko zbudować, musimy szybciutko się zasuplementować. Powiedz, jak sprawdzić, żeby tego w ciemno nie robić? Te poziomy, które mamy właśnie deficytowe, nadmiarowe, jakie byś tu polecała właśnie postępowanie?
1: Ja się tym zajmuję tak naprawdę każdego dnia. Na tym polega moja misja, która została mi dana. Mimo, że wykształcenie mam w bardzo takim medycznym, sprofilowanym kierunku, ale to jest tylko jakby baza wypadowa. A ja później bardzo szeroko pojęłam tą medycynę, między innymi we własnej aptece miałam możliwość ogromnego przeglądu, no i w aptekach, w których pracowałam przez wiele, wiele lat, poznania tej suplementacji, która jest na rynku. I szczerze mówię, że tutaj przychylam się do zdania niektórych lekarzy, że uwaga na suplementację. Jest tak bardzo dużo złych suplementów, bo my czytamy tylko to, co jest na początku. O, fajnie, A, B, coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się coś tam, inne witaminy, prawda? Super skład, a potem się okazuje, że te wypełniacze, te substancje, które są dodatkowo dodane do, jako stabilizatory, jako barwniki,
0: wzmacniacze
1: smaku, no i niestety wszechobecny cukier. Bardzo często do preparatów jest dodawany dwutlenek tytanu. To jest substancja rakotwórcza, więc nie można takich rzeczy stosować. Jest bardzo dużo podróbek. Mówiłyśmy już o orkiszu. Orkisz. To jest niebo a ziemia.
0: Tak.
1: To jest zupełnie nie to samo. Dlatego tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. Ja dlatego polecam moim pacjentom sprawdzone receptury. Receptury certyfikowane. Receptury, nad którymi były wykonane badania. Często badania kliniczne, które są bardzo kosztowne. I zastosowanie tak indywidualnego dawkowania pod kątem uzupełnienia
0: tego
1: czego brakuje. Więc nie ma sensu po prostu tak na ślepo stosować i jeszcze w dodatku w ogóle nie patrzeć, skąd te składniki pochodzą, jak one są zestabilizowane.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze

0: że KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Jak one są umieszczone, w jakim procesie? No jestem farmaceutką, więc dla mnie ten proces tworzenia preparatów jest szalenie istotny. Czy to są preparaty chemiczne, czy to są preparaty naturalne, ale natura to też chemia, tylko że naturalna.
2: Tak.
1: I dlatego pozyskanie dobrego orkiszu, pozyskanie odpowiednio tłoczonych na zimno olejów, pozyskanie ziół w odpowiedniej fazie wzrostu, żeby one zawierały jak najwięcej substancji leczniczych i odpowiedni ich dobór dla tego jednego, jedynego pacjenta, człowieka, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czy młodzież, to trzeba naprawdę umieć harmonijnie rozeznać. Dlatego bardzo często sięgam do moich podręczników ze studiów, sięgam do podręczników moich rodziców, mojej mamy chrzestnej, która też jest lekarzem, która mnie wychowywała i do świętej Hildegardy przyprowadziła jako pierwsza, powiedziała, to jest twoja droga, tu się pochyl, zegnij kolana i proś o łaskę, żebyś umiała ludziom dać tą mądrość, żebyś umiała im na tyle prosto przekazać. I powtórzę to słowo, proste receptury, proste, ale te, które działają, nie jakieś oszukane, nie wymyślone, nie handlowe, tylko zgodne z prawem Boga, czyli czyste.
2: No właśnie, Aniu, czyli można takie kupić. Myślę,
1: można.
2: Że zachęćmy po prostu można. Do przeglądania internetu, bo myślę, że
1: oczywiście.
2: Ludzie próbują wszystko i komentują, także ten internet nam pomaga, bo to też bogactwo, prawda? I możemy szybciej zweryfikować, co tam jest w tym suplemencie. Ale powiedz właśnie te badania, od czego zacząć właśnie? Czy słyszałam o badaniu włosa właśnie, czy są jakieś właśnie możliwe badania z krwi? Bo to też jest obarczone dużym błędem, prawda? Bo magnez w krwi to jest 1%, a badamy tylko to, a cały, czyli może w krwi nam wyjść, że jest okej, a w sumie nasze tkanki, komórki nie mają tego magnezu.
1: Zupełnie, oczywiście.
2: Więc gdzie właśnie zbadać?
1: No ja prowadzę takie badania, tak nieskromnie powiem, po prostu zostałam obdarzona taką łaską, że poznałam odpowiednich lekarzy i tutaj bardzo im się nisko kłaniam i oddaję wielki honor i szacunek, bo to są ludzie, którzy całe swoje życie poszukują nowych rozwiązań, które mogą dać możliwość sprostowania naszym problemom. I to, co ja wykonuję, to badanie, to właśnie sprawdzam poziom witamin, mikroelementów, enzymów, koenzymów, aminokwasów egzogennych, obciążeń, funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych od strony komórki. Właśnie Niemcy, Szwajcarzy przodują i Rosjanie też mają bardzo dobre.
2: Czyli jest już aparatura po prostu na rynku, która może nam pomóc.
1: I to bym chciała upowszechnić w Polsce. I mam nadzieję, że też nasza współpraca się zacieśni i że będziemy mogli dać tą możliwość pacjentom, ludziom, którzy poszukują a nie mają takiego rozeznania. Mhm. Dlatego na stronach Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Świętej Hildegardy trzeba szukać tych wartościowych informacji, bo jest bardzo dużo stron. Mhm. Ja jak tak na przykład chciałam powiedzieć o jakimś narządzie, prawda, to patrzę, co jest na tych stronach internetowych. Więc no, ja nikomu nie chcę tutaj ubliżyć i umniejszyć czyjejś wartości, ale takie informacje, pajacyki wyskakujące na ekranie internetu, weź to, weź tamto, to nie tędy droga. To trzeba umieć rozeznać badania medyczne z krwi, z moczu, prawda? I jakby kalkę nałożyć na to, co mamy w komórce. Mhm. Popatrzeć na tego człowieka, z czym on do nas przychodzi i w sposób harmonijny mu pomóc.
2: Drodzy Państwo, także zachęcamy do tego, aby tą odporność budować z głową, z wiedzą, z odpowiedzialnością, tak jak zachęcała nas święta Hildegarda z Bingen. Także szukajmy pomocy u terapeutów, u lekarzy, którzy zajmują się medycyną naturalną, tak aby się dobrze suplementować, ale nie przesadzać, tak aby dobrze jeść, tak aby odpoczywać i mieć wartościowy sen. Zachęcamy Państwa do tego, a to będzie naszą najsilniejszą broną na każdy patogen i pasożyty.
1: Harmonia.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Jolu. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu.

0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej audycji poświęconej ludziom, którzy z pasją tworzą współczesne rolnictwo. Dziś porozmawiamy o sile, determinacji i codzienności, która łączy w sobie kilka niezwykle wymagających ról. Moim gościem jest kobieta, która potrafi to wszystko połączyć. Mama, rolniczka, hodowczyni krów mlecznych i nauczycielka w technikum. Z nami w studiu jest Justyna Plit. Justynko, witamy Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Jak już Kasia wspomniała, łączę kilka, jeżeli chodzi o wspólnych zawodów. Pracuję jako nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Posiadamy z mężem gospodarstwo rolne, z które się specjalizują krowami mlecznymi, plus jeżeli chodzi o pasowymi, a dodatkowo jesteśmy mamą trzech córek, Kini, Poli i Zoi.
0: Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej fascynuje naszych słuchaczy. Łączysz rolę mamy, rolniczki i nauczycielki. To trzy pełnoetatowe zajęcia. Jak wygląda Twój zwykły dzień i jak udaje Ci się to wszystko pogodzić?
1: Na początku zawsze sobie zakładam pewien plan działania, bo bez planu działania przy trójce dzieci, przy gospodarstwie, przy pracy jeszcze jako nauczyciel by było ciężko.

0: Teraz jak jestem na macierzyńskim, to skupiam się głównie na dziewczynkach i mogę bardziej pomagać mężowi przy gospodarstwie, bo trzeba pamiętać, że niestety krowy mleczne są to, bym powiedziała, gałęzią w rolnictwie najbardziej wymagającą i nie ma tutaj chwili czasu na stracenie, na jakikolwiek, na oddalenie na później. Pewne zadania muszą być w danym konkretnym terminie wykonane.
1: No dokładnie. Praca przy krowach mlecznych to praca, która nie zna ani weekendów, ani świąt, tak? Musimy być dostępni całą dobę.
0: Tak.
1: 7 dni w tygodniu.
0: A zważywszy, że jak to jest na gospodarstwie, najlepsze wypadki i wydarzenia mają w weekendy, święta i kiedy dany serwis nie może przyjechać, ale za to mam mądrego męża, który jest akurat zawsze coś wymyśli, wykombinuje. Także jak my się zawsze śmiejemy w domu, ja jestem od tego, co niestety, ale nieraz rozłożę na części pierwsze, ale za to mam męża, który zawsze to naprawi.
1: To świetnie. A co jest najtrudniejsze w pracy przy stadzie, przy hodowli bydła? I co daje największą satysfakcję zarazem?
0: W obecnej sytuacji, jaką teraz mamy, geopolityczną, rolniczą, niestety jest bardzo ciężko zaplanować, co będzie za x lat. I w produkcji mlecznej, nie oszukujmy się, jest to gałąź, która jest najtrudniej rozpocząć i szybko zakończyć. Krowy mlecze, które ma się własne stado od początku, które ciągle realizujemy dane cele i plus jakie cele sobie każdy hodowca wyznacza, to nie jest tak, że sobie wyznaczymy w danym roku, 2 lata, 3, tylko jest to praca, bym powiedziała, bardzo długoterminowa i przede wszystkim przy przypadku krów mlecznych trzeba mieć to niestety zacięcie i determinację, bo bez tego nie da się być dobrym hodowcą. I druga sprawa, trzeba lubić krowy, nie oszukujmy się. Jeżeli bez tego, to hodowca daleko nie ujedzie, bo niestety, co byśmy chcieli robić przy nich, okaże się dla nas męczące i nieprzyjemne. A trzeba pamiętać o tym, żeby zajmować się wszystkim, trzeba znaleźć to, co się najbardziej lubi robić.
1: A czy twoje dzieci uczestniczą w życiu w gospodarstwie? Czy widać, że to lubią, kręcą się gdzieś...
0: Oj tak.
1: W obiektach inwentarskich na podwórku.
0: Oj tak. W związku z tym, że wiadomo, najmłodszy to jeszcze nie. Dopiero tylko może obserwować. Ale za to pozostałe jej siostry, Kiniusia, która teraz kończy 6 lat, to jest, ona jest wszędzie. I dodatkowo pytania, gdzie, co jest i tak dalej. I się nie boi. Przede wszystkim nawet jest pierwsza, jeżeli cokolwiek się dzieje w oborze, czyli cielenie krów. Ona już jest pierwsza. Ona już być przy tym cielaku. Ona na przykład ostatnio, tatusiu, ale tym bykom trzeba dać więcej jedzenia, żeby ładniejsze, większe urosły. Także się nie boi, także chętnie pomaga. No i nie oszukujmy się, też lubią jeździć już w przypadku sprzętem i ciągnikami. Ostatnio Kinia. Mamuś, a ile ja będę miała lat, kiedy będę mogła już jeździć? Ja mówię, jeszcze trochę. No i to ile lat? Ja mówię, dopiero jak prawko na ciągnik, mówimy 16 lat. No to pokaż na paluszkach, ile to lat, że tak powiem, jeszcze zostało. W obecnym rolnictwie jest też bardzo dobrze, że są obciążnika masowe, także nie pojedzie jeszcze sama. Nie oszukujmy się, kolory pomarańczowe, John Deere i tak dalej.
1: Dokładnie, to przykuwają uwagę.
0: Przykuwają uwagę. Natomiast Polusia jest ta moja córka spokojniejsza. Jest przy zwierzętach. Psy, koty nakarmić i tak dalej jest. Do momentu bardzo chętnie chodziła do stołu paszowego, ale raz zbyt blisko podeszła i ją krowa liznęła, że tak powiem.
1: Swoim szorstkim językiem.
0: Po twarzy. I od tego momentu już tak chętnie nie podgarnia już paszy krówce. No bo wiadomo, jak one podchodzą do cielaczków, cielaczki mają mięciutki języczek, dają paluchy, no to jest okej. Okay. Ale zapomniała, że krowa niestety już ten język robi się szorstki. I jak dostała moja córcia po policzku, że i aż po włosy, aż i gumka wypadła i miała takie włosy zaraz na żel, no to niestety, ale już zrezygnowała, już tak chętnie nie podchodzi. Z jednej strony to też jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że zwierzęta są niebezpieczne dla małych dzieci, także też się już nauczyła, że jest to zapyta się, podejść i tak dalej. Ale są, krążą, że tak powiem, moje buszandery, że tak powiem.
1: Dokładnie, zachowujemy zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. A poza gospodarstwem pracujesz jako nauczycielka w technikum. Jak młodzi ludzie dziś patrzą na rolnictwo? Z entuzjazmem dystansem, a może z ciekawością.
0: Trzeba pamiętać o tym, że wymiana pokoleń idzie bardzo następująco. Młodzi ludzie inaczej patrzą przede wszystkim już na rolnictwo, na gałęzie i też patrzą, żeby nieraz łączyć pewne rzeczy, czyli i rolnictwo, i swoje pasje. To też jest bardzo dobrze dla młodych ludzi, żeby też rozwijali się na różnych kierunkach. Oczywiście bym powiedziała, że młodzi, każda generacja inaczej rozpatruje sobie rolnictwo i też

0: z jakiego źródła oni pochodzą. Bo akurat mamy do czynienia ze szkołą, którą mamy dzieciaki i ze wsi, oraz miasta. I ci ze wsi, którzy są nauczone, bo trzeba pamiętać, że rolnictwo to jest ciężka praca, to też inaczej na to rozpatrują i też chcą sobie ułatwić przede wszystkim życie. To też jest bardzo dobrze, że chcą iść nowymi technikami, chcą sobie pomagać pewnymi rzeczami i mają też tą wiedzę. I to jest w zależności z jakiej rodziny pochodzą, czy się bardzo dużo mówi o rolnictwie, czy też mniej. Bo trzeba pamiętać, że dzieciaki, które pochodzą u nas z miasta, to niestety mają coraz mniej kontaktu z rolnictwem. Już nie ma tak jak kiedyś 20-30 lat temu, że ktoś z rodziny miał gospodarstwo i miał tą przysłowiową krowę, świnie, konia i drób. Jest tego coraz mniej i nie mogą mieć takiej wiedzy praktycznej, dlatego nieraz pewne rzeczy, to dla nas rolników są oczywiste, dla nich jest rzeczą, że tak powiem, zaskakującą, co też musimy o nich też powiedzieć. I dlatego to jest też bardzo fajnie, że nasza szkoła organizuje w ramach zajęć praktycznych bardzo dużo wyjazdów i też mają coś robić przede wszystkim dzieciaki.
1: Dokładnie.
0: Tak, żeby one wiedziały, bo wiecie, moi drodzy, tak samo jak na obrazku, w książce, oni nigdy się nie dowiedzą tego, jak praktycznie jest, jeżeli mają coś wykonać przy zwierzęciu. I z tego się bardzo też cieszę, że mają tą możliwość w naszej szkole. I po całej edukacji ja mam taką zawsze zasadę, że albo oni pokochają po tym cyklu pobytu u nas w naszej szkole, albo stwierdzą, że niestety nie widzą się w tym kierunku i mogą iść w zupełnie innym elemencie, bo mamy na przykład też taką jedną nauczycielkę, która zajmuje się, jakie losy dalej się potoczyły naszych dzieciaków. To też jest bardzo fajne. I z perspektywy czasu powiemy, że są naprawdę różnych kierunkach, bo typowo rolniczych, pójdą po jakąś prawę, po nawet Akademię Morską, gdzieś pracują w różnych, czy też wyjechali za granicą. Naprawdę losy ludzi się bardzo zmieniają, że tak powiem, tak. Mhm. Lub też przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach, gdzie widać tą pasję, zamiłowanie. Bo nie oszukujmy się, wybranie już technikum rolniczego też oznacza, że chcą coś w tym kierunku iść.
1: I zdobywać wiedzę.
0: Tak, tak. A zważywszy, że u nas w naszym pokoleniu, że tak powiem, jest taka scheda, że dziedziczenia gospodarstwa, ktoś by chciał dalej to przejąć.
1: Dokładnie. Coraz częściej mówi się o sile kobiet w rolnictwie. Czy jako kobieta w tej branży spotykasz się z wyzwaniami, stereotypami, a może wręcz przeciwnie, z dużym wsparciem?
0: Ze wszystkim, bym powiedziała po kolei. Mentalność ludzi na wsi, to nie jest tak, że tak szybko się im to zmieni. Także to też trwa, tak bym powiedziała, tak etapami. Trzeba pamiętać, że ja jako już dziewczynka, ja już też na gospodarstwie przychodzę z gospodarstwa. Jak ja jeździłam ciągnikiem, no to też było wow, że ja jeżdżę.
1: Że dziewczyna jeździ traktorem.
0: Tak, zgadza się. No bo nie wiem, że nie miałam brata, a ja miałam taką smykałkę, że zawsze to lubiłam robić przy tych zwierzętach. No pewne rzeczy też trzeba było wykonać, czy coś pomóc. I ta mentalność tak powoli się zmienia w kierunku kobiet. Te schematy mocno są jeszcze zakorzenione, że jak jest gospodarstwo, kobieta powinna być przy mężu, pomagać mu, zajmować się tym ogniskiem domowym. Natomiast coraz więcej kobiet chce nie tylko pomagać mężowi, nie tylko być na gospodarstwie, ale też rozwijać swoje pasje. To jest też bardzo ważne. Praca na gospodarstwie jest ciężka, a każde swoje, że tak powiem, pasje, swój zawód, prowadzenie czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności, to jest taka odskocznia, taka jej przestrzeń, jej prywatność, bo trzeba pamiętać naszych rodziców, gdzie wiadomo, oboje pracują te w innych pokoleniach, no ale moi drodzy, w nawet dobrych związkach jest też ważne, żeby była ta odskocznia między troszeczkę tej przestrzeni własnej,
1: między pracą a życiem prywatnym.
0: Tak, zgadza się. A z drugiej strony kobieta, która spełnia swoje cele zawodowe, to też jest zadowolona ze swojego życia, niż tylko patrzenie z takich stereotypach, że powinna być tylko to, co mąż powie. Coraz więcej jest silnych kobiet, mocniejszych charakterowo. No wiem, że trochę faceci się boją takich kobiet. No bo też trzeba powiedzieć.
1: Niestety.
0: Tak, także to też jest w łączeniu z tego wszystkiego ważne. To jest też, bym powiedziała, zależne od partnerstwa, od związku, żeby te dane rzeczy ładnie ze sobą łączyć, bo to też jest ciężko, nie oszukujmy się.
1: Dokładnie, trzeba współgrać. Mhm. A co powiedziałabyś młodym dziewczynom, które myślą o pracy w rolnictwie, ale się wahają? czy przejąć te gospodarstwo, czy nie przejąć, czy zacząć od zera?
0: Najważniejsze, żeby one zrobiły ze sobą takie sumienie, co dla nich jest najważniejsze i w czym one czują się dobrze. Bo to jest najważniejsze, bo ja zawsze mówię też dzieciakom. Moi drodzy, pamiętajcie, szkoła to jest dany etap tylko w życiu, ale praca, zobaczcie, to jest tylko aż 40 prawie lat, jak nie dłużej. To pamiętajcie, najważniejsze jest, żeby znaleźć taki element pracy, jakikolwiek sobie wybiorą. Pamiętajmy o tym, że zawodów jest mnóstwo i jeszcze trochę, lub też zmienią decyzję, żeby najpierw spróbowały. Bo zmienić zdanie zawsze można, ale jeżeli ktoś by nie spróbował czegoś, to później będzie miał do siebie sam pretensję, że nie spróbował, tak?
1: Dokładnie.
0: Że za łatwo się poddał. Takie małe, że tak powiem, rozeznanie. Lepiej siedmiu raz poświęcić. Trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo trudną gałęzią, nieprzewidywalną w obecnym czasie, z różnymi problemami, ale trzeba pamiętać, że kobiety w naszym kraju są coraz silniejsze i coraz więcej je widać w różnych gałęziach rolnictwa, że bym powiedziała, facety też potrzebują w tym obecnie ciężkich czasach mocnej kobiety, że wiedzą, że mają tu wsparcie. Bo to jest bardzo ważne, jeżeli w związku buduje się też wsparcie, że jeden drugiemu pomaga, tak? Że jedno drugiemu ma stuprocentowe zaufanie. Wiem, że w obecnie kobietach też jest to ciężko przebić się. Bo nie oszukujmy się, też rolnictwo jest nastawienie
1: na facetów.
0: Tak,
1: na tak, mężczyzn.
0: Tak, tak. Także my dopiero, bym powiedziała, kobiety w rolnictwie tak dopiero tak, że tak powiem, rozpychamy się. I rozpychamy się w tym kręgu. Ale z tego, co ja też obserwuję na różnych elementach, tego jesteśmy coraz więcej. Coraz bardziej widać, że my tam żymy i po prostu rozszerzamy.
1: Zaczynamy być zauważane.
0: Tak, tak, bo trzeba pamiętać, że tak jeszcze 10-20 lat temu, jaki przyjedzie jakiś przedstawiciel, jaki tak dalej, to kobieta coś ma, jakąś wiedzę rolniczą, ona coś wie, albo nie, ona nie jest tylko, jak to się mówi, przy garach, przy dzieciach. O tym też trzeba pamiętać, także też coraz większą wiedzą, że już z kobietą też można porozmawiać na trudne tematy, na rolnicze, ona podejmuje też decyzje, tak?
1: Gratuluję bardzo wyników tutaj, jeśli chodzi o produkcję mleczną, jeśli chodzi o Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ponieważ widziałam, że są rewelacyjne. Justyno, twoja historia pokazuje, że rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale też ogromna pasja i sposób na życie. Dziękuję ci za tą rozmowę, za twoją energię i za to, że pokazujesz, jak pięknie można łączyć różne role, nie tracąc siebie. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

Europa trwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma. Czas na kolejny pogodowy komentarz przygotowany specjalnie dla Państwa.

Już od wczoraj rozpoczął się proces przebudowy pola ciśnienia w cienkiej warstwie przyziemnej, a także w podłożu i w swobodnej troposferze poprzez rozbudowę klina wyżowego oddzielającego środek niżowy z nadmorza norweskiego od niżu także atlantyckiego, ale lokującego się na wschód od Nowej Fundlandii. W ciągu doby dokonana została istotna przebudowa pola ciśnienia w swobodnej troposferze. Sytuacja stała się dość skomplikowana o poranku. W ciągu dnia wspomniane środki niżowe z nadmorza norweskiego i Zatoki Botnickiej będą stopniowo kierowały się na północny wschód, a Zatoka Niżowa z frontem chłodnym będzie kierowała się na południowy wschód. Stopniowo zaciągane będzie zachmurzenie frontowe, a nieco później frontowe opady deszczu i coraz intensywniejsze staną się też opady właśnie w Polsce Północnej. W godzinach około południowych strefa opadowa spodziewana jest od północnego wschodu po południowy wschód. Na przełomie dnia i nocy już lokować się będzie od Podlasia po Dolny Śląsk. W drugiej połowie dnia w szerokim pasie północnym spodziewane są także burze. Za frontem z powodzeniem napływać będzie świeże powietrze polarne o znacznym potencjale chwiejności, prowadzące przelotne opady deszczu, szczególnie intensywne w pasie wybrzeża z przyległościami. Temperatura w najcieplejszej porze dnia pod wspomnianym zachmurzeniem i opadami od 17 do 20 stopni, lokalnie może być nieco chłodniej. W nocy wspomniane opady frontowe będą już przemieszczać się na południowy wschód z tendencją do ustępowania od północnego wschodu w niewielkim dystansie czasowym. Z nadpołudniowo-zachodnich akwenów Bałtyku nasuwać się będą przelotne opady deszczu w strefie drugorzędnego frontu chłodnego. Lokalnie intensywne oraz pojawią się nocne burze z tendencją do utrzymywania się także jutro. Oczywiście stopniowo wzrastać będzie prędkość wiatru zmieniającego kierunek na północno-zachodni. Wyraźnie będzie się ochładzało jutro. W najcieplejszej porze dnia temperatura już nie osiągnie 20, ale zatrzyma się na około 13 na południowym wschodzie, do 14-16 na pozostałym obszarze. Także dzisiaj jeszcze ostatni taki w miarę ciepły dzień, a już od jutra, drodzy Państwo, ochłodzenie. A już za chwilkę na cztery pory roku ze świętą Hildegardą, na które serdecznie zapraszam.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy i że

0: Produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos vinaigre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu. I potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, Ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione, jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, to się, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
1: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
0: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak, jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo gorąca szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
1: Ile minut wtedy moczymy?
0: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę ma. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, psz, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem. I część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy randa, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
1: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania...
0: No to już jest gorzej.
1: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
0: Tak,
1: bo to po prostu
0: bezpieczniejmy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takich jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączony razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa. I na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. to czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, pewne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w tej sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było te znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem. Nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia, przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jak go nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne, tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie nie, mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład 2 dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia. Lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. Mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych. Bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych. Jak również innych witamin. I taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszają do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała. prawda, do rozwiązania medycznie. To były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedobrze.

Chyba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpała z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa, miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą sieci, że nam będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No, potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są
na to wrażliwe, to nie

0: jest metoda higieniczna
1: tak.
0: godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego. Jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mm-hmm. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą. Mm-hmm.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła dziewiąta. Kolejna prognoza pogody przed Państwem. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 16,3 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 14 stopni. A słońce wzeszło dzisiaj o 6.28, zajdzie o 18.51, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 4 godziny i 30 minut. A dziś czeka nas na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Pod koniec dnia wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy słaby grad, na północy miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Temperatura dzisiaj maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i do 25 jeszcze na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty na północy i zachodzie, okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, nad morzem do 80, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Sudetach do 100, a podczas burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej na termometrach zobaczymy 18 stopni i przydadzą się parasole. Silniej także powieje, bo wiatr z prędkością do 25 km na godzinę, w porywach do 50, więc uważajcie Państwo na siebie. A już za chwilkę zabierzemy Państwa razem z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem na grzyby. Zapraszamy.

0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
2: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
1: Tak jest.
2: Oczywiście nadchodzi jesień, bo pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
1: Właśnie.
2: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
1: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
2: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
1: Właśnie.
2: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
1: No to dużo.
2: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego, chociażby z tych produktów, później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
1: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
2: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
1: Tak, dokładnie.
2: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
1: I dopiero jak się porąbie i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie.
2: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce. Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
1: Tak.
2: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
1: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
2: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki, czyli to, co my zbieramy.
1: Tak.
2: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
1: Do jabłek, tak.
2: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
1: tak.
2: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
1: no
2: ale
1: właśnie,
2: ona
1: dokładnie.
2: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się
1: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
2: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
3: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
2: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami tego nawet nie widzimy. Czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
1: Tak, są takie.
2: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk. To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
1: tak,
2: okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych
3: wiekowo,
2: ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
1: Tak, tak.
3: Nie o owocniku.
1: Nie.
2: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
1: I tak samo tutaj z tym.
2: Dokładnie, dokładnie.
3: Panie Grzegorzu,
2: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
3: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
2: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzmista.
1: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
2: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku, niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
1: tak, bo tam ten zawsze piasek.
2: Szczególnie wygląda jak owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
1: Jak gąbka tak trochę wygląda.
2: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
3: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
1: No to już teraz wiesz.
2: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
1: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych, a jak jest naprawdę?
2: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
1: Tak.
2: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
1: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
2: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
1: to musimy je namoczyć.
2: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
1: Właśnie, bo w tej wodzie jest tak. Cenna. Bardzo cenna.
2: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać. że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
1: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
2: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Właśnie, jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
3: I to pierwsza zasada.
2: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać? Właśnie. Wykręcamy, czy wycinamy?
1: Czy wycinamy, tak.
2: Dokładnie.
1: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
2: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
1: teorii.
2: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
3: Dlaczego?
2: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
1: możemy
2: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna.
0: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
2: I po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
3: No też
2: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
2: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu, niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać się lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
3: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
3: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
2: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami no, jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę.
2: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
3: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
2: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
2: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
2: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o hymenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Mhm. Okinka rośnie przy pniu, tak, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli

0: zbierać grzyby tylko o hymnoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
1: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
1: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Tak, sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia, jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
1: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki, wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia, każdy to wyczuje. I rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
1: Tak.
0: Bo gdyby muchomor stromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
1: Dokładnie.
0: Czy muszę o tym pamiętać? Czy te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymnoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
1: zawieść.
0: To dosyć
1: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej strymotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takim właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać. I co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
1: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
1: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Proszę państwa, gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny,
1: takie
0: wielkie olbrzymie purchawki.
2: Tak,
1: rosną u nas też.
0: Widział w Wiglińskie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy.

0: Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
1: A nie strachem.
0: A oprócz tego, właśnie, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
1: tak, nie damy rady.
2: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. To obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
1: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
2: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami. Tak było na przykład przebadane właśnie przy okieńce tej właśnie mianowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
2: Tak, no właśnie.
1: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do państwa na razie.
1: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
1: Zjedzą.
2: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
2: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
2: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
2: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
2: No dokładnie, bo tutaj...
0: warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew z odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
1: Przytuję, nie urosną.
0: Dokładnie, tu nie będzie. Nie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
2: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
1: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
2: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o pieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew. Tak. Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
2: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zawniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
2: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
1: Tak,
2: bo u nas jest dużo, dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy i tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien
1: zające.
2: Czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują, one będą rosły. A jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
1: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też... Tak,
2: takie pytanie nam tutaj.
1: Przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
2: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
1: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
2: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
1: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy, ale
0: ale na początku było z rodzicami.
2: Tak, oczywiście, tak.
1: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informacje. Później jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, w domu i tak była później selekcja.
2: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
1: Ale
0: dokładnie.
1: Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
1: Tak.
0: Takie mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
2: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak jedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
2: Tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
1: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
2: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest
1: cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
1: Czyli co? Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Nie, bo tego jest dosyć sporo.
2: Tak.
1: Panie Grzegorzu, ale takie
0: pytanie. Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
2: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli mamy typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
1: Też racja.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
2: Właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
2: tak.
0: Typowy koźlarz typowy lubi
2: tak.
0: brzozę.
2: Właśnie, pod brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
2: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
1: Jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
1: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
1: Zobacz,
0: czerwony.
1: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego tak. napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
1: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
2: Czarka wygląda,
0: tak. W środku taka malutka czareczka. Do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie...
0: I smaczne.
1: A jak smakują?
0: Jak grzyby? Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką ostiacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Mm-hmm. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
1: tak,
2: się.
1: Ale ona jest...
2: Chyba pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
1: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
1: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
0: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
1: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: Oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
2: Za tydzień 12 września się słyszymy.
1: I pytań i, mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
1: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
1: Dobrze.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach.
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: Problemem, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, też ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. Dokładnie,
1: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym, na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy, nie na
0: ogień. Nie od razu, wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litrę do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki. To akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
1: Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeszką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego mi się...
1: Dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeszki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeszka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
1: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrywa.
1: A poza tym, jeżeli to będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak. Idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy do szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: To się tak nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście cukier?
1: Taka nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: O.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego upodobania.
1: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
0: Tak, to taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko

0: taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten piwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję piwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była, służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem. Tak. Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki. Naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę piwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości. Załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
0: zewnątrz? Nie, całość. W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu,

0: ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
1: Wielokwiatowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
2: wielokwiatowy, tak. Tak,
0: dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
1: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
2: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie.
1: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
2: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
1: Trochę będę bardziej...
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
2: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
2: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też można właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. Też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zapytam, mamy sezon na wiśnie.
1: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie, zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, dwa tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
2: Te
0: syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
1: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
2: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i jedną laskę wanilii.
2: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba nalepeczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym. I też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
2: O, to długo, to rzeczywiście to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
1: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też podać w wysokiej temperaturze na blaszce, czy tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
1: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
1: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to glubki.
0: Dokładnie, różnie
2: to się tam, no nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek, mirabelki z...
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
2: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
0: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka, właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo, czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, to jest taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
1: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym, coś chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
1: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
1: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
1: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
1: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspominam.
0: No tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat, wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%, stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to
2: smakowali?
0: Przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun.
0: Tak. Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy. Ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie tak ale
0: też można delikatnie dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
2: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu...
3: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: No właśnie. Nie tyle w kosmetyce.
2: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo same nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
1: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. To właśnie tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta. A może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mhm. Polecam państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
1: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku. Jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku. I to jest na o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowana. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości, bardziej jako perfumę. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A, próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przechodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
1: A jak się
0: typowe
1: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Smak, dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy już.
0: Jeżeli zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. Czyli, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
1: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: Też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków.
1: O.
0: Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
1: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
1: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
1: wspomagające.
0: Wyroby wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalepki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czy rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
1: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
2: Nalewki posłucham.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... Właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
2: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
1: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
1: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
1: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
1: A struskawek?
0: Na szczęście kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
1: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
2: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu. Owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
1: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować,
2: tak.
0: No to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar.
0: No to... Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić. Hmm.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
2: jakaś ślecznicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Mhm. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: To dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: No tak, nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Co to się przez cały rok.
2: Przez cały rok
0: coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc dokładnie, to dokładnie. Są małe jeżeli ilości. Akurat
0: alkohol jest substancją konserwującą generalnie, tak. Również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
2: Właśnie,
0: to
2: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie
0: to
1: wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety świetny będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
1: już
2: będą
1: mieli...
2: My sami
1: mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy. Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
2: No tak, powiemy,
1: no to przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
0: Już mówię. Oczywiście to jest jak najbardziej zapraszamy. Będą ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
1: Dobrze.
2: Super.
1: Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście
1: tam
2: przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
2: No, nic nie mają.
0: Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: A jest inaczej. Naszym gościem
2: są takie grzyby,
1: był...
2: które są, można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

poniedziałek, zatem analogowa kurpatwa. Program, który powstał jako pierwszy, później była naukowa kurpatwa. No cóż, takie wspominki. Radio Kurpatwa ma dopiero trochę ponad roczek. Powstało 1 marca zeszłego roku. Tak się złożyło, że dzięki mojej przyjaciółce Marcie, która tak podpowiadała mi różne tematy, podpowiadała, aż w końcu Radio Kurpatwa powstało. Zaczynamy. Dlaczego NASA bada najgłębsze oceany Ziemi? Czy nasze zrozumienie głębokich oceanów może pomóc w rozwikłaniu tajemnic kosmosu? Misja kosmiczna prowadzi nas do niezbadanych głębin naszej własnej planety. Dlaczego tak się dzieje? Nasze oceany pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi, ale ponad 80% z nich pozostaje do tej pory niezbadanych. W rzeczywistości często można powiedzieć, często twierdzi się, że wiemy więcej o powierzchni Marsa i Księżyca niż o dnie oceanu na naszej własnej planecie. Agencja NASA ma misję, aby to zmienić. Amerykańska Agencja Kosmiczna bada głębokie oceany, aby znaleźć wskazówki i temat tego, jak mogłyby wyglądać oceany na innych planetach. No i też jednym słowem przesuwać granice nauki i technologii w jednym z najbardziej ekstremalnych środowisk na naszej planecie. To misja pełna cudów, niebezpieczeństw i niemałe ryzyko, tym razem nie eksplozji, a implozji. Istnieje nadzieja, że dokonane przez nich podwodne odkrycia pomogą odkryć niektóre tajemnice w kosmosie, a także przetestują sprzęt i eksperymenty potrzebne do misji w innych częściach Układu Słonecznego. Głębokość oceanów na Ziemi jest zaskakująco podobna do niektórych warunków, które NASA spodziewa się znaleźć na innych światach naszego Układu Słonecznego. O tym mówimy na razie. Mogą nawet dostarczyć wskazówek, gdzie naukowcy powinni szukać obcego życia. Najgłębsze części ziemskich oceanów znane są jako tak zwana strefa Hadalów. Dlaczego? Nazwane są na cześć Hadesa, greckiego boga podziemi. Jest to odrażające miejsce, godne swojej nazwy. Składa się z głębokich rowów i koryt, które mają głębokość prawie 11 km pod powierzchnią światowych oceanów. Łącznie te najgłębsze rejony stanowią powierzchnię dna morskiego odpowiadającą wielkości Australii. Jednak niewiele pojazdów może przetrwać zanurzenie się w tej ciemnej otchłani. Tutaj naukowcy NASA we współpracy z Woods Hole Oceanographic Institution w Massachusetts próbują zbadać i badać granice życia na Ziemi. Nawet język używany przez naukowców podczas misji w tym regionie jest podobny do eksploracji kosmosu. W ostatnich latach biolodzy morscy wysłali wiele lądowników wyposażonych w czujniki i kamery do lądowania awaryjnego na dnie strefy Hadalowej, gdzie powinni dokonać pomiarów. Kiedyś uważano zupełnie, że dno morskie jest pozbawione życia, a tu okazuje się, że nie, że kominy hydrotermalne w głębokim oceanie roją się wręcz od stworzeń. Ale inżynierowie z NASA i z NASA Jet Propulsion Laboratory w południowej Kalifornii budują nowy pojazd, nowy autonomiczny pojazd podwodny o nazwie Orfeusz. To na cześć starożytnego greckiego bohatera, który podróżował właśnie do podziemi z powrotem, aby zbadać tym pojazdem najbardziej niedostępne głębiny. Używając podobnej technologii nawigacji wizualnej, co
łaziki rower, które są na Marsie, Orfeusz używa bardzo czułych kamer do identyfikowania formacji skalnych, muszli i innych elementów na dnie oceanu, aby stworzyć w pełni trójwymiarowe mapy z punktami orientacyjnymi. Lub może śladami, opowiem w ten sposób, dna morskiego. Pozwala to robotowi odnaleźć drogę i zarazem rozpoznać miejsca, w których już był, ale powinno mu również pomóc rzucić nowe światło na bioróżnorodność tego surowego środowiska. Orfeusz jest takim pojazdem, bramą, w pewnym sensie bramą do innego wszechświata, mówi Tim Shank, biolog głębinowy, który kieruje właśnie tym projektem. Jeśli to działa, jeśli to zadziała, nie ma miejsca w oceanie, do którego nie możemy się udać tym pojazdem. To nie pierwszy raz, kiedy Shank próbował dotrzeć do ciemnych głębin strefy Hadalowej w 2014 roku. Poprzednik Orfeusza, Nereus, został zesłany do rowu Kermader, który leży na północny wschód od Nowej Zelandii. No ale niestety podwodny pojazd implodował, czyli zapadł się w sobie, został zmiażdżony około 10 km pod powierzchnią wody, najprawdopodobniej z powodu ogromnego ciśnienia. Po 12 godzinach zauważyliśmy, że pojawia się w małych kawałkach, mówi Shank, dodając, że utrata Nereusa skłoniła ich do przemyślenia sposobu, w jaki badają głębiny morskie. Orfeus ma wielkość mniej więcej dużego kłada i waży no niewiele, około 250 kg, aby był znacznie lżejszy, mniejszy i tańszy niż poprzednie pojazdy podwodne. Pomimo to również może sprawić, że będzie on zwinniejszy jako pojazd, co pozwoli mu dostać się do rowów, otworów wentylacyjnych w dnie morskim, które nigdy wcześniej nie były badane. To za chwilę się zanurzymy. Tak, nabraliśmy mocy, zatem pełne zanurzenie. Przez długi czas biolodzy morscy sądzili, że życie w strefie Hadalowej jest niemożliwe, ale gdy głębinowe łodzie podwodne zaczęły zapuszczać się w ten rejon w pierwszej połowie XX wieku, stało się oczywiste, że życie może tam przetrwać. Ale nadal wierzono, że wszystkie żywe organizmy są podtrzymywane przez łańcuch pokarmowy, ostatecznie napędzany fotosyntezą. Rośliny, glony i niektóre bakterie morskie w wodach powierzchniowych przekształcają rzeczywiście energię słoneczną w cukry, które przechowują w swojej materii organicznej. Jest to następnie zjadane przez roślinożerców, które z kolei są zjadane przez zwierzęta mięsożerne. Naukowcy byli przekonani, że organizmy na dnie oceanu przetrwały z materii organicznej zwłok zwierząt, odchodów i stałego opadania innych organicznych szczątków lub tak zwanego morskiego śniegu, który dryfuje w dół z góry. Uważano jednak, że nie ma wystarczającej ilości pożywienia, aby utrzymać cokolwiek na drodze stworzeń morskich, a najgłębsze obszary uważano za wciąż zbyt ciemne i zimne dla życia. A tam okazuje się, że są zwierzęta, które nie wymagają bezpośredniego światła słonecznego. Żyją dzięki chemikaliom wydobywającym się z dna morskiego. O tym opowiadał właśnie Tim Shank. Ale to właśnie postrzeganie głębin oceanu zmieniło się w roku 1977, kiedy to amerykański zespół badawczy zrzucił zdalnie sterowany pojazd na głębokość około 2,5 km do Pacyfiku. Pojazd został wysłany do wykonania zdjęć kominów hydrotermalnych, których z dna oceanu wyciekało ciepło pochodzące z aktywności wulkanicznej. Ku swemu zdziwieniu i zdumieniu naukowcy odkryli żywe ekosystemy wokół właśnie tych
kominów hydrotermalnych, tych otworów wentylacyjnych i pełne dodatkowo organizmów morskich, takich jak przezroczyste ślimaki, jakieś dwunogi, maleńkie skorupiaki, których nigdy wcześniej nie widziano. Dzięki temu odkryciu natknęliśmy się na zupełnie nowy sposób życia na Ziemi, mówi Shank. Powtórzę, są to zwierzęta, które nie wymagają bezpośredniego światła słonecznego. Żywią się substancjami chemicznymi, wydobywającymi się z dna morskiego. No i tutaj naukowcy byli zakłopotani. Jak te gatunki mogą przetrwać tak miażdżące ciśnienie? Ciśnienie ogromne. Ciśnienie jest tak duże, że poszczególne komórki zwierzęcia zostałyby zmiażdżone. Od czasu tej pierwszej obserwacji w roku 1977 naukowcy odkryli, że organizmy żyjące na takich głębokościach przystosowały się na poziomie komórkowym, aby tam przetrwać. Stworzenia w strefie hadalów, takie jak olbrzymie skorupiaki, mają enzymy zwane piezolitami, z greckiego piezin, oznaczające ciśnienie, które powstrzymują ich błonę komórkową i białka przed miażdżeniem pod ekstremalnie wysokim ciśnieniem. Piezolity przeciwdziałają ciśnieniu, zwiększając przestrzeń, jaką białka zajmują wewnątrz komórek organizmu, aby przeciwdziałać ciężarowi otaczającej ich wody. To tak jak stawianie kołków w namiocie, mówi Shank, na podtrzymanie ścianek namiotu. Odkrywanie organizmów, które nie tylko mogą przetrwać, ale także rozwijać się w tak uciążliwym środowisku, rodzi ważne pytanie dla biologów patrzących poza królestwa naszej własnej planety. Czy można je również znaleźć na innych światach oceanicznych? Pod lodową powierzchnią na przykład Księżyca Jowisza, czyli Europy, znajduje się ocean ze słoną wodą, który ma głębokość bagatela od 60, wyobraźmy sobie teraz, od 60 do 150 kilometrów. U nas jest tylko 11 kilometrów. I zawiera dwa razy więcej wody niż wszystkie ziemskie oceany razem wzięte. Światło słoneczne nie przenika pod grubą pokrywę lodową Europy, poprzecinaną pęknięciami i różnymi rodzaju szczelinami. Pod tą lodową skorupą ciśnienie jest porównywalne do tych stref hadalowych na Ziemi. A my tu mamy taką Europę na Ziemi właśnie, mówi Shank. Nie rozumiem, jak moglibyśmy prowadzić badania na Europie, dopóki nie zrobiliśmy tego na Ziemi. No właśnie, po co tam lecieć, skoro tutaj mamy specjalne środowisko, w które możemy zajrzeć. Robot zdolny do eksploatacji strefy hadalowej Ziemi mógłby zrobić to samo na zamarzniętym Księżycu oddalonym o ponad 628 milionów kilometrów od Ziemi. No takie dno oceanu to dla nas świetne stanowisko testowe do opracowania technologii, której potrzebujemy, aby odbyć udaną misję na jednym z tych oceanicznych światów, mówi Russell Smith, inżynier z NASA, który jest właśnie częścią zespołu do budowy Orfeusza. Robot działający w kosmosie lub w głębinach oceanicznych musi być jednak całkowicie autonomiczny. Robot musi być w stanie sam podejmować decyzje, mówi Smith, rozważając, że celem Orfeusza jest wykrywanie i klasyfikowanie środowiskowego DNA i substancji chemicznych w wodzie, a także pobieranie próbek z dna oceanu. Jak mówi
zbudowanie robota dla takiej strefy jest niezwykle trudne. Orfeusz musi wytrzymać ekstremalne ciśnienie i temperaturę. Woda w strefie zanurzenia jest tuż powyżej zera, ale w kominach hydrotermalnych temperatura sięga prawie 370 stopni Celsjusza. Więc opracowanie pojazdu, który przetrwa tak naprawdę trudne warunki, jest niezwykle skomplikowane. Potrzebujemy naprawdę grubych ścian, aby zapobiec zmiażdżeniu lub no, chociażby zamoczeniu nawet elektroniki. Orfeusz jest częściowo zbudowany ze specjalnej pianki syntaktycznej, pływającego materiału składającego się z mikroskopijnych szklanych kulek osadzonych w żywicy epoksydowej. Pianka użyta w Orfeuszu pochodzi z resztek materiału wyprodukowanego dla firmy Jamesa Camerona, dla filmu Deep Sea Challenger, który zszedł na dno rowu Mariańskiego na zachodnim Pacyfiku w roku 2012. Ponieważ w głębokim oceanie panuje ciemność, zatem Orfeusz jest wyposażony w ogromne reflektory. Jeśli światło pozostanie włączone przez cały czas, no oczywiście szybko rozładuje się akumulator robota, pozostawiając go utkniętym na głębokości no, kilku kilometrów, kilkunastu. Aby oszczędzać energię, Orfeusz przełącza się w tryb niskiego poboru mocy, gdy nie robi zdjęć ani próbek, no i tak baterie wytrzymują dłuższy okres czasu. No to co, wybieramy się na Księżyc? Już za chwilę. A my lecimy na Księżyc, misja na Księżyc. Ale jaki? W 2017 roku NASA uruchomiła specjalny program, zwany również jako SAPSEA, SUBSEA, tak się pisze, aby połączyć eksplorację kosmosu i oceanów. Do tej pory przeprowadzili dwie misje zdalnie sterowanymi pojazdami do kominów hydrotermalnych na Oceanie Spokojnym. Uważa się, że aktywność wulkaniczna wokół góry Luigi, około 30 km od wybrzeży Hawajów, i Gorda Ridge, 120 km od wybrzeży Stanów Zjednoczonych, gdzie spotykają się Kalifornia i Oregon, jest podobna do tego, co może być znalezione w światach oceanicznych na Europie i Enceladusie, czyli księżycach Saturna. W 2023 roku NASA wyśle specjalny zrobotyzowany łazik, aby szukał lodu wodnego na południowym biegunie księżyca. Cały projekt opierał się na znalezieniu obszarów w naszych głębokich oceanach, które miały naprawdę podobny charakter do tego, co przewiduje się w miejscach takich jak Enceladus, mówi Darlene Lim, geobiolog NASA, który prowadzi program SAPSEA i przygotowuje astronautów do eksploracji Księżyca i kosmosu. Naukowcy wykorzystali dwie misje podmorskie, aby lepiej zrozumieć geologię i chemię tych otworów wentylacyjnych, tych kominów geotermalnych oraz życie wokół nich. Te kominy są bardzo szkodliwe, mówili. Musisz bardzo uważnie przyjrzeć się zmianie temperatury wody przepływającej przez Ziemię i wchodzącej w interakcję z bardzo zimną wodą oceaniczną. To tak jak w oceanie, w kosmosie, w Układzie Słonecznym. Chociaż wysyłanie robotów na Europę czy Enceladusa może być daleką przyszłością, naukowcy NASA już wykorzystują to, czego nauczyli się podczas eksploracji głębin oceanicznych w misjach kosmicznych. To chociażby ten łazik, robot, który będzie szukał lodu wodnego na południowym biegunie Księżyca. Misja zwana jako Viper będzie badać lód w pobliżu księżycowego krateru Nobile, w nadziei, że będzie można go wydobywać jako źródło
paliwa rakietowego lub wody pitnej. Niedziałający pod wodą łazik wędrujący po Księżycu będzie musiał stawić czoła wielu takim samym wyzwaniom technicznym. Przenosimy te wszystkie wnioski z subsea i stosujemy je do Vipera, mówi Lim, który jest również zastępcą głównego naukowca projektu Viper. Celem programu subsea było zapewnienie, aby naukowcy osiągnęli swoje cele badawcze w ekstremalnie trudnych warunkach, zarówno z perspektywy komunikacyjnej, jak i technologicznej. Z perspektywy operacyjnej eksploatacja oceanów i kosmosu również ma ze sobą wiele wspólnego. W obu dziedzinach roboty są wysyłane do badania bardzo trudnych środowisk, do których ludzie nie mogą dotrzeć, wspierane przez zdalne zespoły naukowców, ale może również pomóc w przygotowywaniu astronautów do kontrolowania robotów z bazy księżycowej w przyszłości oczywiście. Mniej niż 10 naukowców wyruszyło w morze z misją subsea i pracowali z większą grupą kolegów na lądzie. W przypadku misji Viper zespół będzie obsługiwać łazik na Ziemi w czasie zbliżonym do rzeczywistego i będzie musiał bardzo szybko analizować dane, no i podejmować decyzje. Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie podczas tych misji, mówi socjolog z NASA Zara Mirmalek, która pomaga naukowcom przygotowywać się do eksploatacji w ekstremalnych środowiskach, no i też pracuje zarówno nad programami subsea, jak i Viper. W przypadku eksploatacji głębin morskich naukowcy muszą cały czas zmieniać decyzje w zależności od warunków oceanicznych, pogody, zasolenia. Tutaj może przyjść taka sytuacja, że będziemy mieli mniej czasu niż planowaliśmy na różnego typu decyzje. O wiele trudniej jest pracować na głębokich oceanach, ponieważ warunki są bardzo trudne dla technologii. Na misjach kosmicznych komunikacja jest bardzo ograniczona, mówi Zara. Aby przygotować się na warunki panujące w kosmosie, Zara ograniczyła i nauczyła swoich podopiecznych, czyli swój zespół subsea, do komunikowania się ze sobą tylko raz dziennie. Nie było porażek, osiągnęli wszystkie cele badawcze, mówiła. Wszystko, czego nauczyliśmy się współpracując ze społecznością oceanografów, było bezcenne, naprawdę bezcenne, pomagające mieć zaufanie do procesu, którego używamy do projektowania naszych pojazdów i przede wszystkim Vipera. Ale podobnie jak misje poza naszą planetę, te na dno oceanów również pozwalają ludzkości spojrzeć na Ziemię w nowy sposób. Chociaż NASA twierdzi, że jej badania oceanograficzne przyniosły tysiące odkryć naukowych, dostarczają również informacji, które mogą być niezbędne, jeśli mamy nadzieję nadal żyć na świecie ze zdrowymi oceanami. Musimy zrozumieć nasze środowisko oceaniczne, jeśli mamy je ratować, mówi Laura Lorenzoni, naukowiec zajmujący się biologią oceanów i biogeochemią w NASA. Ma to kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi, a trwałe pomiary, które NASA wykonała i nadal robi, mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania naszych zasobów oceanicznych. Co dowiemy się w przyszłości? Czego się dowiemy w przyszłości? No, może to oznacza, że z każdym krokiem w kierunku eksploracji innych światów dowiadujemy się trochę więcej o niektórych najbardziej niezbadanych częściach naszej własnej, błękitnej planety.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina, te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem, takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku, zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia pięć epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta, człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym, absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki. We wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda, więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazywałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak, kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda, właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda, że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców.
2: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
1: Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda użyła takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają. Więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiemy, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa, najmocniej oddany, tak, diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Ale taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Powiedziałabym takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Stivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu Antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtutum ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.

0: Tak, moi drodzy, kolejna analogowa grupa Twa przed nami. Poniedziałkowy program. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kraju, za granicą. Miło mi, że jesteście z nami, że jesteście teraz ze mną. Czasami program jest na żywo, więc czasami dzieją się różne rzeczy, których nie sposób jest przewidzieć. To włączy się jakaś muzyka nagle, albo zgubię wątek, albo tu się coś dzieje na konsolecie dziwnego. No tak to, moi drodzy, jest. W każdym razie jestem na posterunku. Dzisiaj przygotowałem taki temat dla was o dysku z Nebry. Nie wiem, dlaczego ostatnio słuchałem u siebie audycji. Słucham, tak, u siebie słuchałem. Tutaj w Radiu Kuropatwa o czasie i przypomniał mi się wykład pana profesora Bajtlika właśnie o tym czasie. I tam on wymienił właśnie ten dysk jako taki jeden z rodzajów przyrządów do pomiaru czasu. Bo tak naprawdę to na tym czasie też musimy się skupić na początku i od niego zacząć. Wszyscy myślą, że naukowcy wiedzą dużo, dużo, dużo o czasie, badają go i tak dalej, i tak dalej. Różne są zegary, różnego typu, mierzą czas, porównują. Przypomina mi się taka anegdota z Krakowa, ze stacji radiowej. To oczywiście z czasów, no, wczesnych czasów radia. I tutaj nie będę wymieniał nazwisk, w każdym razie pan profesor, który zajmował się wtedy właśnie ustawianiem czasu w radiu, żeby ten sygnał z Krakowa był nadawany punktualnie o 12, tak ustawiał zegar, że o 12 wybijał rytm na dzwonie wieży i czas był nadawany o godzinie 12 przez radio. No i pewnego razu przyszedł do pana reporter gazety i pyta: panie profesorze, niech pan nam powie, skąd pan wie, że godzina jest 12 i wtedy pan wybija ten czas i jest on nadawany przez radio. No to proste. Idąc do radia, mijam po drodze sklep pewnego zegarmistrza, sklep zegarmistrzowski, tam on ma bardzo dokładne szwajcarskie zegary. Ustawiam swój zegarek kieszonkowy, idę wtedy do radia i wiem, że jest godzina 12. No dobrze. Więc ten cały dziennikarz poszedł do tego zegarmistrza i mówi: wie pan co, no mam takie pytanie. Skąd pan wie, na jakiej podstawie pan ustawia te zegary tutaj u siebie? Że później pan profesor w radiu nadaje czas. No to proste. Słucham, jak pan profesor nadaje czas w radiu i ustawiam swoje zegary. No i taki, widzicie, moi drodzy, taki paradoks czasowy, który no, jest śmieszny, ale też tak można prosto wytłumaczyć, że niewiele o tym czasie tak wiemy. Potrafimy go zmierzyć, ale nie potrafimy się w nim poruszać i bardzo dobrze, bo byśmy narobili tylko bałaganu i nic by z tego nie wychodziło. Ale my skupmy się teraz nie na czasie, tylko na dysku z Nebry. Cóż to takiego? Cóż to takiego ten dysk jest? Czy to może najstarsza mapa nieba? Ten dysk z Nebry jest takim dość intrygująco, teraz sobie patrzę na jego zdjęcie, intrygująco wyglądającym dziełem sztuki. Bez względu na to, jaki był zamysł stojącego za jego powstaniem, to wygląda dość ładnie. Okrągły, miedziany talerz o średnicy około 12 cali, jak prawie płyta długogrająca, czyli 30 cm. Mniej więcej tyle właśnie, co płyta długogrająca albo średniej wielkości pizza. Tylko zamiast peperoni ten tysiącletni dysk zawiera inkrustowane koła i półksiężyce reprezentujące gwiazdy, księżyc i być może słońce z szeregiem gwiazd rozsianych między nimi. Pochodzenie dysku dorobiło się wielu różnych hipotez, a niektórzy uważają, że reprezentuje on najstarszą mapę nieba, jaką kiedykolwiek znaleziono, datowaną na 1600 lat przed naszą erą. Ten cały niebiański dysk z Nebry, jest jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych minionego stulecia. To właśnie zespół badaczy pod kierownictwem Ernsta Pernicki w artykule opublikowanym w czasopiśmie Archeologia Austriaka, bo to w Austrii się dzieje, pokazuje najwcześniejsze znane na świecie konkretne przedstawienie zjawisk astronomicznych. Tak to napisano w tym periodyku. Jednak inni archeolodzy kwestionują pochodzenie dysku, wiedząc, że może nie być aż tak stary. Kwestionują również, czy dysk w ogóle reprezentuje jakąkolwiek mapę. Wierzą, że może to być po prostu jakieś tam fantazyjne przedstawienie zjawisk niebieskich. To absolutnie wyjątkowy artefakt, czyli takie znalezisko, które no coś do czegoś służyło i było znalezione, było gdzieś tam, zaginęło w zamierzchłych czasach, ale tajemnica nie została jeszcze rozwiązana, mówi archeolog Rupert Gebhardt, dyrektor bawarskiej państwowej kolekcji archeologicznej. Więc cóż to jest? Ten artefakt został odkryty w roku 1999 w Kurhanach w pobliżu Nebry, no, za pomocą prostego urządzenia, czyli wykrywacza metali, przez dwóch takich złodziejaszków, szabrowników, którzy następnie sprzedali go handlarzowi wraz z partią innych znalezisk, innych artefaktów, w tym mieczy z brązu. Na naszym Facebooku ja umieściłem tam 3 zdjęcia tego dysku z Nebry. Jeśli ktoś zagląda do nas, to oczywiście już wie, jak to wygląda, i te miecze. Dysk zmieniał właściciela kilka razy w ciągu następnych 2 lat, zanim ostatecznie szwajcarska policja skonfiskowała go podczas pewnego nalotu, ale nie lotniczego, w roku 2001. Rabusie twierdzili, że skarb został znaleziony na wzgórzu Mittenberg w rejonie Saksonia-Anhalt, niedaleko Lipska, we wschodnich Niemczech. Datowanie mieczy i innych artefaktów znalezionych w okolicy pozwoliłoby na historyczne umieszczenie dysku około 1600 roku przed naszą erą, w epoce brązu. Ale badanie radiowęglowe fragmentu kory brzozowej znalezionej przy brązowych sztyletach tutaj również wskazuje na okres zamykający się w granicach 1600-1500 lat przed naszą erą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to lata, w których pochowano osobę leżącą w Kurhanie, czyli czas zdeponowania dysku w ziemi. Wcześniej oczywiście mógłby on być w użyciu przez kilka pokoleń. Niektórzy badacze uważają, że dysk mógł być używany od około 2000 roku przed naszą erą. Jest on zrobiony z brązu i złota, ma 32 cm średnicy dokładnie, waży trochę ponad 2 kg. Szczegółowe badania wykazały, że złoto w tym dysku pochodzi prawdopodobnie z rumuńskiej Transylwanii, a pozostałe metale, w tym te z różnych, z których wykonano znalezione opodal miecze i topory, pochodziły z Alp austriackich. To chwilka muzyki teraz dla Państwa. Ja sobie tutaj wypiję łyka herbaty miętowej, a dla Państwa zaśpiewa Diana Krall. Tak, a my wracamy do naszego dysku, który tajemniczego dysku z Nebry, to przypomnę tylko, liczący ponad 3600 lat dysk z brązu z astronomicznymi oznaczeniami jest tak niezwykłym dziełem, że początkowo uważano go za archeologiczne fałszerstwo. Z czasem jednak szczegółowa analiza naukowa wykazała, że przedmiot jest rzeczywiście autentyczny, a cenny. Artefakt został wpisany do rejestru pamięci świata, czyli UNESCO, ukryte tajemnice najstarszego znanego na świecie urządzenia astronomicznego ujrzały światło dzienne. Jak już wspomniałem Państwu, odkrywane znalezisko latem od kręgu dwóch amatorów poszukiwaczy skarbów udało się na nielegalne poszukiwania na wzgórze Mittelberg w pobliżu niemieckiego miasta Nebra. W miejscu tym znajduje się stanowisko archeologiczne datowane na około XVI wiek przed naszą erą, krąg mający średnicę około 75 metrów, który w epoce brązu stanowił miejsce kultu, służące również do obserwacji astronomicznych. Dysk z Nebry był tylko częścią odnalezionego przez mężczyzn skarbu. Odkryli również dwa brązowe miecze i siekiery, dłuto oraz fragmenty spiralnych bransolet, będących elementami pradawnej biżuterii. Przez dwa lata mało kto wiedział o tym znalezisku. Dopiero w lutym 2002 roku szwajcarska policja skonfiskowała przedmioty, które poszukiwacze skarbów chcieli po prostu sprzedać. Badania naukowe dotyczące skarbu z Nebry są prawdopodobnie jednymi z najdokładniejszych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na znalezisku archeologicznym w Europie. Rozpoczęły się w 2002 roku, a kontynuowano je do końca roku 2007. Niemniej jednak datowanie dysku z Nebry, jak wspomniałem, stwarzało badaczom wiele trudności i chociaż byli w stanie ustalić, że ukryto go około roku 1600 przed naszą erą, to jednak nie udało się określić dokładnej daty jego wytworzenia. Oznacza to, że może być ona znacznie starsza niż data pochówku. Ogólnie przyjęto nazywać ten artefakt tarczą nieba, a same symbole interpretować jako słońce lub księżyc w pełni, księżycowy półksiężyc i gwiazdy łącznie z gromadą interpretowaną jako plejady. Pierwotnie na dysku znajdowały się trzy łuki, ale jeden z nich zaginął już w starożytności. Prawdopodobnie dysk z Nebry kilkakrotnie ulepszano. Zakłada się, że początkowo znajdowały się na nim tylko półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, co do tej wersji też nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Z czasem do dysku dodano łuki horyzontu, a na końcu niebiańską łódź, tak to się nazywa, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa solarnego. Według wstępnej analizy pierwiastków śladowych metodą fluorescencji rentgenowskiej stwierdzono, że miedź z dysku pochodzi z Bischofshofen w Austrii, natomiast złoto z rumuńskiej Transylwanii. Jednak nowsze badania wykazały, że złoto użyte w pierwszej fazie tworzenia dysku z Nebry pochodziło z rzeki Karną w Kornwalii, podobnie jak zawartość cyny w brązie. Oczywiście wielką tajemnicą dla wszystkich, nie tylko dla uczonych, było przeznaczenie tego odkrytego dysku. Trudno było uwierzyć w to, że mapa nieba używana była przez traktowane dotąd za barbarzyńskie ludy zamieszkujące Europę Środkową. Nikt nie chciał wierzyć, że już w epoce brązu miano tak zaawansowaną wiedzę astronomiczną. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z hipotezą Wolfharda Schlössera z Uniwersytetu Rury, dzięki dwóm łukom umieszczonym naprzeciw siebie na obrzeżach dysku prezentowane są momenty wschodu i zachodu słońca w okresie przesilenia letniego i zimowego. Czyli wracamy do tych pomiarów czasu. Do pomiarów czasu. Takie ustalenia mogły pomagać ludziom właśnie z epoki brązu w ustalaniu dat, no i być swego rodzaju miejscowym kalendarzem. Natomiast łuki horyzontu pozwalały śledzić ruch słońca po niebie. Każdy z nas wie, że są pory roku, zatem słońce jest, tak jak teraz, unosi się coraz wyżej nad horyzontem. Dnia przybywa, a jesienią sytuacja jest odwrotna. Zaczyna się lato, słońce schodzi coraz niżej nad horyzont. I tak tutaj podejrzewają też astronomowie. Niejaki Ralph Hansen, astronom, twierdzi, że dysk był próbą zharmonizowania kalendarzy słonecznych i księżycowych, aby ludzie z epoki brązu wiedzieli, kiedy siać nasiona i zbierać plony. Dzięki takiemu unikatowemu kalendarzowi otrzymywali niemal współczesne poczucie czasu. To, o czym wspominałem na samym początku.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj Świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak Produkt Polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Naszego programu. No tutaj jednak są kontrowersje co do tego. Nie wszyscy zgadzają się, że dysk z Nebry był wykorzystywany do pomiaru zjawisk astronomicznych. Kurt Roslund, astronom z Göteborga, uważa, że dysk z pewnością nie służył do obserwacji obiektów na niebie, a raczej był tylko ich dokładną reprezentacją i miał wartość czysto symboliczną, mógł być używany na przykład w szamańskich rytuałach. Najnowsza, taka ogólna interpretacja przeznaczenia dysku z Nebry zakłada, że jest on takim niezwykłym połączeniem rozumienia zjawisk astronomicznych z wierzeniami religijnymi ludzi epoki brązu. W miejscu, w którym odnaleziono ten artefakt, prawdopodobnie znajdowało się obserwatorium astronomiczne połączone z kultem ciał niebieskich. No i tam najwyżsi kapłani zajmowali się m.in. obserwacją nieba i tylko oni znali prawdziwe przeznaczenie dysku z Nebry. Z czasem zostało ono zatarte, a sam obiekt zaczęto traktować jako zwyczajny przedmiot kultu. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, jeszcze nie koniec. Za chwileczkę wrócimy. Zaśpiewa nam dalej Diana, a my moment odpoczywamy. Takie dzisiaj spokojne ballady, moi drodzy. Balladowo tak jest spokojnie, odpoczywająco, po świętach chyba trzeba odpocząć trochę. Dobrze, wracamy do naszego dysku. Ta prehistoryczna mapa gwiezdna stworzona w Niemczech ilustruje wiele ważnych aspektów nieba. Jak wspomniałem, słońce, księżyc, gwiazdy. Jedna z najbardziej intrygujących cech dotyczy złotych łuków biegnących wzdłuż krawędzi właśnie dysku. Jeśli przyjrzymy się jego zdjęciom, każdy łuk obejmuje kąt 82 stopni, dokładnie przedstawiając kąty pomiędzy przesileniem letnim i zimowym. W rezultacie dysk nieba jest pierwszym w Europie ruchomym reliktem przedstawiającym cykle słoneczne. Dokładnie tak. Być może najbardziej intrygującą cechą jest skupisko 7 kropek na górze dysku pomiędzy symbolami Słońca i Księżyca, które ma symbolizować konstelację Plejad. Masa gwiazdy jest często znajdowana na skandynawskich petroglifach, co wskazuje, że był to znaczący taki emblemat jakby. To chyba dobre słowo dla narodu germańskiego. Żadne inne ustawienie gwiazd na dysku nie odpowiada konstelacjom na nocnym niebie. Wskazuje to, że przedmiot nie był używany jako mapa gwiezdna, ale raczej jako symboliczna reprezentacja wszechświata. Czy jest wręcz więc możliwe, że dysk przedstawia jakąś niebiańską narrację, jakąś opowieść? Plejady były znane jako gwiazda gwiazd w Babilonie. Były też uważane za królewską część nocnego nieba. Starożytni Egipcjanie uważali, że jest to manifestacja bogini Neit, boskiej pani niebios. Plejady były siedmioma córkami tytanów w mitologii greckiej. A ze względu na sposób, w jaki gwiazdy unosiły się na niebie, ich nazwy oznaczały, że są żeglujące, żeglujące. Bo plejady rzeczywiście żeglują po niebie, to nie ulega wątpliwości, przepływają sobie w różne strony. Nawiązując do tego żeglarskiego motywu, na mapie znajduje się też kolejny znak morski. Niektórzy naukowcy uważają, że trzecia krzywa na dole dysku przedstawia łódź słoneczną. Taki mitologiczny emblemat rozpowszechniony w mitologii egipskiej i nordyckiej. Tą łódź słoneczną można oczywiście sobie znaleźć w internecie. Nie będę teraz jej opisywał, moi drodzy, tak rzeczywiście jest. A zresztą, przepraszam, mam to na zdjęciu na naszym Facebooku. Wystarczy zajrzeć sobie. Ta łódź słoneczna była używana przez boga Ra. Ra był bogiem słońca w starożytnym Egipcie, o którym mówiono, że podróżuje po niebie w łodzi słonecznej, w łodzi solarnej. W ciągu dnia jego statek płynął po niebie, dając światło ziemi, a wieczorem znikał za horyzontem, tworząc ciemność, by powrócić następnego dnia. To wydarzenie też reprezentowało śmierć i odrodzenie Boga Słońca. Niebiańską postać z gwiaździstą koroną stojącą na łodzi można zaobserwować na przykład w niektórych skandynawskich sztukach naskalnych, wyrzeźbionych około 1700 lat przed naszą erą. W przeciwieństwie do Boga Słońca, który codziennie wschodzi i zachodzi, ta skandynawska istota była związana właśnie z plejadami. Konstelacja pokazana po prawej stronie obrazu, co oznaczało, że wschodziła na wiosnę, pora takiej regeneracji, i ponownie zachodziła w jesieni, czyli czas żniw. A zimą plejad no nie widzimy. Ten słoneczny i zarazem kosmiczny bóg płonie życiem na niebie w dwu mitologiach i w obu mitologicznych przedstawieniach, ostatecznie zatapiając się poza horyzont, wskazując rodzaj takiej niebiańskiej śmierci. No zatem podsumujmy, symbol słońca po lewej stronie tej mapy nieba może symbolizować wschody i zachody słońca, reprezentując cykl nocy i dnia, a symbol księżyca również wschodzi i zachodzi na niebie, ale przez znacznie dłuższy czas. Księżyc jest najprawdopodobniej używany tutaj do zobrazowania cyklu miesiąca właśnie, księżycowego. Plejady również wznoszą się i zachodzą nad horyzontem. Grecy używali ich do oznaczania nadejść wiosny i nadejścia jesieni, czyli takie cykle sezonowe. Złote łuki na powierzchni dysku pokrywają kąt 82 stopni, odzwierciedlając prześlenie letnie i zimowe dokładnie w Niemczech, czyli też cykle sezonowe. Wreszcie jest ta kosmiczna łódź, symbol bóstwa nieba, które rządzi kosmicznymi cyklami mapy. Gdy symbole są oglądane w tym świetle, gwiezdny dysk wydaje się opowiadać historię śmierci i zmartwychwstania, która jest obecna w wielu mitach światowych. Czy zatem jest to przenośna mapa nieba? To tak trochę naciągane, moi drodzy, trochę naciągane. Teoria dość. Bardziej jest to po prostu taki protokalendarz, taki pierwowzór kalendarza,
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: One przez kapłanów w celu określenia lokalizacji świąt, lokalizacji dni w roku kalendarzowym, a tym samym i lokalizacji ich samych, bo mogli przewidzieć, ile zostało od wiosny, rysując plejady na złotych łukach dysku, które przedstawiały horyzont, kiedy świętować przesilenie, kiedy skłonić rolników do zebrania plonów, a przede wszystkim, kiedy rządzić. W takim przypadku dysk z Nebry byłby w posiadaniu kogoś o znaczącym statusie i byłby przedmiotem o znacznej, no, takiej mocy, pomagającym starożytnym zrozumieniu i nawigowaniu po tajemnicach kosmosu. A za chwileczkę jeszcze coś o Państwu opowiem na ten temat. Dzięki, tak na zakończenie, moi drodzy, jeszcze kilka informacji. Niektórzy twierdzą, że dysk reprezentuje rodzaj instrumentu podobnego do tarczy zegara słonecznego. W tej interpretacji środkowy okrąg reprezentuje słońce, łuki po obu stronach dysku reprezentują zakres zachodów słońca obserwowanych ze wzgórza Mittelburg, które jest czasami określane jako niemieckie Stonehenge. Z perspektywy szczytu Mittelburg słońce zachodzi za górą Brocknen podczas przesilenia letniego, a następnie zachodzi 1 maja za Kulpenburg, najwyższym wzgórzem pasma Kufhauser. Pernicki i jego koledzy uważają, że łuki przedstawiają poruszający się punkt zachodu słońca przez cały rok. Inni badacze uważają również, że dysk przedstawia informacje astronomiczne przypisane do określonej szerokości geograficznej. Jedno z badań opublikowanych w 2018 roku zakłada nawet, że ludzie, którzy je stworzyli, mogą należeć do tej samej kultury, co ci, którzy stworzyli zabytki takie jak Stonehenge. Symetrie zauważone na dysku mogą odnosić się do kalendarza 8- albo 16-miesięcznego. Położenie księżyca na niebie najprawdopodobniej wskazuje dzień, którym należało dodać do kalendarza dodatkowy miesiąc, by zgrać dwie wersje kalendarzy, jakimi posługiwano się w starożytności. To jest słonecznego i księżycowego. Według innej hipotezy dysk jest konkretną reprezentacją zjawisk astronomicznych Słońca lub pełni Księżyca, półksiężyca i gwiazd, w tym grupę mającą reprezentować plejady, bardzo jasną gromadę gwiazd w konstelacji Byka. Jak się wydaje, dysk został kilkukrotnie ulepszony, nim zaginął w mrokach historii. Pierwotny wygląd urządzenia stanowiły półksiężyc, księżyc w pełni lub słońce, jeśli co do tej kwestii nie ma pewności, oraz przedstawienia gwiazd. Następnie do dysku dodano łuki horyzontu, dzięki czemu można było śledzić ruch słońca po niebie. Na końcu dodano łódź, będącą najprawdopodobniej przedstawieniem bóstwa. Jak mówią inni badacze, jak Gebhardt i jego kolega Rudiger Krause z Instytutu Nauk Archeologicznych Uniwersytetu Goethego, nie kupują tej konkretnej interpretacji. Pierwszym problemem jest pochodzenie samego dysku, bo podczas gdy rabusie twierdzą, że znaleziono je w tym samym depozycie, co inne artefakty z epoki brązu, ich historie nie pasują do siebie. W pewnym momencie twierdzili, że dysk został znaleziony 5 cm pod powierzchnią Ziemi w Mittelbergu, jednak większość artefaktów z epoki brązu znalezione przez archeologów w tym miejscu jest zakopanych na głębokości od 15 do 20 cm, co oznacza, że dysk byłby znacznie młodszy. Gebhardt zauważa, że szabrownicy często kłamią na temat lokalizacji artefaktów, ponieważ nadal mogą liczyć na zyski ze znalezionych tam innych cennych skarbów w przyszłości. Po prostu szabrownik nie podaje żadnych informacji o miejscu, w którym znajduje się spektakularny obiekt, o ile nie jest pewien, czy ma wszystko, co zostało znalezione w tym miejscu, mówi. Niemniej jednak Gebhardt nadal wierzy w historię o zakopaniu artefaktu pod 5-centymetrową warstwą ziemi. Uważamy, że ta historia o znalezieniu dysku bezpośrednio pod powierzchnią jest prawdziwa, ale to nie było w Mittelbergu. Mówi, uważa, że znaleziono to gdzie indziej, ponieważ nie jest pewien, skąd mógł pochodzić. Pernicki i jego koledzy utrzymywali z kolei, obalając pracę Gebharda, że relacja o odkryciu obiektów na wzgórzu Mittelberg została dokładnie oceniona, gdy para grabieżców stanęła przed sądem. Oznaczałoby to, że łupieżcy znaleźli dysk, a także zestaw unikalnych mieczy z wczesnej epoki brązu i inne znaleziska w różnych miejscach w różnym czasie, pisze Pernicki. Uważa również, że stosunkowo niewielka głębokość znalezienia obiektu może być spowodowana postępującą erozją na wzgórzu. Gebhardt umieszcza dysk w epoce żelaza. Oznaczałoby to, że dysk z Nebry jest mniej więcej o 1000 lat młodszy, niż sugerowałyby to początkowe hipotezy, co oznacza, że pochodziłby z około 500 roku przed naszą erą, a jeśli to prawda, nie byłby to najstarszy obraz nocnego nieba, ani najstarsza mapa gwiazd. Gebhardt nie wierzy również, że dysk reprezentuje mapę gwiazd, ale raczej fantazyjny obraz zjawiska kosmicznego. Niektórzy twierdzą, że kształt łuku przy jednej z krawędzi dysku przedstawia łódź, być może związaną ze starą germańską opowieścią o statku, który w nocy przewozi słońce po ciemnej stronie Ziemi. Jednak Gebhardt sugeruje, że może to być tęcza, biorąc pod uwagę kształt i linie, które ją dzielą, a także błyszczące, przypominające włosy linie wzdłuż jej krawędzi. Obrazy niebiańskich zjawisk pasują do artefaktów epoki żelaza, utrzymuje Gebhardt. Już wcześniej odkryto miecze celtyckie przedstawiające tęcze, półksiężyce i słońca, bo w centrum ich religii była noc, mówi Gebhardt. Za to Pernicki i jego koledzy uważają, że w innych artefaktach epoki brązu jest wiele dowodów na to, że dysk z Nebry pasuje właśnie do tej epoki. Uważają również, że styl konstrukcji dysku nie jest tak wyrafinowany, jak byłby w przypadku artefaktu epoki żelaza. Gebhardt nie ma wyjaśnienia znaczenia dwóch łuków po obu stronach dysku. Nawet jeśli nie jest to najstarszy dokładny obraz kosmosu czy mapa gwiazd, nadal uważa, że artefakt jest cudownym dziełem. O ile grabieżcy nie zostaną zmuszeni do ujawnienia rzeczywistego miejsca, w którym odkryli przedmiot, nie sądzi, by tajemnica została rozwiązana w najbliższym czasie. A co Państwo sądzą na temat tego dysku? Bardzo bym był rad opinii. Państwa opinii, może ktoś dołoży tutaj cegiełkę do budowania wspólnych audycji. Bardzo Państwa do tego zachęcam, zapraszam.

Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton.
1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago. Wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i
Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. Więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają. I te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu
okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach, jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Okej. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dość przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów.
Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że cząstki, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku. Promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po Wielkim Wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiało się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze
mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu 238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra, takiego jądra bizmutu, wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć, czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych. Tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które
które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastkach. Na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę. Więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach, siać spustoszenie.
Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała pierwsza wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła, no skoro zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skądś się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda,
Cecil Dranker i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon-210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku i na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu-137, to jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii
elektrowni jądrowych, więc to jest taki wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się, także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210,
który służy do trucia ludzi, to jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini Niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera-Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu 238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu 235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim
skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów i także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli

wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, co, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany, czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic i promieniowanie kosmiczne

0: Dochodzące do kosmonauty od Słońca. Praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizivertów. To w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem. Mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizivertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5-5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego.
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej, tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest jakieś, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Kili kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy, organizmy żywe, mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście, pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Nie, ale to co, nie, a ty powiedz.
1: Inaczej to dobrze było.
0: To co, to już koniec?
1: Tak jak było na koncercie, myśmy potem wygrali tylko jeszcze nie umawiam i cześć, no nie ma o czym mówić w ogóle. Tak powinno
0: być. Jak to nie ma o czym mówić? Ja kategorycznie żądam, żeby było nie płacz Ewka.
1: Oj, Sewery, daj spokój.
2: To jak, po polsku czy po szwedzku?

Kto wie, kto wie.

0: Ja chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, jak to jest mieć uszy zamiast oczu, to znaczy niezupełnie chodzi o skomplikowaną operację plastyczną, tylko o to, jak to jest, kiedy trzeba użyć uszu zamiast oczu, to znaczy posłużyć się słuchem, a nie wzrokiem. Rzecz polega na tym, mówiąc pokrótce, że to, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest portret Nocka Bechsteina. To jest taki gatunek z wielu względów okropnie interesujący, między innymi dlatego, że jest to gatunek, którego w naszym kraju jest okropnie mało. I to nie tylko w naszym kraju, w ogóle w Europie jest go bardzo niewiele. Niewiele o nim wiadomo, bo to są stwory takie, które chowają się w szczelinie pod odstającą korą, w pęknięciu pnia, o takich miejscach, czy jakiejś dziupli w lesie. Także rozumiecie Państwo, że znajdować ich normalnie nie znajdujemy. Latają sobie w tym lesie i nigdzie specjalnie daleko się nie ruszają. I jest ich okropnie mało w tej chwili. A tacy, co to się grzebią w tych różnych kosteczkach, które się znajduje na dnie jaskiń, powiadają, że parę tysięcy lat temu to ich było przeszło połowa. Przeszło połowa wszystkich tych, które oni znajdują tam w tych kosteczkach, to jest Nocek Bechsteina. Wygląda na to, że mamy do czynienia z gatunkiem, który wymiera tak zupełnie naturalnie. No, wiele nam gatunków wymarło na naszej planecie i chyba ten właśnie robi to samo. Ale dlaczego chciałem Państwu go pokazać? Bo co to znaczy, że trzeba użyć uszu zamiast oczu? Gdybyśmy poszli odwiedzić naszego Nocka Bechsteina, to nie zobaczylibyśmy go zapewne tak, tylko tak raczej byśmy go zobaczyli. No bo albo byłoby tak, że jest noc, kiedy on właśnie wyleciał znaleźć sobie obiad i jest ciemno. Albo jest dzień, kiedy on śpi w swojej dziupli i tam jest ciemno. Albo jest zima, kiedy on w ogóle całą przesypia w jakiejś jaskini czy innej głębokiej piwnicy i tam jest ciemno. Więc zobaczyć się z nim w gruncie rzeczy byłoby dość trudno. Natomiast on sobie musi jakoś poradzić w tych warunkach. Przy czym zwróćcie Państwo uwagę, to jest Nocek Rudy z kolei, do niego jeszcze wrócimy. Czym się nasze nietoperze żywią? Jakby tak miał sobie taki Nocek Rudy coś zjeść na obiad, to co on by zjadł? Owady oczywiście. No, z taką dokładnością, że jakby zjadł jakiegoś pająka czy wija, które nie są owadami, no to też by mu specjalnie nie przeszkadzało. Istnieją takie nietoperze, które potrafią, niekoniecznie muszą łapać coś, co lata. Potrafią też zebrać z trawy albo z ziemi, także zjedzenie czegoś, co nie ma skrzydeł i nie fruwa, też jest możliwe. Ale to są wszystko takie odrobiazgi. I teraz w odróżnieniu od ptaków, których jest cała masa jedzących owady, jak Państwo widzicie, ptaka niedużego z takim dziobem tego kształtu, to na ogół znaczy właśnie, że on żywi się owadami jakimiś, no ale on je po prostu widzi. Widzi, leci, goni, łapie, zjada, jest na jedzący. Tymczasem nasze nietoperze, na przykład nasz Nocek Rudy, muszą to zrobić po ciemku. No, wiecie Państwo oczywiście, że w nocy nie jest nigdy tak kompletnie choćokowy kol, no ale też łapanie bardzo małych rzeczy, nawet jak jest szaro. No, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś zetknął się z tym problemem, kiedy już przestać grać w tenisa, bo robi się wieczór. I to nie jest wtedy, kiedy robi się kompletnie czarno. To znacznie wcześniej przestajemy dobrze widzieć piłkę, żeby w nią trafiać. One też powinny z tym mieć duży problem. Pierwsza rzecz, jak się po ciemku znajduje takie jedzenie. A jeszcze do tego zwróćcie Państwo uwagę, oj, przepraszam, bardzo słabo widać na rzutniku. To jest marne zdjęcie, bo ono jest zrobione w lecie z tyłu zza lampy. I tutaj gdybyście Państwo siedzieli bliżej, zobaczylibyście, że tu jest na przykład taki jeden świetlisty ślad, tu jest taki drugi, to tu trzeci kawałek widać. To są wszystko owady, które w trakcie, kiedy była otwarta migawka aparatu, taki właśnie kawałek swojego lotu wykonały. O, więc to nie jest obiad, który spokojnie siedzi i czeka, żeby go zjeść. To jest obiad, który wręcz przeciwnie, ucieka jak tylko może, żeby się nie dać zjeść. I taki obiad trzeba sobie złapać po ciemku i jeszcze w dodatku nie wyrżnąć w najbliższą sosnę. Co też w końcu po ciemku nie jest wcale takie oczywiste. Teraz wiecie Państwo oczywiście, że sposób, który na to znalazły nietoperze, polega na tym, że one wysyłają dźwięk, który jest bardzo wysokim piskiem i ten dźwięk się odbija od tego czegoś, co one mianowicie chciałyby zjeść i do nich wraca, czy też odbija się od przeszkody, którą chciałyby ominąć. No dobra, ale hasło błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, jest dobre raczej nie w naukach przyrodniczych. I teraz ja bym chciał wobec tego, żebyście Państwo spróbowali wziąć udział w małym konkursie, który sprawdzi, czy to w ogóle jest możliwe, to co ja mówię, czy też ja Państwa próbuję właśnie nabierać. Konkurs będzie podstępny nieco. Będziemy prosili, żebyście Państwo wzięli udział w tym konkursie w zespołach. To znaczy, uznajmy, że osoby siedzące przy jednym stoliku lub w pobliżu stanowią taki właśnie zespół, jeśli Pani profesor zechce się dołączyć do tego stolika. A Państwa z tyłu, jeśli Państwo nie chcecie przyjść do żadnego stolika, możemy po prostu uznać lewą stronę za jeden zespół, prawą stronę za drugi, czy prawą stronę za dwa zespoły. Będziemy mieli prośbę, żebyście Państwo odpowiedzieli teraz na pytania, ponieważ one będą pytaniami do wszystkich, takimi samymi, to nie żebyście Państwo odpowiedzieli na głos, tylko żebyście Państwo na karteczce napisali odpowiedź, a my potem przejdziemy i zobaczymy, jak Państwu poszło. Konkurs miał w zamyśle polegać na tym, że ja chcę sprawdzić, czy Państwo potraficie się, no powiedzmy, posłużyć echem do tego, żeby coś ocenić. I wyobraziłem sobie,
1: które tutaj leżą,
0: że ja zrobię tak, że przyniosę rakietę tenisową i piłkę i będę odbijał tę piłkę o ścianę, raz stojąc blisko, raz daleko i Państwa będę pytał, czy na podstawie dźwięku Państwo potraficie ocenić, czy było blisko, czy daleko, tylko mi Pani Katarzyna powiedziała, że Państwo będzie mnie widzieć. No i nie ma racji, że będziecie Państwo. Więc ja zamiast to robić tu przed Państwem, nie, to ja mam nagranie tego. Ja tak zrobiłem, że ja mam to nagrane. I teraz pytanie będzie, znaczy zadanie będzie polegało na pisaniu. Będzie trzeba pisać litery, ale na szczęście niewiele tych liter będzie i będą podpowiedzi na ekranie na wszelki wypadek. Tu mamy dwie litery do wyboru i trzeba wybrać jedną z nich, słuchając nagrania, na którym posłyszycie Państwo dźwięk. Tak naprawdę to ja nie odbijałem tej piłki o ściany, tylko o drzwi, bo lepiej brzmiał. Więc będzie słychać odbicie, znaczy uderzenie piłki, rakiety w piłkę i piłki w drzwi. I na podstawie odległości pomiędzy tymi dwoma dźwiękami Państwo jesteście proszeni o ocenienie, czy najpierw ja stałem blisko tej ściany, a potem się odsunąłem, czy wręcz przeciwnie, najpierw stałem daleko, a potem się zbliżyłem. Zawsze będzie albo tak, nigdy nie będą dwa takie same. Czyli jeśli uznajecie Państwo, że najpierw było blisko, potem najpierw daleko, potem blisko, to wybieracie Państwo literę E i ją trzeba zapisać, a jeśli najpierw blisko, potem daleko, to literę A i ją trzeba zapisać. I to jest całe zadanie. To teraz musimy poprosić o włączenie
1: licera. Ja jeszcze nie rozumiem. Od czego będzie daleko?
0: Pan od tej ściany. Daleko ja od daleko ściany. Od ściany, tak. To znaczy będzie...
1: Ale będą dwa dźwięki.
0: Będą w sumie cztery. To znaczy będzie jedno uderzenie i odbicie, i drugie uderzenie i odbicie. I
1: a albo... drugie uderzenie z czego?
0: Tak samo, po prostu dwa odbicia piłki.
1: Znaczy dwa razy pan będzie.
0: Dwa razy w każdym nagraniu, dwa razy. Raz z daleka, raz z bliska, albo raz z bliska, raz z daleka. Możemy spróbować?
2: Tak.
0: Przepraszamy, bardzo było cicho, ale to się da powtórzyć. Tego Państwo jeszcze nie bierzcie pod uwagę, ale tak to będzie brzmiało mniej więcej. Dobra, to jeszcze raz. Raz się odbiła. Drugi raz. Wybieramy literę E albo A, zapisujemy tę literę, na to nam potrzeba dużo czasu.
3: Daleko i blisko.
2: Daleko i blisko.
0: Druga para liter, zadanie jest takie samo. Uwaga. Pierwszy raz. Decydujemy, zapisujemy. I jak już zapisane, to trzecia para liter. Pierwszy raz?
4: Było blisko.
0: Drugie. Decydujemy, czy tak zapisujemy liter. Nie mówimy głośno, żeby sąsiadom za mocno nie podpowiadać. I uwaga, ostatnia para liter do wyboru. Raz. Drugi raz. zapisujemy odpowiedź. Teraz będziemy Państwu przyznawali punkty. Punkty wyglądają w ten sposób. Na koniec te punkty policzymy. Puste papierki po punktach nie będą się liczyć, więc doradzamy wstrzemięźliwość. Także ten zespół 4, nie, 4. Wszystkie tak, za każdą dobrą literę. Za każdą dobrą literę jeden punkt. To za każdą dobrą jeden punkt, czyli 3, ten zespół 3. Proszę Państwa, każdy zespół musi udzielić zespołowej odpowiedzi. Jeśli nie ma jednej i Państwo na przykład dyskutujecie, to my uznajemy, że nie ma odpowiedzi, bo zespół ze wstępnych wyników już widać, że poszło Państwu świetnie albo zupełnie nieźle, więc gdybyście Państwo byli nietoperzami i byli zdani na słuchanie echa, to w tym przypadku nie wystąpił dźwięk odbijany, tylko piłka odbijana, ale tak czy owak to zupełnie nieźle Państwu poszło, chociaż wszyscy nietoperzami nie jesteśmy. Natomiast jeżeli to tak jest, że one fruwają i jedyny ich sposób na to, żeby się nie rozbić i żeby znaleźć sobie jedzenie, to jest drzeć się w niebogłosy. One to robią zdumiewająco głośno. Dlaczego my tego nie słyszymy w takim razie? No, nie słyszymy tego z tego prostego powodu, że nasze ucho, to jest nasze ucho właśnie, gdybyśmy zrobili taki gigantyczny fortepian, który by tam jeszcze sterczał za ścianę, to nasze ucho słyszałoby mniej więcej tyle, a potem jakbyśmy zaczęli grać dalej, to już byśmy nie słyszeli, a ucho nietoperza słyszałoby jeszcze tu gdzieś do ściany. To nie jest tak, że one słyszą trochę wyższe dźwięki niż my, one słyszą nieprawdopodobnie wyższe dźwięki niż my słyszymy i z tego powodu my nie możemy tego usłyszeć. To znaczy, nie mogliśmy, dopóki nie wymyślono takiego urządzenia. Zobaczcie, to co ja mam jakieś zdjęcia pokazać. Takiego urządzenia. No dobra, na zdjęciu jest większe. Takiego na przykład urządzenia, to znaczy czegoś takiego, co przerabia dźwięk, który dociera do mikrofonu, na niższy dźwięk. Jest tam trochę elektroniki, jest to dość skomplikowane. Nie jest to, w tym przypadku akurat nie jest to bardzo dokładna przeróbka. Takie detektory, które bardzo wiernie ten dźwięk przetwarzają, to są droższe od znacznej części naszych samochodów raczej. Natomiast takie urządzenia po raz pierwszy pozwoliły nam się zorientować, że w ogóle żyjemy w świecie pełnym najrozmaitszych dźwięków, których nie słyszymy na co dzień. Czy ktoś ma sama klucze do mieszkania w kieszeni? Można prosić o zadzwonienie nimi. Wiecie Państwo wszyscy, jak dzwonią klucze do mieszkania? Tak dzwonią. To nie był wzmocniony dźwięk tych kluczy. To była przerobiona na niższe dźwięki ta część tego dzwonienia, której my normalnie nie słyszymy. Wiecie Państwo, jak szeleści foliowa torba? Tak szeleści. Tylko my znacznej części tego nie słyszymy. Jaki powstaje hałas, jak się człowiek drapie po brodzie? Tylko my tego nie słyszymy. W gruncie rzeczy, gdybyśmy teraz zaczęli manipulować częstotliwością... Zobaczcie Państwo. Siedzimy w pomieszczeniu, gdzie coś bez przerwy piszczy. To jest ekran laptopa. Ale my tego nie słyszymy.
1: Na szczęście.
0: Na nasze szczęście oczywiście. No, byłoby i dla niektórych stworzeń jest. Nie wiem, większość z Państwa pewnie posiada w domu telewizor i większość z Państwa pewnie posiada do tego telewizora pilota. I historia z pilotami była taka, że kiedyś dawno temu, na początkach tej techniki, w Stanach Zjednoczonych zaczęli ludzie przychodzić do weterynarzy i mówić: panie doktorze, coś jest z moim psem. Ja sobie spokojnie siedzę i oglądam telewizję, a on mi wariuje po domu. Biega, szczeka, złości się. W nerwicy dostaje, nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że te pierwsze piloty nie były tak jak teraz, nie posługiwały się falami świetlnymi, tylko ultradźwiękami, których my nie słyszeliśmy, więc nam się wydawało, że my tylko tak naciskamy guzik i tam się program zmienia. A dla psa to było piszczenie, ile razy my naciskamy guzik. Fakt istnienia bezgłośnych gwizdków na psy bierze się właśnie stąd, że wiele stworzeń, nie tylko niedobrze, słyszy wyższe dźwięki niż my słyszymy. Także no, być może pies siedzący w tym pomieszczeniu byłby mniej szczęśliwy od nas. Natomiast gdybyśmy teraz mieli nad głową nietoperza, który by tu latał. Szczęśliwie nie mamy, no niedobrze, gdyby latał tu w tej chwili, to po pierwsze by znaczyło, że nie śpi, a powinien, a po drugie mielibyśmy problem, bo trzeba by go było jakoś stąd wyratować. Ale gdybyśmy takiego niezobaczenia tutaj mieli i włączyli to urządzenie, to usłyszelibyśmy na przykład o coś takiego. To są te jego piśnięcia przerobione w taki sposób, żeby nasze ucho mogło je usłyszeć właśnie.
2: Stepowanie.
0: To jest pomysł, który wielu osobom już przyszedł do głowy, że to brzmi w ten sposób. Także nawet utwór pod tytułem Serotina Latina został kiedyś z tych dźwięków zmodyfikowanych troszkę ułożony. Natomiast posłuchajcie Państwo teraz chwilę, bo on sobie tak leci i... A w pewnym momencie... Co się stało? A wszystkim się ten dźwięk kojarzy z piłeczką ping-pongową, która się odbija coraz wolniej, znaczy coraz szybciej po stół, bo ma coraz bliżej. I to jest niezłe skojarzenie, to znaczy to oczywiście były w dalszym ciągu piski tego samego nietoperza. Tylko on znalazł się najwyraźniej blisko czegoś, zapewne czegoś, co chciał zjeść. I zwróćcie Państwo uwagę, że im bliżej on jest tego czegoś, tym mniej czasu potrzebuje dźwięk, żeby wrócić. I gdyby on takie same długie dźwięki cały czas wysyłał, to one by się zaczęły nakładać jeden na drugi, bo by zaczęły wracać zaraz. A on musi wiedzieć, który był skąd. Dlatego one się robią coraz krótsze. No a gdyby były w dużych odstępach, to jak to jest na przykład ćma, którą on próbuje sobie upolować, no to przecież ta ćma nie czeka spokojnie, tylko ta ćma próbuje zrobić różne rzeczy i go uniknąć, a on musi za tym nadążyć. Większość, znaczna część ciem na przykład słyszy

0: Nocek Rudy, nasz znajomy. Przepraszam, nie przedstawiłem. Ten poprzedni to był Mroczek Późny. To jest coś takiego, że jeżeli Państwo w mieście nawet wyjdziecie latem na gruncie rzeczy byle jaki trawnik, a w szczególności trawnik, gdzie jakiś tam kawałek wody jest, to o takiej porze, kiedy już jest szaro, ale jeszcze nie ciemno, zaczynają latać takie spore, kluchowate nietoperze z dość szerokimi skrzydłami, nie bardzo długimi. Znaczy spore to znaczy, że tak no z tyle mają rozpiętości skrzydeł. I latają tak na wysokości tego sufitu, albo trochę niżej, albo trochę wyżej, kręcą się. To jest właśnie na ogół mroczek późny. Tego jest najwięcej w lesie u nas wszystkiego. To jest natomiast nasz znajomy lotnący krudy. To jest coś takiego, że jakbyście Państwo byli kiedyś nad wodą i mieli bardzo silne światło, albo na przykład czasem jest tak, że człowiek siedzi nad jeziorem i przyjedzie jakiś samochód i zanim ten samochód zgasi światła, to przez moment woda jest oświetlona bardzo mocno i w takim momencie, kiedy już jest ciemno z kolei, rzeczywiście po prostu ciemno, można zobaczyć takie niedoperze, które nad tą wodą, ale to na takiej wysokości nad wodą, fruwają trochę w taki sposób, jakby były na łyżwach, to znaczy na zakrętach nie kolebią się z boku na bok, tylko jak zakręcają, to też to jest w dalszym ciągu z tej samej odległości. Zupełnie jakby się po tej wodzie ślizgały. To jest właśnie nocek rudy, on potrafi tylnymi łapami, które ma spore, zebrać sobie coś z powierzchni wody, jakąś larwę owada na przykład. W związku z tym być może zdarza mu się jakaś bardzo maleńka rybka. No bo niby dlaczego miałby nie zjeść, jakby mu się złapało. Nie ma bezpośrednich dowodów na to, ale podejrzewany jest o to, że być może on jada jakieś kręgowce. I gdyby nam tu latał nocek rudy, to tak by było. I nawet ja z moim pierwszym stopniem umuzykalnienia potrafię powiedzieć, że to nie jest taki sam dźwięk jak tam. To jest... W wielu przypadkach da się tak... To z kolei, co Państwo tutaj widzicie, to jest borowiec wielki, to jak Państwo wyjdziecie gdzieś... No, w wielu miejscach, w Warszawie na przykład nad Wisłą chyba najlepiej. W takim momencie, kiedy słońce już zaszło i niebo jest jeszcze żółte i jeszcze po nim latają jeżyki i jaskółki, to takie nietoperze też dość duże, z wąskimi, ostro zakończonymi skrzydłami, które w pierwszym momencie można w ogóle nie zobaczyć wśród tych jeżyków, tam, że tam coś jeszcze lata, trzeba się przyjrzeć, bo podobnie to trochę wygląda. To są borowce wielkie i to w detektorze brzmiałoby tak, o. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo rzadko są te dźwięki w porównaniu z nockiem rudym, ale nocek rudy lata bardzo blisko czegoś, a ten gdzieś wysoko na niebie, no to na co on tam wpadnie? No nic nie wpadnie, dopiero jak jest coś interesującego, to warto to
1: spieszyć. Ale jeżeli tam są te ptaki, to od tych ptaków też mu się odbija.
0: Odbija mu się, to jest, znaczy jak są ptaki, to one przynajmniej siedzą cicho. Przez długi czas było zagadką absolutną, jak one to mogą robić, że lata ich kilka naraz. Przecież powinny sobie zagłuszać wszystko. Powinno im przeszkadzać, że mają towarzystwo, a w końcu młode, w momencie kiedy uczą się polować, wylatują z matką bardzo często i latają z nią. No, powinno być najgorzej dla nich uczyć się w towarzystwie innego nietoperza. Okazuje się, że w jakiś sposób one są w stanie uwrażliwić się na swój własny sygnał, to znaczy odróżniają echo swojego sygnału od echa, od tych wszystkich ech, które docierają do nich z boku. Także nawet w takiej sytuacji sobie radzą. A no, te ptaki, w momencie kiedy one zaczynają latać, to te ptaki już powoli przestają, tak w końcu jest poniekąd całe niebo dla nich. Teraz, żeby nie pozostawić Państwa z wrażeniem, że wszystkie dźwięki, które nietoperze wydają, są dla nas zupełnie niesłyszalne, to jeszcze Państwu przedstawię, to jest mroczek posrebrzany. Dlaczego posrebrzany, pewnie widać. Trochę za żółty jest, ale to żółtnik lekko przekłamuje kolory. No, w każdym razie futro na grzbiecie jest prawie zupełnie czarne, z bardzo jasnymi końcówkami. Także czasem ten nietoperz jest po wierzchu taki bardzo, bardzo jasno płowy, a czasem w ogóle jest prawie biały, także wygląda jakby był oszroniony, albo jakby był ktoś mąką tak lekko po wierzchu. Stąd nazwa posrebrzany. I to jest stworzenie, które pewnie Państwu się zdarzyło słyszeć kiedyś już, a w każdym razie części z Państwa, bo one mają taki zwyczaj, że jak lecą i szukają sobie objawu, to oczywiście echolokacje mają całkiem na takim poziomie, żebyśmy ich raczej nie usłyszeli. Mówię raczej, dlatego że gatunki, które nadają na bardzo niskich

0: częstotliwości, jak na nietoperze, na przykład 23 kHz, tak jak borowiec, to im bardziej ktoś jest młody i im bardziej jest dziewczynką, tym większą ma szansę, że to usłyszy. Tak przeciętnie wychodzi, że dziewczynki w młodym wieku słyszą wyższe dźwięki niż panowie w starszym. Także borowca lecącego zdarza się czasami komuś o bardzo dobrym słuchu usłyszeć, jeśli jest niedaleko. Natomiast to, co ja chciałem Państwu teraz pokazać, to są dźwięki nie służące do polowania, tylko dźwięki służące do tego, no do tego samego, do czego u ptaków służy śpiew. To znaczy, wiecie Państwo, jak ptak śpiewa na gałęzi, to na ogół chce wszystkim samcom swojego gatunku powiedzieć: ty mi stąd, bo jak ja ci zaraz, to ty zobaczysz. A samicom swojego gatunku: do mnie, kochana, ja jestem jedyny dla ciebie, tamtego frajera to w ogóle zapomnij, do mnie wyłącznie. I w jego przypadku to jest, no powiedzmy, piosenka mająca ten sam sens. I ona jest na takiej wysokości, że jeśli się Państwu kiedy zdarzyło, na przykład w jesieni, w październiku albo w listopadzie, w tym roku był bardzo ciepły grudzień, także jeszcze przed połową grudnia mnie się zdarzyło słyszeć jednego. Idziecie Państwo po ulicy, jest już ciemno. Bardzo często to się zdarza w takie dni, kiedy jest mgła, mrzawka czy coś w tym rodzaju. I słyszycie Państwo coś takiego, jakby popiskująca mysz fruwała Państwu dookoła głowy. Tylko żadna szanująca się mysz nie fruwa dookoła głowy. A to taki dźwięk na granicy słyszalności. Ja spróbuję Państwu pokazać, jak on brzmi. Tylko ponieważ nagranie jest mocno podgłośnione, bo to jest cichy dźwięk, no to nie chodzi oczywiście o szum z głośnika, tylko o te piski, które mam nadzieję dadzą się. To takie coś potrafi tak sobie, znaczy potrafi też z jednego miejsca gdzieś na wysokim domu na przykład. Przypuszczamy, że to jest tak, że one kiedyś w dawnych czasach używały jakichś na przykład skalnych urwisk do tego, żeby się pięknie było słychać dookoła, no a my nabudowaliśmy im przecież skalnych urwisk wszędzie dookoła całą masę. To jest zresztą gatunek zabawny, bo w ogóle nie był stwierdzony w Warszawie ani w okolicy od czasu w gruncie rzeczy, kiedy ludzie zaczęli, no od jakiegoś XIX wieku, kiedy u nas pojawili się ludzie, którzy byli w stanie odróżniać nietoperze od siebie, nie było go stwierdzonego w ogóle. Aż do momentu, kiedy zaczęły się takie telefony: halo, nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować nietoperza. Albo czasami: nietoperz wpadł mi do mieszkania, proszę przyjechać ratować mnie. Takie też się zdarzają. I to jest w tej chwili najczęściej spotykany nietoperz w takich przypadkach, że coś padło komuś do mieszkania. Ja odbieram telefon i mówię, że ma ciemne skrzydła, ciemny nos, ciemne uszy i taki jest jasny po wierzchu. A tak, skąd pan wie? W bardzo wielu przypadkach jest tak, że można prawie na ślepo w ogóle zgadnąć, że to. Także dziwna historia. Nie potrafimy powiedzieć, czy ich po prostu wcześniej naprawdę nie było. Czy też jest tak, że one się tutaj zjawiają wyłącznie dzięki tym naszym wysokim budynkom i tylko wtedy na jesieni, kiedy mają się spotkać z samicami, a przez resztę roku są gdzieś zupełnie gdzie indziej i dlatego ich do tej pory nie widywaliśmy. Natomiast gdyby ten dźwięk, który Państwo słyszeliście, przetworzyć przez detektor, no to w gruncie rzeczy taki jak ten poprzedni. Także na tym przykładzie możemy od biedy wyobrazić sobie, jakby brzmiały tamte. To jest to samo piszczenie, tylko przetworzone detektorem. Także to wszystko tak naprawdę powinno brzmieć jak takie właśnie piski, tylko są za wysokie dla naszych uszu. Teraz jeśli chodzi o nas samych z kolei, nie wiem, czy Państwo widzieliście, kiedy w październiku 1974 roku Thomas Nagel opublikował taki esej. Jemu chodziło o to, jak bardzo nasza niemożność wyobrażenia sobie czegoś, co nie ma miejsca naprawdę, wpływa na nasze postrzeganie świata mniej więcej. I jako przykład takiego czegoś, czego my kompletnie nie potrafimy sobie wyobrazić, takich butów, w których nie jesteśmy się w stanie postawić, on właśnie wybrał bycie nietoperzem. esej nazywał się Jak to jest być nietoperzem. I to bycie nietoperzem było dla niego taką kwintesencją tego, czego my nie potrafimy sobie wyobrazić, żebyśmy się nie wiem jak starali. Natomiast okazuje się, że jednak nie tylko, bo no, filozofowie rozmaici to się oczywiście na niego rzucili, no bo na czymże polega filozofia, ale dzięki temu, co my wiemy, też okazało się, że to nie do końca jest prawda. Człowiek, którego Państwo widzicie na ekranie, to jest Daniel Kish, Amerykanin w moim wieku. On jest, także zdjęcie jest zrobione parę lat temu. On ma na tym zdjęciu, jak Państwo widzicie, dość głupią minę. To jest dlatego, że od 13 miesiąca życia on nic nie widzi. Po prostu kompletnie nic. W wyniku nowotworu siatkówki stracił wzrok zupełnie. To jest Daniel Kish na rowerze. Na rowerze, na ulicy, między samochodami. To nie jest tak, że to jest zamknięta ulica dla niego. On jeździ normalnie. Ma papier na to swojego stanu, że mu wolno poruszać się samodzielnie. No, jako niewidomemu trudno było mu zrobić prawo jazdy, a on ma no, to coś takiego, co najbliższe jest prawo jazdy w przypadku takiego człowieka. Jak Państwo widzicie, na tym zdjęciu ma otwarte usta. To jest dlatego, że on posługuje się echolokacją przy tej jeździe na rowerze. Potrafi jeździć też na deskorolce, potrafi na wrotkach. Tylko nie jest nietoperzem, w związku z tym nie wydaje pisków bardzo wysokich i za wysokich dla naszego ucha. Tylko wiecie Państwo pewnie, jak to teraz logopedzi każą dzieciom mu dawać konika językiem, tak? No to jest ten dźwięk właśnie. O właśnie, tak. Możecie zademonstrować głośniej. To jest... okazało się, że...
1: Przepraszam.
0: To tylko nasze miasto wyleciało. To zresztą okazało się być wynalazkiem wcale nie tylko jego, bo istnieją, jak Państwo pewnie wiecie, oprócz tych naszych nietoperzy, o których mówimy w tej chwili, istnieją też takie duże, naprawdę duże nietoperze, o takie o, jak rozłożą skrzydła, które żyją w Afryce i w Azji i które żywią się głównie owocami, a trochę też jest drapieżnych. Te duże nietoperze tym się różnią od tych naszych małych, że mają duże oczy i tak naprawdę nie są w gruncie rzeczy stworzeniami nocnymi, tylko zmierzchowymi raczej. One się posługują wzrokiem. Z wyjątkiem kilku gatunków, które uprawiają prymitywną echolokację, co robiąc? Kląskając językiem. Też na to w cudzysłowie wpadły, że taki dźwięk dobrze się do tego nadaje. On w tej chwili uczy ludzi podobnie niewidomych jak on posługiwania się tą metodą. Ponieważ nie wszyscy potrafią językiem wystarczająco głośno i wyraźnie, to on jeszcze takie radzi, wiecie Państwo, takie co to kiedyś tam na meczach publiczność używała, albo koledzy w szkole, koleżance nad uchem, bo uważali, że to jest świetna zabawa. To tym też, że można. No, krótki dźwięk, dość głośny, szybko wraca. I to jest tak, że oni potrafią, no, stoi człowiek przed ścianą budynku i potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy ta ściana jest gładka, czy rośnie na niej jakieś dzikie wino na przykład, bo rozumiecie Państwo, echo jest. On, jak robili na nim próby rozmaite, to okazało się, że jeśli jest zupełnie cicho naprawdę w pomieszczeniu, to on jest w stanie powiedzieć, kiedy ma przed sobą drewno, a kiedy metal. Bo metal gładszy. Do tego stopnia. No i domyślacie się Państwo, że w momencie, kiedy się dowiedzieli o tym, że istnieją tacy jak on, ludzie badający ludzkie mózgi, no to się rzucili na to natychmiast, żeby to badać. I zrobili doświadczenie, w którym mózg takiego człowieka oraz człowieka takiego zwykłego jak my, nie umiejącego tego, był poddany działaniu dźwięków, no, takich właśnie dźwięków z odbitym echem. I to, co Państwo widzicie, to jest z lewej strony, to są widok z lewej i z prawej strony na mózg tego człowieka niewidomego, który był specjalistą w echolokacji, a to mózg kogoś takiego jak ja pewnie, no mój pewnie byłby mniejszy. W każdym razie tu, jak Państwo widzicie, wszystko jest niebieskie, co znaczy, że żadna część tego mózgu nie była jakoś specjalnie aktywna w momencie, kiedy człowiek słyszał te dźwięki. Natomiast u nich okazało się, zobaczcie Państwo, to jest ten zakręt tutaj okolica, która uważana jest za odpowiedzialną u nas człowieków za analizę bodźców dźwiękowych. Nic specjalnego się nie dzieje. Natomiast tu, na froncie, to jest okolica, którą my zwykliśmy nazywać korą wzrokową. Ponieważ panowało przekonanie, że to jest obszar odpowiedzialny za analizę bodźców wzrokowych. A u nich ten obszar jest aktywny wtedy, kiedy oni echolokują. Więc bodźce absolutnie nie są wzrokowe. Prawdopodobnie wobec tego jest tak, że ta część kory nie odpowiada za bodźce wzrokowe, tylko za orientację w przestrzeni, omijanie przeszkód i tak dalej. A że my wszyscy robimy to wzrokiem, no to analizuje bodźce wzrokowe. Natomiast już się zaczęli ludzie zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę byliśmy zbyt pewni siebie, uważając, że wiemy, do czego ta część mózgu służy. Więc okazało się, że my nie jesteśmy jednak tacy ostatni i to nie jest tak, że kompletnie, w ogóle, ani trochę niczego takiego nie potrafimy. Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa raz zmusić do tego, żebyście Państwo, tylko tym razem już nie wszystkich, tylko wybranych przedstawicieli, ale za to zostaną poddani strasznym torturom na naszym bardzo naukowym instrumencie do tortur, który, jak Państwo widzicie, składa się z bardzo naukowego, tekturowego pudła i bardzo naukowych, plastikowych rur. Także jeśli pierwszy zespół wydeleguje kogoś, to będziemy bardzo wdzięczni. Wyjaśnimy zaraz, na czym rzecz polega. Nie będzie bolało jakoś bardzo, gdyby Pan mógł usiąść na tym krześle. O właśnie. I teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby takie oto metalowe kulki złapać do melonika. Proponuję trzymać go wysoko, raczej tu i tylko przesuwać lewo-prawo. Jak Państwo widzicie, rury są nieprzezroczyste i w związku z tym nie będzie widać, ale za to będzie słychać. Proponowałbym dość wysoko. Uwaga! Zgodnie, dobrze. Brawo. To była słucha. Coś wygrałem. Świetnie. Dwie złapane, dwa punkty dla pierwszego zespołu. Prosimy następnego ochotnika z kolejnego zespołu. Uwaga. Zwróćcie Państwo uwagę, że tym razem nie oceniamy echa, tylko dźwięk bezpośrednio. Ale w dalszym ciągu sam dźwięk. O, ale wszystkie były, zamykamy, że wszystkie były. Jeszcze jedna.
1: Były w meloniku.
0: Jeszcze jedna. Brawo. No to wszystkie pięć. Trzymałbym blisko wylotu rury na wszelki przypadek, bo to też, o właśnie, one wylatują tam dalej i trochę nie... Brawo. 4 punkty dla następnego zespołu. Dziękuję. I ktoś też?
2: Zapraszam. Jest taki film, nie wiem, czy Państwo widzieli. Imagine. To jest o takim niewidomym człowieku, który uczy właśnie tego w szkole dla dzieci. Fantastyczny film, bardzo polecam. To się dzieje w Portugalii. Jest polski reżyser, a dzieje się w Portugalii.
3: I to na faktach jest.
2: I to jest podobne na faktach.
0: A tak, to znaczy to jest... Chyba wam nie będę radzie. Brawo.
2: On musiał mieć takie właśnie. Ten niewidomy człowiek.
0: To jest... To znaczy, to było tak, że ten reżyser, który to nakręcił, to zaczęło się od tego, może odsuń się troszkę i postawimy tu. Nie, tu zapracamy. On się spotkał z tym człowiekiem, to znaczy on poznał go naprawdę, tego chłopaka, który, no nie, nie o którym jest film, ale który tak robi rzeczywiście i stąd wziął się film, także on jest kompletnie na... Uwaga. Dobrze.
1: Ładnie.
0: Brawo!
3: Dobrze słyszę.
0: Czy jeszcze skończyłeś?
4: No tam jest jeszcze przedstawicielka.
0: No dobra, to jeżeli państwo pozwolicie. To jest...
4: Ojejku! Ale to moje oczy.
0: Uwaga.
3: Wyżej kapelusz.
0: Dobrze.
2: Ale tam podstawia.
0: Dobrze.
3: Jeszcze!
2: Ale to.
3: To znaczy kierunek dobry był zawsze.
2: Tak.
0: To jest już.
3: Kapelusz za mną.
0: Więc jak państwo widzicie, nie jest tak źle, jeśli musimy się orientować wzrokiem, a teraz ja się będę tłumaczył, dlaczego państwa poddaję torturą. Otóż powstało w pewnym momencie pytanie, dlaczego jest tak, że niektóre niedobrze mają takie potwornych rozmiarów uszy. Znaczy takie. No bo oczywista odpowiedź byłaby taka, że no jak to, no przecież do echolokacji potrzebują. Ale zwróćcie państwo uwagę, że nasz nocek rudy może ma spore uszy, no ale gdzie im do tamtych? To jest nopek. Też gatunek używający echolokacji jak najbardziej. No, większe uszy w proporcji ma niż ja bym miał, ale bez przesady. A to, przecież to są uszy, które no, użytkownikowi dostarczają mnóstwa problemów. Widzicie państwo, no to jest jego nos. To jest jego nos, a to jest ucho. Cała głowa jest tutaj. Tu w środku sterczy jeszcze takie coś. To w gruncie rzeczy my to też mamy, jak państwo sprawicie sobie w uchu. U nietoperzy mówi się o tym koziołek. To jest taki wyrostek, który między innymi zapewne do tego służy, żeby zasłaniać jednak bezpośrednio wlot do ucha przed jakimś bardzo głośnym dźwiękiem. Wiecie państwo, że dźwięk potrafi nam uszkodzić czasem nawet bardzo trwale. Także to jest jakieś tam zabezpieczenie. A u nietoperzy prawdopodobnie też trochę pomaga kierunkować te dźwięki wpadające. No w każdym razie to są uszy, je trzeba chować pod pachami na zimę, żeby nie odmarzły. To jest gacet jak najbardziej, taki sam jak ten poprzedni. To co tu sterczy, to są tylko koziołki. Uszy są tu schowane pod skrzydłami. Jak państwo nie wierzycie, to proszę bardzo, ten schował jedno, a drugiego jeszcze nie schował. Albo już drugie wyprostował, bo mu ciepło było. Przecież gdyby ktoś z nas miał takie uszy, to by się obijało ludzi na ulicy. Do czegoś muszą one służyć, skoro są aż takich monstrualnych rozmiarów i tyle jest z nimi kłopotu. Zresztą okazało się, że o ile gacki, wiecie państwo, że zanim dowiedzieliśmy się, co nastąpiło około połowy XX wieku, że mamy dwa gatunki gacków w naszym kraju, nie jeden, no to używało się nazwy gacek wielkołów, której w Krakowie nawet w dalszym ciągu używają do tego, co my teraz nazywamy gackiem brunatnym. I gacek to jest taki standardowy przykład wielkich uszu, ale nasz znajomy nocek Becksteina, który może nie ma takich potwornie wielkich uszu, jak mu się przyjrzeć, tylko że on sam jest większym nietoperzem. A uszy to są zupełnie porównywalnych rozmiarów. To jest nocek duży, największy nietoperz, jakiego mamy w każdym razie na wagę. Przepraszam, zdjęcie jest marne, bo w jaskini jest zrobione, gdzie było sporo pary wodnej. Te jego uszy nie wyglądają jakoś szczególnie imponująco, natomiast gdyby je przymierzyć do uszu gacka, no to przymierzmy. Okazałoby się w gruncie rzeczy, że one są bardzo podobnej wielkości. Znaczy, jest jakaś taka wielkość, która u niektórych niedoperzy występuje i nie bardzo było wiadomo, do czego też one służą, dopóki nasi niemieccy przyjaciele nie zrobili eksperymentu, właściwie obserwacji na dobrą sprawę, była sobie łąka, na której łaziły sobie różne stworzenia. Nocki duże, na których to było zrobione, mają to do siebie, że bardzo dużo swoich ofiar zjadają takich siedzących na ziemi albo na źdźbłach trawy, także potrafią wylądować i przejść parę kroków, żeby tam złapać jakiegoś biegacza czy coś w tym rodzaju. I między innymi też na tej łące były wije, zarówno takie wije, co to jak się na nie patrzy z góry, to widać im nogi po bokach, jak i takie wije, co jak się patrzy z góry, to wygląda jakby jechał taki czarny patyczek, bo nogi są wszystkie pod spodem. I to, co Państwo macie na tych obrazkach, to jest te szare słupki. To są wyniki po prostu łapania tych wijów na tej łące i mierzenia ich. Bo tutaj macie Państwo od 5 mm do centymetra, od centymetra do półtora, od półtora do dwóch i powyżej 2 cm i tu to samo. Od 5 do 1, od 1 do półtora i tak dalej. I zobaczcie Państwo, najwięcej dużych było tych no, z rodzaju Julus czy pokrewnych, takich, co to nogi mają schowane pod spodem, jak głażą. A tymczasem czarne słupki pokazują, ile nietoperze złapały w tym czasie na tej łące. Nie łapały w ogóle, pomimo, że tych dużych było mniej niż tych. Tylko tych nie łapały wcale. Z jakiegoś powodu. I okazało się, a, tak by mogło być, oczywiście, że one są niesmaczne, tylko dlaczego w ogóle by nie próbowały? Tak te stworzonka wyglądają w rzeczywistości, a tak wygląda...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Nie dźwięku, znaczy hałasu, który one robią, nie wiem, to przedzierając się przez tę trawę i spadłe liście, czy co tam jeszcze leżało, to jest...
3: Cichutko.
0: To są wielkości dla tych, które nie były łapane. To znaczy, tu macie Państwo długość ciała tego stworzonka, a tu macie Państwo hałas, względny hałas, jaki robiło. I zobaczcie Państwo, że tej wielkości wii z tych drewniaków, czyli tych, co im nogi na boki wystają, robił dużo większy hałas niż ten, nawet duży. Znaczy, wyszło na to, że zjadają te, które bardziej hałasują. Tętent przebiegającego wija, to jest to, co one słyszą tymi uszami. To znaczy, to co Państwo robiliście w gruncie rzeczy łapiąc kulki teraz, to znaczy nie słuchanie echa swojego własnego dźwięku, tylko słuchanie hałasującej ofiary. Okazało się, że im może wystarczyć do zorientowania się, że jest coś do zjedzenia, nawet taki dźwięk, który powstaje, wiecie Państwo, jak wyglądają takie chrząszcze typu biedronka, mają takie twarde pokrywy na wierzchu, a pod spodem te skrzydła, które trzeba rozłożyć. No i żeby rozłożyć te skrzydła pod spodem, trzeba otworzyć te pokrywy. Otóż szczęk otwieranych pokryw chrząszcza potrafi być czymś, co te nietoperze usłyszą i spróbują na niego zapolować. To są uszy do słuchania takich właśnie dźwięków. Teraz... dobra. To ja teraz poproszę, żeby każdy zespół policzył. Zobaczcie Państwo za chwilkę zdjęcie czegoś w rodzaju łąki, na której jest coś w rodzaju owadów. Proszę o jak najszybsze policzenie, ile ich jest. Uwaga. Czas start. Dziękuję. Zapisujemy odpowiedź.
5: 11 i
0: 4
5: mi się wydaje.
0: Zapisujemy odpowiedź, zobaczymy, który zespół był najbliżej.
3: Ile? 19.
4: 19.
0: Ile? 19. No to w takim razie wszystkim należą się punkty. Państwo policzyli 18, ale to też jest wystarczające przybliżenie. Natomiast ja, przepraszam, ja nie ostrzegałem Państwa od początku, że jestem znany z podstępnej przewrotności jadowitego okrucieństwa, ale jestem. I prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, było 38.
4: Ojej.
0: A ja powiedziałem, że czerwone, nie mówiłem, że czerwone. Wszystkie. 38. 38 to była prawidłowa odpowiedź, proszę bardzo. No, znaczy jak komputer to złożył.
3: Nie widzę.
0: Zgadza się. Ale chciałem, żebyście się Państwo przekonali, jak to jest. Dlatego, że taki problem czasami powstaje, znaczy po polsku nie było takiego powiedzenia nigdy, że ktoś jest ślepy jak nietoperz. Po polsku mówiło się, że ktoś jest ślepy jak kret, co też zresztą nie jest całkiem prawdą. Natomiast tłumaczenia angielskich książek, takie dość bezkrytyczne i trochę bez myślenia, spowodowały, że u nas też określenie, że ktoś jest ślepy jak nietoperz się pojawiło. I wobec tego no, chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym problemem. Otóż na Gackach rzecz została zrobiona również, też zresztą przez Niemców. Oni na takiej łące, była sobie taka łąka, na której rosły, nie koszona, także rosły tam różne takie chabazie i oni takie na tych chabaziach, a na tej łące polowały sobie Gacki, które potrafią właśnie tak zrobić, żeby zbierać sobie ofiary z jakichś liści czy czegoś takiego. I oni na tej łące poprzywiązywali ćmy. Tak nitką poprzywiązywali. Ćmy były z tego samego gatunku, tylko ten gatunek miał to do siebie, że były bardzo jasne i bardzo ciemne, także właściwie w gruncie rzeczy były białe i czarne. I one były z tego samego gatunku, więc były tej samej wielkości. Tak samo się ruszały, tak samo pachniały, tak samo smakowały. Wszystko było tak samo, z wyjątkiem koloru. I jak te nietoperze zaczęły tam polować, to zaczęły po pierwsze znikać te białe. Zupełnie tak, jak Państwo policzyliście te czerwone. Gdybyście Państwo mieli bardzo dużo czasu i mogli się poprzyglądać, to trafilibyście też na te zielone. Ale efekt był ten sam. Dobrze widoczne zniknęły pierwsze. No to wyglądało na to, że nie jest wszystko jedno w takim razie, czy je choć trochę widać, czy nie widać. Oni się zresztą posunęli dalej jeszcze. Większość Państwa pewnie widziała takie naczynko zwane szalką Petriego. To są takie szklane naczynka, które mają pokrywkę. Są tak zrobione, że można je tą pokrywką przykryć, a można je wstawić w tę pokrywkę, także są otwarte od góry. I w taki właśnie sposób oni zrobili, umieszczając tam, to co Państwo widzicie, to jest larwa mącznika, takiego chrząszcza, który no, czasem tam, jak rozumiecie Państwo, stwór, który nazywa się mącznik młynarek, to domyślacie Państwo, co może zjadać i w czym robić szkody. I to jest coś takiego, co wyjątkowo chętnie jedzą nietoperze z jakiegoś względu. Oczywiście wolą, jak tego jest dużo, niż jak tego jest mało. I to też Gackom zrobili ten numer. Były rozłożone szalki w pomieszczeniu, w którym te nietoperze mogły latać. I szalki były rozłożone w czterech wariantach. To znaczy, jedna szalka włożona w drugą w taki sposób i robale na wierzchu. I jedna szalka włożona w drugą i robale na wierzchu, tylko jeden wariant był oświetlony słabym światłem, ale jeden. I druga wersja, robale na szalce pod spodem, także one tam były i przez szkło było je widać. Natomiast gdyby ktoś na przykład posługiwał się wyłącznie echolokacją, no to pusta szalka, tak? Nie ma. I też jeden wariant oświetlony lekko, a drugi w całkowitej ciemności. Ponieważ nie było jak zapytać nietoperza, czy ty przyleciałeś tutaj po to, żeby zjeść te larwę, czy dlaczego, no to oni po prostu liczyli, ile razy one siadały na tych szarkach, domyślając się, że jak na nich siadają, no to prawdopodobnie, ponieważ wiedzą, że z takich były karmione, to pewnie im o to chodzi. I taki był wynik tego, rozumiecie Państwo? To znaczy, równie dużo prawie siadało na szalce, na której trzeba było zobaczyć, że tam coś jest. Nie wystarczyła ekolokacja. Tu sporo, tu najmniej, no bo to ani ekolokacja, ani wzrok, bo było ciemno, natomiast tu, znaczy w gruncie rzeczy to, jak Państwo widzicie, przeszło 3/4 prób. To było tu, gdzie one leżały na wierzchu i tu, gdzie one leżały pod szkłem, tylko były oświetlone. Więc no, nie ma wyjścia, muszą używać wzroku, bo że mają oczy, to wszyscy wiedzą, no bo wystarczy się przyjrzeć nietoperzowi. Tylko pytanie było, czy naprawdę się tym wzrokiem posługują. Posługują. Najwyraźniej posługują się wzrokiem również. Także no, jesteśmy pełni podziwu dla tego, co one potrafią w gruncie rzeczy. Natomiast niestety nie jest tak, żeby było to zupełnie wolne od wszelkich braków, a w każdym razie my ludzie zrobiliśmy tak, że są z tym problemy. Jak myślicie Państwo, co nietoperz na obrazku próbuje zrobić?
5: Napić się wody.
0: Próbuje się napić oczywiście. Leci nad wodą, one tak robią rzeczywiście, zaburzają trochę dolną szczękę i chlapie im tam woda do mordki. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli się leci nad taką wodą i wysyła te dźwięki, to prawie nic z nich przecież nie odbija się w stronę nietoperza. Jeżeli ja rzucę piłkę tam, to ona przecież nie odbije się do mnie. Tylko znikoma część takich, które...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Trafiły tutaj. No to może do niego jakoś wróć. I to właśnie, że lecę nad czymś i tego nie słychać, jest dla nietoperzy najwyraźniej znakiem, że woda. Jak myślicie Państwo, co próbuje zrobić ten nietoperz?
6: Napić się.
0: Ale z czego? Próbuje się napić z wypolerowanej stalowej płyty. Ludzie, którzy zrobili ten eksperyment, spodziewali się, że one się będą mylić na początku. Ale spodziewali się, że pomylą się parę razy. A one się pomyliły raz. Drugi, piąty, 20, 141. Było to zupełnie nie do uwierzenia, że się w końcu nie nauczyły. No, litości. Okazało się, że nawet takie, które usiadły na chwilę na tej płycie, dalej próbowały z niej pić. Nie przekonało ich to, że przed chwilą na tym siedziały. Oni jeszcze potem położyli tę płytę na stole. One mogły pod nią przelecieć. I dalej próbowały się z niej napić. Gładkie nie odbija znaczy woda. Z jakiegoś względu silniejsze jest to u nich niż to doświadczenie, na przykład, że siedziały na tym przed chwilą. Wiecie Państwo, pewnie były robione takie doświadczenia, na przykład, że gęsi, która siedziała na jajach, podkładano kartonowe pudełko wielkości jaja, które było kanciaste. Ale gęsi nie robiło różnicy, że jest kanciaste. Było białe, było odpowiedniej wielkości, to trzeba je dziobem wturlać do gniazda, bo znaczy, że to jest jajo, które się wyturlało. No, żadna gęś nigdy nie musiała nauczyć się odróżnić takich białych niejaj w pobliżu swojego gniazda. Żaden nietoperz nigdy nie musiał się nauczyć odróżniać czegoś, co jest gładkie i nie jest wodą, od wody.
4: Ale przecież ta płyta odbijała te dźwięki.
3: Nie, ale nie.
0: Była zupełnie, jak była chropowata, jak była chropowata, to nie próbowały. Z zupełnie gładkiej, tak jak z wody. Próbowały się napić do upadłego poniekąd. Więc w tym przypadku ten ich bardzo skądinąd doskonały mechanizm nie sprawdził się. I zobaczcie Państwo, że... bo jeszcze jedna rzecz, która się okazała. Ta woda nie musi być poziomą. Jak ta woda jest nachylona, to ona w dalszym ciągu nie jest wodą. No przecież nigdy od 40 milionów lat nie było na świecie żadnej wody, która byłaby krzywo i która nie byłaby wodą. Nie było sensu nauczyć się odróżniać gładkich powierzchni niepoziomych od poziomych, bo po co? No. Nie było selekcji na nietoperze, które nie potrafią odróżnić pionowej wody od poziomej wody. I w związku z tym możliwe jest niestety, że w przypadku takim jak tutaj, gdzie na skraju lasu stoi budynek z bardzo gładkimi ścianami, że nietoperz, pomimo że potrafi ominąć cienką nitkę i na nią nie wpaść, może wpaść na szybę. No bo odbija mu się przecież cały ten dźwięk prawie. No woda, to by się przejmował. Zrobiliśmy, zdaje się, niestety pułapkę w ten sposób. No i skoro już mowa o pułapkach, no to jeszcze jeden rodzaj pułapki. Nie będę Państwu pokazywał filmu pokazującego, jak niedobrze został trzepnięty przez skrzydło takiego wiatraka. Nie wiem, czy Państwo kiedyś taki wiatrak widzieli z bliska. To jest nieprawdopodobnie monstrualny z rozmiaru rzecz. Znaczy od ziemi do końca górnego skrzydła to potrafi być przeszło 100 metrów. Trzy wieżowce jeden na drugim. No w ogóle nie do wyobrażenia, że człowiek mógł coś takiego zbudować. No ale się zbudowali. I bardzo nam jest miło, kiedy nam te wynalazki dostarczają energii elektrycznej. Natomiast okazało się, że stanowią problem dla wielu zwierząt, między innymi dla ptaków. Na przykład, które wydawałoby się, że no, bez przesady, że w dzień to doskonale widać w ogóle o co chodzi. No, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, to jest na YouTubie taki film z Krety bodajże, z sępem, który kołuje dookoła takiego wiatraka i kilka razy go oblatuje dookoła i w pewnym momencie śmigło tego wiatraka łamie mu skrzydło i on spada na dół. Coś musiał źle wyliczyć widocznie. Kłopot wydaje się polegać na tym, że skrzydła tego wiatraka na końcach mają taką prędkość, jakiej w ogóle nic w świecie nie ma w gruncie rzeczy. To jest nieprawdopodobnie szybki ruch. On jest tak szybki niestety, że jeżeli leci sobie holokujący nietoperz, to śmigło może się przed nim pojawić szybciej niż nastąpi jego kolejny sygnał, który pozwoliłby mu ją usłyszeć. Za duża szybkość jest, żeby on zdążył to usłyszeć i wobec tego szczególnie niestety w wielu miejscach okazały się być narażone na te rzeczy nietoperze, co po części zdaje się bierze się stąd, że one są jakoś przez te turbiny przyciągane, zdaje się. To znaczy jak mierzyli ludzie przy pomocy takich detektorów, jak Państwo widzieliście, po prostu ile nietoperzy lata, to się okazywało, że w okolicy tego lata szczególnie dużo. Jeden powód może być taki, to zdjęcie, jak się Państwo domyślacie, jest zrobione kamerą termowizyjną. To jest po prostu, zwłaszcza turbina, jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia. Skoro jest dużo cieplejsza niż reszta otoczenia, to jest duża szansa, że tam w szczególności będą się trzymać owady w tej części nocy, kiedy robi się zimno i coraz mniej ich lat. Poza tym wiele owadów ma też taki odruch, należałoby powiedzieć, że gromadzą się w najwyższym punkcie terenu, co na ogół jest czubkiem drzewa albo szczytem jakiegoś wzniesienia. No ale jak myśmy postawili coś takiego, to się gromadzą tam. A też okazuje się, że ta pracująca turbina powoduje powstawanie jakichś ultradźwięków. No więc być może jest też tak, że nie to, że po prostu ulecą, żeby zobaczyć, co to takiego. One są dość ciekawskie, zwłaszcza jeśli komuś się zdarzy obserwować wylot z kryjówki w momencie, kiedy młode zaczynają latać. To one podlatują do różnych rzeczy, wygląda, że je sobie oglądają. Myśmy kiedyś patrzyli na takiego niedowierza, który kolonia była na strychu kościoła i pomiędzy tym kościołem a słupem najbliższym był przeciągnięty przewód niskiego napięcia. I ten niedowierz leciał wzdłuż tego przewodu, zupełnie tak jakby sobie właśnie oglądał ze wszystkich stron. Robią takie rzeczy, więc być może też na swoje nieszczęście podlatują tam, a problem może też polegać na tym, że nie jest potrzebne w gruncie rzeczy, żeby nietoperza to skrzydło naprawdę uderzyło, żeby on tego nie przeżył. Bo to się obraca okropnie szybko i wobec tego za tym obracającym się śmigłem powstaje bardzo niskie podciśnienie. Bo powietrze jest odpychane i zanim ono zdąży tam wyrównać to ciśnienie, to jest strefa bardzo obniżonego ciśnienia i znajdowano nietoperze pod takimi turbinami martwe, bez żadnych obrażeń takich typu, że został uderzony, coś ma złamane. Nie bardzo było wiadomo, co im się stało, dopóki nie rozkroili ich i wtedy się okazało, że one mają porozrywane płuca. Nie wiem, czy ktoś z Państwa nurkował kiedyś. Istnieje takie niebezpieczeństwo dla nurków, że jeżeli ktoś na dużej głębokości wciągnie powietrze z automatu oddechowego, który robi tak, żeby powietrze było, miało dużo wyższe ciśnienie niż to, które oddychamy tutaj, no bo pod wodą przedmiot nie wciągnął. I z zatrzymanym powietrzem o takim wyższym ciśnieniu się wynurzy, no to ono mu od środka rozerwie pęcherzyki płucne, to się barotrauma nazywa fachowo. Nie, i to jest to, co tym nietoperzom się robi. Znaczy one, rozumiecie Państwo, mają swoje normalne powietrze atmosferyczne, tylko tam jest tak obniżone ciśnienie, że to powietrze w płucach nagle okazuje się być mocno napompowanym balonem. Także niechcący, próbując w dużej mierze przecież chronić środowisko, zrobiliśmy też taką właśnie pułapkę na nietoperze i no jest z tym kłopot i dlatego też w tej chwili ustalenie jest takie, że w miejscach, gdzie nietoperze mogą być narażone, trzeba zrobić bardzo dokładne obserwacje tego, jak one tam latają i na podstawie tych obserwacji zdecydować, czy w ogóle można tutaj tę turbinę zbudować i czy nie jest na przykład tak, że w porze, kiedy najwięcej nietoperzy przelatuje gdzieś tam pod jesień, należy zatrzymywać ją na jakiś czas, żeby uniknąć tych największych strat właśnie. Wszystko oczywiście przy okazji, wszystkie nasze wiadomości o tym, ile takich nietoperzy czy ptaków może ginąć w zderzeniach z tego rodzaju urządzeniami, są oczywiście o tyle niedokładne, że nie ma żadnej gwarancji, że jakaś kuna czy jakiś kot nie był tam pierwszy przecie. Nie znalazł części z tych zwierząt, zanim myśmy je znaleźli. Ludzie się starają to robić jak najwcześniej rano, no, ale drapieżnik w nocy, często posługując się węchem, jest szybszy. Także mamy również takie coś na sumieniu i tym bardziej jest tak, że no im więcej, znaczy im mniej nietoperzom zaszkodzimy, tym lepiej dla nich. Bo zwróćcie Państwo uwagę, w gruncie rzeczy, dobra, nie będę wystawiał Państwa przyzwoitości na próbę i nie będę czekał, czy ktoś z Państwa zada mi pytanie, a po co właściwie zanudza nas Pan gadaniem o jakichś futrzanych, latających stworzeniach. Ale myślę, że jeden z powodów do tego, żeby Państwa zrozumieć, jest taki, że te stworzenia są bardzo niezwykłe również dlatego, że w odróżnieniu od myszy na przykład, które są w końcu tej samej wielkości, one z jednej strony zdumiewająco długo żyją, to znaczy wiek typu 30 lat to nie jest rzecz niespotykana u stworzenia, które ma kilkanaście gram. Przeciętna, szanująca się mysz przychodzi na świat na wiosnę i na ogół nie dożywa jesieni. No jak jest wielkim Matuzalemem, to przeżyje do wiosny i da początek następnym myszom w następnym roku. Przez dobrych 30 pewnie przynajmniej lat znakowania myszy na jednej wyspie na Mazurach, także wszystkie po prostu były oznakowane, wszystkie co do jednej. Raz zdarzyła się taka mysz, która przeżyła dwie zimy. Jeden raz. A te 20 kilka, 30 i to są dane z obrączkowanych nietoperzy, czego się w ogóle robi bardzo mało, ale żyjących na wolności. To nie jest w klatce, gdzie nikt nie mógłby nic zrobić i weterynarz dbał o jego zdrowie. Absolutny rekord w tej chwili to jest i to u nietoperza, który gdyby siedział mi na palcu, to byłby o taki. 41 lat. W jednej z jaskiń na Uralu, znaczy w sąsiedniej jaskini, nie w tej, w której został zaobrączkowany, tylko po sąsiedzku. No więc jeżeli nie nauczyły sobie się przekazywać sobie z ojca na syna obrączki, a chyba się raczej nie nauczyły, no to on po prostu miał 41 lat. Tyle przeżył. Także zdumiewające to jest z jednej strony, ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli Państwo na jakimś polu wytępicie prawie wszystkie myszy, czy Australijczycy wytłuką przy pomocy choroby, którą próbowali tam w swoim czasie zapuścić, prawie wszystkie króliki, to trach i z powrotem macie Państwo mnóstwo królików, mnóstwo myszy, a nietoperze mają jedno młode rocznie. Zdarzają się gatunki, u których bywają bliźnięta, ale to nie jest częste. Jedno młode, no a jak się nie uda, to wcale i już.
2: Plus 500 trzeba.
0: I nie będzie, nigdy nie będzie tak, że one nagle odbudują swoją liczebność po tym, jak będzie z nimi się działo coś bardzo niedobrego. No a pamiętajcie Państwo, że już się działo. Myśmy niestety wynaleźli azotoks, czy DDT, czy jak to tam nazywać, i różne podobne związki, o których początkowo sądziliśmy, że są absolutnie bezpieczne dla ssaków, bo przecież poddaliśmy liczne ssaki próbom i nic złego się nie działo. Okazało się, że te związki odkładają się w organizmie No a gdzie organizm odkłada związki, które są paskudne i chciałby gdzieś je upchać? Odkłada je w tłuszczu. Dlatego dietetycy ostrzegają, żeby nie chudnąć za szybko między innymi. Że wtedy uwalnia się te różne rzeczy, które tam ewentualnie w tym tłuszczu się odłożyły. A co robi nietoperz przez całą zimę, jak nie może jeść? Spala swój tłuszcz. I okazało się, że po jakimś czasie to im tak szkodzi, że one tego nie przeżywają po prostu. I my nie potrafimy powiedzieć, jak bardzo dużą krzywdę im wtedy zrobiliśmy, zanim w drugiej połowie XX wieku te substancje zostały zakazane, bośmy nie mieli danych z wtedy. Wiadomo, że była na strychu kościoła mariackiego w Krakowie, była kolonia nocków dużych szacowana na jakieś 2000 samic. Nie ma. W tej chwili nie ma ani jednej. W jaskini nietoperzowej była duża kolonia, nie ma. Ale nie były, tak jak w tej chwili są, prowadzone jakieś liczenia, które by pozwoliły ocenić, ile też ich zginęło. I my do tej pory nie potrafimy powiedzieć, czy jeżeli jakiegoś nietoperza nam w tych kolejnych liczeniach przybywa, to jest świetnie, bo to znaczy, że środowisko jest przyjazne nietoperzom, czy też to znaczy, że on z trudem wraca do jakiejś liczebności, którą miał kiedyś i wcale jej jeszcze nie osiągnął. Nie wiemy niestety, jaką miał. Nie potrafimy powiedzieć. Stąd właśnie te próby liczenia ich teraz. Czasem jesteśmy pytani, to ile tych nietoperzy w Polsce jest? I oczywiście nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, ile ich jest, bo liczone są w niektórych tylko miejscach z taką nadzieją, że jeżeli zacznie się dziać coś złego, to się o tym dowiemy. Wcześniej niż wtedy, kiedy znikną zupełnie, tak jak to miało miejsce prawie poprzednim razem. I dlatego gorący apel do wszystkich Państwa o to, żeby jak niedobrze śpią w jakimś miejscu, pozwolić im dospać do wiosny, bo każde przebudzenie niestety powoduje, że trzeba spalić tego tłuszczu więcej niż się planowało. No i może to być ta porcja właśnie, która nie wystarczy do nadejścia wiosny. Pamiętacie Państwo pewnie wszyscy pisanki ze śniegu lepione 2 lata temu. No, sorry, taki mamy klimat. Bywa, że wiosna jest późno i wtedy może nietoperz na tym swoim tłuszczu do wiosny nie dożyć. Stąd właśnie wszystkie te próby chronienia ich zimowisk, żeby im właśnie o tej porze roku, którą teraz mamy, oszczędzić tych atrakcji w postaci tego, że ktoś przyjdzie i powie, o nietoperz. No i on się wtedy obudzi. Nawet często jest tak, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten nietoperz potem po jakimś czasie jednak, jak się ludzie nauczyli robić takie kamery, które można było zostawić w zimowisku i zobaczyć, co się tam dalej działo, to się wtedy okazało, że to tak może być, że lekkie dotknięcie już wystarczy do tego, żeby on jednak rozbudził się do takiej temperatury, żeby mógł latać, przeniósł się na inne miejsce i tam dopiero z powrotem zasnął. I to powoduje zużywanie zapasów, które mogą być bardzo potrzebne. I ja myślę, że mojego zanudzania wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję. Nietoperze też bardzo Państwu dziękują.

tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia. Także jeszcze przed nami jest zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard. Natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu. Natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromsø na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duża dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu, 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają. Czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi. Mówię odwiedzin, bo kiedy pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie mi się zdarzało i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy to jest Black Bear, oni chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka, albo przyjeżdża, powinien posiadać broń, albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się oko w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się. Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast no, ich ciało w stosunku...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką, tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast no oczywiście 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost, bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów, to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego, bo przez długi czas od samego początku powstania stacji w Hornsundzie w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę i potem kiedy na zimę w 1958 1957 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później w związku ze zmianą przepisów psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów i tak było do praktycznie 2 lata temu, do 2 lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I 2 lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających. Więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai, dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, około do czoła lodowca jest około 2 kilometrów. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła, niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy 2 niedźwiedzie razem albo 3 niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia, jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że Moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć. Więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu. Przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami im tą beczkę, czy zobaczą drzwi i myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków, w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. I takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyżółcone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także jak kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego, na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie, to jest zakazane od 1973 roku, no to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak z takich informacji, no z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Futro, znaczy łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony. My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną. To nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu. W tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy, natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu, no i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu, wielu miejscach w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No nie mam, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. Też za zabicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne, i też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się. Zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału na wypadek, gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzęt do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttewika. Te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka. Natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się przedostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet od rakietnicy odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru, więc no, taka historia właśnie którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jak to, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego Niedźwiedziowi Polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pełną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wielu ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to dopowiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupicielu.

0: Kościela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
1: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
0: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Brytyjskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
0: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych, był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ by dzięki ich posłudze, tych nowych przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi, zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
0: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści, Benonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
0: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla bractwa świętego Benona, prowadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
1: No
0: w
1: właśnie,
0: wspólności.
1: Tak jest.
2: To będzie
0: takie zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
0: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci. I też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
0: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby, żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przy rynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, ten charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
1: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
0: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Bena również, i został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do Dominików w Warszawie. On pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północny od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach, koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z probostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale nie tu w Warszawie, bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię Polski. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Denona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawny, poprzedni wiek był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej. I tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka. I teraz pozostał ostatni etap, właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Łubiński, we wspomnieniach, które, jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
1: Zakonnie.
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

Niedzielne bajkowe kłopatwa, witam was bardzo serdecznie w niedzielny wieczór 20 września. Już niebawem zacznie się jesień kalendarzowa i astronomiczna. A my pozostajemy przy Zbigniewie Nienackim i panu Samochodziku i Templariusze. Pan Samochodzik i Templariusze to opowieść, która powoli dobiega końca, także na naszej antenie jeszcze myślę kilka odcinków i dobrniemy do końca. Czy jest taka sama, bo wielu z was zapewne oglądało, ja tutaj tak nawiązuję cały czas do tego, co do serialu telewizyjnego, pięcioodcinkowego Samochodziki Templariusze. No jest inna zupełnie, ale w wielu miejscach ten pościg samochodów też jest w tym, ale w innych zupełnie okolicznościach. Zostańcie z nami.

0: I znowu ostry zakręt. Pojechaliśmy jedyną ulicą osady i raptem silnie zabłysły stopowe światła Lincolna. Bandyta zahamował gwałtownie tuż przed kawiarnią, mieszczącą się w małym ogródku na wysokim brzegu jeziora. Ja także zatrzymałem wehikuł. Usłyszeliśmy trzask drzwiczek i czarny cień zniknął w ogródku kawiarnianym. A tam właśnie tańczono. Na gałęziach drzew kołysały się papierowe lampiony, rozpraszające barwy blask na tańczących. Do Charzykowych zjechały tu setki wczasowiczów i turystów. Bawili się pod gołym niebem przy dźwiękach jazzowej orkiestry. Jakie piękne auto przyjechało, zawołała jakaś młoda pani, przerywając taniec. A za nim jakiś dziwoląg. Co to za dziwny pojazd? Teraz jest moda na dziwactwa samochodowe, powiedział jakiś pan, a inna dziewczyna mówiła, to cudzoziemcy, goście zagraniczni. Przepychaliśmy się przez tłum tańczących, szukając bandyty. Gdzie on się podział? Może zniknął w drugim końcu ogródka? Budziliśmy ogólne zainteresowanie, a potem zdziwienie. Najpierw z pięknego wozu wyskoczył jakiś człowiek i pobiegł, przepychając się do między tańczącymi w inny kierunek. Potem zajechało pokraczne auto i wyskoczyła z niego piękna dziewczyna, a za nią mężczyzna, a także przepychali się przez tańczące pary. Orkiestra urwała w połowie melodii. Oni się wzajemnie ścigają, krzyknął kobiecy głos. Może to amerykańscy gangsterzy? Historycznie zawołała pani z ogromnym dekoltem. Następnych głosów już nie słyszeliśmy. Przeskoczyliśmy przez drewniany płotek okalający kawiarniany ogródek i poprzez gęstwę krzaków obrastających stromiznę rozglądaliśmy się pilnie po brzegu jeziora. Uciekł, stwierdziła Karen. Już go teraz nie wypatrzymy. Zaszył się w którymś domku stojącym nad brzegiem. Staliśmy z Karen na stromym, zabudowanym domkami kempingowymi zboczu wysokiego brzegu jeziora Charzykowy. U naszych stóp leżała połyskliwa tafla wody rozciągająca się aż po nieprzenikniony horyzont. Wydawało się, że jezioro nie ma kresu, ale ja byłem tu kiedyś i wiedziałem, że za dnia wszystko wygląda tu inaczej. Widać dobrze drugi brzeg i sąsiadujące z nimi dwie wyspy porośnięte lasem. Niebo wypogodziło się, dostrzegliśmy nieruchome kształty jachtów i motorówek uczepionych, wybiegających w jezioro drewnianych pomostów. Zejdźmy w dół, zaproponowałem. Po kamiennych stopniach wąskiej uliczki zbiegliśmy na nadbrzeże. W kawiarnianym ogródku orkiestra podjęła znowu jakiś taneczny motyw. Przyjemnie było iść w ciepłą noc, słuchając ściszonej przez odległość muzyki. Bardzo tu ładnie, stwierdziła Karen. Żałuję, że nie jesteśmy na wycieczce. I w ogóle bardzo żałuję, że staliśmy się przeciwnikami. To pani wina, rzekłem. Moja? Przecież ja kilkukrotnie proponowałem panu współpracę. Właśnie w tym sęk. Chciała pani we mnie widzieć jak nadętego współpracownika, który ma pomagać pani w odnalezieniu skarbu. A ja jestem człowiekiem wolnym i nie miałem ochoty podporządkować się pani. Mijaliśmy wejście na drewniane pomosty. Niektóre z nich były oświetlone latarniami. Raptem Karen kurczowo chwyciła mnie za rękę. O, tam, niech pan patrzy. Tam, na końcu pomostu. Czy to nie Malinowski? Jakiś mężczyzna wskoczył do motorówki i usiłował zapuścić silnik. Warkot motoru, który nie od razu chciał się wziąć do pracy, głośno rozbrzmiewał w ciszy. To on, na pewno, poznaje go, wołała Karen. Silnik motorówki zaczął turkotać równym rytmem. Bandyta odepchnął motorówkę od pomostu i ruszył nią w stronę drugiego brzegu. Wracamy. Spróbuję doścignąć go amfibią, powiedziałem do Karen. Pobiegliśmy w górę tymi samymi kamiennymi schodami. Znowu jak bomba wpadliśmy między tańczących i doskoczyliśmy do naszych samochodów. Niech pan na mnie zaczeka, wołała Karen, podnosząc maskę Lincolna. Po chwili opuściła maskę, wyjęła kluczyki pozostawione w stacyjce przez Malinowskiego i jednym susem znalazła się obok mnie w wehikule. Unieruchomiła mój wóz wyjaśniła pod maską. Mam dźwigankę, która rozłącza układ elektryczny. Teraz już nikt nie zdoła okraść i ukraść Lincolna. Wczasowicze przerwali taniec i zaciekawieni wyszli aż na ulicę, a ja zawróciłem wozem przed kawiarnią. O kilka domów dalej, stromą uliczką, zjechałem na nadbrzeże. Motorówka z Malinowskim rysowała się na tafli jeziora jak malutka plamka, lecz warkot silnika rozlegał się wciąż bardzo wyraźnie. Na piaszczystej plaży siedziało kilka zakochanych młodych par. Gdy jechałem wzdłuż plaży, szukając dogodnego zjazdu w wodę, goniły mnie krzyki. Nie ma pan już gdzie jeździć? E, panie wariat! Bo pan wpadnie do wody, a umie pan pływać? Znalazłem wjazd do jeziora. Rozpędziłem wehikuł, który z ogromnym pluskiem niemal jak koń bojowy wskoczył na falę. Boże drugi! Wrzasnęły dziewczęta głośno na plaży. A my już płynęliśmy kołysząc się na fali wywołanej pędem wehikułu. Ciemna plamka, którą stanowiła motorówka Malinowskiego, zniknęła nam z oczu. Słyszeliśmy tylko cichy warkot silnika i to on wskazywał nam drogę ucieczki bandyty. Docisnąłem pedał gazu. Przód wehikułu aż uniósł się nad powierzchnię wody. Śruba umieszczona z tyłu zawirowała ze zwiększoną szybkością. Za nami kotłowała się fale poruszane turbiną. Na jeziorze pozostawała trójkątna smuga szarej piany. Włączyłem wycieraczki, aby oczyszczały przednią szybę z kropel wody, która nieustannie na nią pryskała i zasłaniała nam widok. Ucieka w stronę Wyspy Miłości, powiedziałem do Karen, wsłuchując się w napływający w oddali warkot motorówki. Miłości? No tak ją nazwano, bo odwiedzają ją zakochane pary. Był pan tam kiedyś? Spytała. Tak. Szukałem pewnego naukowca, który mógł mi wyjaśnić zagadkę zaginionego zbioru starych monet. Na Wyspie Miłości spędzał swój miodowy miesiąc po ślubie, a ja byłem zmuszony przerwać mu sielankę. Wyobrażam sobie, co myślał o panu, zaśmiała się Karen. A czy zbiór panu na nas? O tak, choć to była jedna z mych najbardziej niebezpiecznych przygód. Ale skarbu templariuszy pan nie odnajdzie, powiedziała twardo Karen. Niech pan sobie to wybije z głowy. A pan znowu zaczyna, czyżby historia z Malinowskim niczego się pani nie nauczyła? Będę ostrożniejsza, lecz to nie znaczy, że rezygnuję z poszukiwania skarbów. One muszą być moje. To się jeszcze okaże, uśmiechnąłem się. Karen zaimponowała mi. Po tym wszystkim, co przeżyła, przypuszczałem, że zrezygnuję z dalszej walki o skarby, a ona była nieustępliwa, uparta i ambitna. Podobało mi się to. Cicho! Syknęła nagle Karen. Czy pan słyszy? Właśnie, że nic nie słyszę. Umilkł warkot motorówki. O to mi chodziło, kiwnęła głową Karen. Zapewne przybył motorówką do brzegu i wyłączył silnik. Dlaczego wybrał Wyspę Miłości? On chyba nie jest zakochany, zaśmiała się. Zapewne był tutaj kiedyś i zna te strony. Gdy zorientował się, że wkrótce zabraknie mu benzyny, przypomniał sobie o Harzykowych i licznych możliwościach ukrycia się tutaj. On chce od nas się oderwać i zatrzeć ślad. Tyle na dziś. Jutro kolejne przygody. Zbigniew Nienacki i pan samochodzik i templariusze. Dobranoc.
1: Później. Dobranoc.

Tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić,

radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na wieczorną prognozę pogody. Niedziela 20 września, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski, zapraszam. A w tej chwili złowie śmiałe i okolice 10 stopni na termometrach, temperatura odczuwalna 7 stopni i opady deszczu, nawet miejscami dość intensywne i te opady potrwają do godzin wieczornych, nocnych, w zasadzie do północy mniej więcej i także silniejszy wiatr będzie z nami przynajmniej do godzin porannych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze możliwe zwłaszcza początkowo w całej Polsce z wyjątkiem południa. Suma opadów na północy do 30 mm. Temperatura minimalna od 7 do 13 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 4 do 7. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. A w trakcie przechodzenia strefy frontowej, którą w tej chwili mamy właśnie na ziemi chełmińskiej, przejściowo nawet do 80. Nad morzem wiatr w porywach do 60, a w porywach do 90 możliwe punktowe porywy do 100 km. Na zachodzie wiatr cały czas północno-zachodni i zachodni w Sudetach porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. W Tatrach na Babiej Górze opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm i temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 14-15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę na wybrzeżu i nad morzem w porywach do 80, powoli słabnący pod wieczór północno-zachodni i zachodni w górach cały czas porywy wiatru do 100 km na godzinę, podczas burz porywy do około 70 km na godzinę. A dzisiaj w nocy na ziemi chełmińskiej od 9 do 10 stopni i, tak jak wspomniałem, dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę i opady deszczu. A jutro w dzień 16 stopni na termometrach, dalej silniejszy wiatr i także opady deszczu, więc parasole się przydadzą albo jakieś nieprzemakalne buty oraz ubranie. Tyle prognozy pogody, 3 minuty po 20, a już za chwilkę porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Fiedorowiczem o roślinach trujących w naszych domach, ogródkach, działkach. Zapraszamy.

0: Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog zatrudniony w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia pan Grzegorz jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i zarazem popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. Pan Grzegorz jest także wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi tam wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki. Witamy, panie Grzegorz.
1: Dzień dobry państwu.
0: Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne, mogą być szkodliwe? Często sadzimy różne rośliny, bo nam się podobają, a później nie wiemy, co z nich może wyrosnąć. Co za ziółko może z nich wyrosnąć?
1: To jest akurat dosyć złożony problem, bo generalnie wszystkie rośliny bronią się przed niewłaściwym użytkowaniem. Rośliny muszą wydać owoce, czyli muszą jakoś się obronić. Przed zwierzętami najczęściej, tak. W tym wypadku w ogrodzie takim największym zwierzakiem jest człowiek. I zwierzęta też, rośliny również muszą zabezpieczyć się chociażby swoje owoce przed zjedzeniem o niewłaściwej porze, ewentualnie przed zniszczeniem na przykład liści. Dlatego część roślin zbroi się w różnego typu kolce, ciernie, jakieś włoski parzące, żeby odstraszyć drapieżców, a przy okazji nas też zniechęcić. Ale o tych roślinach akurat dzisiaj sobie nie będziemy rozmawiać. Ale również są rośliny, które wytwarzają różnego typu substancje chemiczne, które mogą nas albo mają właściwości fotouczulające, ewentualnie mogą nas zatruć.
0: Tak.
1: Dokładnie, czyli są takie dwie grupy roślin. I tutaj w zależności od właśnie tego mechanizmu, czy to są rośliny fotouczulające, czy typowo trujące, różnie z takimi roślinami postępujemy. A szczerze mówiąc, większość roślin ozdobnych, które mamy w ogrodzie, są to rośliny trujące. Oczywiście niektórzy mówią, że to są też rośliny lecznicze, ale kwestia dawki.
0: Właśnie, kwestia dawki.
1: Jeżeli niewielkiej ilości spożyjemy, to jak najbardziej możemy wykorzystać to jako roślinę leczniczą, ale przy niewłaściwym użytkowaniu, przypadkowym spożyciu, chociażby owoce konwali majowej, bardzo ładne, czerwone jagódki. Dzieci czasami mogą się zainteresować, coś ładnego, czerwonego, podobnego do, załóżmy, porzeczki. Zjedzą kilka owoców i już będzie problem niestety dosyć poważny. Czyli z roślinami trzeba uważać, dobrze wiedzieć, na jakie rośliny trzeba zwrócić uwagę, których się troszkę bać. Od razu mówię, nie wyrywajmy ich z ogrodu, ale...
0: Niech one sobie rosną.
1: Dokładnie, niech sobie rosną, niech sobie nas cieszą swoim widokiem, swoim zapachem, ale niektórych roślin lepiej nie dotykać. I takim przykładem chyba najlepszym roślin, których nie należy dotykać, jest dyptam jesionolistny, czyli tak zwany krzew mojżeszowy. Sporo osób zna, uprawia to roślinę w ogrodzie. Przepięknie pachnie, przepięknie kwitnie. Obecnie już w ogrodzie akurat u mnie ma wykształcone owoce, ale jest to roślina, która w swoich olejkach lotnych posiada funarokumaryny, czyli substancje o charakterze fotouczulającym, które powodują nawet oparzenia podobne do oparzeń słonecznych. Czyli jeżeli przy takiej pięknej pogodzie, przy pięknym słońcu, plus 30 stopni, dotkniemy niech to właśnie dyptam jesionolistny, to na skórze mogą pojawić się bąble. Jeżeli będzie to tylko lekkie dotknięcie, to w dobrych układach pojawią się plamy przebarwienia, ale te plamy przebarwienia mogą na dłoniach utrzymywać się nawet przez 2-3 miesiące.
0: To bardzo długo.
1: A bąble, dokładnie, bardzo długo. A bąble niestety są dosyć nieprzyjemne, tak jak typowe poparzenie słoneczne albo chemiczne. Sam swego czasu, kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie znałem tej dokładnie rośliny, też miałem w ogrodzie, w takim bardzo ładnym miejscu, przy samej alejce, w piękny, słoneczny dzień, coś tam robiłem, Przy okazji też zabiłem dłonią komara na plecach. Później wieczorem okazało się, że cały przedramię to jest jeden wielki bąbel. No niestety promienie słoneczne podziały tak na właśnie funarku maryny. Tak, dokładnie, te substancje uszczelające, a na plecach miałem odcisk dłoni. No, na dłoni było i tak jak się uderzyło, komara
0: tak pozostało. Tak, było,
1: tak pozostało. Czyli rzeczywiście z dyptanem miesiąolistnym uważajmy, jest to roślina ozdobna, która przepięknie wygląda, jak już mówiłem, również jest wykorzystywana do suchych bukietów.
2: Ma pan rację, panie Grzegorzu, śliczna jest. Taki kolorowe małe kwiatki, zajrzałam.
1: Kwiaty różowe, tak. Dorasta nawet do 90 cm wysokości.
2: Czyli do wazonu.
1: Do wazonu. To, że świeżego bym nie dał do wazonu.
2: No tak, ale można sobie pomyśleć.
1: Tak, oczywiście, ale no, raczej w rękawiczkach i nie dotykać, szczególnie jak się dobrze przyjrzymy, to na kwiatach, na pąkach kwiatowych widać takie małe jakby punkciki, takie igiełki wystają. Tam są właśnie gruczoły z olejkami losnymi, które niestety nas uczulają. Co ciekawe, skąd się wzięła nazwa dyptom, to znaczy krzew mojżeszowy, ta potoczna nazwa? Ponieważ te olejki przy wysokiej temperaturze mogą ulegać samozapłonowi. Rzeczywiście krzew może się sam zapalić.
2: Mhm. Bomba.
0: Ale ja sobie tak przypominam, panie Grzegorzu, taką sytuację z mojego dzieciństwa. Otóż mój brat starszy latem właśnie posmarował się jakimś preparatem z dziurawca. I niestety poszedł się opalać. I była ta sama sytuacja jak u pana. Ogromny bąbel powstał w miejscu właśnie, gdzie posmarował się tą substancją. No i to było naprawdę trudne do leczenia i tutaj sobie też przypominam, że właśnie to działanie fotouczulające jest no, ogromne przy tych roślinach.
1: Zgadza się. Dziurawiec to jest też taka sztandarowa roślina i wykorzystana w zielarstwie, tak. Ale dokładnie wszyscy wiedzą, że trzeba uważać. Praktycznie latem nie spożywamy dziurawca, szczególnie wyciągów alkoholowych, które mają właściwości przeciwdepresyjne między innymi, a niestety substancja zawarta właśnie w dziurawcu, hiperycyna, ma właściwości fotouczulające i wtedy właśnie na skórze mogą pojawiać się różnego typu przebarwienia, jakieś wysypki, ale również bąble. Czyli jest to rzeczywiście niebezpieczne. Co ciekawe, taką rośliną, która podobne właściwości ma, jest również ruta. Też roślina czasami w ogrodach uprawiana jako roślina ozdobna. Nawet nieraz widziałam na rynkach do kupienia właśnie jako roślinę leczniczą, ozdobną. Też niestety ma funaro kumaryny i może powodować fotouczulenia, ale co ciekawe, na tej roślinie ta roślina jest żywicielem dla gąsienic pazia królowej, czyli bardzo ładnego motyla, dużego, jednego z większych naszych motyli. I właśnie na tej narucie takie ładne gąsienice możemy obserwować. Chociażby w ubiegłym roku w Biesowie właśnie w herbinarium była wysadzona ruta i w krótkim czasie po wysadzeniu latem pojawiły się właśnie przepiękne, duże gąsienice. Oczywiście im nie szkodzi.
0: Tak, bo to jest...
1: Dokładnie. One się ewentualnie uodparniają i nie są w tym momencie zjadane przez ptaki, ale rzeczywiście takiej roślinki już, takiej gąsienicy raczej nie należy
0: dotykać. Tak.
1: Dokładnie, dotykać, ale jeżeli jesteśmy przy fotouczuleniach, to najbardziej klasycznym przykładem jest oczywiście barszcz sosnowskiego.
0: Właśnie.
1: Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy znają. Co gorsza, czasami zdarza mi się spotkać gdzieś tam na forach osoby, które taką piękną roślinę chciałyby posadzić w ogrodzie. Bo ona rzeczywiście wygląda przepięknie.
0: Tak, jest przepiękną rośliną.
1: Zgadza się, do 3 metrów wysokości, wielkie kwiatostany, wielkie liście, ale oprócz tego, że powoduje fotouczulenia, o tym niektórzy mówią, przecież my wiemy, nie będziemy dotykać, będzie rósł sobie pojedynczo na środku ogrodu. Tutaj jeszcze mamy inny problem też w ogrodach, rośliny inwazyjne, czyli właśnie gatunki obce, które u nas doskonale się rozprzestrzeniają i właśnie barszcz sosnowskiego jest taką rośliną inwazyjną, która niestety po zakwitnięciu, wydaniu owoców doskonale się rozsiewa i te owoce w glebie mogą nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat przeleżeć i co roku sukcesywnie będą nam piłkowały.
2: Czekają na warunki.
0: Zarośnie nam.
1: Już tak łatwo go nie pozbędziemy się, a niestety bardzo doskonale się rozrasta. Czyli generalnie radzę unikać tej rośliny, a z roślin baldaszkowatych, tak jak właśnie barszcz sosnowskiego, jeszcze jest jedna roślina, która też mało kto wie, że uprawiana w ogrodzie może powodować problemy. A jest to roślina, którą chyba wszyscy znają, jest to pasternak.
2: Tak, panie Grzegorzu, jak zadałam pytanie, to wszyscy oczy na mnie zrobili. O czym mówię? Teraz dokładnie, zamieniam się w słuch.
1: Dokładnie. Pasternak, czyli wszyscy znają korzeń pasternaku.
0: Tak.
1: Czasami w sklepach
0: sprzedawany jako pietruszka.
1: Czy celowo, czy przypadkowo z pietruszką, nie będę wnikał w szczegóły, chociaż uprawa pasternaku jest zdecydowanie tańsza niż pietruszki i łatwiejsze jest w uprawie, ale tutaj problem jest z liśćmi, czyli z częścią nadziemną. Tu również są pochodne kumaryny, które powodują fotouczulenie, tak samo jak u barszczu sosnowskiego. Obecnie coraz więcej jest doniesień w prasie rolniczej, właśnie w takim tonie ostrzegawczym, żeby uważać przy uprawie pasternaku, szczególnie przy pracach na polu. Generalnie nie zaleca się, odradza się pracy w ciągu dnia przy wysokiej temperaturze, przy silnym nasłonecznieniu. Jeżeli już to pracujemy tylko i wyłącznie w dni pochmurne, z długim rękawem, z rękawicami, czyli w długich spodniach, czyli trzeba zabezpieczyć skórę przed kontaktem z liśćmi. I niestety na to trzeba zwrócić uwagę. W ogródku coraz więcej osób sieje pasternak, a później może być przypadek, że taka ładna roślinka, to jakieś tam chwasty rosną, wyrwiemy kilka chwastów, wypijmy grządkę z pasternakiem, a wieczorem są problemy ze skórą.
0: No tak, bo przy okazji,
1: nie wiemy, o co chodzi.
0: Przy okazji dotykamy pasternak.
2: Nie pomyślałabym.
1: Zgadza się, czyli w ogrodzie na pasternak też zwracamy szczególną uwagę.
2: Rękawice. Już zapisuję.
1: Generalnie trzeba zasłonić skórę, żeby skóra nie miała kontaktu z olejkami właśnie zawartymi w pasternaku, z tymi substancjami chemicznymi. I też taka, zawsze też mam pytanie, co zrobić, jak już ktoś dotknie?
0: Tak, bo to ważna właśnie kwestia jest.
1: Roślin, które fotouczulają. Oczywiście, jeżeli to są od razu fotouczulenia, fotodermatozy, czyli różnego typu wypryski, pęcherze, tego typu rzeczy. Najprostsza rzecz to zasłonić to miejsce przed działaniem promieni słonecznych. Czyli owijamy szczelnie, jak najszybciej, idziemy do domu i dopiero wtedy w pomieszczeniu, gdzie nie ma bezpośrednio padających promieni słonecznych, przemywamy, robimy opatrunek i dobrze jest przez 1-2 dni nie wychodzić na słońce silne, też nie wystawiać tej części ciała na silne działanie promieni słonecznych. Jest szansa, że silnych objawów nie będziemy mieli po prostu bąbli tego typu, a ewentualnie tylko skończy się na zaczerwieniu lub na przebarwieniach.
0: Ale przemywamy zwykłą wodą, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, w tym momencie, ale oczywiście nie na polu.
0: No nie, oczywiście nie na polu, bo to...
1: Dokładnie w domu, czyli jak najszybciej zawinąć, żeby nie było dostępu promieniowania słonecznego, nie było dostępu promieniowania UV i wtedy spokojnie idziemy do domu, dalej postępujemy i powinno to skończyć się nie tak groźnie. Ale najlepiej unikać takich roślin. Szczególnie teraz, jeżeli nam klimat troszkę się ociepla, jest coraz więcej ciepłych, słonecznych dni, i przy takiej właśnie, szczególnie latem, tak jak było ostatnio, temperatura 30 stopni, piękne słońce, bezchmurne niebo, no ja do tamu już nie podchodzę przy takiej temperaturze, nawet w tą stronę nie idę, szczerze mówiąc.
0: Lepiej patrzeć na niego z daleka.
1: Lepiej nie kusić.
0: Tak, lepiej nie kusić. Dokładnie. Te rośliny uczulające, panie doktorze, co to za rośliny są? Wspomniał pan też na początku naszej audycji.
1: To znaczy jeszcze mogą też niektóre gatunki powodować różnego typu uczulenie po spożyciu szczególnie albo po zastosowaniu. Na przykład takie typowe uczulenie, fotouczulenie, czyli mamy jakąś wysypkę, mamy zaczerwienienie, nie ma, nie powstają tam pęcherze, tak jak na przykład u barszczu, czy w przypadku barszczu sosnowskiego, czy u, w przypadku pasternaku, ale też mogą czasami powodować takie nieprzyjemne dolegliwości. Co ciekawe, większość roślin z rodziny astrowatych właśnie ma takie
0: właściwości,
1: właściwości, że mogą przy silnym promieniowaniu słonecznym powodować alergię. Taki typowy fotoalergiczny wyprysk kontaktowy i z tych roślin to jest chociażby rumianek pospolity, wszystkim doskonale znany, krwawnik, nagietek, bylica, wrotycz, również arnika czy nawłoć pospolita. Co ciekawe, przy niektórych kremach, szczególnie na przykład nagietek zalecany jest do smarowania w kremie, ale proszę dokładnie poczytać, najczęściej są to kremy na noc.
0: No tak, te
1: czyli kremów na noc nie stosujemy na dzień, bo mogą powodować różnego typu fotouczulenia. Między innymi, ale też trzeba przy takich silnie słonecznych dniach też właśnie uważać z takimi kremami czy wyciągami właśnie czy z krawnika, czy z rumianku, czy z nagietka lekarskiego. Generalnie na to należy zwracać uwagę. Tu już o takich roślinach uczulającej jak dziurawiec wspominałem, ale również niektóre rośliny ogrodowe mogą powodować osobniczo, czyli u niektórych różnego typu uczulenia, chociażby aksamitka, jeżeli zrywamy, pielęgnujemy, przesadzamy, dokładnie czasami mamy kontakt z sokiem tej rośliny, może być jakaś zmiana skórna, dalia zmienna, przepiękne rośliny, jak zrywamy do wazonu, czasami gdzieś tam sok kapnie na dłonie, też czasami, może rzadko, ale może zdarzyć się jakieś zmiany zapalne skóry. Tak samo jest chociażby z goździkiem brodatym, z goździkiem chińskim. To jest właśnie, też mam problem z sokiem, ale również z hiacyntem, z hiacyntami. Też może powodować alergię. Szczególnie trzeba uważać, jak ktoś sadzi łuski cebul, mogą właśnie powodować alergię.
2: Nawet?
1: Tak. To, że większość roślin powoduje coś tam zawsze, ale przy hiacyntach trzeba uważać. Ale to jest bardzo krótki kontakt. Jeżeli z tym nie siedzimy kilka godzin, to jest krótko wsadzamy do ziemi. W rękawiczkach oczywiście pracujemy, czyli wszystko jak najbardziej można zabezpieczyć się i nie trzeba się tych roślin bać. Później możemy spokojnie podziwiać.
0: Ja mam do pana doktora takie pytanie, bo u nas w ogrodzie jest dużo takich roślin, które po prostu zasadziły się, powiem wprost, no może nie same, co zasadzone zostały przez ptaki, a to tylko dlatego, że chcieliśmy ten ogród utrzymać w takim jakimś bardziej leśnym, takim dzikim środowisku, bo te, które sadziliśmy, nie chciały za bardzo rosnąć. I teraz to są rośliny, które rosną no, zupełnie dziko w lesie. Jak na nie też oczywiście trzeba zwracać uwagę na pewno.
1: Oczywiście takie typowe rośliny dziko rosnące, które w ogrodach występują w takich miejscach właśnie też przekształconych przez człowieka, miejscach ruderalnych, tam innych. jak najbardziej możemy spotkać również na przychaciach, gdzieś na poboczach dróg. Sporo roślin tego typu jest również trujących. Jedną z nich jest chociażby szczwół plamisty. Jest to roślina z rodziny badaczkowatych, czyli selerowate obecna nazwa tak. rodziny. Bardzo ładna, okazała, duża roślina, pędy, przepięknie przebarwione tak na z czerwonymi plamami. Można powiedzieć, że jest ozdobna wręcz. Na szczęście ma zapach misiego moczu.
0: Czy już jest wskazówka?
2: To już tak.
1: Nie zbliżaj się do mnie dokładnie, bo mogę być niebezpieczny. Niestety może być czasami mylona z korzeniem pietruszki, czasami z liśćmi pietruszki, a jest to roślina trująca. Jest to roślina, która w skrajnych przypadkach
2: tak, ma pan rację.
1: Może powodować nawet uduszenie.
2: O.
1: Poprzez podrażnienie układu oddechowego.
0: Czyli szczerze powiedziawszy, skrajnie niebezpieczna.
2: A ja go niekiedy chyba zrywałam.
1: Dlatego tych dzikich, takiego dzikiego koperku lepiej nie zrywajmy. Dzikiej pietruszki też lepiej nie zrywajmy. Mówię, to roślinę trzeba zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się, ale mówię, tutaj zwracam uwagę na czerwone plamy na łodydze. Jak coś czerwonego na łodydze u takich roślin baldaszkowatych, tak podobnych do kopru kwitnącego, nie zrywajmy.
0: Nie zrywajmy, bo już sam kolor.
1: Dla nas będzie to bezpieczniej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna roślina, też taka troszkę podobna do pietruszki. Jest to blekot pospolity. Też roślina na szczęście o specyficznym zapachu, takim troszkę mysim, ale siepki bardzo podobne do pietruszki. Nasiona można pomylić spokojnie z oczywiście z pietruszką, a owoce można z kminkiem pomylić, ale na szczęście nie ma zapachu kminku.
0: Tak.
1: Niestety ma podobne alkaloidy, które występują chociażby u szaleju jadowitego, czyli gatunku rzeczywiście bardzo silnie trującego. Po spożyciu blekotu mamy początkowo zaburzenia jelitowe, później mogą być problemy z układem nerwowym, a ostatecznie może dojść nawet do porażenia mięśni oddechowych. Czyli niestety nie są to zbyt przyjemne rośliny. Jeżeli czegoś nie znamy, to naprawdę nie jedzmy. Ja wiem, że obecnie jest moda na tak zwaną dziką kuchnię.
0: Tak, jest taka moda.
1: Generalnie wszystko, co jest dzikie, jemy. Jeżeli nie znamy roślin, to proszę uważać. Podagrycznik podejrzewam, że wszyscy dadzą radę rozpoznać, no i raczej znają z własnego ogrodu. Też dzika roślina, ale w tym wypadku bardzo smaczna. I polecam jeść w każdej postaci, ale innych baldaszkowatych w ogrodzie dziko rosnących radzę nie zbierać. Chyba że ktoś rzeczywiście troszkę poświęci czasu, przyjrzeć się dokładnie cechom i będzie już umiał rozpoznać te gatunki trujące. Natomiast dla własnego bezpieczeństwa lepiej innych roślin baldaszkowatych nie zbierać po prostu.
0: Tak,
1: będzie to zdrowie dla nas.
0: Będzie to zdrowie dla nas, tak. To będzie
2: oprócz,
0: wtedy...
2: Panie doktorze, oprócz szczawiu, który rośnie też na łące.
1: Szczawiem chyba nie jest nic, chociaż czy ja wiem, czy można pomylić szczaw z czymś jeszcze?
2: Chyba nie.
1: Jakby ktoś się uparł, pewnie tak.
0: Pewnie liście ale można pomylić.
1: Mam nadzieję, że to jest szczaw rosnący na gdzieś na grządce, to nie będzie problemu. Ale w ogrodzie też może być przyniesiona przez ptaki psianka słodkogórz. To jest taki mały półkrzew z rodziny psiankowatych, czyli spokrewniona z ziemniakiem, z pomidorem. Kwiat rzeczywiście fioletowy, podobny do kwiatów pomidora czy ziemniaka, taki niewielki. Owocem jest czerwona jagoda, ale też roślina silnie trująca. Czyli właśnie taka, no, trzeba uważać na nią, a jest niepozorna. W miejscach wilgotnych, gdzieś nad brzegami wód, bardzo często można ją spotkać. U mnie osobiście na działce wybrała sobie miejsce pod jabłonką. i z uporem maniaka co roku wspina się na jabłonkę, próbuje troszkę gdzieś tam zaistnieć, ale rośnie, wiem jak wygląda, nie zbieram, czyli może sobie dalej rosnąć. Natomiast jakby były dzieci, to szczerze mówiąc bym się zastanowił, czy zostawić tą roślinę w ogrodzie. Bo owoce są bardzo kuszące, takie malutkie pomidoreczki, bardzo drobne.
0: Tak, takich kuszących owoców jest
2: więcej,
0: jest sporo.
1: Dokładnie takich kuszących owoców, jak już jesteśmy przy owocach, już wcześniej wspominałem, konwalię majową.
0: Tak.
1: Przepiękna roślina, pachnąca, wszyscy znają kwiaty, mało kto zwraca uwagę na owoce. Tam substancją taką leczniczą, toksyczną są saponiny i glikozydy nasercowe. Oczywiście jest to roślina lecznicza, ale już kilka owoców może spowodować śmierć u dziecka. A owoce to takie małe jagódki czerwone.
0: Tak, wiemy, bo u nas też to rośnie. Tak, apetyczne.
1: Dokładnie. A mówię, na szczęście nie zawsze owocuje. W ogrodach, szczerze mówiąc,
0: rzadko.
1: Owocujących dosyć rzadko. Najczęściej kwiaty są zrywane. Ale na to trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie malutkie owoce, uważajmy. Kolejne owoce, znaczy tutaj trudno powiedzieć o owocu, bo botanicznie jest to są nasiona otoczone tak zwaną osnówką, czerwoną osnówką, jest to cis.
0: Tak.
2: Tak.
1: Zgadza się, przepięknie wygląda. Cała roślina, oczywiście silnie trująca, śmiertelnie trująca, zaczynając od igieł, przez nasiona, drewno, ale ta część czerwona jest jadalna. Z tym, że, czyli właśnie osnówka jest jadalna, jest taka słodkawa w smaku, ale trzeba pamiętać, że nie można rozgryźć nasion. Nasiona są trujące.
0: Właśnie.
1: Jeżeli tak byśmy połknęli w całości osnówkę z tym nasionkiem w środku, no to układ pokarmowy strawi osnówkę, nasiono zostanie w całości, wyjdzie z drugiej strony nienaruszone, nic tam się nie stanie.
0: Ale już przegryziemy.
1: Dokładnie. Gorzej, jeżeli przegryziemy, wtedy nasiona też ulegną strawieniu, następnie ulegniemy zatruciu. Ale rośliny wytworzyły tą osnówkę taką kolorową, mięsistą, apetyczną po to, żeby zwierzęta, ptaki rozsiewały nasiona. Ta część jadalna jest wykorzystywana przez ptaki. Ptaki połykają to w całości, jest to trawione, a z drugiej strony wyratują nam nasiona, które mogą sobie w odległości nawet kilometrów od krzewu matecznego gdzieś sobie wykiłkować.
2: Sprytne.
1: Dokładnie wyrosnąć, czyli roślina też troszkę wykorzystuje zwierzęta, w tym wypadku dosyć perfidnie, bo jeżeli zwierzak nadgryzie, no to może ulec zatruciu. Już będzie wiedział na drugi raz, że nie można nadgryzać. No, z człowiekiem jest troszkę inaczej. Trzeba się nauczyć, że niestety w tym wypadku ucisa nie jemy, nie połkamy. Najlepiej te osnówki sobie troszkę wydrylować, tak jak chociażby wiśnie. I wtedy spokojnie możemy osnówkę zjeść, nasionka wyrzucamy.
0: Tak, bo te osnówki są takie, no, wyglądają bardzo ładnie, soczyście, są takie lepkie po rozstarciu.
1: Ja oczywiście w tamtym roku próbowałem, rzeczywiście przepyszne.
0: Tak? Ja nie próbowałem, powiem szczerze.
2: Żyje pan.
1: Słodkie są, żyje, nie ma problemu. Że osnówka jest jadalna, nawet gdzieś widziałem przepis na taki kisiel właśnie z osnówek.
0: Bo one same w sobie są kisielowate, tak.
1: Dokładnie, tak, jak najbardziej. A przy okazji, jak już jesteśmy przy owocach takich czerwonych, to jeszcze jest jedna roślina, kolejna, też dziko rosnąca w lasach liściastych, ale coraz częściej sadzona w ogrodach, jest to wawrzynek wilczołyko.
2: Tak.
1: Dokładnie. Przepięknie wiosną kwitnie, wczesną wiosną, już gdzieś tak luty, marzec zakwita jeszcze w stanie bezlistnym. Kwiaty różowe w ogrodnictwie już można nawet spotkać o kwiatach białych, odmiany. Przepięknie pachnie, taki zapach podobny do bzu lilaka mniej więcej. Niektórzy porównują z tym. jak wiosną coś pachnie w lesie, to najczęściej jest to właśnie warzywo jakieś czołyko. W ogrodach przepięknie się rozrasta, a później latem wytwarza owoce o barwie czerwonej, które również są trujące.
0: Ale piękne.
1: Czyli niestety,
0: dokładnie,
1: kilka takich jagód to jest dla dziecka dawka śmiertelna. O. Czyli te piękne rośliny można mieć w ogrodzie, ale warto wtedy edukować dzieci, że samemu nic się w ogrodzie nie zbiera.
0: Tak, bo u moich rodziców rósł cis i ja od już najmniejszego, najmłodszych swoich lat byłem uczulony przez tatę i mamę, żeby tam się nie zbliżać do tej rośliny, nie jeść, nie dotykać i to mi zostało, chociaż mamy też dwa cisy obok domu, ale pamiętamy o tym, żeby jeśli cokolwiek robimy przy niej, żeby ją pielęgnować w rękawicach i z daleka.
1: Dokładnie. I to są właśnie takie nawyki wyniesione z domu, są tak najlepsze. Ja kiedyś akurat spotkałem się na takim wyjściu wspólnym w grupie właśnie poznawania przyrody wiosną. I było też właśnie małżeństwo z gdzieś tak 5-letnim synkiem, który uwielbiał liście. Liście drzew, młode liście drzew, ale to były liście tylko i wyłącznie zrywane przez mamę. Nikt obcy nie mógł już zerwać. Sam też nie zrywał. Było tylko, czasami była awantura. Mama, daj liścia klonu. Ja chcę liścia klonu.
0: Sam jadłem takie liście
1: bardzo też. Smaczne, bardzo smaczne, ale sam wiedział, że nie zrywa, bo może się pomylić jeszcze. Czyli już jeżeli takie małe dziecko nauczymy, że jak najbardziej rośliny możemy wykorzystać, ale trzeba wiedzieć jak, a jeżeli jesteśmy, załóżmy, jeszcze za młodzi, to zdajmy się na rodziców, właśnie, oni będą wiedzieli, co nam dać, to będzie najlepsze dla nas, ale również dla dzieci. Czyli też właśnie uczymy dzieci, jeżeli mamy ogród, co jest jadalne,
0: co jest trujące.
1: Co możemy dotykać, czego nie możemy dotykać.
2: Panie Grzegorzu, ale tu pan dotknął ważnej sprawy, że my kulejemy z edukacją, ponieważ...
1: Zgadza się.
0: Tak, to jest prawda, ale to też z czego wynika? Z tego wynika, że sami to obserwujemy dookoła nas. Jeśli ktoś buduje, załóżmy, dom, to on wycina wszystkie drzewa, wszystkie rośliny, sadzi tuje i trawnik,
1: I się truje
0: i nie ma się z czego nauczyć, nie ma, bo gdzie nauczyć dzieci?
1: Zgadza się. Tak przy okazji rzuciłem, że sadzi ten żywopłot stoi i się truje, bo niestety żywopłot zachodni wydziela olejek eteryczny, w którym jest tujon. Oczywiście w niewielkich ilościach nie jest on szkodliwy, jest nawet leczniczy. Ale w dużych ilościach działa drażniąco na błony śluzowe. Działa również depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może uszkadzać nerki, układ krwionośny. Również działa poronnie. Czyli zgadza się, a szczególnie jest on wyczuwalny, jeżeli mamy tak dosyć dużo tych żywotników w jednym miejscu skumulowanych, nasadzonych, w słoneczny dzień, tam zazwyczaj jest na jest trawniczek nisko przycięty, gdzie te słońce rzeczywiście się nagrzewa, rośliny się nagrzewają, jak sobie chodzimy albo stoimy przy takim w takich żywotnikach, właśnie przy tym żywopłocie, rzeczywiście czujemy zapach tego olejku lotnego. Niestety jest to już dla nas niebezpieczne. Jeżeli dłuższy okres przebywam w takim miejscu, możemy mieć podrażnienie błon śluzowych, zaczerwienienie oczu, jakaś chrypka, bóle gardła, podrażnione właśnie oczy, ale również działa to na inne układy, chociażby na nerki, na układ krwionośny. Czyli niestety, jeżeli możemy, unikajmy żywopłotów z żywotnika. Poza tym mamy tyle pięknych roślin liściastych, iglastych, które możemy wykorzystać na żywopłot.
0: Właśnie tych rodzimych roślin.
1: Rodzimych, dokładnie. Przy okazji te żywopłoty będą miejscem zamieszkania różnego typu ptaków, również owadów. Przecież możemy zrobić żywopłoty z różnego typu krzewów, które wytwarzają owoce jadalne. Przy okazji zaprosimy chociażby...
0: Rokitnik na przykład bardzo piękny jest.
1: Nikt raczej tego nie przejdzie, ale również na przykład bardzo fajna jest świdośliwa, doskonała na nalewki. Już owocuje, można owoce zbierać obecnie. A to jest gatunek, który u nas to również można spotkać, rosnący. Czyli naprawdę jest z czego wybierać. Niekoniecznie muszą być to tuje.
2: Panie Grzegorzu, tematów mamy tak dużo, że myślę, że my się umówimy na kolejną audycję. Co pan myśli?
1: Ale nie ma problemu.
2: Tak?
1: Nie ma problemu. Później mogą być jeszcze jakieś nasiona dziwne, trujące, a jadalne. Nie zrozumiałem powiedzieć.
0: Tak, i panie Grzegorzu, i też bardzo ważną rzeczą, którą pan wspomniał o tej edukacji, dzieci to są też i grzyby, bo tutaj już się pojawiają w lasach, a chodzimy często na grzyby i nie wiemy, co zbieramy, albo zbieramy takie, które po prostu, których nie powinniśmy w ogóle zbierać. No i to wszystko przez to, że nie wiemy. Nie mamy...
1: Dokładnie. A z dziećmi na grzyby naprawdę trzeba iść bardzo rozważnie, bo osobiście miałem taką sytuację, że przybiegło do nas małżeństwo z kilkoma owocnikami w ręku. Co to jest? Bo dziecko jest właśnie w szpitalu, coś w lesie, coś rosło, złapało za to, wzięło do ust i połknęło.
0: I tragedia.
1: No właśnie, co to będzie? Na szczęście okazało się, że w tych, które były widoczne owocnikach, były to grzyby niejadalne, czyli po prostu po płukaniu żołądka nic się nie powinno stać i wszystko było w porządku, ale...
0: Czyli dolegliwości żołądkowe tylko, tak.
1: Dokładnie. Znaczy, pierwsza rzecz to jest właśnie reakcja rodziców odpowiednia i że już coś takiego się zdarzyło, od razu jedziemy do szpitala, puszczamy żołądek, bo gdyby to uległo strawieniu, a gdyby tam był na przykład grzyb jakiś trujący, to te substancje weszłyby już do krwiobiegu. Jeżeli to szybko zostało usunięte z organizmu, to jesteśmy, powiedzmy, że w miarę bezpieczni. Ale z grzybami to rzeczywiście jest duży
0: bardzo
1: problem.
0: Bardzo szeroki temat.
1: Chociaż obecnie jest coraz więcej gatunków, które zaczynamy jeść. I na przykład niektóre warto polecać. Bo grzyby naprawdę warto jeść, są bardzo prozdrowotne. Nie tylko takie typowe grzyby kapeluszowe, ale również czasami w kształcie miseczek. Ja na przykład w tym roku jadłem przepyszne czarki austriackie.
2: Wiemy.
1: Polecam, w razie czego. Ale to zbieramy wiosną.
0: Bardzo nam było miło. Naszym dzisiejszym gościem był pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog. Spotkamy się za tydzień. Tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWR skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWR realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki. Oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, trzem gatunków, natomiast popatrzymy, bliżej się przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia. Bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie. No, żołędzie mają na... rosną, wiadomo, na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim, takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne. To jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje. Taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek. Też widoczne są takie malutkie pręciki. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I W tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc, tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż ja na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, jeszcze tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. Czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje. Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka, mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce, czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka, czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnie. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię, czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież, żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj w wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią. Nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią. No więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że... Jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które... wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o Mac. No Mac to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie Mac ma bardzo malutkie. Jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka, to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym w ogóle, takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no albo odpada tak sam ten żołądź, prawda,

ten właśnie taki łącznik, pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy. Jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale. Uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię. To jest trochę nawiązanie może do balistyki. I no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze o jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie, właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda? Na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często. Na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich i te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki, jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy. Musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. Ja tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach, jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza.

0: One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa igliste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion. A bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, które wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na, tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, późniejsze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład. Ale oczywiście to nie wszystko, bo no, każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często... Niestety, no tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także...
1: Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach, w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład. A teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć. Ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam do tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeże roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejnej audycji. Czy rośliny w naszych ogrodach i ogródkach mogą być niebezpieczne? To taki główny temat. A dzisiaj witamy po raz kolejny pana doktora Grzegorza Fiedorowicza, biologa, botanika, mykologa, który na co dzień pracuje w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A pan Grzegorz z wykształcenia jest nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a przede wszystkim popularyzatorem nauki, no i również jest wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Prowadzi wykłady i zajęcia terenowe z zakresu mykologii i botaniki.
1: Bardzo się witam serdecznie ponownie. Mam nadzieję, że znowu coś ciekawego uda nam się państwu przekazać.
0: Właśnie, jesteśmy ciekawi tego. Ja wczoraj panu przesłałem

0: pytania od słuchaczy naszych i też nakierowałem naszą rozmowę na pewne tematy, które są bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tych roślin, które są w naszych ogródkach, warzywnikach, ale słuchacze zadali takie właśnie pytania dotyczące owoców i nasion, które są trujące oraz, no wiadomo, nie każdy ma ogród, ale w wielu domach są różne rośliny, które po prostu stoją na parapetach i one także...
1: Dokładnie, rośliny doliczkowe.
0: Tak.
1: Tak, tak. Też są tam rośliny trujące, czasami niebezpieczne, a co do owoców, nasion, warzyw z ogrodu, to szczerze mówiąc zabrakło nam tydzień temu czasu troszkę.
0: Tak.
1: Jak najbardziej też chcę właśnie Państwa przed pewnymi owocami, nawet tymi jadalnymi, przestrzec, ponieważ niewłaściwie spożyte, czy nie o właściwej porze, ewentualnie w właściwy sposób przygotowane, mogą mieć pewne problemy, wywołać pewne problemy zdrowotne. Czyli też trzeba o tym pamiętać. Że nawet to, co jest teoretycznie jadalne, może mieć pewne części niejadalne bądź trujące.
0: Właśnie, to jest bardzo cenna uwaga i powinniśmy o tym wiedzieć, bo no chociażby taki zwykły ziemniak, którego no niestety przed spożyciem, no niestety na pewno musimy go ugotować, bo spożycie w stanie surowym no grozi nam konsekwencjami na pewno też niezbyt przyjemnymi.
1: To znaczy nawet nie tyle w stanie surowym, co trzeba pamiętać, że generalnie jemy bulwy ziemniaka, czyli to są przekształcone pędy podziemne, pędy, które pełnią funkcję magazynującą, czyli to nie są korzenie, tylko to są właśnie bulwy pochodzenia pędowego i musimy pamiętać, że nie mogą być zazielenione. Czyli takich zazieleniałych ziemniaków już nie kupujemy. One, najlepiej by było je usunąć niestety do kosza, żeby ich nie jeść. Tutaj problemem w ogóle w całej roślinie, w graniu wszystkich roślin z rodziny psiankowatych, dokładnie psiankowate, czyli to nie tylko ziemniak, ale również pomidor, papryka, czasami też rośliny dzikorosnące, to są związki, a dokładniej solanina, glikoalkaloid, który działa drażniąco na błony śluzowe. Również zaburza on pracę serca. Może również działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do śmierci. No ale to raczej musielibyśmy bardzo duże ilości zjeść, i to głównie takich zielonych ziemniaków, ewentualnie owoców ziemniaka, czyli takich malutkich owoców przypominających pomidorki.
0: Tak, które są pokwiatostane.
1: Dokładnie, początkowo zielone, później mogą być takie brązowe, ciemne, fioletowe, mogą być również przebarwione, ale one są rzeczywiście najbardziej trujące. O tym trzeba pamiętać, szczególnie właśnie te niedojrzałe owoce. Również tak samo liście, pędy, kiełki, czyli też takie właśnie kiełkujące ziemniaki.
2: Tak, no to chciałbym zapytać,
1: też
2: panie Grzegorzu.
1: Uważać na te kiełki, dokładnie, bo niestety tam już wtedy solaniny jest troszkę więcej. Tak samo właśnie w tych ziemniakach, które nam zaczęły zielenieć, też niestety tam już mamy zwiększoną zawartość solaniny. Warto pamiętać, że ta solanina skumulowana jest głównie w tej części zewnętrznej bulwy, czyli przy takim troszkę grubszym obieraniu, ewentualnie takim normalnym obieraniu, praktycznie całą solaninę się pozbywamy.
0: A, czyli nie trzeba wyrzucać całego.
1: Znaczy trzeba było te wszystkie zielone części
0: odciąć,
1: rzucić, czyli też za dużo już tego nie jemy. Generalnie trzeba ostrożnie podchodzić. No i pierwsza rzecz, nie wystawiać bulw ziemniaka na działanie słońca, bo on pod wpływem słońca będzie zieleniał.
2: Tak, czyli... panie Grzegorzu, to jest racja, ponieważ w sklepach warzywnych często wystawiają przed sklepy i pokazują, że mają taki asortyment i te ziemniaki są, bo nic im się rzeczywiście nie dzieje, to nie jest...
1: Jeżeli krótko są wystawione, nie ma problemu.
2: Ale jak dłużej,
1: ale
2: to
1: jeżeli
2: tak.
1: Długo są wystawione, ewentualnie czasami zdarza się, że na przykład są wykopane i leżą przez jakiś czas na polu, tak. Niezebrane, to też zaczynają niestety zielenieć. I takich ziemniaków raczej nie kupujemy.
2: Panie Grzegorzu, tu pan dotknął takiego ważnego tematu o tych kiełkach, które są na wiosnę w ziemniakach. I większość osób obrywa i mówi, że to jest okej, okay, ale chyba nie powinniśmy już takich ziemniaków.
1: To znaczy, jeżeli obierzemy ziemniaki, to nie będzie to dużej dawki dla nas.
2: A, ta
1: troszkę solaniny nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że gotujemy, nie spożywamy surowych ziemniaków, czyli jeszcze no, w dużych ilościach tego naprawdę nie spożywamy. Takich bardzo, że na przykład po kilkanaście kilogramów na osobę,
0: tak.
1: Czyli spokojnie możemy jeszcze ewentualnie...
0: Czyli to starzenie nie jest takie, ta dawka nie jest tam duża.
1: Dokładnie. No musielibyśmy po prostu zjeść, załóżmy, sam kilogram ziemniaków, najlepiej takich surowych, no tego nie zjemy. Czy jest tutaj pewna granica bezpieczeństwa, ale rzeczywiście te bulwy, które już zaczynają kiełkować, one już nie są takie, oprócz tego, że nie tak apetycznie wyglądają, ale już też mają mniejsze wartości odżywcze. Czyli o tym też pamiętajmy. Generalnie przechowywać w taki sposób, żeby nie kiełkowały i nie zieleniały. To jest najważniejsze.
2: No to co, wracamy do roślin, które są niebezpieczne.
1: Do roślin, które są niebezpieczne. Oczywiście tutaj na początku może wspomnę o takiej roślinie, która ostatnio coraz częściej jest uprawiana. Też nasiona można kupić jako roślina ozdobna, czasami też takie formy przechowywane w...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: W donicach chodzi mi o rodzaj datura, czyli bieluń dziędzierzawa. Chodzi mi to głównie o ten gatunek. W naturze on występuje w miejscach ruderalnych. Ma dość ładne kwiaty, białe, duże, okazałe. Sama roślina też jest duża. Może wyrastać szczególnie w miejscach takich żyznych, do dosyć pokaźnych rozmiarów. Ale trzeba tutaj uważać na nasiona. A szczególnie taka uwaga dla rodziców, dla dziadków, jeżeli dzieci bądź wnuki zaczynają się tą rośliną interesować, to powinna się zapalić czerwona lampka. Mm-hmm. Ponieważ jest to roślina niestety wykorzystywana również jako roślina halucynogenna.
2: Tak.
1: Czyli no właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli sadzimy, to musimy być świadomi tego, żeby się czasami nasze wnuki albo dzieci nie zainteresowały, bo tutaj na przykład 5-10 nasion zjedzonych, pogryzionych u dziecka może doprowadzić już nawet do śmierci.
0: To niewiele.
1: A te nasiona są naprawdę nieduże. Mhm. One są troszkę większe od ziaren maku. Tam jest do 3-5 mm. W jednym owocu mamy aż 800 nasion.
0: Ojej, to dużo.
1: Czyli jest tego dosyć dużo. Tych owoców na takie kolczaste torebki, takie jeżyki, też czasami dekoracyjne, do suchych bukietów niektórzy wykorzystują.
0: No właśnie, tym bardziej, jak pan mówi, dla dzieci one są...
1: Ale właśnie, trzeba uważać na nasiona. Dla osoby dorosłej 15-25 nasion może już być niebezpieczne po spożyciu. Czyli rzeczywiście... Warto wiedzieć też o takich roślinach, tym bardziej, że one są obecnie bez problemu dostępne i też jako roślina ozdobna mogą być wykorzystywane, ale też czasami niestety troszkę w inny sposób.
0: No tak, a sam wygląd dziecko będzie zainteresowane, bo ma tam takie...
1: Dokładnie, tak. Dokładnie. Ewentualnie czasami, jeżeli nieświadomie, to jeszcze półbiedy. Gorzej, jeżeli tam gdzieś na porach... Dokładnie. Gorzej jak na forach gdzieś też będzie coś świadomego, to radzę po prostu, jak mamy dzieci, młodzież w domu, może nie uprawiać takich roślin.
2: Tak.
1: To jest dobre wejście.
2: A wcześniej pan kiedyś wspominał mi też, że len jest też taką rośliną niebezpieczną.
1: A oczywiście, zgadza się. Wszyscy oczywiście znają jak najbardziej len. Nasiona, które są Często jak najbardziej używane tak. W leśnictwie.
2: W kosmetyce, tak.
1: Dokładnie, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że len może być również śmiertelnie trujący.
2: No ja nie wiedziałam.
1: No i to jest, żeby było śmieszniej, to chodzi głównie o niedojrzałe owoce. Znaczy niedojrzałe owoce i właśnie te danaś z takich niedojrzałych owoców zbierane nasiona i te nasiona, jeżeli zjemy, pogryziemy, może być problem, ponieważ tam mamy glikozyd cyjanogenny, około 0,3% w nasionach się znajduje. On w trakcie metabolizmu rozkłada się na cyjanowodór, który jest
0: niesamowicie, tak bardzo silnie trujący.
1: Dokładnie, dokładnie. I taka dawka śmiertelna to jest mniej więcej 50-60 mg cyjanowodoru, a to jest mniej więcej odpowiednik 100 gram wytłoków z nasion właśnie lnu. Czyli len, jeżeli już spożywamy, to nie na surowo taki rozdrobniony, zmielony, takiego unikamy, ale jak najbardziej zaparzamy i taki zaparzony len oczywiście jest jak najbardziej korzystny dla nas. Z tym, że jeżeli Państwo przygotowują normalnie załóżmy taki właśnie ten kisielek z lnu, czyli działamy osłonowo na układ pokarmowy, tak. To najczęściej właśnie ten kisielek czasami z nasionami razem wypijemy. Te nasiona nie ulegną strawieniu w układzie pokarmowym, ponieważ one są zabezpieczone przed strawieniem. To jest naturalna metoda obrony rośliny. Nie dać się strawić. Oczywiście w tym wypadku my korzystamy z tego śluzu, ale nasiona nie są strawione, wychodzą z drugiej strony, czyli roślina osiągnęła swój cel, a przy okazji zabezpieczyła chociażby cyjanowodorem, żebyśmy za bardzo tych nasion nie rozgryzali sobie. No bo wtedy mogą nam zaszkodzić. Oczywiście to są duże ilości, czyli w takich dużych ilościach, drastycznych wypadkach. Przy normalnym spożyciu, normalnym wykorzystaniu raczej trudno się będzie zatruć lnem, ale jeżeli jemy dużo, załóżmy, takich mielonych nasion, to czasami może działać to wręcz podrażniająco na nasz układ pokarmowy. Czyli troszkę inaczej, niż byśmy chcieli.
2: Czyli nie miedzmy
1: len
2: go.
1: Zaparzamy wodą.
0: Zaparzamy wodą.
1: Czyli i w takiej postaci
0: po zaparzeniu
1: jak najbardziej jest bezpieczny.
2: Czyli ja błędnie robiłam.
0: Tak, bo ja powiem szczerze, kiedyś tutaj Bożenka miała taką kurację, która polegała na tym, żeby te nasiona zmielić w młynku, czyli rozdrobnić całkowicie i to suche, nie zaparzane. To, czyli to było
1: znaczy, jeżeli już to mówię, to zaparzane. To akurat ten glikozyd jest generalnie w nasionach niedojrzałych, chociaż jeżeli to jest zbierane przemysłowo, to tam część nasion niedojrzałych też może być. Ponieważ no nie wszystko,
0: no tak, nie wszystko
1: podejrzewam, że dojrzało, a jest zbierane wszystko hurtowo, czyli też mogą być w różnej fazie dojrzałości, dlatego generalnie lepiej jest to zaparzać.
2: I
1: czyli nie pamiętajmy, żebyśmy go po prostu zaparzali i taki len rzeczywiście jak najbardziej jest korzystny do spożycia.
2: Mam poradę na wierząco, nie wiedziałam naprawdę. Tak.
1: Też tak przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy lnie, też jeżeli ktoś bardzo dużo pije właśnie takiego zaparzanego lnu, to proszę pamiętać, że on też osłaniając jelita, czyli blokując podrażnienia różnego typu, ale również może w pewnym stopniu hamować wchłanianie substancji odżywczych.
2: No tak, bo jak te jelita
1: jeżeli
2: są...
1: jelita są pokryte właśnie śluzem, no to wszystko przez jelita przejdzie. Też no o tym proszę pamiętać.
0: Tak, i nic nie dotrze do tego, z tego, co zjemy, tych mikroelementów czy
1: zgadza
0: witamin.
1: Zgadza się. Czasami takie nadmierne spożycie właśnie takiego picie takiego lnu może też czasami troszkę zaszkodzić. Czyli wszystko z rozwagą.
0: O, tu cenna uwaga jest.
1: Mam jeszcze taką jedną roślinę, też taką ciekawą, bo też pewnie wszyscy słyszeli o oleju rycynowym.
2: Tak.
1: Zgadza się. Dobra substancja jako na przeczyszczenie.
2: Okropna w smaku. Okropna w smaku.
1: Zgadza się, no ale niestety rewelacyjnie przeczyszcza. Z tym, że pozyskujemy go z rącznika zwyczajnego, bardzo ładnej rośliny ozdobnej, dużej, okazałej, do kilku metrów, 2-3 metry wysokości nawet, jeżeli w dobrym siedlisku ją posadzimy na żyznej glebie, będziemy podlewać. Przepiękne, duże, takie dłoniaste liście, kwiatostany też ładne. I mamy też przepiękne owoce, właśnie w takich kuleczki, jakby jeżyki małe, a w środku są nasiona. Nasiona dość duże, bardzo z dekoracyjnym wzorkiem. Jak ktoś gdzieś tam zajrzy, jak wyglądają nasiona rącznika, to rzeczywiście ładne, aż się chce je dotknąć, chce się je zebrać, nie daj Boże zjeść, bo to niestety może być problem, ponieważ tutaj między innymi tą substancją toksyczną jest rycyna, jedna z silniejszych trucizn. I warto pamiętać, że jedno, dwa nasiona takie pogryzione, które dziecko połknie, to już może być dawka śmiertelna.
0: To naprawdę nie jest niebezpieczne.
1: Dokładnie. Dla dziecka, dla dorosłego będzie to poważne zatrucie. Oczywiście, jeżeli zjemy, załóżmy, te nasiona połkniemy, to nam nic się nie stanie.
0: Tak, no ale to zawsze...
1: Jeżeli połkniemy i nie pogryziemy, to no, nie zostaną strawione. Ale jeżeli pogryziemy, to no, dla osoby jedno nasionko to będzie kuracja przeczyszczająca, którą podejrzewam, że ta osoba zapamięta na całe życie. To będzie przeczyszczona w każdą stronę. No niestety, to nie jest takie może przyjemne.
0: No nie, tak.
1: Dokładnie. I to jak niektórzy tam właśnie nawet ze znajomych właśnie opowiadali, że gdzieś tam byli w Turcji i tam dostali właśnie taką ciekawostkę po jednym nasionku, kto chciał, mógł spróbować. No tam pojedyncze osoby spróbowały, powiedziały, że nigdy więcej w życiu, za żadne skarby. Dla dorosłej osoby 10 nasion to już jest dawka śmiertelna. Czyli niestety, a to jest mniej więcej opakowanie nasion, które możemy kupić w sklepie ogrodniczym. To jest kilka nasion. I to jest w sumie prawie, że dawka śmiertelna. Dla dziecka na pewno, dla dorosłego też może już być dawką śmiertelną, czyli przy rączniku. Oczywiście sadzimy, jeżeli ktoś chce podziwiać, nie ma problemu. Bardzo ładna roślina, jako samodzielna, pojedyncza gdzieś posadzona w ogrodzie, pięknie to wygląda.
2: Tak, tu mam nawet na zdjęciu.
1: Uważajmy na nasiona, bo rzeczywiście pojedyncze nasiono może być już niebezpieczne, bardzo niebezpieczne dla dziecka. A szczególnie, jeżeli dziecko to właśnie takie ładne nasionko, taki koralik kolorowy, z takim ładnym wzorkiem, czarno, szaro, brązowym, spróbuje to rozgryźć i to połknie, no to niestety nie będzie to przyjemne.
0: Czyli tutaj taka uwaga, że w sklepach ogrodniczych, nie wiem, czy sprzedawcy ostrzegają.
1: Nie jest to zaznaczane, no że właśnie. To są potencjalnie rośliny trujące. Niestety najczęściej na takich roślinach ozdobnych takich informacji nie ma. A podejrzewam, że czasami by się przydały.
0: No tak, bo dziecko może równie dobrze wziąć sobie torebkę z nasionami, tak przywiezioną ze sklepu. Problem gotowy.
1: Edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: Właśnie.
1: Szczególnie jeżeli mamy małe dzieci, to od dziecka uczmy, że pewnych rzeczy nie można jeść, ale są rośliny, których można jeść. Przecież ja też z dzieciństwa pamiętam doskonale, nie wiem czy państwo również, ale jak się chodziło gdzieś tam po łąkach, to z jasnoty białej wyrywało się kwiatki,
0: tak.
1: I te kwiatki się jadła, bo wysysało się właśnie ten słodki nektar.
0: No, dokładnie tak się
1: też
0: robiło.
1: Też takie pewne rzeczy się już od dziecka wiedziało. Jeżeli będziemy uczyć o tym dzieci, to podejrzewam, że będą wiedziały, czego nie jeść, co ewentualnie można.
0: No ja pamiętam,
2: pani A ja nie jadłam, bo to wygląda tak jak pokrzywa troszeczkę, tak?
1: Dokładnie, wygląda to, że tak zwana głucha pokrzywa.
0: Głucha pokrzywa.
1: Pokrzywa dokładnie.
2: A dobrze, panie Grzegorzu, ale taka sama jest jeszcze z fioletowymi kwiatkami.
1: To nie, to się biarało, tylko białe.
0: Tylko białe.
2: A fioletowa, to co to było?
1: Fioletowa to jest jasnota purpurowa akurat, albo różowa. Mhm. Też nie jest trująca, ale biarało się zawsze tylko białą, ponieważ ona była większa, dorodniejsza, było więcej tego nektaru i to,
0: tak, i to
1: jako
0: to
1: dziecko pamiętam, zawsze można było właśnie gdzieś tam sobie zebrać, spróbować, bo to było coś takiego smacznego, dobrego.
2: A jasnota biała na co jest dobra?
1: A to w ogóle to jest jasnota biała, to kwiaty są bardzo dobre dla pani na wszelkiego typu problemy kobiece.
2: Ach tak.
1: I również jest to zioło w tym wypadku.
2: Ma pan rację, bo bonifratrzy mi to zapisali kiedyś.
1: Dokładnie, jasnotę białą. To chodzi właśnie o kwiaty. Najlepsze są kwiaty.
0: Mm-hmm. Widzisz, ja jadłem, a nie
1: najbardziej
0: jestem
1: można wykorzystać.
2: Piotr jadł.
0: Ja jadłem, no, razem z panem Grzegorzem jedliśmy, chociaż kobietami nie jesteśmy, a jedliśmy.
1: No ale to generalnie wszyscy już tak troszkę powiem. Generalnie głównie właśnie ze względu na ten nektar.
0: Tak.
1: Podejrzewam, że to raczej większości osób.
0: Ja sobie przypominam tak z dzieciństwa, oczywiście pan pewnie też może, panie Grzegorzu, kiedyś nie było tych ograniczeń, więc rodzice sieli tak sobie tam w różnych...
2: Mak.
0: No mak był... można było zjeść sobie go bez problemu. Nie tak jak teraz, że tam musimy kupić w paczce i jest zupełnie inny smak, bo tutaj te główki były świeże, soczyste, mak zupełnie inaczej smakował.
1: No mak oczywiście, przecież nawet dla dzieci był wykorzystywany czasami jako taki uspokajający.
2: Tak.
1: No ale już nie będę może dokładnie mówił o właściwościach, ale rzeczywiście kiedyś mak był stosowany, może trochę bardziej świadomie, może mi też nie był nadużywany, o tak bym powiedział.
0: Tak.
1: Dokładnie, bo niestety jest obecnie nadużywany, też w sposób niewłaściwy, ale mak jak najbardziej, nasiona same są jadalne. Z uprawą niestety jest problem obecnie, ale są odmiany chociażby ozdobne, które można uprawiać, nawet maku lekarskiego, są dostępne, czyli rzeczywiście one już co mają obniżoną zawartość akurat związków opioidowych.
0: Mm-hmm.
1: Czyli są takie bezpieczne w uprawie, powiedziałbym.
2: Panie Grzegorzu, a ja mam takie pytanie. Jako dziecko były kwiaty begonii, takie drobne i my jako dzieciaki też to smakowaliśmy. Takie, no, pamiętasz?
0: Klaskowe były.
2: Takie klaskowe, to było też niebezpieczne?
1: Begonia sama jako z siebie, kwiaty, to jest niewielka ilość i można spróbować zjeść, natomiast trzeba uważać z liśćmi begonii.
2: Nie, to kwiaty próbowaliśmy.
1: Dokładnie, kwiaty jak najbardziej, ale z liśćmi begonii trzeba uważać, bo tam są kryształy szczawianu wapnia, tak zwane, to są takie właśnie kryształy w kształcie czasami drobnych igiełek, rachidy, które mogą podrażniać błony śluzowe. I wtedy, jeżeli na przykład takim stokiem właśnie z begonii, częściej znana jest na przykład pod tym względem Diefenbachia, jako roślina doniczkowa, że właśnie takim sokiem, jeżeli potrzemy sobie gdzieś przy oczach, przy ustach, to zaczyna nas piec, mamy zaczerwienienie, czasami zaczynamy się ślinić. Jeżeli na przykład zjemy Diefenbachiem jakieś liście, czy coś takiego, czasami może być nawet nastąpić obrzęk warg, języka, w drastycznych przypadkach nawet podrażnienie przełyku. Ale to jest wszystko drażnione mechanicznie przez takie właśnie małe igiełki, które widoczne są pod mikroskopem, które wbijają nam się w śluzówkę i mechanicznie podrażniają. Czyli rzeczywiście jest takich sporo roślin, które w ten sposób też bronią się przed, nie ukrywajmy, przed roślinożercami.
0: No tak, przed jedzeniem.
2: Przed nami. Przed nami, panie doktorze.
1: No w tym momencie również, no jeżeli my uszkadzamy, no to nas też tak traktują, roślinożerców, ale właśnie do takich roślin należy chociażby skrzydłokwiat, doskonale znany z pięknych, takich właśnie białych liści podkwiatostanowych, anturium, ale również filodendron, monstera, również trzykrotka, czy...
2: Trzykrotka też?
1: Tak, też sok może podrażniać. Czyli to jest nie tyle trujące, co podrażnia błony śluzowe. Działa drażniąco na błony śluzowe, ale również na spojówkę, na skórę. Czyli jeżeli mamy kontakt właśnie z tym stokiem, może być zaczerwienienie, pieczenie. Jeżeli zjemy, rzeczywiście czasami można zaobserwować, że występuje nadmierne ślinienie się, taki ślinotok, ewentualnie czasami właśnie obrzęk warg, języka. Czyli rzeczywiście takie rzeczy mogą wystąpić, no ale raczej takich roślin nie jemy na szczęście, ale przy pracach pielęgnacyjnych czasami warto pracować w rękawiczkach i uważać, żeby na przykład taką dłonią nie potrzeć koło oka, bo rzeczywiście może być zaczerwienienie, dosyć nieprzyjemna sytuacja.
0: Dokładnie, często.
1: Coś takiego. Ale jeszcze mam jako ciekawostkę, w ogrodzie też mamy jedną roślinę, na której szczególnie trzeba uważać na sok i na kontakt nawet ze skórą. Jest to dosyć ładna roślina pochodząca z natury, bo u nas w Polsce rośnie dziko, a jest to tojat. No, sama nazwa wskazuje, tojat mocny, czyli jest jadowity, jest silnie trujący. Przepiękna roślina o takich chełmiastych kwiatach zebranych w duże grona barwy, najczęściej fioletowej, czasami niebieskiej, ewentualnie żółtej. Tutaj akurat toksyczna jest akonityna. Co ciekawe, jest ona wchłaniana również przez skórę. Czyli jeżeli pracujemy na przykład, przesadzamy tojat i, a szczególnie tutaj jeszcze dodam, że szczególnie trujący jest korzeń, świeży korzeń. Czyli tam, gdzie mamy kontakt z sokiem, jeżeli na przykład ten korzeń zostanie uszkodzony, będzie kontakt ze skórą, to nawet przez skórę może dojść do zatrucia.
2: A to jest dość duża roślina, 50 do metr 50.
1: Dokładnie. Nawet do metra wysokości, spokojnie.
2: A to jest wieloletnia, czy to?
1: Tak, to jest wieloletnia, bardzo ładna roślina.
2: Śliczna.
1: Ona jest troszkę podobna do ostróżki czasami. Mm-hmm. Takie też niektórzy to mylą z ostróżką, tą ogrodową, ale rzeczywiście bardzo ładna, dekoracyjna i w ogrodach, szczerze mówiąc, coraz częściej ja ją widzę. Że właśnie jest uprawiana, można ją znaleźć. A też właśnie szczególnie trzeba uważać na kontakt właśnie ze skórą, żeby no, zjeść raczej nie zjemy, chyba że
2: ale
1: ktoś
2: przez
1: bardzo
2: skórę
1: mocno,
2: tak.
1: Ale przez skórę niestety może również dojść do
0: zatrucia,
1: a tutaj niestety oddziaływanie jest głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Początkowe jest pobudzenie, później są zaburzenie przewodzenia i zaburzenie rytmu serca, ale również może w ostateczności doprowadzić do porażenia mięśni szkieletowych, w tym problemów z oddychaniem, no i w efekcie do zgonu. Czyli rzeczywiście trzeba uważać, ale mam nadzieję, że raczej takich drastycznych przypadków nie będzie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli pracujemy w ogrodzie,
0: właśnie,
1: dobrze jest mieć rękawiczki, no bo wiadomo, po co brudzić dłonie. Czasami też przyda nam się to, jeżeli roślina ma jakieś kolce czepne, czy coś takiego, chociażby u przypuli czepnej, która też bardzo fajna roślinka, ale niestety bardzo lubi się przyczepić do wszelkiego podłoża, czy to będą rośliny, czy to będzie ubranie, czy nasza skóra. Jeżeli tak pociągniemy ładnie po skórze, no to niestety mamy ładne zadrapania, dokładnie, które jeżeli jesteśmy spoceni, od razu zaczyna nas piec, jakieś podrażnienia mogą się wdać. Wiadomo, jesteśmy w ogrodzie, kontakt z podłożem, z glebą, też może być jakieś niechcące zakażenie, czyli też na takie rzeczy warto uważać.
2: Panie Leszku, panie Grzegorzu, ja chciałam się zapytać o taką małą czerwoną koniczynkę w ogrodzie. To tak się strasznie pleni.
1: To jest szczawik.
2: Szczawik.
1: Dokładnie, szczawik oksalis. Szczawik zajęczy mamy u nas na biało rosnący w lasach. też tak biało kwitnący, tak. I takie właśnie te, też takie troszkę większe listki, a to jest akurat jeden z gatunków takich obcych, inwazyjnych, które bardzo najczęściej rozprzestrzenia się z sadzonkami. W doniczkach przywędrowuje do ogrodu, a już się raz zadomowi niestety rośnie. Ciężko go wybrać, to przyznaję. Najlepiej wybrać i nie wyrzucać na kompost, ponieważ tam też czasami są małe bulwki, które bardzo ładnie później się rozmnażają. Czyli lepiej go wysuszyć i gdzieś głęboko, no, poza ogród wyrzucić, ale już taki wysuszony, zniszczony, żeby po prostu nie rozrastał się, ewentualnie wysuszyć i spalić. Tak jak na przykład ze sperzem czy jakimiś innymi takimi uporczywymi chwastami, chociaż te tak zwane chwasty również można czasami zjeść.
2: Też
1: na przykład
2: tak.
1: Podagrycznik. Na przykład podagrycznik. Doskonały do jedzenia. Zamiast wyrzucać, tępić, zjadać. Może w ten sposób go zniszczymy.
0: Czy jego nazwa jest związana z chorobą, czyli z podagrą?
1: Tak, dokładnie. Między innymi był wykorzystywany, jest wykorzystywany przy właśnie podagrze, również przy stanach zapalnych, ale też jest to bardzo cenne, nawet bym powiedział, że warzywo, bo można spokojnie wykorzystać do przyrządzenia pesto, do różnego typu na przykład zup. Jako dodatek ogonki liściowe można z powodzeniem kisić, również można go rzucać do zup w całości. Kwiaty też te białe, pachnące można dodawać do różnego typu potraw. Liście czy kwiaty można też smażyć w cieście naleśnikowym, czyli naprawdę są różne sposoby. A ja jeszcze tutaj właśnie przy takich typowych owocach chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na całą grupę owoców tak zwanych pestkowych, czyli śliwa, brzoskwinia, czereśnia, morela. Tutaj też czasami niektórzy jeszcze dorzucają nasiona u jabłek, czyli u ziarnkowych owoców. Też na te właśnie nasiona, te pestki, żeby ich nie jeść. Czasami jak ktoś na przykład robi kompot z wiśni i ten kompot z całych niedrenowanych wiśni, ten kompot długo postoi, to po wypiciu tego kompotu niektórzy narzekają, że głowa boli, jakieś tak trochę źle się czuje. No niestety może być to efekt tego, że właśnie z pestek
0: wydostaje
1: do
0: się
1: roztworu, do kompotu dostał się cjanowodór.
0: Tak.
1: Bo niestety tutaj występuje amigdalina, która właśnie przekształca się w cjanowodór właśnie w tych pestkach, dlatego niestety najlepiej, jeżeli robimy przetwory takie, które mają dłużej postać, to obowiązkowo bez pestek, szczególnie przy nalewkach jest to ważne. W zasadzie maksymalnie 2 tygodnie z pestkami, więcej to już nie zalecam. Nawet ja osobiście robię na przykład nalewkę z wiśni bez pestek, ona jest o wiele lepsza. Poza tym wiśnie są lepsze do zjedzenia, nie trzeba później pluć. Szczerze mówiąc, z tej nalewki wiśnie są najlepsze, ale również taka po spożyciu takiej nalewki nie ma problemów z bólem głowy. Tak, to akurat ja z własnego doświadczenia i to, co właśnie znajomi spożywali, też nigdy nie narzekali. Dodatkowo właśnie przy zatruciu cjanowodorem, bo oczywiście pierwszy objaw to jest najczęściej ból głowy, czasami też szumy uszne, w efekcie mogą być problemy z oddychaniem, duszności, również takie uczucie świstania w klatce piersiowej, czyli rzeczywiście nie jest to za bardzo przyjemne. Czasami mogą również wystąpić wymioty, czyli rzeczywiście takich produktów ja bym nie jadł. Również nie, znaczy są nieraz terapie, że gdzieś tam zalecane są pojedyncze pestki do zjedzenia, czy wiśni, czy śliwki, same te nasionka zjeść, ale też trzeba z tym uważać. Niestety trzeba pamiętać o zawartości cjanowodoru, który niestety wpływa niekorzystnie na nasz organizm. szczególnie w większych ilościach, czyli jakaś... A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład ktoś przypadkowo przypołknie nasiona jabłka, czy na przykład pestki wiśni, czy śliwki, naślika może niekoniecznie, bo trochę większa, ale wiśnie,
0: czasami się połyka.
2: I czereśnia.
1: To jeżeli jest połknięta, nienaruszona, to nic tam się nie stanie. Ponieważ układ pokarmowy nasz nie strawi tych nasion, tych pestek. Jeżeli je rozgryziemy, no to wtedy niestety będzie już działanie niekorzystne. Czyli pamiętajmy, jeżeli nasiona połykamy w całości, najczęściej one przejdą przez nasz układ pokarmowy nienaruszone. Inna sytuacja, jeżeli je rozgryziemy, wtedy rzeczywiście ulegają strawieniu.
2: Zauważ, rozgryzaliśmy od jabłek.
0: Oczywiście nie tylko, bo ja rozgryzałem, sam sobie tutaj przypominam jako dziecko tak. Od wiśni na przykład.
1: Ale
0: pestki.
1: No, niewielkie ilości jak najbardziej
0: taki
1: nie
0: lekko...
1: zaszkodzą nam, ale jak robimy już przetwory, lepiej zdrerowane. Naprawdę, zdrowie dla nas będzie.
0: Bo też te przetwory mają zupełnie inny smak. Jeśli zostawimy pestki w wiśni, no to już inaczej to smakuje, a tak jak pan wspomniał, te wydrylowane owoce już też inaczej.
2: Ale zauważcie, że i drodzy państwo, którzy z nami teraz słuchacie, jest czas i sezon, kiedy zaczynamy zakładać kompoty, robić kompoty.
0: No
2: i ja
0: kompoty,
2: nie byłam świadoma tego,
1: to co pan mi powiedział. Dokładnie kompoty, róbmy zdrylowanej wiśni.
0: I tak samo jakieś inne, jeśli chcemy.
1: Będzie to dla nas drogiej i taki kompot będzie nam mniej szkodził. Naprawdę. A państwo się też przekonają, że ma całkiem inny, łagodniejszy smak, aromat.
0: Oczywiście jest więcej pracy przy tym, ale lepiej to zrobić, tak?
1: Jest zdrowie. Zawsze to jest zdrowie dla nas, ale również jeżeli to jest smaczniejsze, czemu nie?
2: Oj, to musimy trafić z edukacją do pań do kuchni. Panie doktorze.
1: To znaczy, jeżeli tak ktoś po kolei coś robi, to rzeczywiście można to i też wykorzysta się w kuchni takie właśnie przepisy, jak przygotować chociażby niektóre nalewki. Tak samo jak na przykład nie wszyscy lubią sok z mań, bo czasami jest taki cierpki.
2: Tak,
1: no właśnie. Robić sok, ale wyciskać sok z malin, robić sok bez pestek. Niestety jest to żmudna praca, bo na przykład trzeba zasypać maliny cukrem, później zlać, mamy czysty sok bez pestek. Natomiast jeżeli robimy jakąś taką konfiturkę, to przetrzeć później te maliny przez sito, no, nie jest to takie łatwe, ale mamy maliny właśnie takie bardzo, bardzo łagodne w smaku, a poza tym te pesteczki, które zostały, można wykorzystać jako peeling do twarzy, albo nie tylko.
2: Do rąk i do stóp.
0: A jeśli się robi...
1: Dokładnie, czyli też można zaszczędzić w innej postaci akurat.
2: A od jeżyn?
0: Podobno pewnie sytuacja.
1: Tak samo.
0: A panie Grzegorzu, a jeśli się robi...
1: jeżyny, to samo.
0: A jeśli się robi ten sok w sokowniku, czyli na gorąco, podgrzewamy go tam i wtedy... To pestki zostają w...
1: Pestki zostają. No. Że generalnie do konfitur lepiej jest, jeżeli nie mamy przy tych właśnie malinowych, nie mamy pestek w tym. Oprócz tego, że nie wszyscy lubią pluć.
0: Później ciężko.
1: Przeszkadza, że gdzieś tam wchodzi
0: w zęby. W zęby wchodzi,
1: ale
0: tak.
1: Też będzie łagodniejszy w smaku.
2: Truskawki też mają takie małe pesteczki.
1: A dokładnie te pesteczki to w ogóle są owocami truskawek.
2: No, takimi
1: właściwymi. Dokładnie te orzeszki. I no też, jeżeli na przykład robi się ktoś jakiś kompot czy coś takiego, czasami to tak troszkę gorzknieje. No to właśnie ta goryczka niestety jest właśnie z tych owoców, z tych małych orzeszków. Czyli no trudno jest oczywiście to dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, przecisnąć przez sito, ale wtedy by było na pewno o wiele smaczniejsze.
2: Panie Grzegorzu, to pan jest też mistrzem kuchni.
1: Czy ja wiem? Jeżeli stara się nalewek.
2: Tak.
0: To ja muszę tutaj specjalną audycję nalewkową zrobić w takim razie z panem Grzegorzem. Ale bo często tutaj już może dzisiaj nie będziemy, bo to temat będzie na następny też może program, bo często jest tak, że uważamy coś za owoc, a to owocem nie jest i odwrotnie. Tak jak w przypadku truskawek, nie?
1: To jest... Dokładnie. Właśnie u truskawek to, co jemy, to jest właściwie owoc rzekomy, czyli roślina wykształca z dna kwiatowego takie właśnie czerwone, mięsiste dno kwiatowe przekształcone, a owocem właściwym są orzeszki, czyli właśnie te czarne, ciemne
0: kropeczki,
1: kropeczki na powierzchni tego właśnie czerwonego owocu rzekomego, czyli właśnie to, co jest w zasadzie niejadalne, owoc, ale żeby zachęcić zwierzęta, żeby uzyskać efekt rozprzestrzenienia się, czyli no, trzeba jakoś zachęcić zwierzęta, żeby zjadły owoc. No to wytwarzany jest właśnie owoc rzekomy, taki barwny, smaczny, soczysty. Jest to zjadane, a same już owocki, właśnie orzeszki, nie ulegają strawieniu, no i w przyszłości będą rozsiane przez zwierzęta, czy przez ludzi. Tak samo zresztą jest chociażby z jabłkiem.
0: Tak, no właśnie.
1: Też to, co jemy, jest to owoc rzekomy. Właściwy owoc to jest w środku te mieszki takie mamy, takie gniazdo właśnie pergaminowe, to jest właściwy owoc. Czyli taki praktycznie my to wyrzucamy, a jemy to, co jest, na roślina troszkę nas oszukuje, żeby zachęcić do zjedzenia, a przy okazji jakiś ten właściwy owoc,
0: który byłby
1: normalnie suchy, dokładnie, żeby go gdzieś tam wyrzucić w sprzyjających okolicznościach, gdzie można by było sobie wykiełkować.
0: Tak, ja powiem panu, że często jeżdżę ostatnio rowerem i jest taka trasa rowerowa, która prowadzi przez... Jest zrobiona, nie ma już teraz tej linii kolejowej, została zlikwidowana i tam prowadzi trasa rowerowa i zresztą sam pamiętam, jak to wyglądało. Nie, właśnie jabłka, czyli ktoś jechał pociągiem, zjadł jabłko, wyrzucił i w odpowiednich warunkach to sobie tam ta jabłonka wyrosła, ona ma już oczywiście inne owoce niż te, które miała, ale tych jabłonek jest bardzo dużo. Nawet zdarzało mi się, widziałem na tej trasie dwa orzechy włoskie, które też tam wyrosły gdzieś.
1: Zgadza się, jak najbardziej. Czy właśnie tak samo bardzo często gdzieś w lasach, na parkingach leśnych, też w pobliżu parkingów leśnych, też bardzo często mamy drzewa owocowe.
0: Co?
1: Które no, normalnie nie rosłyby, ale ludzie gdzieś tam przyjechali, była przerwa na krótki wypoczynek. Jakieś jabłuszko było zjedzone wcześniej czy później, w zależności w jaki sposób było to wyrzucone później, oddane do natury, ale nasiona stały, nasiona wykiełkowały później. Czyli rzeczywiście człowiek jak najbardziej przyczynia się do rozprzestrzeniania roślin, ale również czasami też do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych, ale to już jest na inny temat, na jakąś ewentualnie inną audycję, żeby właśnie przestrzec czego nie robić, bo czasami może to nas drogo kosztować też.
2: To co, panie doktorze?
0: Dokładnie. Nie zapominajmy też, moi drodzy, tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę o naszych dwunożnych przyjaciołach skrzydlatych, które też się bardzo przyczyniają do rozsiewania różnych nasion, o czym się przekonujemy na przykład, gdy sójki rywalizują z wiewiórkami i chowają sobie tam żołędzie i orzechy pod ten, jedne wiewiórka chowa, a sójka wynosi i chowa sobie gdzie indziej.
1: Dokładnie, nie albo odwrotnie.
0: Tak, albo odwrotnie. Nie pamiętają później o tym, gdzie to pochowane i zdarza się, że właśnie tych roślin jest coraz więcej.
1: Tak, na przykład ja u siebie na działce co roku mam sadzonki, nowe siewki orzecha włoskiego.
0: A, to
1: kilka działek dalej rośnie orzech włoski. Ale mam również co roku dęby rosnące, kiełkujące. No, w niedalekiej odległości też są dęby. No, wszystko jest przynoszone.
0: Wszystko to tak jak i u nas.
1: dokładnie.
0: Panie Grzegorzu, myślę, że na dzisiaj nam wystarczy. Poczekamy też na odzew naszych słuchaczy i to bardzo ciekawe informacje, które dzisiaj zebraliśmy, udało nam się zebrać.
2: O kompotach najbardziej.
0: No to tak, bo dotykamy.
1: No ale to też właśnie też kwestia, żeby to praktycznie wykorzystać.
0: Właśnie.
1: Praktycznie wykorzystać, bo jeżeli coś wykorzystamy praktycznie, to zapamiętamy o tym.
0: Tak, bo tak, jeśli będziemy tylko tak teoretycznie mówić, a tutaj to i tak dalej, nazwa, nic nam to nie da, a tutaj mamy to wykorzystaną wiedzę tak dokładnie, że jeśli to się stanie, to tak będzie.
2: Zapraszamy naszych
0: słuchaczy. Myślę, że za tydzień będzie pan, panie Grzegorzu, z nami? 18?
1: Za tydzień mogę być.
0: Może pan
1: akurat
0: być.
1: Mam jeszcze, właśnie sprawdzam, szczerze mówiąc, jestem z kalendarzem obecnie i sprawdzam 18, już sobie zapisuję.
0: Tak, a my zapraszamy przy okazji, skoro są z nami słuchacze. to zapraszamy 18 lipca na kolejną audycję też o różnego typu roślinach. Jeśli zapytacie nas, przekażemy pytania panu Grzegorzowi, a też pomyślimy o tym, pomyślcie o tym, co dzieje się w waszych ogrodach, ogródkach, czy też chociażby nawet na parapetach, czy też na balkonach. Bo
2: czy
0: często,
2: w waszych kuchniach.
0: Czy w waszych kuchniach, bo może...
1: Zgadza się, bo rośliny są wszędzie, a naprawdę warto korzystać. Nawet czasami warto zaglądać, co rośnie na trawniku, bo może się okazać, że to jest bardzo pożywny i smaczny trawnik.
2: A nie wiemy.
1: Na przykład jakaś sałatka z trawnika. Czemu nie?
2: To właśnie, o tym porozmawiamy, na pewno.
0: Może być ten...
2: Czy trawnik może być sałatką?
1: A nie ma problemu, jak najbardziej.
0: Może być, bo sam się o tym przekonuję.
1: Oczywiście.
2: Nie zdradzajmy tematu.
0: Dobrze, nie zdradzajmy tematu.
2: Panie Grzegorzu, do 18 o 10.
0: Sałatka a la trawnik.
2: A la trawnik, ale też mamy rośliny inwazyjne.
0: To mi tutaj... Tak, rośliny inwazyjne to jest bardzo ciekawy temat, tak. Dlatego że one potrafią się... Zresztą, dobrze, to będziemy o tym rozmawiać.
2: Będziemy rozmawiali. Dokładnie. Za tydzień, 10:50.
1: Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Tak, my również bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor Grzegorz Fiodorowicz. Botanik, mykolog, biolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo nam było miło za dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy również i zapraszamy za tydzień na kolejną.

0: Witamy wszystkich słuchaczy w naszej audycji Przyrodnicza Kuropatwa, a na naszej antenie witamy.
1: Nazywam się Zbigniew Kołutowski i jestem pracownikiem Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa, więc no, można tak powiedzieć, że Instytut Ogrodnictwa mieści się w Skierniewicach, a tak. Zakład Pszczelnictwa mieści się w Puławach.
0: Panie profesorze, my już tak rozmawialiśmy na wstępie, jakie tematy nas interesują. Może pan profesor nam troszeczkę przybliży właśnie temat roślin miododajnych. Bardzo nas to interesuje.
1: Tak, bo ja teraz ostatnio zauważyłem, że w ogóle w społeczeństwie pszczoły mają bardzo dobry klimat.
0: Tak.
1: Klimat to znaczy społeczeństwo się interesuje tym elementem ekosystemu, jakim są owady. Bo owady, trzeba sobie zdawać sprawę, że są nieodłącznym elementem wszystkich ekosystemów, szczególnie w tych rejonach geograficznych, gdzie dokonują tej usługi ekosystemowej jako zapylacze kwiatów roślin entomofilnych.
0: Tak.
1: Może to tak
0: brzmi bardzo...
1: brzmi tak, entomofilnych, ale takich, które muszą być zapylane i to właśnie przez owady. A w ogóle, żeby te owady mogły egzystować w jakimś środowisku, to muszą mieć zapewnione dwa elementy. Pierwsze to jest schronienie, a drugi element to jest dostęp do wody i pożywienia. I ja ze swojej specjalizacji zajmuję się...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tą drugą, tym drugim aspektem, to znaczy dostępem owadów do pożywienia. I stąd ten tytuł rośliny miododajne, choć oczywiście no, jest to pewien skrót, bo rośliny nie dostarczają miodu, ale dostarczają surowców. Te surowce są zbierane przez pszczoły i przynoszone do ula i z tego surowca, czyli nektaru lub spadzi, powstaje miód. Później miód, tak. Natomiast drugim takim no, bardzo istotnym składnikiem odżywczym to jest pokarm białkowy i tutaj mamy pyłek.
0: Tak.
1: I ten pyłek jest również zbierany przez pszczoły i przynoszony do ula. Później konserwowany, tak jak konserwujemy nasze ogórki, prawda, konserwowe, czy właściwie ogórki kiszone, a mianowicie tak, na podstawie tej fermentacji mlekowej jest ten pyłek konserwowany w plastrach i służy do no, odżywiania przyszłych pokoleń pszczół. Oczywiście to jest taki w bardzo ogólnym skrócie, natomiast to jest taka, jakby to powiedzieć, istota obecności roślin miododajnych, no tak jak powiedziałem, w dużym skrócie miododajnych, tak. Środowisku. Musi być to pożywienie. Z jednej strony nektar lub spać. Spać to są wydaliny mszyc, które żywią się sokiem roślinnym, nakłuwają tkankę roślinną i czerpią z tego soku roślinnego swoje potrzebne produkty do życia, a nadmiar tych soków roślinnych wraz z produktami przemiany materii jest wydalany takim syfonem, takim pióropuszem na zewnątrz i to osiada na roślinach. Czasami jak przechodzimy w lecie pod lipami, to jest na chodniku ciemno, to jest właśnie spać, czyli lepka, słodka substancja, tak, która jest zbierana przez pszczoły, ale oczywiście jak tam się do niej jakiś kurz przyczepi, to wtedy mamy takie brudne place pod roślinami, które spadziują.
0: To widać na liściach, szczególnie i na igłach.
1: Tak, to co się błyszczy, to tak, tylko że to już jest wyschnięte. Natomiast pszczoły taką spać zbierają głównie nad ranem, czy wtedy, kiedy jest wysoka wilgotność względna powietrza. Ta spać jest wtedy rozrzedzona i wtedy pszczoły mogą z niej skorzystać, pobrać ją. Natomiast w środku dnia, w południe, kiedy rzeczywiście już no, jest
0: sucho,
1: to wtedy jest nie do wzięcia taka spać.
3: Czyli coś innego zbierają wtedy, panie doktorze, coś innego w tym momencie zbierają, bo jak idę pod takim drzewem, to one brzęczą.
1: Tak, ale jeżeli to jest lipa, to najprawdopodobniej w tym czasie
0: to
1: też
0: mamy kwiaty.
1: Tak, też kwitnie, ale to w zależności od tego, jaki to jest gatunek. No i generalnie no, moja specjalizacja to jest znajomość różnych roślin miododajnych. Poprzez te typowe, które dostarczają nektaru, jak i inne, które dostarczają spadzi, jak i również te, które są nazywane miododajne, ale one dostarczają tylko pyłku. I to nie mówię tylko o drzewach, tylko o roślinach zielnych, jak również i o drzewach i krzewach.
3: Zioła
1: to są zielne, tak?
0: Tak, to są zielne.
1: Zielne byliny na roczne, dwuletnie i byliny, a zioła to jest taka nazwa, która charakteryzuje nam wykorzystanie danej grupy roślin. Tak? Mamy rośliny uprawne, mamy rośliny sadownicze, tak? Mamy rośliny właśnie zielarskie, czyli zioła. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są mają pewną wartość pszczelarską, ale trzeba zwracać uwagę na to, w jakiej fazie wzrostu są zbierane surowce zielarskie. Bo mamy takie gatunki roślin, które zbieramy liście, młode pędy i one nie zdążą zakwitnąć, więc one już nie dostarczą pożytku pszczołom. Natomiast te, które dostarczają kwiatów albo później jeszcze nasion czy owoców, to wtedy jak najbardziej tak, wtedy one mogą dostarczyć pszczołom pożytku.
0: Tak, bo tutaj ja tak nawiążę, panie doktorze, do tego, że często mamy ten tak zwany mlecz, jak to słuchacze wiedzą popularnie, znają go. I teraz on nie zdąży jeszcze nam zakwitnąć, już kosimy wszystkie trawniki i tak dalej, żeby wyglądały zielone, a to właśnie chociażby na początku tego okresu wegetacji, tej naszej wiosny takiej klimatycznej i jest to jedyny kwiat często, który przynosi jakiś pożytek pszczołom, prawda?
1: No akurat tak, no to jest tak zwany mlecz, ale oczywiście...
0: Tak, on się, niszek lekarski, oczywiście, lekarski, tak.
1: No oczywiście ja jak najbardziej tutaj kilka słów z wyjaśnienia na temat niszka, bo niszek jest takim gatunkiem, który jest mocno zauważalny, dlatego że jak on już zakwitnie, to wszędzie go widać.
0: To wszędzie go widać, jest żółto.
1: Mocno zauważalny, tak.
0: Dokładnie.
1: Ale proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy miód, który nazywamy miodem mniszkowym, tylko że wydajność miodowa tego mniszka to jest od 10 do 20 kg w hektara. Czyli to jest bardzo mało w porównaniu na przykład, nie wiem, no do faceli, która ma 350, czy jeszcze powiedzmy no do chabru bławatka, który też ma w okolicach tych 350 kg z hektara, to jest prawie, że nic. Ale trzeba przyznać, że z kolei wydajność pyłkowa tego mniszka jest aż 260 kg pyłku z hektara. Czyli tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry pożytek pyłkowy. I w związku z tym te wszystkie miody, które powstają w tym okresie wiosennym, a mianowicie ten początek maja i tak do połowy maja, wtedy kiedy kwitnie właśnie mniszek, rzepaki i rzepak ozimy i sady, to wtedy ten surowiec jest mocno nadpruszony tym pyłkiem mniszka.
0: Tak.
1: Jak weźmiemy miód pod mikroskop, to zobaczymy, że tego pyłku mniszkowego jest bardzo dużo w stosunku do całkowitego obrazu pyłkowego tego miodu, czyli do całkowitej liczby ziaren pyłkowych w miodzie. Tak. I wtedy możemy nazwać taki miód, jeżeli ma więcej niż 45% pyłku danego gatunku rośliny, to możemy go nazwać miodem odmianowym. I stąd mamy miody lipowe, stąd mamy miody rzepakowe, później akacjowe, dlatego że tego pyłku w tym miodzie jest powyżej 45%. Oczywiście mówię w skrócie, bo przecież powiedzmy lipa jest miodem niedopruszonym i tam wystarczy tylko 30% pyłku lipy, a zamiast 45%. No ale to są już szczegóły, które powiedzmy tam dotyczą tylko specjalistów, to nie o to chodzi. Natomiast generalnie... Ale tak,
0: nie będziemy tego sprawdzać
3: często,
0: w sklepie, bo...
3: Panie doktorze, tak. Jestem osobą, która dużo je miodu i często to naprawdę możemy tak pomyśleć, że to wszystko jest w tym słoiku, to jest tylko lipa i nic więcej, a tu jednak tak jak pan tu podkreślił i wypowiedział, to jednak jest troszeczkę inaczej.
1: Oczywiście, tutaj ten surowiec, z którego powstaje miód, jest z różnych roślin. Ja wszystkich pszczelarzy namawiam, żeby konsumentów uświadomili, że najlepszy miód dla konsumenta, który jeszcze nie ma swoich upodobań smakowych, to jest miód wielokwiatowy. Dlaczego? Ponieważ on powstał z nektarów z różnorodnych roślin, tak? I on jest bogaty zarówno w różne substancje smakowe, w różne substancje aktywne biologicznie, zapachowe, które decydują o kolorze.
0: Tak.
1: W związku z tym ten miód wielokwiatowy, który uważany przez konsumentów jest za jakieś, nie wiem, resztki, gniotki czy coś w tym stylu.
3: To
1: absolutnie
3: prawda.
1: Tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Tylko powinien być, jeżeli zresztą najlepiej kupować od razu od producenta.
0: Tak.
1: Bo wtedy możemy mu powiedzieć, no kolego, kupiłem od ciebie miód, on mi na przykład sfermentował, coś jest nie
0: coś
1: tak,
0: jest nie tak.
1: Coś w tym stylu. Więc tutaj polecałbym zakup bezpośredni u producenta i jeszcze na dokładkę z tych rejonów, gdzie my żyjemy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do różnych alergenów, czyli do pyłków,
0: no właśnie, tak.
1: które są w danym otoczeniu, w danym środowisku.
3: Dobrze, że pan to powiedział.
1: W związku z tym powinniśmy właśnie kupować miód z danych rejonów. Owszem, możemy sobie spróbować jakiś miód lawendowy z Francji albo tam z Prowansji. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Na próbę możemy to zrobić, ale powinniśmy normalnie konsumować ten miód, który jest zebrany przez pszczoły
0: lokalnie.
1: Naszej okolicy. Tak.
3: Takim, jakim żyjemy środowisku.
1: Właśnie, a i tutaj dotykamy właściwie bardzo ważnego aspektu naszej rozmowy, a mianowicie jak wygląda nasze środowisko pod względem warunków do życia dla owadów. I to ja nie mówię to tylko w przypadku pszczół miodnych, które są znane z racji tego, że od nich pozyskujemy miód, jak również dokonują większej części zapylenia roślin, tych, które wymagają zapylania.
0: Tak.
1: Ale to jest również bardzo istotne dla tych dziko żyjących owadów zapylających, bo pszczołom miodnym to pszczelarz jeszcze może pomóc w jakichś tam sytuacjach. Zresztą pszczoły same sobie robią zapasy.
0: Tak, ale
1: a
0: te dzikie owady...
1: dziko żyjące owady nie robią sobie zapasów. I one muszą mieć właśnie bardzo dobre warunki pożytkowe przez cały okres sezonu wegetacyjnego. I tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, jaką jest taśma pokarmowa dla owadów pszczołowatych. Czyli dostęp do pożywienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I proszę sobie wyobrazić, że jedna rodzina pszczela na swoje potrzeby bytowe tylko potrzebuje 90 kg miodu rocznie, czyli 90 kg miodu zużywa na to, żeby przetrwać
0: cały sezon,
1: rok.
0: Cały okres.
1: Tak, cały rok, tak, cały do rok. Następnej wiosny, tak. I 30 kg pyłku, więc jeśli my chcemy od pszczół pozyskiwać jeszcze dla nas coś, czyli dla człowieka,
0: to musimy im coś dać.
1: To musimy jeszcze iść jeszcze więcej, bo tylko żeby nie dawać w tym czasie, kiedy one nam odkładają miód.
0: No
1: tylko
0: właśnie.
1: Wtedy jesienią, żeby przetrwały do wiosny, wtedy karmimy rodziny cukrem, czyli roztworem po prostu sacharozy, które one sobie rozłożą na cukry proste i przetrwają całą zimę. No, tak to mniej więcej w dużym skrócie wygląda. Natomiast zwróciłem uwagę na tę taśmę pokarmową od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To
0: tak,
1: rzeczywiście
0: to...
1: jest istota jakości środowiska, w którym żyją pszczoły. I tutaj dotykamy właśnie tych roślin miododajnych, żeby rzeczywiście było tak to skomponowane, żeby pszczoły miały cały czas zatrudnienie. No nawet wspomnieliście państwo o tym,
0: tak,
1: że jak jest spać, to też słychać, jak one nawet nie zbierają, to coś tam brzęczą. No one poszukują, one jak są głodne, to po prostu poszukują. A co jest jeszcze istotne, że jak one poszukują, penetrują te różne rośliny kwiatowe w celu zdobycia pokarmu, to one tak mimochodem, ale na swym ciele przenoszą ziarna pyłku z kwiatu na kwiat i dokonują zapylenia krzyżowego. To jest również bardzo istotne. Można tak powiedzieć, że za 1/3 pożywienia roślinnego człowiek powinien podziękować pszczołom. Tak w wielkim skrócie, bo to oczywiście niektóre gatunki w 100% nie będą owocować, jeżeli nie będzie zapylenia. W ogóle nie będzie ani jednego owocu. Przykładem na przykład są czereśnie. Był rok, kiedy czereśnie były bardzo drogie. Dlaczego? Ponieważ czereśnia jest wybitnie obcopylnym gatunkiem i musi być zapylenie przez owady. Tak, ale wczesną wiosną najwięcej zapylenia dokonują pszczoły, bo one zimują gromadnie, tak?
0: Tak.
1: W jednym kilogramie pszczół mamy 10 tysięcy osobników, proszę sobie wyobrazić.
0: To jest ogromna ilość.
1: Ile to jest tych robocików, które tam po kwiatach buszują i przenoszą ten pyłek, prawda? Natomiast inne, te dziko żyjące owady pszczołowate, to zimują albo zapłodnione matki, albo w postaci poczwarki w kokonach. No, to są pojedyncze egzemplarze na wiosnę, prawda? Mhm. Natomiast rodzina pszczela już dysponuje taką liczbą robotnic wczesną wiosną. I to jest dlatego to znaczenie pszczół miodnych jest kapitalne. No, zresztą nie będę przytaczał innych przykładów, powiedzmy, z stadów migdałowych ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam 60% stanu liczebnego rodzin pszczeli ze całych Stanów Zjednoczonych wędruje na czas zapylania migdałów do Kalifornii i tam te pszczoły zapylają kwiaty migdałów, żeby plantator miał plony. Ale plantator płaci pszczelarzom, żeby przywieźli swoje pszczoły. Natomiast u nas jeszcze to nie jest rozpowszechnione. Raczej pszczelarz musi się, powiedzieć,
0: tak, musi
1: ukłaniać plantatorowi, czy ja mogę przywieźć pszczoły, a później jeszcze mu tam 10 słoików miodu
0: odpalić. No właśnie. To jest...
1: jako rekompensatę.
0: Ale powinien się cieszyć właśnie z tego, że pszczelarze przyjeżdżają.
3: Tak, ale to, panie doktorze, bo to nie jest edukacja, my tego nie wiemy jako osoby takie, ja nie wiem czegoś takiego.
1: No dobrze, ale rozmawiają państwo ze specjalistami.
3: I dlatego to się cieszymy. Dlatego...
1: Dotykam różnych problemów, prawda?
3: Właśnie,
1: Przecież nie będę prezentował, powiedzmy, jaki to gatunek i jaką ilość pożytku dostarcza pszczoły,
0: bo
1: tego państwo nie zapamiętają.
0: Oczywiście, że nie.
3: Ale tutaj pan...
1: Uświadomić pewną wagę problemu, prawda? No tak. No a jeżeli rzeczywiście trochę zahaczyliśmy o ten temat dostępności roślin takich kwiatowych dla pszczół, już wiadomo, że one muszą być od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I dobrze byłoby, żebyśmy mogli, powiedzmy, swoje ogrody przydomowe lekko przekształcić na ogrody kwiatowe, bo była moda na te tuje i trawniki.
0: Właśnie.
1: I rzeczywiście to już tak jednorodnie to wszystko wygląda, że aż nudno.
0: Że jest bardzo nudno.
1: A poza tym, że to jest głodno, można tak powiedzieć.
0: Dokładnie.
1: To jest głodno dla owadów, prawda? A jeżeli byłyby w każdym ogrodzie przydomowym ogródek kwiatowy, różne gatunki, piękne, dekoracyjne i powiedzmy kwitnące, to można skomponować taką łąkę, powiedzmy, która kwitnie, powiedzmy, najpierw dostarczając z tych gatunków wczesnowiosennych tego pokarmu pszczołom, później w lecie to już jest, mamy tyle tych gatunków, że naprawdę jest pełna obfitość. No i dobrze by było, żeby jeszcze jesienią tam, powiedzmy, te gatunki też kwity, taki kosmos pierzastoliczny, czy jeszcze gdzieś tam rudbekie, czy bardzo wiele tych gatunków, z których pszczoły mogą pozyskać trochę nektaru i pyłku. A trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że na początku sezonu i na końcu sezonu bardzo istotny jest dostęp do pokarmu pyłkowego. Bo powiedzmy, jeśli pszczoły przezimują, to mają pewien zapas pokarmu węglowodanowego, czyli tego miodu, czy tam tego pokarmu, który pszczelarz dał pszczołom.
0: Tak.
1: Natomiast pyłek jest bardzo istotny. I powiedzmy, większość tych roślin, które kwitną wczesną wiosną, powiedzmy te krokusy, zawilce, przebiśniegi i te inne, one dostarczają, sasanka dostarcza tylko pyłku, przylaszczka tylko pyłku, więc one w gruncie rzeczy to są pożytki pyłkowe, bo wtedy muszą pszczoły zebrać pyłek, żeby powstały nowe pokolenia pszczół, prawda?
0: Tak.
1: Również późną jesienią, żeby dobrze wykarmić pokolenie pszczół, które ma przetrwać najdłużej, bo proszę sobie wyobrazić, że pszczoła żyje powiedzmy tam 50 kilka dni, a pokolenie w ciągu lata, a pokolenie zimowe pszczół to żyje prawie 6 miesięcy, bo no, tam 5, no powiedzmy no, w skrócie. Więc one muszą być dobrze odżywione, te pszczoły, które mają przetrwać zimę, prawda?
0: Dokładnie.
1: Muszą mieć dużo ciała tłuszczowego, białka, wtedy one mają szansę, że nie będą się ich czepiać choroby i tak dalej, a nawet jeśli coś tam będzie niesprzyjającego, to one potrafią to przetrwać. Więc to jest istota rzeczy. Pokarm białkowy wczesną wiosną i późną jesienią. No a ten nektarowy pożytek, no to wtedy dla pszczelarza, żeby mógł sobie, no ten pożytek nazywany pożytkiem towarowym, tak zwanym, czyli takim,
0: z którego później powstaje miód.
1: Tak, no, w których pszczelarz może odwirować miód, tak? No bo więc mamy te miody gryczane, rzepakowe, lipowe i malinowe. A jeszcze malinowy, to też trzeba zwrócić uwagę, że ten malinowy to wcale nie jest czerwony. Niech się konsumenci wcale nie dadzą nabrać, bo taki miód malinowy, tak słyszałem, że na Krupówkach sprzedają w kolorze czerwonym, bo to jest...
0: No, ludziom się kojarzy z owocami maliny, pewnie dlatego.
1: Tak, ale to nie o to chodzi. To jest normalny taki kolor herbaciany taki.
0: Pewnie też pewnie jest podobnie z wrzosowym, bo ludziom się kojarzy, że w kolorze wrzosu będzie, a on tak zupełnie
1: nie jest. To jest w ogóle najdroższy miód, który jest dostępny i on jest bardzo specyficzny. To jest miód, który zawiera bardzo wiele pektyn i on jest w postaci takiej galaretki.
0: Właśnie, pamiętamy go tak, bo swego czasu kupowaliśmy. Takie kuleczki się tworzą, takie połączone.
1: Taka galaretka, właśnie. I to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście miód wrzosowy. On jest najdroższy, no ale tak jak mówię, jest dla smakoszy bardzo dobry, dla mężczyzn, no to też trzeba przyznać, że udowodniono, powiedzmy, że te właściwości lecznicze czy wspomagające miodu są tam sprecyzowane w zależności od gatunku, od odmiany miodu, prawda? Natomiast generalnie to wszystkie miody, większą częścią składu miodów to są cukry proste. Natomiast są pewne też enzymy i elementy białkowe, które decydują o ich aktywnej, znaczy o biologicznej aktywności.
0: Tak.
1: I te minimalne ilości tych substancji, które są w miodach, decydują o ich właściwościach, powiedzmy, albo antyseptycznych. Trzeba pamiętać, że na przykład miody jasne są, mają mniejszą wartość tą antybakteryjną niż miody ciemne, czyli miód gryczany, spadziowy i właśnie wrzosowy są najbardziej biologicznie aktywne. Więc no, to tutaj mamy pełen wachlarz informacji, które rzeczywiście, no nie wiem, czy nie wyczerpiemy.
3: Nie wyczerpiemy, panie doktorze.
1: Albo nie wyczerpiemy słuchaczy.
3: Nie, umówimy się pewnie na kolejny raz. Pewnie na kolejny raz.
0: Tak, a ja jeszcze chciałbym, panie doktorze, wrócić do naszego tematu właśnie tej taśmy pokarmowej, bo tutaj pan doktor wspomniał, że od samego początku powinniśmy mieć różne rośliny i tak u nas to się stało wręcz, no może nie intuicyjnie, bo dużo roślin mamy na swojej działce różnego typu, ale one tak się, że tak powiem, zostały w pewnym sensie zostawione naturze i same się zasiewały, to ptaki zasieją, a to i tak dalej. I tak się złożyło, że mieszkamy w takim terenie trochę leśnym, ale to dzięki temu właśnie przez to pszczoły mogą mieć przez cały rok pożywienie, bo są różnego typu i drzewa. Tutaj za oknem akurat studia mamy wierzbę, która też tam te
1: Teraz no już kończy kwitnienie.
0: Tak, kończy kwitnienie i tu też pszczoły się pojawiały na niej, ale później są inne rośliny i tak to w zasadzie stało się samo. Niewiele mieliśmy też czasami wpływu na to, bo to ze względów czasowych coś było do zrobienia i tak dalej, więc te rośliny same się gdzieś tam zakrzewiały na naszej działce i tak to zostało. Ale myślę, że to jest dobre, bo tak trochę to środowisko naturalne jest bardziej zachowane.
3: Ale też
1: tu pan... Tak, wtedy jest duża bioróżnorodność. Właśnie. To znaczy to, co potrafi przetrwać, to sobie będzie i będzie różnorodne spektrum, bo jeżeli my zrobimy sobie grządkę jednego gatunku, owszem, to możemy, ale obok powinniśmy zrobić grządkę drugiego gatunku, który kwitnie później. A jeszcze obok trzeciego gatunku, który kwitnie jeszcze później. I wtedy możemy zrobić nie tylko taką mieszankę roślin, bo mieszanka roślin jest bardzo trudna do uzyskania z wielu powodów. Po pierwsze, różne gatunki mają różne wymogi, jeśli chodzi o glebę.
0: Właśnie.
1: Wymogi o wilgotność, prawda? Tak. Jedne są dla stanowisk wilgotnych, inne dla suchych. Później jeszcze jest różna wielkość nasion, więc są drobniutkie, są te większe.
0: Tak, jedne wykiełkują, drugie nie.
1: Są problemy. Tak, te większe zwykle
0: przyduszą,
1: chodzą
0: tak.
1: Szybciej, tak, niż te drobniutkie. I po prostu tutaj mieszanka jest trudna. Ale muszę tu z naszego doświadczenia, bo robiliśmy wielokrotnie próby, tak. Z naszego doświadczenia wynikało, że jeżeli wiosna jest wilgotna, to znaczy w kwietniu będą, powiedzmy, co trzeci dzień jakiś przelotny deszcz, to wtedy to łąka się uda. Łąka się wtedy uda. Natomiast jak mieliśmy, powiedzmy tygodniami bez opadów,
0: tak
1: to niestety łąka niestety nie rokuje wielce. Oczywiście będą te gatunki, które tam, powiedzmy, zawsze będą, czyli fasolia, haber i tak dalej, to one będą. Czy żmijowiec jakiś, ale żmijowiec jest dwuletni z kolei, więc no ale to już mniejsza o to. No, generalnie można powiedzieć, że te gatunki, które mają większe nasiona, to sobie poradzą, kiełkują, ale te o drobnych nasionach to niestety
0: już trudniej, nie zobaczymy. Już trudniej.
1: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że też no, z takiej łąki, którą kiedyś wysialiśmy, ale część tego pola w ogóle nie uprawialiśmy.
0: Tak.
1: I tak z roku na rok było, z roku na rok. I później mieliśmy piękne, przez 3 lata mieliśmy piękny makowy, jakby to powiedzieć, łan.
0: Łan
1: makowy, a mak, to trzeba pamiętać, że dostarcza pszczołom tylko pyłku. On nie nektaruje, dostarcza tylko pyłku i obnóża pyłkowe z maku są czarne.
3: No tak.
1: Także wiecie państwo, no to trochę tak różnych informacji. Których
3: wszystkiego.
0: My na swojej działce często sieliśmy, ale to już oczywiście nie od samej wiosny, bo słonecznik kwitnie dopiero później, ale myślę, że to też jest dobra roślina, która daje przede wszystkim chyba pyłek, tak? Bo tak mi się przynajmniej...
1: Jest tak, no oczywiście pyłek słonecznika jest charakterystyczny dlatego, że no, zawiera takie lekkie substancje, tak? I te pszczoły są, można powiedzieć, umorusane tym pyłkiem.
0: No właśnie.
1: Ale to tak samo mniszka i tak dalej. Jeszcze mają takie olejki na ziarnach pyłkowych, które właśnie pozwalają przybierać do ciała owada. No i jeżeli zobaczycie pod mikroskopem egzynę, czyli zewnętrzną powłokę tego pyłku, to on jest tak fantazyjnym kształtem, że naprawdę, no aż dziw. No przyroda jest najlepszym artystą zresztą. To jest oczywiste. My tylko podpatrujemy przyrodę to od czasu do czasu i wtedy mamy wielkie wynalazki. Ale to jeszcze pomijam to. Z tym słonecznikiem to jest tak, że owszem, one dostarczają pożytku, no głównie pyłkowego, ale też i nektarowego. Wydajność jest około 50 kg cukru z hektara. Pyłku trochę więcej, natomiast jak wywieźliśmy kiedyś pszczoły na plantację słonecznika, co prawda może nie była duża, no ale 7-hektarowa,
0: tak.
1: I wywieźliśmy 2 rodziny pszczele, więc myśleliśmy, że te pszczoły nam zbiorą tylko pyłek ze słonecznika, a się okazało, że naokoło była kukurydza i one
0: wziąły
1: więcej pyłku kukurydzy, bo tego pyłku pod dostatkiem i on jest, że tak powiem, może mniej odżywczy, bo to jest roślina wiatropylna, kukurydza, prawda?
0: Tak.
1: pyłkiem. Natomiast pszczoły były zainteresowane tym pyłkiem. No. I to właśnie takie było dla nas zaskoczenie, że myśleliśmy, że to będzie naprawdę tylko słonecznik.
0: Tylko słonecznik. A pszczoły były jednak...
1: Jednak głód je zmusił do tego, żeby szukały...
0: Gdzie indziej jeszcze.
1: Tak.
3: A proszę mi powiedzieć, tak jak pan tu powiedział o tym pasie pożywieniowym i jest jesień, to jakie powinny być na końcu jesieni te kwiaty w ogródku, które by tego pyłku dostarczyły, bo tak zrozumiałam, że na początku ma być ten
0: pyłek,
3: pyłek i na końcu też, który będzie
0: przed
3: zimą. Czyli tu jakie tu były krokusy, tak jak widzę,
1: że pewnie tu...
3: Tak, te wszystkie cebulkowe, a na jesieni jakie kwiaty powinny być?
1: I powiedzmy, na jesieni to może być tak, kosmos, wieżastolistny, może być... powiedzmy, dzielżan jesienny.
3: To czyli takie żółte? Takie pomarańcze.
1: Tak. Różne rudbekie.
3: A, to my mamy.
1: I marcinki, i te astry jesienne. Natomiast można tak powiedzieć, że obecnie na większej części Polski to właściwie rozprzestrzeniła się nawłoć, która właśnie kwitnie w sierpniu i ona dostarcza bardzo dużej ilości nektaru i pyłku. I to tak trochę ratuje sytuację, jeśli chodzi o warunki pożytkowe dla pszczół, ale trzeba pamiętać, że nawłoć jest wpisana na listę roślin inwazyjnych, tak? I
0: tak,
1: ona
0: się...
1: do tych naturalnych systemów, ekosystemów nie powinna się przedostawać. Oczywiście tam jak jest jakiś nieużytek, to niech ona sobie tam rośnie. Ale jeżeli mamy jakiś park czy ekosystem chroniony, to absolutnie tam nie powinno jej być.
3: Zagłuszy?
1: Jeszcze jednym takim... Tak. Ona wyprze inne naturalnie, które powinny być tamte gatunki, a po prostu ona się rozprzestrzeni sama. Takim jeszcze drugim przykładem to jest niecierpek gruczołowaty, który co prawda jest rośliną roczną, ale doskonale rozmnaża się z samosiewu i zresztą być może spotkaliście Państwo takie rośliny, które mają takie torebki, jako owoce to torebki,
0: tak,
1: które jak się dotknie, to one
0: się
1: zwijają
0: tak.
1: i rozrzucają nasiona na 2-3 metry wokół tej rośliny. To jest właśnie niecierpek gruczołowaty, który niestety też jest wpisany na listę roślin inwazyjnych. Natomiast jest doskonałym pożytkiem. Jego wydajność jest około 800 kg cukrów z hektara.
0: Dużo,
1: gdybyśmy
0: naprawdę
1: mieli taki one, to był lepszy pożytek niż facelia na przykład. No ale oczywiście nie będziemy mieli one'ów niecierpka, ale on lubi tylko takie wilgotne stanowiska, czyli gdzieś tam przy rowach, gdzieś w dolinach rzecznych, to tam, czy tam czasowo zalewanych, to on sobie tam poradzi. I tam opanowuje te sytuacje. No jeśli już tak mówimy o tych roślinach inwazyjnych, to też ten słynny barszcz sosnowskiego jest też rośliną inwazyjną i niebezpieczną. I to trzeba
0: bardzo niebezpieczną
1: na to uwagę. Tak, można się dotkliwie poparzyć. Ale pszczelarsko on też jest całkiem niezły, bo ma wydajność 300 kg z hektara. No tak, można powiedzieć, wiele tych roślin inwazyjnych, albo taka trojeść amerykańska, która też jest na liście tych gatunków inwazyjnych, one są świetne pszczelarsko, ale no, nie powinniśmy ich rozmnażać, bo jak się uwolnią do środowiska,
0: to
1: mogą
0: problem
1: zagrozić naturalnym rodzinnym, które powinny rosnąć w naszych środowiskach.
3: To ja to będę zachęcała do marcinka, rudbeki, takich
1: dzierżanu
3: astrów.
1: Dzierżanu jesiennego, tak, jak najbardziej.
3: Tak, te kwiaty.
1: I kosmosy pierzastolistne.
3: Właśnie, żebyśmy tu nie zrobili jakiegoś zamieszania w ogródkach, ale żeby było ładnie, pięknie, ale również pożytecznie przede wszystkim, bo o to w tym wszystkim nam, panie doktorze, chodzi, żebyśmy uświadamiali, że możemy pomóc, a i
1: Ja jeszcze na zakończenie jeszcze mogę coś powiedzieć,
3: tak,
1: że powiedzmy też było takie hasło, żeby już tak zakończyć ten wątek roślin inwazyjnych, że zamień na włocie, na malwy przy płocie.
0: O, właśnie.
1: Słyszałem też takie hasło, ale proszę sobie wyobrazić, że te malwy, które no przecież to wiadomo, no rosły przy płotach na tych naszych terenach wiejskich i to jest taki typowy krajobraz, no
0: u nas też
1: przydomowy, tak, przydomowy. To proszę sobie wyobrazić, że jak tam pszczoły są w tych kwiatach, to są duże kwiaty, i bardzo duże ziarna pyłku. I te pszczoły są wręcz no, gołym okiem, ten pyłek jest widoczny na pszczołach, ale proszę sobie wyobrazić, że pszczoły nie potrafią uformować obnóży pyłkowych z tego pyłku, bo to jest ziarna pyłkowe są za duże do tego, żeby pszczoły mogły uformować obnóża. I one nie skorzystają, pszczoły miodne nie skorzystają z tego pyłku. One zrobią zatylenie, wezmą trochę nektaru z tych ślazowatych, ale nie uformują obnóży i nie przyniosą do ula obnóży, czyli tego pokarmu białkowego. Tak. Także to tak...
0: To ciekawostka to tak, naprawdę. Nawet...
1: Tak, ciekawostka. Mhm.
0: Taka ciekawostka. No.
3: Taka edukacyjna ciekawostka.
0: Edukacyjna ciekawostka właśnie.
3: Panie doktorze, bo tutaj rzeczywiście tych tematów tak dopiero jakbyśmy je, brzydko mówiąc, liznęli.
0: No to gdybyśmy tak zaczęli teraz
1: dokładnie.
0: Gdybyśmy tak zaczęli teraz omawiać poszczególne pory roku, czyli od wiosny przez lato i do jesieni, jakie rośliny
3: a jeszcze
0: powinny
3: te miody
0: być...
3: jasne, co każdy mówi, lipa super jasna, a bardziej jednak tu gryczany byłby ten miód taki dla osób, które są przeziębione i chcą skorzystać więcej z tego wszystkiego, chociaż jak gryczanego nie, on ma taki charakterystyczny smak.
0: Tak, ale pamiętasz, kiedyś dostaliśmy
1: miód? No tak,
0: od,
3: tak.
0: Dostaliśmy miód tak zwany leśny, on był, tam taki pszczoły gorzkawy. Były wywiezione do lasu i rzeczywiście był bardzo ciemny, ale i gorzki, czyli tak te rośliny różne, które, które pszczoły spotkały w lesie, prawdopodobnie jednak przeniosły.
1: No tak, żeby już tak podsumować i jakąś tu powiedzmy listę gatunków jakoś tutaj Państwu zaproponować, no to ja sobie tak podzieliłem cały sezon na takie powiedzmy, no może niekoniecznie miesięczne okresy, ale takie, które mają znaczenie dla pszczół.
0: Tak, właśnie, będziemy
1: na początek te pierwsze zwiastuny wiosny, więc te śnieżyczki, krokusy, cebulice, sasanki, no wtedy też jeszcze może być leszczyna z krzewów. Później dobry klucz do rozwoju wiosennego, no to tu już mamy dereń, wierzby przede wszystkim i śliwa ałycza, która już lada moment, a powiedzmy gdzieś we Wrocławiu to z pewnością już kwitnie.
0: Później tak, mamy,
1: no, tak, później mamy już to mniszkowe Eldorado, ja tak to nazywam, gdzie jest właśnie mniszek, drzewa owocowe, rzepak, ale jednocześnie takie gatunki jak karagana, widziokrzewy czy dąbrówki, to wszystko to w naturze można spotkać. Później w drugiej połowie maja mamy taką lukę i tu jest problem, bo wtedy się roją pszczoły, bo jeżeli one są przyzwyczajone do zbioru, intensywnego zbioru pożytku, to po prostu to też i rozwija się rodzina, a jak rodzina się rozwinie w dobrym stopniu, no to wiadomo, przystępuje do rozmnażania, tak? Czyli dzieli się i wtedy nam się roją pszczoły, no i tę majową lukę to tam trzeba powiedzmy siać takie, czy sadzić takie rośliny jak irgi, jak szałwia łąkowa, dypta miesionolistny, no to i głogi, to też w tym czasie właśnie kwitną, więc jeżeli jest pod dostatkiem tych gatunków, to nie będzie tej przerwy pożytkowej w drugiej połowie maja. Tak. No później mam już czerwiec, czyli już tam szeroka paleta różnorodnych roślin, no to tu już po prostu tak jest dużo, że nie ma co ich wymieniać. Po czerwcu mamy okres kwitnienia lip, już się zaczyna lipiec i tutaj mamy tam pszczelniki, kłosowce, też takie byliny, które kwitną w tym czasie, w lipcu, a później, tak jak mówiłem, już no, ta wczesna jesień czy późne lato, gdzie są bardzo ważne ten w tej chwili na płocie i te niecierpki, te tulia kalifornijska, dzierżan jesienny, no te gatunki, które dostarczają pożytku. No i wreszcie już na sam koniec już sezonu to te astry, czy wrzosy, czy zimowity, jeszcze jest taki bluszcz pospolity, ten, który to pnącze, które się wije, on też wykształca pęd kwiatowy w pewnym sensie i pszczoły tam na piechotę chodzą i zbierają zarówno nektar, jak i pyłek. Także, no, że tych gatunków jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To tak na podsumowanie. Można powiedzieć w dużym skrócie. Tak.
0: Ogromnym skrócie, panie doktorze.
1: Żeby było zobaczyć te gatunki, te fotografie, czy powiedzmy, no,
0: właśnie,
1: w naturze
0: to też,
1: nawet najlepiej. Ale to zapraszam na swoje wykłady, to może
0: tak, to na wykłady pana doktora, my tak. w radio tego nie pokażemy, ale możemy właśnie
1: nie.
0: Tak, możemy zaznaczyć,
1: zachęcić
0: właśnie. I na pewno pan doktor nas zachęcił. Tak, bardzo dziękujemy.
3: Może niewyczerpany temat.
0: Niewyczerpany
3: jeszcze,
0: temat.
3: Panie doktorze.
1: Nie, no, oczywiście dotknęliśmy tematu.
0: Dotknęliśmy tematu tylko tak dzisiaj. Mam nadzieję, że też to zmobilizuje słuchaczy do dalszych pytań, które mam nadzieję nam prześlą i wtedy będziemy rozmawiać dalej.
1: No dobrze, to na przesłane pytania postaram się odpowiedzieć.
0: Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Naszym gościem był pan doktor Zbigniew Kołtowski.
1: Tak.
0: Bardzo nam było miło, słuchaczom na pewno też.
1: Było mi również miło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy również.

0: Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj trzeci odcinek naszych opowieści o roślinach niebezpiecznych w naszych ogrodach i ogródkach i nie tylko. A naszym gościem jest i naszym, można powiedzieć, radiowym wykładowcą, jak zwykle pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Witamy pana Grzegorza serdecznie.
1: Ja również witam bardzo serdecznie. Miło dzisiaj również państwu będzie przekazać troszkę ciekawych informacji.
0: Właśnie. Tak pan Grzegorz często pisze, że będziemy truć i będziemy truć, ale nie zatruwać was, moi drodzy, tutaj będziemy. I także dotkniemy tematu roślin, które są dziko rosnące, ale można je z powodzeniem jeść. Ale oczywiście o innych także porozmawiamy. Oddajemy głos panu Grzegorzowi, który na pewno opowie nam arcyciekawie na ten temat.
1: Oczywiście rośliny inwazyjne, już o tym wspominałem właśnie tydzień temu, tak. I rośliny takie jadalne, ale jeszcze też kilka pytań z poprzedniej audycji.
0: O, właśnie, tak.
1: Właśnie przyszło. Mhm. I chciałbym właśnie ewentualnie uzupełnić. Między innymi słuchacze pytali się o takie rośliny jak rącznik czy wawrzynek wilczołyko. Odsyłam do wcześniejszej audycji, bo o tym już mówiłem.
0: Mówiliśmy, tak.
1: Ja to już, tym się już zajmować nie będę. Ale też było pytanie dotyczące ligustru, ligust pospolity. Roślina bardzo często sadzona jako żywopłot. Dosyć ładne liście, takie skórzaste, ciemne owoce, jagody. Niestety jagody te są trujące, szczególnie dla dzieci. Czyli niestety nie możemy, trzeba uważać, żeby dzieci tego nie jadły. Nawet były, z tego co wyczytałem, gdzieś przypadki śmiertelne zatruć u dzieci, czyli rzeczywiście jagodami nie można jagód nie można jeść, tych owoców nie można zrywać się jeść. Ptaki to jedzą, nie sugerujmy się ptakami, bo akurat im nie szkodzi. Tutaj substancja trująca nie jest do końca poznana, ale działa ona miejscowo drażniąco, ale również może działać na cały układ, cały organizm ogólnoustrojowo, może powodować nudności, wymioty, nasiloną biegunkę, w cięższych przypadkach zatruć nawet drgawki, zapaść krążeniową, a w efekcie nawet zgon.
0: To bardzo niebezpieczne.
1: Dokładnie, czyli na owoce trzeba zwrócić uwagę u ligustru i tych owoców nie jemy. Czyli pamiętaj, że ligust też jest, wpisujemy na listę roślin ładnych, ozdobnych, wykorzystywanych w ogrodzie, ale owoce zakazane. Czyli też kolejny gatunek, niestety taki. Co jeszcze? Było też pytanie dotyczące śnieguniczki białej.
0: O właśnie.
1: No właśnie, wszyscy chyba znają, też znają. Każdy pamięta.
2: Pstrykają.
1: Białe owocki, takie pękające w palcach szczególnie. Dzieci doskonale lubią strzelać z tego. Niestety tam są alkaloidy działające drażniąco na przewód pokarmowy, skórę spojówki, czyli jeżeli będziemy rozciskać te owoce, to nie wycieramy później przy oku gdzieś palcem, bo niestety możemy podrażnić, może dojść do jakiegoś uczulenia kontaktowego. Również po zjedzeniu możemy mieć uczucie pieczenia w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty czy biegunkę. Na szczęście nie jest to silnie trująca roślina, czyli po prostu generalnie będzie podrażniała, szczególnie właśnie te owoce. Czyli też z owocami bawimy się, ale delikatnie.
0: Delikatnie, tak właśnie.
1: Dokładnie. Ewentualnie gdzieś do stroiku możemy to wykorzystać, ale bez jedzenia, bez rozciskania, żeby po prostu nie było później problemu ze skórą. Jeszcze były takie pytanko, zaraz tylko znajdę tutaj, dotyczące kolcowoju chińskiego, czyli bardzo popularnych jagód goi.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to tak sobie... Dokładnie. Mhm. Jest to krzew taki troszkę pnący, o zwisających pędach, kolczasty. U nas w naszym klimacie rośnie odpowiedni kolcowój szkarłatny, czyli inaczej kolcowój zwyczajny, i częściej możemy go spotkać nawet dziko rosnącego. I tutaj trzeba uważać na niedojrzałe owoce. O ile dojrzałe owoce są jadalne, to niedojrzałe mogą zawierać alkaloidy, między innymi prawdopodobnie może być tam atropina, solanina, roślina z rodziny psiankowatych. Dokładnie, czyli takie typowe jak u ziemniaka, to już było kiedyś wspominane u innych gatunków właśnie trujących, czyli tutaj niestety uważamy na niedojrzałe owoce. Dojrzałe owoce jak najbardziej są jadalne, można wykorzystać, natomiast niedojrzałe trzeba uważać. Korcowój chiński jest u nas też czasami uprawiany, jako roślina już taka, powiedzmy, że ogrodowa, uprawna właśnie ze względu na owoce, ale częściej można spotkać korcowój szkarłatny, czyli jeżeli tam są owoce, to zbieramy tylko i wyłącznie dojrzałe, takich niedojrzałe zostawiamy, ewentualnie poddajemy obróbce termicznej. To też może nas to trochę uchronić przed jakimś takim zatruciem. Czyli na to też warto zwrócić uwagę.
0: Ale lepiej poczekać, aż dojrzeją.
1: Dokładnie, dojrzałe są najlepsze. I jeszcze jedno pytanie dotyczące czosnku niedźwiedziego. Bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej jest popularny, stosowany, jest wykorzystywany. Roślina, która rośnie również w lasach. I właśnie było pytanie, z czym można pomylić? Tak, przyglądając się na czosnek niedźwiedzi, to ewentualnie można by było pomylić to jego z konwalią dwulistną, ale to są inne siedliska. Czosnek niedźwiedzi rośnie w miejscach wilgotnych, cienistych, w lasach liściastych, natomiast konwalia generalnie bory mieszane, jakieś takie świetliste miejsca, suchsze, czyli są inne. Poza tym zapach czosnku na pewno jest wyczuwalny, nawet z większej odległości. Nawet jeżeli ten czosnek już zanikł liście, to czuć zapach bulw, które są, tych cebul, które są pod ziemią. Jest to naprawdę wyczuwalne. I co jeszcze ważna sprawa. Niestety w Polsce nie można za bardzo zbierać czosnku w naturze, ponieważ podlega on ochronie częściowej. Dokładnie. I obecnie zgodnie z rozporządzeniem z 2014 roku dopuszczone jest jedynie pozyskiwanie przez zbiór ręczny z licznych populacji i to wyłącznie na terenie województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. I to oczywiście po uzyskaniu odpowiedniej zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No niestety na spacer do lasu nie pójdziemy i samodzielnie nie będziemy zgodnie z prawem zbierać czosnku, ale jak najbardziej czosnek niedźwiedzi można uprawiać w ogrodzie, jeżeli są odpowiednie warunki. Do kupienia są sadzonki, do kupienia są nasiona, nie ma problemu.
0: My go mamy nawet tutaj, mamy obydwie rośliny. Powiem panu, panie Grzegorzu, że mamy obydwie i tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to ciężko jest pomylić trochę, bo czosnek niedźwiedzi ma te liście bardzo delikatne. Też i bardziej ciemne są, a no z kolei...
1: Ale mówię też, że bardzo tego charakterystyczny jest zapach.
0: Zapach, właśnie.
1: Potem naprawdę, jeżeli... No, to jest bardzo silny zapach czosnku. Czyli nic innego się nie znajdzie, co mogłoby
0: porównać się. Tak.
1: Z tym się pomylimy.
2: Panie Grzegorzu, wracając do owoców, mnie interesuje czeremcha.
0: Jak, a właśnie, to by pytałeś.
2: Tak. Bo my jako dzieci również ją, jak była taka dojrzała, zjadaliśmy. Nie wiem, czy
1: dojrzała
2: dobrze.
1: Dojrzała jak najbardziej. Dojrzała jak najbardziej. Tym, że też, no wiadomo, bez pesteczek. Jeżeli już, to albo wypluwamy, albo połykamy w całości, żeby nie rozgryźć.
2: Czyli ona nie musi przejść etapu przemrożenia, możemy ją sobie spokojnie, tak jak jest dojrzała, zjeść.
1: Jest, z tego, co chyba pamiętam, taka właśnie lekko przemrożona, ale wiem, że niektórzy normalnie jedzą też niewielkie ilości z krzewu, ale też bardzo mocno dojrzałe. Czyli nie może być zielonych, takich niedojrzałych owoców.
0: Czyli już czekamy praktycznie na jesień, jakoś te owoce będą czarne.
1: Dokładnie.
0: Wtedy możemy je
2: My podpatrywaliśmy wróble, które bardzo obsiadały takie ogromne drzewo, które mieliśmy niedaleko domu. I dlatego chyba, tak jak pan powiedział, że nie zawsze to, co ptaki robią, mogą robić ludzie. Ale proszę też mi powiedzieć, bo tak samo jest i u was z tymi dużymi kulkami, takimi nie czeremcha, tylko...
0: O czym mówisz? O bzie?
2: Bez, on bez też czarny. Musi... Dlaczego one muszą być bez, przemrożone?
1: Tak, czarny bez. Znaczy z czarnym bzem oczywiście owoce również muszą być dojrzałe. Nie mogą być zielone, bo niestety zielone są trujące. Ale przy czarnym bzie nie trzeba tego przemrażać. Wystarczy obróbka termiczna. Czyli na przykład jeżeli robi ktoś jakieś przetwory z czarnego bzu, i jak tam się znajdzie kilka owoców niedojrzałych, jeżeli to będzie zrobiony sok na gorąco, to spokojnie nie będzie to miało właściwości dodatkowo przeczyszczających, bo to najczęściej tak się kończy. Szczególnie jak ktoś robi właśnie na przykład wina z czarnego bzu, no i później czasami bywa tak, że niestety trzeba mieć albo kilka łazienek, ewentualnie wyjść do ogrodu czy gdzieś, bo to różnie bywa.
0: No różnie bywa, tak.
1: Dokładnie, tak właśnie obrazowo mówiąc, ale to jest to właśnie na surowo. Natomiast jeżeli to przegotujemy i zrobimy na przykład wino z takiego gotowanego soku, sensacji już takich nie powinno być. No chyba, że będziemy za dużo rzeczywiście tego spożyjemy. Przy czarnym bzie jest to oczywiście produkt leczniczy jak najbardziej, czyli trzeba z umiarem.
0: Ja ze wszystkim. Ja już wiem, o czym ty pytałaś, tak. Bożenko, o tarninę, bo no, tarnina sama w sobie chyba nie jest...
1: Nie, roślinną. Ta tarnia nie jest trująca. Z tym, że ona jest, rzeczywiście jest cierpka, taka dosyć charakterystyczna w smaku. Są różnego typu przetwory z niej, można robić. Nie ma z tym problemu akurat. Jak mówię, to jest dosyć charakterystyczny smak. Czasami też owoce aronii też się przemraża, żeby tak samo aronii, jarzębiny dokładnie przemraża się, żeby pozbyć się goryczy. Przy jarzębinie można też ją upiec w piekarniku, czyli też poddać wysokiej temperaturze. Też wtedy tą gorycz, część tej goryczy się pozbywamy, jest łagodniejsza w smaku, czyli te przetwory nie będą takie gorzkie, bo no, nie wszyscy akurat są zwolennikami takich gorzkich właśnie przetworów.
2: To mnie teraz już pan Grzegorz uspokoił, bo zawsze w moim domu mówiono, że jeśli bez, on musi być przemrożony, do lodówki mama wkładała i nie wiedziałam z jakiego to powodu. Czy on jest tak silnie trujący, czy to jest po prostu z czymś innym związane?
1: Znaczy to jest akurat generalnie bez znaczy ja się osobiście nie spotkałem, żeby był mrożony, czarny bez, ale podejrzewam, że różnica temperatury, zresztą później jak już było to przerabiane termicznie, to właśnie ta obróbka termiczna na pewno te substancje, które tam są zawarte, toksyczne rozłoży, czyli będzie spokojnie można będzie to wykorzystać. Czyli generalnie czasami poczytać, jak to przyrządzić, żeby było bezpieczne i korzystać z tego, co nam daje przyroda. Bo rzeczywiście bardzo dużo roślin. Teraz na przykład dojrzewa doskonała roślina świdośliwa. Mm-hmm.
0: O właśnie, o niej mówiliśmy chwileczkę też w zeszłym tygodniu.
1: Dokładnie, przepyszna, bardzo dobra i nie trzeba nic kombinować, na surowo można jeść. Nie jest to trujące, to są takie malutkie jabłuszka, troszkę podobne do aronii. Rzeczywiście bardzo fajne przetwory z tego wychodzą, różnego typu.
2: A my mamy koło domu rajskie jabłuszka. Kwaśne, że nawet ptaki nie chcą tego jeść. Chyba, że...
1: No, ptaki nawet nie jedzą, no jeżeli to jest bardzo kwaśne, tak. To rzeczywiście no, trudno przetworzyć to w tym momencie. Czyli też ewentualnie czasami są dodawane, jako, jeżeli są kolorowe, to gdzieś tak. jako ozdobę, czegoś w tym rodzaju. Ale jeżeli są bardzo kwaśne, no to po prostu ze względu na już to ten swój smak, no niektóre rzeczy rzeczywiście nie są wtedy zjadalne.
2: Panie Grzegorzu, a ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo poprzedniego tygodnia mówiliśmy o trawniku. Co ja teraz na trawniku mogę znaleźć?
1: Na trawniku praktycznie trawnik jest jadalny.
2: No tak.
1: Poza tą trawą, która to najmniej ma wartości, ale wszystko, co w trawie rośnie, można wykorzystać. I to zaczynając od utrapienia niektórych, a mianowicie mniszka lekarskiego, przecież jest to doskonałe zioło.
0: Oczywiście.
1: Przepyszna roślina, również jadalna. Bo też możemy wykorzystać młode liście, szczególnie takie wiosną wychodzące, jako dodatek do sałatki. Jeżeli one będą już troszkę gorzkawe, to będą też jako takie lekko gorzkie zioła, czyli poprawią nam trawienie. Do tego możemy wykopać, jak już chcemy się pozbyć mniszka, to wiosną wykopujemy z korzeniem, korzeń myjemy, gotujemy, mamy doskonałą potrawkę do jedzenia. Korzeń się nadaje do jedzenia jak najbardziej.
2: I nie jest trujący.
1: Nie. Ta roślina się może
0: nadaje, tak.
1: Młode na przykład takie pąki kwiatowe, te takie koszyczki właśnie, tak. Kwiatostany rozwijające się jeszcze w fazie pąku, możemy na przykład po odpowiednim przygotowaniu, na przykład można je kisić, później jeść jak kapary. Same te łodyżki kwiatostanowe też możemy ścinać, ukisić, też jako dodatek do potrawy. Poza tym chociażby winko czy sok z kwiatów mniszka, lecznicze jak najbardziej, a również takie kwiaty możemy posypać na jakąś sałatkę. Na przykład wiosną możemy zrobić sobie sałatkę, kiedy kwitną mniszki, też rozwijają się liście różnych drzew, czyli sobie zrywamy troszkę liści, takich bardzo młodych liści, klonu, do tego troszkę liści lipy. Do smaku możemy jeszcze dorzucić liście buka, które smakują jak kwaszczas, czyli są takie lekko kwaskowe. Dokładnie, kwaskowate. Mieszamy to sobie, doprawiamy różnymi innymi ziołami, które rosną na przykład w trawku, chociażby bluszczyk kurdybanek.
0: To jest znakomita roślina.
1: Taka rozłogowa roślina, kwitnie wiosną na fioletowo. Cała roślina jest taka bardzo silnie aromatyczna. Jak najbardziej możemy wykorzystać właśnie dodatek bluszczyku kurdybanka jako zioła takiego przyprawowego do różnego typu sałat na surowo. U mnie akurat rośnie na działce w trawniku w jednym miejscu i sobie się rozrasta. Część jest wrzucona, była tak przez przypadek rzucona na kompostownik i okazało się, że doskonale pomiędzy desek drewnianych wychodzi, zwisa, ładnie rośnie, rozrasta się. Akurat jest w tym momencie miejsce dekoracyjną funkcję pełni. Bo niestety, jeżeli jest żyzne podłoże, to jest również bardzo duży, ale słabiej pachnie. O tym warto wiedzieć. Czyli lepiej zbierać w miejscach nasłonecznionych, tam gdzie jest troszkę suszej, bo te rośliny są mniejsze, ale bardziej aromatyczne. Na przykład właśnie takie typowe zapachowe. Z roślin, które też możemy wczesną wiosną wykorzystać, to chociażby liście babki lancetowatej.
2: Tak.
1: Ale jako roślina lecznicza. Nie tylko lecznicza, ale również jadalna. Na przykład można ją smażyć w cieście naleśnikowym.
2: Zobacz, robimy naleśniki.
1: W cieście naleśnikowym to polecam Państwu również, jeżeli jest dostęp, to chociażby żółtwica, to jest taki chwast z ogrodów, z białymi kwiatkami, kwiatostanami takimi, też dosyć uciążliwy, a ma lekko taki orzechowy posmak. Komosa.
0: No, komosa to tak, to znane.
1: W każdej postaci, każdej ilości zrywamy wszystkie młode listki, młode szczyty pędów w ciasto naleśnikowe na głęboki olej, rewelacyjna przystawka.
2: A ta żółtwica, tak, trudny wyraz. Do czego mogę jeszcze raz, panie Grzegorzu, włożyć? Bo ona u nas rośnie.
1: To normalnie można z tego zrobić nawet taką potrawkę, można to sobie usmażyć. Tak jak na przykład tą pokrzywę, bo z pokrzywy na przykład ostatnio z koleżanką robiliśmy na warsztatach właśnie pokrzywę smażoną i wszyscy stwierdzili, że już szpinaku więcej nie kupią. Idą do ogrodu zbierać pokrzywę o wiele smaczniejsza, a praktycznie przez cały okres wegetacji jeżeli się systematycznie ścina, jest mamy dostęp do takich młodych pędów. Czyli rzeczywiście bardzo zdrowe, bardzo smaczne. Z takich roślin podagrycznik. No, jak ktoś ma ogród, to podejrzewam, że czasami ma problemy z podagrycznikiem. Podobno najprostszą metodą pozbycia się podagrycznika to jest jego zjedzenie.
2: Dlaczego? Czyli
0: wszystko... No bo zjadamy i nie ma go.
1: Zjeść, po prostu zjeść. Zamiast go wykopywać, wyrzucać, to po prostu wykopać liście, wykorzystać, czy chociażby jako dodać do pesto, czy jakieś smażone, czy w cieście naleśnikowym, ogonki liściowe, ale też łodyżki można sobie kisić i później jako dodatek do różnych potraw. Co więcej, można kłącza wykopać, umyć, wysuszyć, zmielić, będzie mąka. Tak samo z perzu można sobie zrobić taką mąkę.
2: Z perzu?
1: Naprawdę, oczywiście. A jaka zdrowa będzie.
2: A do czego ja ją mogę wykorzystać?
0: Jaką mąkę?
1: Normalny dodatek do ciast.
2: Do ciast?
1: Jako dodatek do zwykłej mąki, tak, tak, jak najbardziej.
2: A jakie ona ma właściwości?
1: Też oprócz tego, że jest moczopędny, to również też przeciwzapalny, czyli jak najbardziej podagrycznik też jest, przecież sama nazwa wskazuje podagrycznik, czyli przy podagrze, czyli właściwości przeciwzapalne jak najbardziej można wykorzystać, czyli rzeczywiście jest sporo takich roślin, tak samo tak wczesną wiosną na przykład dobry do jedzenia jest, są liście krwawnika. Każdy zna.
0: Sama nazwa
1: wskazuje, że był wykorzystywany do opatrywania ran, ale liście młode są jak najbardziej można wykorzystać do jedzenia, z tym, że gdy zaczyna już wytwarzać kwiatostany, to robi się gorzki, ale to też jest dobrze, bo wtedy możemy dodać mniejszą ilość do naszej na przykład sałaty i będziemy mieli troszkę ziół gorzkich, które poprawią trawienie.
0: Tak, bo wątroba lubi gorzki smak.
1: Dokładnie. Czyli jak najbardziej jest to wykorzystane. Z takich jeszcze roślin, co tutaj właśnie, gwiazdnica pospolita, też właśnie teraz tak właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można wykorzystać. Też bardzo często rośnie gdzieś tam w ogrodzie, prawie przez cały rok, drobne listki zielone, kwiatki białutkie, takie niepozorne. Rośnie prawie przez całą, nawet zimą można spotkać gdzieś tam pod śniegiem, a doskonały dodatek do nawet zup można wrzucić, czyli właśnie zbieramy całe ziele, całe pędy, myjemy, robimy z tego zupę, jako dodatek do zup ewentualnie można sobie to też podsmażyć, dodać też nawet na surowo. Czyli rzeczywiście można kombinować jak się chce. Czosnaczek pospolity, roślina dziko rosnąca, kwitnie na biało, tak jak troszkę podobna, bo to jest ta sama rodzina do rzeżuchy czy do rzepaku, może tak bardziej ludzie kojarzą. Przynajmniej to prawda, rzepak jest o wiele większy, ale ten sam typ kwiatów, ten sam typ owoców. Czosnaczek pospolity, który pachnie rzeczywiście czosnkiem. I to w miejscach takich ruderalnych, w zaroślach. Bardzo często można spotkać również w parkach, czasami w ogrodach rośnie. Jak najbardziej roślina jadalna. Zamiast czosnku niedźwiedziego możemy zebrać czosnek.
2: Panie Grzegorzu, ja tu patrzę co chwilę.
0: Tak, bo Bożenka tutaj zagląda oczywiście sobie w internetu, jak wyglądają te rośliny i tak...
2: Tak patrzę, że ja wszystkie je mam wokół siebie.
0: No tak, bo one
2: tylko wyrywam.
1: Kolejna roślina, którą wszyscy mają prawie w ogrodach, na trawnikach, a część nawet specjalnie wsiewa, stokrotka.
0: O.
1: Kwiaty są bardzo smaczne. Jak najbardziej można wykorzystać. Też jako właśnie jadalne, dodatek do różnego typu potraw. Listki młode też można wykorzystać, czyli rzeczywiście stokrotki w różnej fazie, szczególnie te właśnie przeszkwitnienia, jak najbardziej wykorzystujemy, zbieramy, dodajemy, czyli wszystko jest do wykorzystania. A jeszcze zapomniałem, przy krwawniku również młode, takie rozwijające się kwiatostany też można dorzucić na przykład do jakichś ciasteczek takich ziołowych, albo na przykład jakieś ciasteczka trochę z lawendą, żeby jeszcze podbić smak, to dać troszkę krwawnika na wierzch poprzyklejać. To będzie takie troszkę goryczki, ale lepiej się będzie trawiło.
0: No tak, bo wtedy połączenie będzie w tych ciasteczkach razem z cukrem.
1: Dokładnie. Tak samo na przykład w trawnikach bardzo często możemy spotkać koniczynę.
2: Tak.
0: No, bardzo dużo jest.
1: Bądź u nas też. Czerwoną, bądź białą. Kwiaty i jak najbardziej są jadalne. Czyli też możemy wykorzystać kwiaty, nawet na surowo gdzieś tam powrzucać sobie jako dodatek. Poza tym bardzo jest to roślina polecana dla na przykład kobiet ze względu na fitohormony, które tam są zawarte. Czyli też jak najbardziej można jeszcze się troszkę podleczyć. Czyli dla kondycji można to wykorzystać. Z takich wiosennych, co tu jeszcze można, na przykład z drzew, oczywiście kwitnące kwiatostany u klonu. Nie wiem, czy państwo próbowaliście, ale ja z dzieciństwa pamiętam, że nawet na surowo, kiedy tak
0: są bardzo,
1: ciekawości jadłem,
0: bardzo są słodkie. Tak.
1: Dokładnie słodkie, ale na przykład są gdzieniegdzie polecane nawet smażone w cieście naleśnikowym. No, tego może... W cieście naleśnikowym generalnie prawie wszystkie rośliny można smażyć. Teraz też na przykład można pójść do ogrodu, pozbierać różne ciekawe rzeczy i usmażyć sobie w cieście naleśnikowym. Ja osobiście polecam pójść i pozbierać pąki kwiatowe u liliowca. Podejrzewam, że większość osób ma w ogrodach.
2: Mamy.
1: Dokładnie, ładnie kwitną. A zebrać sobie takie pąki kwiatowe, właśnie już prawie rozwijające się, ewentualnie świeżo rozwinięte kwiaty, usmażyć to w cieście naleśnikowym, naprawdę jeden z ciekawszych smaków.
2: A jak smakuje?
1: Dla mnie się to skojarzyło z czubajką kanią. One są mięsiste, takie konsystencja taka właśnie lekko mięsista. Dosyć taki dziwny smak, mówię, dla mnie właśnie się skojarzyło z tym. Na warsztatach byłem właśnie z osobami, które też próbowały i wszyscy stwierdzili, że to było pierwsze miejsce, później była komosa, no i reszta po kolei dalej.
2: A jakie zaskoczenie?
1: Dokładnie. Też na przykład kwiatostany, całe łodyżki, lawendy, też tak samo można wziąć, wrzucić do ciasta naleśnikowego z łodyżką, włożyć później w upiec i takie sobie paluszki jeść na przykład. Też dosyć ciekawie to smakuje.
0: Tak sobie wyobrażam, bo to muszą być takie aromatyczne bardzo te paluszki.
1: Zgadza się, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a na przykład bez taki kwitnący lilak i akacja?
1: Ale oczywiście, jak najbardziej można wykorzystać. Kwiaty są jadalne, czyli można spokojnie w różnego typu, na przykład jako dodatek do sałatek, ale również z lilaka można zrobić taką herbatkę enzymatyczną, gdzie na przykład do słoika wrzucamy, mocno ugniatamy kwiaty lilaka. To tam na słońcu musi przestać.
2: Bez różnicy? Jaki kolor? Czy biały, czy fioletowy?
1: Mogą się różnić aromatem. Mhm. To jest pachnący, czy nie pachnący?
2: Pachnący.
1: Pachnący będzie ładniejszy aromat.
2: Mhm.
1: Czyli też ewentualnie z każdego wychodzi inaczej. Czyli to mówię, to trzeba metodą prób i błędów popróbować. Później to suszymy i mamy doskonałą herbatę z lilaka. Można z lilaka zrobić ocet. Tutaj akurat właśnie też widzę, że można zrobić z lilaka normalnie kwiaty na surowo, dodać do zwykłej sałatki takiej wielowarzywnej z rzodkiewką, z ogórkiem, z pomidorkiem, gdzie na przykład mamy też rzucone czosnaczek, można dorzucić sobie na przykład bluszyk kurdybanek jako aromat, taki przyprawy aromatyczny, ale również kwiaty lilaka. W tym okresie będzie kwitły również jabłonie. Można również kwiaty jabłoni zjeść, dorzucić, czyli będzie taka owocowo-kwiatowa sałatka, czyli kolorowe, smaczne.
2: A nam by się to wydawało wszystko trujące. Przeszliśmy z roślin trujących.
1: To znaczy, dokładnie, tych właśnie trujących, niebezpiecznych też sporo jest, to, że ich jest w sumie niewiele, bo większość jest właśnie takich dosyć ciekawych, jadalnych, na przykład takich bardzo warto też w ogrodzie mieć taką roślinę, jak jest to roślina ozdobna, typowo ozdobna, monarda po łacinie, czyli pysznogłówka po polsku. Roślina, która ma kwiatostronę ułożone takie piętrowo, takie wargowe, bardzo aromatyczna, pachnąca. Na surowo jak najbardziej można do sałatek jako przyprawę dodawać, ale też bardzo dobra, bo ma w ogóle zapach takiej bergamotki, czyli też dosyć ciekawy. Można z tego robić herbatę enzymatyczną, ale też dodawać do różnego typu eliksirów, bym powiedział. Różnego typu nalewek, dokładnie, ale zwykła herbata też bardzo rewelacyjnie smakuje. Z tym, że w przypadku akurat pysznogłówki nie można przesadzić. Trzeba uważać z ilością. Wystarczą 1-2 listki ewentualnie na szklankę wody. Przy większej ilości działa również uspokajająco, tak troszkę nasennie, czyli jak ktoś jest zmęczony, to czasami warto sobie wieczorem wypić taką herbatkę z 2 listków. Rzeczywiście bardzo dobrze wypocznie przez noc. Jeżeli wypije więcej, to w ciągu dnia też może zasnąć.
2: Ja kiedyś miałam te kwiaty w domu. One takie...
1: bardzo ładne, też suszone do suchych bukietów, czyli można zrobić sobie suchy bukiet i później przez zimę sobie tam podskubywać. Troszkę.
2: Tak jak jarzębina. Ale ja wracając do akacji, ją też można wykorzystać.
0: To jest robinia, akacja. Robinia.
1: Akacja, kwiaty jak najbardziej można wykorzystać, bo to jest w ogóle gatunek taki troszkę też właśnie inwazyjny.
2: Właśnie.
1: Jest
2: to
1: w ogóle
2: obcy mówić.
1: Gatunek. Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. No właśnie tak zmierzamy powolutku.
0: Tak.
1: Dokładnie. To jest roślina, która niestety u nas się rozprzestrzenia, już zadomowiła się nas dobrze. Wytwarza też odrosty korzeniowe, czyli bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Tworzy czasami nawet wręcz jednogatunkowe zbiorowiska. Jest oczywiście jadalne, są kwiaty, można je smażyć w cieście naleśnikowym, ale najlepiej bez szypułek tych zielonych, czyli na przykład...
0: Czyli zrywamy same kwiatostany.
1: Dokładnie, same kwiaty, białe kwiaty zrywamy, można je usmażyć, można je w tej postaci zjeść. Trzeba uważać na nasiona. Mogą być trujące, zresztą podobnie jak jest u złotokapu. Też podobna roślina, podobnie wygląda, tylko że kwiaty ma żółte.
0: Tak, właśnie, też to mamy.
1: Też jest w ogrodach sadzony, pięknie wygląda, ładnie kwitnie, ale nasiona są trujące i no i taki w przypadku złotokapu, to jeden taki strączek dojrzały, wygląda jak groch, jeżeli to dziecko by zjadło, to tak 10 nasion to już może być dawka śmiertelna. Czyli ze złotokapem trzeba uważać. Dokładnie. A wracając do roślin inwazyjnych, to rzeczywiście z tym jest niestety problem, ponieważ te rośliny, wbrew pozorom, często to są rośliny, były sprowadzane jako rośliny ozdobne bądź uprawne, czy na przykład pastewne. Myślano, że będzie można je wykorzystać. Czasami są to nawet rośliny miododajne, ale one niestety bardzo łatwo adaptują się do naszych warunków i bardzo szybko rozrastają się, czyli tworzą takie zbiorowiska jednogatunkowe, Podejrzewam, że część z Państwa widziało na przykład kwitnącą nawłoć kanadyjską,
2: tak,
1: gdzie właśnie całe połacia na żółto kwitnące. Podobno dla niektórych to jest przepiękny widok, dla biologów jest to raczej zgroza, horror, bo tam nic innego nie wyrośnie, czyli te nasze gatunki ulegają odsunięciu, tak, ewentualnie czasami nawet są wypierane przez te gatunki obce, co nie jest niestety, ma swoje znaczenie dla przyrody. Do tego na przykład w przypadku nawłoci, oczywiście jest to gatunek miododajny i też kwiatostany są jadalne, czyli możemy sobie zerwać albo zrobić z tego herbatkę, ewentualnie
0: mamy nalewkę też taką
1: w cieście naleśnikowym, ewentualnie ususzyć zmielone i też jakieś takie bułeczki z kwiatkami nawłoci można zjeść, można to wykorzystać, ale niestety te plusy, to, że jest na przykład miododajna, że jest jadalna, jest to mało w porównaniu z tym, jaki powoduje szkody w środowisku naturalnym. Po prostu wypiera inne gatunki rodzime, tworzy takie monokultury, gdzie nic innego nie rośnie, a jeżeli nie ma innych roślin, też populacja zwierząt zostaje ograniczona. Czasami to niestety dosyć negatywnie wpływa na całe środowisko. Tak samo jest chociażby z niecierpkiem gruczołowatym.
0: Podejrzewam, że Państwo, tak,
1: którzy kojarzą takie ładne niecierpki, wysokie, niecierpek właśnie himalajski, gruczołowaty, rojego, to są właśnie jego nazwy. On do Europy został sprowadzony w 1839 roku do Anglii. Już po około 20 latach zdziczał, no i zaczął się rozprzestrzeniać. Niestety jest obecnie dosyć wszędzie w Polsce. W pierwszy raz chyba na terenie Polski, czyli to było akurat Sudety, był notowany w roku chyba 1890. Obecnie praktycznie jest w całej Polsce. Niestety powoduje, właśnie tworzy takie monokultury. Jest to roślina jednoroczna, ale wytwarza bardzo dużo nasion.
0: Tak.
1: Dokładnie. I te nasiona w glebie mogą przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat leżeć. I niestety z roku na rok będzie jego coraz więcej. I coraz więcej zarasta. Oczywiście można go zjeść. Podobno bardzo dobre są na przykład naleśniki albo jakieś inne przetwory właśnie z kwiatami. Kwiaty są oczywiście jadalne, czyli możemy, jeżeli jest tego niedużo, po prostu zjedzmy kwiaty, nie dopuśćmy, żeby
0: powstały.
1: Dokładnie się, no, przy okazji włączymy się w walkę z gatunkiem obcym, który niestety no, należałoby zwalczać. Czyli na to zwróciłbym uwagę. Również taką rośliną bardzo niebezpieczną jest rdestowiec. I tu mamy kilka gatunków rdestowca, zarówno ostrokończysty, pośredni, jak i sachaliński. Takie duże rdesty dorastające do 2-2,5 metra wysokości, czasami nawet 3 metrów. Roślina, która te pędy wyrastają w ciągu roku. Bardzo okazała, dekoracyjna, czasami była sadzona w ogrodach. Niestety ma bardzo silnie rozrastające się kłącza, które w skrajnych wypadkach może nawet uszkadzać fundamenty. Czyli rzeczywiście w miejscach, gdzie na przykład gdzieś na zachodzie, czy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta roślina rośnie na jakimś załóżmy posiadłości, to niestety ta posiadłość bardzo traci na wartości, bo tam te rośliny są zwalczane, należy je usuwać, żeby właśnie nie uszkodzić fundamentów, ale niestety usunięcie tych kłączy jest bardzo kosztowne. Czyli to niestety wszystko za sobą również pociąga pewne
0: niebezpieczeństwo
1: z tym związane. Niebezpieczeństwo finansowe. Czyli to też takie straty finansowe, czyli o tym też warto wiedzieć. Taką rośliną inwazyjną jest chociażby barszcz sosnowskiego. Wszyscy o tym wiedzą. Obecnie nawet trzeba go niszczyć, ale niszczyć na koszt właściciela gruntu. Mhm. czyli lepiej nie wsadzać samemu sobie. Zresztą podobnie będzie pewnie tak z rdestowcem, czyli właśnie niestety, jeżeli coś rośnie u nas, to my za to odpowiadamy, czyli musimy takie stanowisko zniszczyć, a nie jest to takie łatwe. Jako ciekawostkę z takich roślin właśnie inwazyjnych też podam roślinkę, która na szczęście u nas jeszcze nie występuje, chociaż już widziałem, że można było kupić sadzonki. Jest to kudzu, czyli opornik łatkowaty. Roślina lecznicza, pochodząca z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie porasta różnego typu zarośla. Czasami można znaleźć fotografie bardzo ładne, takie jakby bajkowe, całe drzewa otoczone są jakimiś takimi lianami, liśćmi. Dzienny przyrost nawet dochodzi do 100 cm u tej rośliny.
0: Niesamowicie dużo.
1: Dokładnie. Niestety jest to już w Stanach Zjednoczonych roślina, która nawet powoduje wymierne skutki finansowe, ponieważ rzeczywiście tam, gdzie się rozrosła, to jeżeli ktoś wyjedzie na przykład na dwutygodniowy urlop,
2: to nie ma
1: problem ze znalezieniem, gdzie ten dom się znajduje, bo...
0: No tak, 14 razy metr, no to 14 metrów.
1: Wystaje. Rzeczywiście, jak Państwo poszukają właśnie nazwę kudzu i zdjęcia w internecie, to takie zdjęcia będą. Jako ciekawostka, to też znalazłem, że gdzieś na poligonie w Stanach Zjednoczonych właśnie te topnącze zajęło 80 hektarów właśnie tego poligonu, co doprowadziło do powstrzymania czołgów, niestety. I nawet taka naturalna bariera.
0: Lepsza niż zapora przeciwczołgowa.
1: Dokładnie, zapora przeciwczołgowa, no bo jak to się rozrośnie, to ciężko to pokonać. Poza tym zarastane są właśnie całe łąki, duszone są drzewa, również podważają fundamenty budynków, czyli rzeczywiście ta roślina jest bardzo niebezpieczna. Na szczęście u nas ona nie rośnie, chociaż notowana już jest na terenie Ukrainy.
0: No proszę, tak właśnie nie zdajemy sobie często sprawy, jak pan powiedział, panie Grzegorzu, że przynosimy sobie tutaj te gatunki obce, a później mamy problemy.
1: Rośliny, które są bardzo ładne, dekoracyjne, a w warunkach ogrodowych mogą zrobić się właśnie takim uciążliwym, w cudzysłowie, chwastem. Roślina, która zacznie się rozprzestrzeniać.
0: Tak, bo wymykają się spod kontroli naszej.
1: Dokładnie. Co ciekawe, na przykład w ogrodach, też w ogrodach, w lasach, bardzo często możemy obecnie

0: rzeczywiście dookoła widać, że one się rozprzestrzeniają. Chociażby, jeżeli popatrzymy na ogrody działkowe, tam gdzie są również zwykłe jakieś ogrody przydomowe, to na obrzeżu bardzo często widzimy gatunki, które uciekły. Na przykład takim gatunkiem może być chociażby orzeł włoski. W Olsztynie, tam gdzie akurat mam działkę, dookoła ogrodu praktycznie mamy taki, już zaczyna nam się robić, szpaler orzechów włoskich. Co prawda tutaj przyczynia się również sójka, dobrze nam znana, to potrafi owoce zebrać, gdzieś tam sobie schować, ale doskonale właśnie na obrzeżach rośnie. Przy okazji ostatni moment na zrobienie nalewki z owoców niedojrzałych właśnie orzecha włoskiego.
1: Na żołądek bardzo, dobrze. Na żołądek.
2: Tak. Ale ja bym tutaj, panie Grzegorzu, też dodał chociażby taką roślinę, która jest bardzo ceniona. To jest nasza zwykła wiśnia, która też wypuszcza z korzeni gdzieś tam dalej swoje rośliny i trzeba je tępić, bo później tych wiśni mamy na działce kilkadziesiąt, nagle się okazuje.
0: To znaczy nawet nie tyle z korzeni, co bardzo dobrze się sieje. To są bardzo ładnie siewki, tak samo śliwki. Też one rzeczywiście będą się rozsiewały. Czyli te właśnie gatunki, w tym wypadku typowo owocowe, ale nawet rośliny ozdobne, które mamy. Ja na przykład w ogrodzie mam czasami inwazję, tak w cudzysłowie inwazję jeżówki purpurowej. Zostawiam nasiona na zimę, żeby ptaki sobie je objadły. To część dostaje rozsypanych i później praktycznie mi w każdym wolnym miejscu
2: rośnie ta jeżówka.
0: Wyrasta jeżówka purpurowa, bardzo ładna roślina dekoracyjna, lecznicza, no ale jak ona się zaczyna rozprzestrzeniać i kwitnąć między płytkami chodnikowymi, to się troszkę nie za dużo.
1: Ale byłusz, czy tu, jest mówię, też
0: tutaj,
1: taki?
0: Tutaj jeszcze możemy ją zwalczyć, ale jeżeli to się rozejdzie, czyli rzeczywiście takich roślin ozdobnych niestety sporo ma potencjał na właśnie rozprzestrzenienie się i na to trzeba zwracać uwagę.
2: Tak, bo mieliśmy kiedyś inwazję jeżówki w warzywniku. Ciężko było ją też. Było jej nagle bardzo dużo, taki był rok i rozprzestrzeniała się wszędzie. Ale też taką rośliną, którą ciężko jest na przykład z warzywnika wyplenić, to jest kiedyś, jak wsadziliśmy tą miętę, no to z miętą też jest problem.
0: Ale mięta to jest nasz galitunek.
2: Tak, to nie, to ona sobie...
0: Powiedzmy, ona jest nie tyle...
2: Lepiej ją zjeść.
0: ...inwazyjna, co jest ekspansywna.
2: Tak.
0: Bo to jest ten gatunek, powiedzmy, że on rzeczywiście rozrasta się, ale miętę spokojnie można wykorzystać. Zrywamy do różnych celów, czyli jak najbardziej zapanujemy, a poza tym jak będzie troszkę więcej cienia, będzie już gleba uboga, ona sama nam się wyprowadzi do miejsca, gdzie jest troszkę więcej jedzonka.
1: Do sąsiada.
0: Ona potrafi sobie przenieść się.
1: Do sąsiada.
0: Ale mówię, w sprzyjających warunkach wszystkie rośliny potrafią się rozprzestrzeniać i to jest właśnie tylko kwestia, czy dana roślina nie rozprzestrzenia się nadmiernie, szczególnie, że jest to gatunek obcy dla naszego środowiska, dla naszej, na przykład jako ciekawostka, lipa szerokolistna jest teoretycznie gatunkiem obcym dla Polski północnej, bo ona występuje na południu naturalnie. Na północy nie występuje, jest sadzona. Teraz mamy coraz więcej już, jeżeli była sadzona, mamy coraz więcej mieszańców lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Ta drobnolistna, która u nas występuje na północy, jest zdecydowanie bardziej miododajna, więcej ma pożytku. Kwiatki są drobniejsze, ale silniej pachnie. Rzeczywiście jest to dosyć ciekawy gatunek. Obecnie coraz częściej w miastach można zaobserwować sadzenie lipy srebrzystej. Szczerze mówiąc, w tym roku po raz pierwszy byłem koło lipy srebrzystej kwitnącej. Szczerze mówiąc, od razu uciekałem w drugą stronę, bo zapach wręcz duszący, taki troszkę podobny do choi.
1: Oj.
0: Czyli
1: oj, tak.
0: Niekoniecznie taki ciekawy.
2: Nie ten, co znamy z lipy, nie.
0: Dokładnie, że akurat tej lipy raczej bym nie polecał do sadzenia, tym bardziej, że tam są też doniesienia, że pszczoły z niej też za bardzo nie korzystają. Czyli nie każdy gatunek, który jest ładny, jest warty sadzenia. Zostawmy te gatunki nasze rodzime, a po co wsadzać gatunki obce? Tak samo na przykład klon iśnolistny, też jest gatunkiem obcym, potrafi się bardzo ładnie rozsiewać, czyli też niestety ingeruje w nasze środowisko. Czyli zamiast sadzić nasze klony, niektórzy sadzą właśnie klon iśnolistny, bo szybciej przyrasta, większy, ładniejszy. No ale zostawmy nasze klony.
2: No właśnie.
0: One są dostosowane do naszych warunków i zwierzęta też na nich skorzystają. A poza tym z klonu zwyczajnego będziemy mieli bardzo fajne kwiatki wiosną do zjedzenia, a później też liście do różnego typu przetworów, czyli spokojnie nasze rośliny też
2: wykorzystać.
0: Właśnie zjeść, wykorzystać nawet te dziko rosnące.
1: A liście, panie Grzegorzu, klonu do czego można użyć?
0: Liście klonu, jak najbardziej młode liście, takie rozwijające się, one są bardzo soczyste, słodkawe, czyli możemy do normalnie sałaty wykorzystać, jako taką sałatę, surówkę zjeść, czyli na surowo. Można też, niektórzy podają, że liście klonu czasami takie większe zawijają, tak jak gołąbki wykorzystują, a w Japonii liście klonu, nawet te jesienne, takie lekko przebarwiające się, smażą w cieście naleśnikowym, tam akurat w tempurze. Czyli też takie właśnie można zrobić usmażone w cieście naleśnikowym, takie a la chipsy. Taka dosyć ciekawa przekąska.
1: Jadł pan już?
0: Liści klonu akurat smażonych jeszcze nie jadłem, bo akurat nie było kiedy. Kwiaty jadłem na surowo, liście też jadłem na surowo u klonu.
2: Tak, kwiaty jedliśmy, zresztą warto to zaobserwować, bo na przykład wczesną wiosną, jak pojawiają się kwiaty klonu, to przychodzą wiewiórki i je też ze smakiem zjadają. Także,
0: no dokładnie. No. Tak samo państwu polecam na przykład generalnie lipę, bo praktycznie przez cały rok coś na lipie możemy zjeść. W okresie zimowym będą to pączki liściowe. Radzę spróbować sobie, już teraz są wykształcone. 2-3 zerwać, rozgryźć w ustach. Rzeczywiście bardzo fajny posmak, taki lekko śluzowy. Niektórzy mówią, że nawet orzechowy wręcz. Przy okazji też pokrywa śluzem błonę śluzową ust, czyli też tak tutaj działa ochronnie. Dokładnie. Sam jak właśnie mam jakieś zajęcia terenowe, to czasami przy okazji demonstracji właśnie pokrywam. Aha, bo pan jest specjalnie, żeby sobie, no to pan jest, to można lepiej mówić
2: tak.
0: Bez problemu. Do tego później jak się rozwijają, zaczynają się rozwijać liście takie młode, doskonałe, naprawdę bardzo smaczne, lepsze niż sałata, szczerze mówiąc. Później mamy młode pąki kwiatowe, jedzmy na surowo, możemy też je kisić, czyli mogą być kiszone. Później jak taki dodatek do różnego typu potraw. Kwiaty oczywiście suszone, herbatka z kwiatu lipy, ale również bardzo dobry jest likier z kwiatu lipy. Czyli można sobie na długie jesienne, zimowe wieczory taki właśnie albo napar, albo likier skosztować. Będzie to z pożytkiem dla zdrowia naszego. Co więcej, dojrzewające, takie młode owoce też
1: kuleczki.
0: Można zerwać, te kuleczki takie mięciutkie, że można zerwać, ukisić, tak jak ogórki i też będą do zjedzenia. W ogóle kiszone rzeczy, praktycznie większość roślin można właśnie poddać procesowi kiszenia i jak najbardziej można spożywać.
1: Panie Grzegorzu, ale nam pan tematu wrzucił, że ja już dosłownie chyba nie będę z ciebie co sałaty sadzić.
2: No nie ma sensu, skoro jest tyle dzikich.
0: Nie, to sałaty można jako dodatek zrobić. Jak nie ma nic innego, to czemu nie? Sałata też jest dobra.
1: No tak, ale po co ja
0: mam... Ale rzeczywiście możemy to wykorzystać również inne rośliny. Tak samo na przykład roszponka, bardzo fajna roślinka, która w ogrodzie...
2: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio Muzyka. Pogoda.
0: Raz podsadzona, jest praktycznie nie do usunięcia. Obecnie jest przerwa, bo zakwitła, wysiała nasiona i jej nie ma, ale jeszcze za chwileczkę znowu siewki wzejdą, bardzo dobra, bo jak teraz sama wzejdzie, tak mniej więcej gdzieś tak za miesiąc, to idealna jest właśnie w grudniu, spod śniegu można nawet śnieg odbyć.